Czuję duszny zapach wary z nikotyną. Słone krople mnie boi szyi płyną i chciałbym w tobie zostać. Tak krótko w tobie zostać. Przez okna dobiega mnie chór stada miasta. Pewnie bym z nimi biegał, gdybym duszy nie dał w zastaw. Chciałbym tam zostać. Tak krótko tam z...

0: stare in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandma.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wielką łaskę okazał Polakom Nawrocki, podpisując ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Potrzebował do tego telewizyjnego orędzia, w którym postraszył, że zrobi wszystko, aby jej jeszcze zaszkodzić.
1: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
0: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że dzięki tej ustawie ceny na stacjach paliw spadną w weekend szacunkowo o około złotówkę na litrze. Władimir Putin z kolei straszy, że rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeżeli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia. W środę Reuters poinformował, że Rosja wysłała do NATO nieoficjalny dokument, w którym zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego. W dokumencie przekazanym NATO Moskwa zarzuciła sojuszowi obranie niebezpiecznego i lekkomyślnego kursu, niosącego ze sobą wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Putin powiedział jednak, że Moskwa nie zamierza obecnie atakować zagranicznych zakładów produkujących broń dla Ukrainy, jednak jest to kwestia, którą rosyjskie wojsko i służby wywiadowcze powinny uważnie monitorować. Tymczasem Ukraina po raz pierwszy użyła w boju pocisku balistycznego FP-7 swojej produkcji. Dziękuję za ten wynik. Teraz czas na produkcję. Chwała Ukrainie, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła nowe sankcje wobec Iranu w ramach operacji Economic Outcast. Na listę sankcyjną wpisano powiązaną z Rosją sieć bankowości cienia prorosyjskiego mołdawskiego oligarchy oraz firmy z irańskiego przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego. Departament Stanu poinformował ponadto objęcie sankcjami sieci w państwach Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i Europy działających w irańskich branżach kolejowej, motoryzacyjnej i metalurgicznej. Według USA podmioty z tych branż, w tym państwowe spółki kolejowe, producentów samochodów i metali, do utrzymywania reżimu szerzącego niestabilności i terroru na Bliskim Wschodzie i poza nim. Włoscy i francuscy ratownicy uratowali dwoje polskich alpinistów, którzy znaleźli się w poważnym niebezpieczeństwie na masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez około 12 godzin wisiał na napiętej linie na wysokości blisko 4000 metrów. Jego 24-letnia partnerka przypięta do skały nie była w stanie mu pomóc. Akcję ratunkową utrudniały bardzo złe warunki pogodowe. Po zmroku śmigłowiec nie mógł skutecznie przeprowadzić całej operacji. Włoscy ratownicy musieli poczekać do świtu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Słońce wstaje, niebo lśni, przed nami piękny jesienny dzień, choć rano mgła nad łąką śpi, zanim obejrzysz pryśnie jej cień. Ptak na gałęzi wesoło śpiewa, ciepły promyk rozświetla drzewa, 20 stopni, a może 3 więcej, jesień nam daje dziś najwięcej. Wiatr ledwo dmucha, szumi, cicho szumi w trawie, tylko nad morzem zatańczy żwawiej, na północnym zachodzie i w górach trochę, 17 stopni wrzucamy w pończochę. Ptak na gałęzi wesoło śpiewa, ciepły promyk rozświetla drzewa. 20 stopni, a może 3 więcej, jesień nam daje dziś najwięcej. A gdy na zachodzie minie południe, chmurki powoli zbiorą się cudnie. Wieczorem kapnie cichutki deszczyk, by na dobranoc dać miły dreszczyk. Tak na gałęzi wesoło śpiewa, ciepły promyk rozświetla drzewa, 20 stopni, a może 3 więcej, jesień nam daje dzisiaj najwięcej.

Poranna manna.

0: pociągnąłbyś całą audycję w ten sposób?
1: Nie wiem, czy pan zauważył, mógł pan zauważyć, ale ja się wkręcałem na obroty jak silnik odrzutowca. Na początku tak. Nie wiedziałem jeszcze zupełnie, na którą modłę i który dźwięk, ale już przy drugiej zwrotce wydaje mi się, że było całkiem okej.
0: I stąd moje pytanie, bo byłeś tak nakręcony, że tak. Do 10 mogło to...
1: Ja myślę, że byśmy wpadli już w jakąś arię operową i przeszli, a potem przez wszystkie gatunki byśmy przeszli.
0: To może któregoś dnia, kiedy ja nie będę mógł przyjechać do studia. Ale nie, że mi się nie podoba, tylko... Zdominujesz mnie, a tak to będę miał alibi, że słucham sobie w domu. Dzień dobry Państwu. Poranna manna, oczywiście Kajtek Strzelczyk realizuje, Kuba Jędras jest wydawcą i 224-280-280, numer telefonu, przy którym...
1: Wiktoria Wichrowska, jak zwyczajnie siedzi, będzie odbierać i rozmawiać z Państwem i... Może nawet coś zaśpiewa, ale no muszę
0: Państwu... Oj, tego nie wiemy. Ale Marian śpiewał całą pogodę, żeby to nie było, że ktoś inny, nie. Bo jednak to ty.
1: Ja autorski Marian.
0: Autorski, a adres mailowy nasz?
1: Wojciech.man, pana, no tak, nie jest mój, ja nie mam. Wojciech.man@nowyświat.online, tam proszę pisać, ja będę odbierał.
0: Pochwały dla wokalu, a... Mogą być też różnego typu uwagi Państwa, obserwacje, sugestie. Jak zwykle stoimy frontem do słuchacza. Das

0: She never meant to hurt no one. 'Cause once you leave a headstone, you never really make it home.
1: Czy przyszła do nas masa wiadomości mailowych, masa, żebyśmy mogli zareagować szybko?
2: Od razu reagować, tak od początku? Ja się panu przyznam, że jeszcze jestem w trakcie procesu twórczego. Tak?
1: Tak, tak.
2: Jestem pełny energii?
1: Jesteś, widzę to po tobie.
2: No, ta pogoda mnie trochę zmęczyła. Ale dobrze, już byłem w procesie twórczym i pan teraz mnie z niego wytrącił.
1: Ale nie możesz być tylko w procesie. Musisz być wielozadaniowy.
2: No dobrze, no to tak. Marianku, kochany, odkryłam ostatnio zespół. Aha, zespół. No dobra, to ja nie mogę teraz tak czytać, jaki zespół, bo nie wiem, co to jest za zespół. Brawo za wykon, wysony tony, coś pięknego. Wykon, dzisiejsza piosenka była świetna. Przerywanie jest niegrzeczne, panie Wojciechu, artyście w trakcie utworu.
1: Przepraszam.
2: A niby, gdzie ten ptak? Dzień dobry panom, na wschodzie szarzeje, zimno, 4 stopnie, ale cicho, ptaki milczą, nie to co na wiosnę. U pana Tadeusza ptak na gałęzi wesoło śpiewa, okazuje się, że nie się nie sprawdziło. Śpiewająca pogoda, tylko o pogodzie. Dlatego ja nie chcę czytać, bo wyjdzie, że wybieram tylko maile na mój temat, a po prostu.
1: Ale skoro pojawiły się, to można powiedzieć, że wywołałeś efekt jakiś.
2: Jeszcze dzień doberek z spółka ZO napisała. Wspaniała audycja, nic dodać, nic ująć. A, śpiewy Mariana z rana jak śmietana. A pogoda jaka jest, każdy widzi. No i tyle.
1: No tak, ale te ptaki. Bo ja nie bardzo taką mam orientację, jeśli chodzi o rozkład lotów, bo niektóre ptaki odleciały, bocian odleciał, to wiem na pewno, ale trochę się gubię w tym, które odlatują, a które przylatują, bo chyba jest tak, że te z zimna przylatują do nas, z dużego zimna do mniejszego zimna, a od nas odlatują z naszego zimna do ciepła.
2: Jemiołuszka przylatuje na przykład.
1: Przylatuje, tak?
2: Tak. Czeczotka, śnieguła, jer.
1: Jer?
2: Jer.
1: Nie wiem, jak wygląda jer.
2: Jerzyk zięba. Gil. Kaczka morska, gęś, nur, nurogęś, nurek, myszoł, mysz.
1: One wszystkie lecą z zimna, tak?
2: Tak.
1: A które od nas odlatują?
2: Drzemlik.
1: Zębnik?
2: Drzemlik.
1: Drzemnik przylatuje czy odlatuje?
2: No tak, najmniejszy sokół. A kto odlatuje?
1: Odlatuje kto?
2: Jaskółki, kukułki.
1: Sójka odlatuje?
2: Bociany, żurawie.
1: No bociany mówiłem, znam się na to.
2: Rybitwy, mewy? Mewy. Czapla purpurowa.
1: Jak mewy? Dlaczego? Mewy przecież... No co ty?
2: Jest napisane, że czapla purpurowa i bąk.
1: O, bąk, to wiem, tak.
2: No, kormorany. Kanie.

0: Chciałam dać znak mojego uwielbienia. Jestem patronem z wyboru i z takiej świadomości, że jeżeli ktoś was słucha, to warto być patronem i warto was wspierać. A po drugie, chciałam dać wyraz mojego uwielbienia dla dwóch panów manów, których słuchanie to przyjemność.
1: Ale
2: panowie manowie to są prostu...
1: Ale wiesz co?
2: Szkoda, że ja się nie dało pewnie.
1: Bo są tacy, którzy czyhają na taki głos i zaraz będzie, że tam myśmy namówili panią.
2: Pan albo... tak mówi co tydzień i pan tak myśli, że panu to pan ciągle myśli, że państwo w to wierzą. Co tydzień jest miły telefon, co tydzień pan mówi, o państwo tylko czyhają.
1: Ja pan, wiesz co, chciałem o tym powiedzieć szerzej. Mhm. Byli tacy w historii, może nie w historii radia chyba,
2: Marek Aureliusz.
1: Mówię o na przykład bokserze, Muhammad Ali, czyli Cassius Clay, który mówił, ja jestem największy. Albo był taki biegacz Bolt, który też mówił, że jest najlepszy. No bo może... w sumie nie zaszkodziło, ale oni byli najlepsi.
2: No właśnie.
1: Więc teraz pytanie, czy autopromocja każdego jest skuteczna i czy jest na miejscu?
2: Ja najlepiej śpiewam pogodę. A pan jest najpiękniejszy.
1: Wiesz, wszystkie argumenty mi wypadły na podłogę. Trudno.

0: Chciałbym teraz powrócić jeszcze do prognozy pogody, ale nie do twojego wokalu, tylko do słów, które tam padały, że będzie słoneczko i będzie właściwie złota polska jesień.
1: Coś nie
0: znasz
1: podoba się?
0: Znasz takie sformułowanie, prawda?
1: Tak, i zaczęła się już, jest naprawdę ładnie na drzewach.
0: Zaczęła się, ale mnie chodzi o coś innego, że ta jesień to jest najbardziej patriotyczna pora spośród tych czterech. Bo tylko ona jest złota i polska.
1: Ale to nie jest nasz kolor. Nie.
0: To nie jest nasz kolor.
1: No gdzie?
0: Ależ mi złota polska jesień się mówi.
1: Ale co? To jest żółty, czerwony, to jest...
0: Ale to chcesz korygować to, co od lat funkcjonuje? Złota polska jesień?
1: No ale może jest błąd, może ktoś tego
0: jaki błąd? Nie podoba ci, że Polska?
1: Nie, no Polska jest okej. Okay.
0: Jesteś internacjonałem? Ale, złota europejska, chcesz powiedzieć?
1: Ale żółte kolory to mają flagi Hiszpanii, Chin, Wietnamu, Belgii.
0: Ale flaga nic do tego nie ma.
1: Flaga Warszawy, no to może powiedzieć.
0: Co my w sercach nosimy, ale zobacz.
1: Ja w sercu noszę
0: złotą polską jesień.
1: Biel i czerwień, czyli śnieg.
0: No ale może przerzućmy to na inne pory roku, na przykład jak biel to zima.
1: No mówię, no czyli właśnie...
0: Biała polska zima.
1: Tak, to już jest okej.
0: Okay. Ale co czerwone by było?
1: No
0: Wiosna tak nie bardzo.
1: No, czerwona to może być, że jednak historia nasza.
0: Ale tylko część historii.
1: No tak, no ale wtedy ta zima i ta biel splamiona rzeczywiście, no to już wchodzimy, no tak.
0: Nie, coś mi się nie podoba. Dlaczego wiosna i lato nie są polskie? W takim określeniu ludowym, takim normalnym, tylko złota polska jesień, a zielona polska wiosna to nie tego?
1: Może ta... Kurczę, trudne jest.
0: Polskie lato, jak jest?
1: Może lato nie jest takie polskie, może wszędzie jest tak samo, a może jak jest jesień, to...
0: No, a co, a jesień jest...
1: Mamy inne drzewa? Nie.
0: Możemy mieć inne
1: może
0: drzewa.
1: Może mamy inne, ja nie wiem, czy ja byłem...
0: Ale drzewa nie odlatują na zimę.
1: No ale, no nie, bo jakby odlatywały, to nie byłoby tej polskiej, bo one byłyby w innym miejscu.
0: Byłaby wtedy zupełnie inna tak. Złota w innym kraju.
1: A był pan kiedyś na jesieni? Na jesieni się mówi? Czy na jesieni?
0: Jesienią.
1: Jesienią.
0: W trakcie jesieni.
1: W trakcie.
0: Podczas jesieni.
1: Aha, można więcej jest możliwości. Tak, rozumiem. No dobra.
0: Byłem, ale wróciłem, bo nie było tam złotej Polski.
1: A, nie było?
0: Nie było.
1: Czyli jednak.
0: No wróciłem do mojej złotej Polski, aha. Ale nie wiem, z tym latem.
1: Co był to? Taki serial.
0: Jaki?
1: Złoto w Polsce.
0: Złoto? Nie było takiego serialu.
1: Nie było?
0: No co ty opowiadasz? Może...
1: No jak nie było Złoto Polski, co mi pan...
0: A Złoto Polski, ale to było z nazwiska znowuż, no.
1: No ale byli Złoto Polscy, czy
0: a
1: nie
0: był
1: byli?
0: Film Złoto dla Zuchwałych i co? Nie, wpakujemy się w jakieś bardzo trudne rejony.

0: Myślę sobie o tej polskiej jesieni i tak pomyślałem też szerzej, czy są jeszcze jakieś inne zjawiska bądź rzeczy, którym towarzyszy słowo Polski. Tak poczułem się patriotyczniej. Z tego, co zacząłem myśleć, to na razie mam polski złoty, prawda?
1: Tak.
0: Nie ma niemieckiego złotego, czy tam czeskiego, tylko jest polski złoty.
1: Marian jest, a nie, polski. Nie. Myślałem, że złoty Marian.
0: Drugie takie, które się łączy bardzo, dwa słowa, jednym z nich jest polski, to jest polski Fiat, na przykład.
1: Tak. Prawda? Prezydent.
0: Polski prezydent?
1: Mhm.
0: No tak, polski.
1: No, widzi pan, no.
0: A co jeszcze?
1: 630, a jednak główka pracuje.
0: Bo są i zagraniczne takie, ale zagraniczne są inne.
1: Polski.
0: Na przykład jest angielski humor, tak się mówi, prawda?
1: Tak.
0: A polski humor nie ma.
1: Chłop może być polski.
0: A, żywią i bronią. Chłop polski, może być tak. Bo szlachcic już nie, to tak.
1: Nie.
0: Co jeszcze może być polskie? Husaria, nie, to już tak nie.
1: Polski.
0: Ja jeszcze pomyślę, ale teraz Ada przyjechała z urlopu i pracuje, więc.
1: Polska Ada.
0: Może posłucham. Polska Ada? Nie.
1: Polska nie.
0: Nie, no to każdemu można to nie tyle przykleić, co dopisać, bo każdy, kto jest w Polsce. A nie, nie każdy jest Polakiem w Polsce.
1: Nie, polski nie, nie. Niemiec nie może być polski. Może być. Nie wiem.
0: Polska reprezentacja. Nie.
1: No to znowu tak jest.
0: Właśnie. O, a Polka to nie jest polski taniec podobno.
1: Polska, Polka.
0: Ada Bąkowska.
1: Może tak.
0: Polska Ada Bąkowska.
2: Z jednej strony niewielkie zyski autorów w porównaniu z tym, co zarabiają wydawcy. Z drugiej, praktycznie zerowy próg wejścia dla osób, którym zamarzyło się napisanie książki. Nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na to, aby spłodzić i sprzedawać własną książkę bez udziału tradycyjnego wydawnictwa. Dokładnych danych o skali self-publishingu w Polsce brakuje, bo ten rynek wymyka się tradycyjnym statystykom wydawniczym. Ale jedno widać wyraźnie. Samodzielnych publikacji przybywa, mówi Ewa Tenderenda-Orzuk z Biblioteki Analiz, dwutygodnika specjalizującego się w rynku książki.
3: Obserwujemy ewidentnie wzrostowy trend, chociażby obserwując dynamikę wyników finansowych firm, które wspierają self-publisherów. Widać to chociażby na targach książki czy na festiwalach. Trend globalny dostrzegł jeden z największych sprzedawców książek w naszym kraju i założył własną platformę self-publishingową. Ta platforma powstała w 2023 roku i wtedy zapisało się 3000 autorów, a teraz już w 2026 tych twórców jest 12 tysięcy. W tej chwili tych książek opublikowanych na tej platformie jest 16 tysięcy. Jeżeli chodzi o jakość publikacji, tak, rzeczywiście kilka lat temu jeszcze kojarzył się ten self-publishing z niską jakością, książki niedopracowane i tak dalej. No w tej chwili właśnie dzięki tym technologiom książki są coraz lepiej wydawane.
2: Jakie książki najczęściej ukazują się dziś poza tradycyjnym obiegiem wydawniczym? Ewa Tenderenda-Orzuk zwraca uwagę na jednego z zaskakujących liderów.
3: Gatunki odbiegają od tego, co jest bardzo popularne na rynku. I to jest też duża rola self-publishingu, że na przykład wspiera poezję. Czterokrotnie częściej jest wydawana w self-publishingu niż na rynku tradycyjnym. Bardzo wysoko są poradniki dotyczące rozwoju osobistego. No oczywiście też króluje beletrystyka, biografie, wspomnienia na przykład rodzinne, książki dla dzieci, dla młodzieży, no głównie to są audiobooki.
2: Wydanie książki samodzielnie oznacza też przejęcie obowiązków, które w wydawnictwie wykonuje cały zespół, redaktor, korektor czy osoba odpowiedzialna za skład. Ale czy autor jest w stanie sam stworzyć bezbłędną książkę? Monika Pertek-Koprowska, redaktorka, korektorka i pisarka, nie pozostawia złudzeń.
4: Absolutnie nie ma takiej możliwości. Spotkałam się z wieloma publikacjami, z wieloma autorami, rozmawiam też z ludźmi z branży. Zawsze jest potrzebne spojrzenie kogoś z zewnątrz. Ja zauważam to głównie w self-publishingu. Doprowadzamy do tego, że ten język zaczyna być sprawą drugorzędną. I owszem, ja nie jestem absolutnie purystą językowym. Nie, jestem bardzo liberalna. ale uważam, że mimo wszystko publikacje powinny być dopieszczone pod każdym względem.
2: Redaktorka zwraca uwagę na inne zjawisko powszechne w modelu self-publishingu, wykorzystanie sztucznej inteligencji nie tylko do korekty, ale i do tworzenia treści. Zapewnia, że na razie jest jeszcze w stanie rozpoznać fragmenty stworzone przez AI.
4: Ale boję się dnia, w którym już tego nie wyczuję i że będziemy oszukiwani.
2: Wystarczy kilkanaście tysięcy złotych i można cieszyć się ze swojego nazwiska na okładce. Pisać książki może więc już większość z nas. Pytanie, czy rzeczywiście każdy powinien? Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: A dlaczego nie powinien?
0: Ale to nie chodzi o to, czy powinien, bo skoro wolno, to wolno. Tak samo jest w naszej branży z kompozytorami, autorami tekstu.
1: Słoneczko. Ale co wolno wojewodzie?
0: Ale nie o to chodzi. A nie, właśnie tego nie ma prawa już teraz.
1: Nie ma.
0: Nie ma. I zauważ, że każdy praktycznie przy niewielkim wysiłku może stworzyć utwór albo szereg utworów, wydać sobie płytę.
1: No ja na przykład napisałem dzisiaj niewielkim wysiłkiem. Co prawda ktoś za mnie napisał pogodę.
0: Kto?
1: Nie, ale chodzi o to, że ktoś ją napisał, potem ja ją
0: nie
1: wziął. Ktoś mi napisał prognozę pogody.
0: Ktoś mi napisał
1: prognozę, potem ja wrzuciłem to, co ktoś napisał do automatu i ten automat zrymował.
0: A, czyli coś napisało.
1: Tak, więc ja nie musiałem nic robić poza zaśpiewaniem tego. Tak?
0: Czyli możesz wydać płytę.
1: Tak, tak.
0: Ale chodzi o to pytanie, które tam padało w tym, o czym Adriana mówiła. Czy to służy rozwojowi tych czytelników i słuchaczy? By się ich przyzwyczaili do byle jakości. Nie to, że twoja prognoza była byle jaka. Nie, ona była bardzo... Tak, ale jednak... Gdyby to zaśpiewał ktoś inny, to...
1: Kto? Nie. No, słucham, kto?
0: Na przykład...
1: Kto?
0: Maria Rodowicz.
1: No dobra, to...
0: A widzisz?
1: Ma, tu mnie pan ma.
0: Ale ja mówię o sieci, w której te wszystkie pisane do szuflady... Nie chcę użyć słowa, które ciśniecie na usta.
1: Jakie słowo?
0: Takie nagie.
1: To mnie znowu pan ma.
0: I nagle one wypłynęły i rzeczywiście satysfakcja osobista autora jest wielka, a jeśli wyda książeczkę, ale znowu angielskie się sformułowanie wkradło, self-publishing.
1: Ja bym...
0: Nie ma polskiego?
1: Autowydawnictwo.
0: Wydawać? Nie.
1: Własnym sumptem.
0: Własnym sumptem. Tak. No. Ale to self-publishing lepiej.
1: Lepiej brzmi trochę międzynarodowo. Tak. Tak.
0: To zostawmy to może, bo to jest temat, którego nie ogarniemy, a to coś, co ci napisało Rymy, za chwileczkę rzeczywiście będzie wszędzie.
1: Już jest. A czy ja mógłbym napisać książkę?
0: Mógłbyś, spokojnie. Tylko daj temu czemuś, żeby ci wstawiło kropki
1: i interpunkcje.
0: A co do polskich, to Kajtek mi podsunął. Polska gościnność. O.
1: No właśnie, myślę, że tu jeszcze...
0: Słyszałeś na przykład o szwedzkiej gościnności? Albo węgierskiej gościnności?
1: Wojtek podpowiada, że Polska jeszcze jest zawiść, polskie dziewczyny, Polski Ład. O.
0: A, Polski Ład był... Nie. To był Polski Ład?
1: No było coś takiego. Polski hydraulik.
0: Troszkę nie był taki ład.
1: No. Nie był. Disco Polo?
0: Tak.
1: Matka Polka?
0: Matka Polka. Matka Polka, tak. A patrz, ojciec Polak nie.
1: O, ciekawe czemu.
0: Matka Polka, tak, a ojciec Polak...
1: To skąd jest ojciec?
0: No can do, ojciec Polak.

0: Chciałem się pochwalić, że przede mną może i najpiękniejszy weekend tego roku. Spotkanie z legendami polskiej kultury. Dzisiaj wyjeżdżam do Wrocławia na ostatni, jak zapowiada, wrocławski koncert Lecha Janerki. Natomiast już w niedzielę długo oczekiwana wizyta w Bielsku-Białej redaktora Wojciecha Manna z Piotrem Bukartykiem. Nie ukrywam, że te dwa dni są dla mnie bardzo ważne, a niedzielny przyjazd pana nadredaktora to wielka rzecz.
1: To my jesteśmy legendy polskiej kultury z Piotrem?
2: No, na to wygląda.
1: To chyba samozwańczy chyba. Lech Janerka to owszem. No dobrze, nie będę ty robił całego cyrku, że
2: Monolit.
1: Jak?
2: Monolit.
1: Manolit.
2: Ojej.
1: Widzisz, jaki ci świetny, że... Świetny. A słuchaj.
2: Słucham.
1: Jeszcze było o tym...
2: O tym drugim.
1: O tym polskim. My mamy telefon, który nie jest taki pochlebny bardzo dla nas, ale może skomentujemy to później, bo posłuchajmy słuchacza.
3: To jeszcze może być polskie, no oczywiście jest polskie piekiełko. Chyba najbardziej znana rzecz na świecie, a wzięło się to stąd, że o Polakach zaczęto w Anglii opowiadać kawały w czasie II wojny światowej. Jeden z nich brzmiał tak. Lucyfer robi piekle kontrolę. Diabłami, sprawdzają po kolei każde kotły. Przy jednym z kotłów, gdzie gotują męczenników, nie ma diabła pilnującego. No i Lucyfer zdenerwowany się pyta, co tu się dzieje, dlaczego tu nikt ich nie pilnuje. A co pada odpowiedź? A bo tu są Polacy. Tutaj jak któryś chce z kotła uciec, to reszta go wciąga z powrotem, więc nie trzeba ich pilnować.
1: I teraz pytanie, bo Polacy sami to opowiadają, śmieją się.
2: No, co?
1: Ale... Właśnie, czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest tylko polska cecha? Takie
2: że my o sobie?
1: Niedopuszczenie innych do tego, czego ja nie mogę?
2: Nie rozumiem.
1: No, że zazdrość powoduje, że utrącisz sąsiada,
2: rozumiem.
1: Żeby nie miał lepiej niż ty. To zresztą ma głęboką historię. Bo pamiętasz, kto to wymyślił o takiej bezinteresownej zawiści? Czy to Wańkowicz wymyślił, że szef zazdrości księdzu, że awansował w hierarchii? To jest takie, ale to ja nie wiem, czy to przypisać można tylko Polakom.
2: No to...
1: My lubimy się samobiczować. Tak?
2: Tak, ale to też, bo na początku myślałem, że chodzi panu o sam proces takiego na przykład naśmiewania się z siebie i własnego kraju i przywar i narodu i tak dalej, bo nam można się z siebie śmiać przecież, prawda?
1: Ale to zawsze tak jest.
2: Tak.
1: Że sami z siebie możemy, a inny tak. Od razu w dziób.
2: Więc jak my sobie mówimy, że my się wciągamy do tego kotła z powrotem, to jest okej. Okay. I teraz pytanie...
1: No, że tak śmiejemy i mrugamy, ale my tacy nie jesteśmy, tylko tak mamy takie poczucie humoru, że tak sobie żartujemy.
2: Ale może rzeczywiście przez to, że to też jest tak, że to my robimy trochę wewnętrznie, nawet jeśli to się może zdarza czasem, opowiadanie komuś z bańki międzynarodowej dalej, to może my nie wiemy, że w innych krajach jest tak samo, że oni po sobie też...
1: Ale to mnie interesuje, czy teraz właśnie w tym, bo znowu pada to wszechobecne słowo internet, czy można, kiedy można anonimowo napluć każdemu, czy to ma również skalę międzynarodową w takim nasileniu jak u nas? Bo u nas te tak zwane anonimowe komentarze demolują każdego. Może państwo wiedzą, szczególnie za granicą, że to jest powszechne.
2: Można wszystkim.
1: Bo nie chciałbym być tym Polakiem, który jest w tym kotle, tylko chciałbym być taki...
2: Tym diabłem.
1: Taki, nie, normalny bym wolał.
2: Nie, normalny nie.
1: Nie? Ja będę próbował.

0: Może jakiś mail?
1: No, coś niesamowitego.
0: Takie żarciki się pojawiają, że najpiękniejsza złota polska jesień jest na Słowacji. Byłem, widziałem. Pozdrawiam, Bogdan.
1: Oj, to brzmi troszkę imperialistycznie. To... Chcemy zawłaszczyć słowacką jesień?
0: No to a propos ostrożności. Co ma wspólnego łyżka z jesienią?
1: Łyżka z jesienią? No nie wiem.
0: Jesienią.
1: Nie, no nie, no nie, no. No, no nie.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już dziś o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść nawet o ponad złotówkę na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański po tym, jak została podpisana ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw.
4: Obniżymy akcyzę, obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce, pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
3: Jednocześnie szef resortu finansów i gospodarki zaznaczył, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest nadal bardzo napięta, zwłaszcza w związku z wydarzeniami w cieśninie Ormus. Dlatego rząd chce, by program niższych cen paliw obowiązywał co najmniej do końca roku. 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym m.in. Kolegium Humanum usłyszało zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowania nią. Sąd uwzględnił wniosek o areszt dla 6 z nich. Podejrzani usłyszeli też zarzuty dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentach, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom oraz prania pieniędzy. Zatrzymania miały związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. To nie była tylko afera dyplomowa, to była zorganizowana mafia, która za miliony złotych handlowała bezpieczeństwem granic i państwowymi dokumentami, napisał w serwisie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. 27-letni mężczyzna został aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w południowej Anglii. Policja poinformowała, że zatrzymany ma podwójne obywatelstwo, brytyjskie i irańskie. Amerykańskie lotnictwo używa tej bazy do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Dokładnie za tydzień, 9 października, pierwsza premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi w tym sezonie. Na małej scenie będzie można zobaczyć sztukę Teraz, Zaraz, Naraz Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Zaprasza dyrektor placówki Paweł Łysak.
5: To jest spektakl o ADHD, o neuroróżnorodności, o tym, jak sobie dajemy radę z emocjami, o tym, co jest normą, o tym, jak być może czasami te nerwy nam puszczają właśnie w tej naszej trudnej, zmieniającej się rzeczywistości.
3: Teatr Jaracza w Łodzi szykuje w tym sezonie aż 6 premier. 3 z nich będą w tym roku, pozostałe 3 już w 2027. A dziś i jutro placówka organizuje drzwi otwarte. Widzowie będą mogli pomóc w dekorowaniu roślinnością w foyer teatru, a pracownicy oprowadzą ich po jego zakamarkach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Na zachodzie Polski będzie dziś
8: Pochmurno, właśnie.
7: A po
8: południu?
7: Wieczór miejscami może spaść słaby deszcz.
8: Po deszczu?
7: W pozostałych częściach kraju piątek zapowiada się słonecznie. Wyjątkiem mogą być
8: Bo może.
7: Poranne mgły, zwłaszcza na północnym zachodzie.
8: Na północy.
7: Ale też w obniżeniach.
8: Tak.
7: Czego?
8: Polska jesień złota.
7: Terenu i rzecznych dolinach. Wiatr nie sprawi problemów, powieje na ogół słabo i umiarkowanie.
8: Powieje.
7: Najcieplej dzień zapowiada się
8: Na polskich terenach niektórych.
7: Południu do 23 stopni, poza tym 18-19 na północnym wschodzie, do 21-22 w centrum.
9: Poranny Poranna manna.
8: Wojciech.manet,
7: nowyświat.online.
8: I teraz po serwisie będzie dźwięk, który jest w zasadzie piosenką, ale w zasadzie nie już teraz oficjalną, ale w zasadzie nie taką, którą mieliśmy okazję przez całe lata znać.
7: Kogut już był.
8: Kogut był, a to, proszę.
7: Nie będzie kogut?

0: can work.
1: And this week's willing couple number is a young couple living in Reading, Sussex. And they've won this week's golden dress. Are you ready for it?
2: Słyszałeś to?
3: Teraz tak, wcześniej nie.
2: Właśnie. A co to było, pamiętasz?
3: Pamiętam.
2: Piosenka, właśnie szkic piosenki.
3: No właśnie.
2: Grupy The Beatles, We Can Work It Out.
3: I teraz o co chodzi?
2: I chodzi o to, że dziś jest dzień światowej premiery ponownego wydania, ale w niektórych przypadkach ogromnego, płyty beatlesowskiej Abbey Road. Przepraszam, Rubber Soul. I to Rubber Soul jest w paru wcieleniach. Takie prawie podstawowe, rozbudowane i ogromne w pudle, w którym są nie tylko oryginalne nagrania, ale i zremiksowane, ale i wersje mono, ale i wersje robocze, ale i zachowane taśmy z prób, tak jak przed chwilką było We Can Work It Out, takie niedokończone właściwie to z dokumentalnych taśm. I mimo, że minęło już tyle lat, to The Beatles budzą emocje, szczególnie u fanów, ale i u innych. I ta światowa premiera to jednak jest wydarzenie, mimo że minęły, nie wiem ile pokoleń się liczy, od powiedzmy połowy lat 60. Nie wiem ile to pokoleń.
3: 10?
2: Nie wiem. W każdym razie ogłaszam.
3: Ale rzeczywiście mało jest takich grup, gdzie się czeka na najmniejszy skrawek po prostu informacji, żeby spróbować sobie ten obraz jakoś tak dopełnić. Coś, tak.
2: Na tym wydawnictwie nie ma co prawda odkrytych, niepublikowanych całych nowych piosenek, ale dla fanów i zainteresowanych jest masa ciekawostek ze studia, z prób, pierwszych tak zwanych take'ów, drugich take'ów, trzecich take'ów. Rubber Soul, dzisiaj premiera światowa.

0: John Lennon.
1: Powierzyłbym mu śpiewanie prognozy, gdybym...
0: Ja też bym się nie wahał.
1: I właściwie też chyba przesadziłem, mówiąc, że mało jest takich grup, bo chyba tak naprawdę to jest taka jedna, co się aż tak popularna, a z drugiej strony owiana jakąś taką tajemnicą i do tego stopnia, że powstawały i powstają, nie wiem, czy wciąż powstają, ale różne teorie spiskowe dookoła i ludzie tak bardzo pragną wiedzieć więcej, że zrobią wszystko włącznie z wyobrażeniem sobie tego więcej.
0: Tak, tego poprzez lata było bardzo dużo i rzeczywiście fani innych wielkich wykonawców mogą się poczuć zbulwersowani. Dajcie spokój z tymi The Beatles, co The Beatles? A tymczasem jednak ciężko jest dogonić tę legendę. To tyle a propos dzisiejszej premiery światowej.
1: To może wierszyk.
0: Twój?
1: No nie mój.
0: Tego czegoś wierszyk?
1: Nie, no jest po siódmej.
0: Aha, to słucham.
1: No tylko musi pan wybrać, bo mam...
0: Jak to? Aha, bo to jest twoje czytanie. Uwaga, dzieci, Marian będzie czytał
1: tylko
0: wierszyk.
1: Nie wiem, który, bo nie wybrałem. Na liście jest między innymi chrząszcz. Tylko nie wiem, czy ja dzisiaj...
0: Chrząszcza dasz radę?
1: No jest, początek ma trudny, potem jakoś leci. Albo Stratna Zaba.
0: A ty coś wolisz?
1: Nie mogę się zdecydować.
0: Chrząszcza.
1: Chrząszcza?
0: Chrząszcza.
1: Stratna Zaba mnie ciekawi. Ale dobra, chrząszcz.
0: Dobrze, to żaby.
1: Nie, to chrząszcz, powiedział pan chrząszcz.
0: Dobra.
1: Przepraszam, muszę sobie przygotować się. Tak się przygotowuję. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co tak pan brzęczy w chrząszczu? Jak to po co? To jest praca, każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie, wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje, wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał, znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do dom i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. Po wolemu tęgim basem, a tu Maciek szedł tymczasem. Jak nie wrzaśnie, cóż to znaczy, czemu to się wół próżniaczy? Jak to, czyż ja nic nie robię, przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę wolę, dosyć tego, jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze. Już ja to na chrząszczu pomszczę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w pszczynie.
0: Ale pięknie. A żaba będzie innego
1: razu. Strasna żaba, nie strasnie kłosi.
0: Żaba będzie, tak?
1: No, nie dzisiaj.
0: Ale nie dzisiaj. Proszę Państwa, słuchajcie porannej manny, bo tam Marian szaleje.

0: Nie chcę powiedzieć, że rzucamy słowa na wiatr, ale pewne tematy poruszamy, trochę licząc na reakcję słuchaczy. I ty jako ten główny, jakby to powiedzieć, sekretarz pocztowy, powinieneś sprawdzić, czy na przykład państwo się wypowiedzieli na temat tej bezinteresownej zawiści w innych krajach, albo czy wypowiedzieli się na temat, co jest tak naprawdę polskie obok tych rzeczy,
1: tak,
0: które wymieniliśmy.
1: Tak, tak. To w tych innych krajach to aż tak się nie przyjęło. Co do polskich rzeczy z polskim, jakby to powiedzieć, to jest zaimek wtedy?
0: Jaki zaimek? Zaimek to jest ja, ty,
1: ja wiem,
0: on, oni.
1: To nie przyjmę, to inny imek. W sensie, że przedrostek?
0: Oj.
1: No, żeby użyć przed. Tak troszkę mówię.
0: To nie jest przedrostek.
1: Ja wiem, że nie jest, no ale dlatego mówię tak. Pan taki nauczyciel z taką długą ekierką stoi, czy tam z linijką, sobie myśli, o jaki głupek. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, pisze Jarek.
0: No ale to nie, bo to nie.
1: No dobrze, czyli nie. To, że Polacy mogą tylko o Polakach, to już ustaliliśmy. Nowa patronka. Zobaczymy. Aha.
0: Daniec polonez może być.
1: Polonez, kiełbaska polska może być.
0: Chociaż rzeczywiście to słowo w angielskim utrwaliło się kiełbasa polska, a niby są kiełbasy w innych krajach, ale kiełbasa jest polskie słowo. Jedno z niewielu polskich słów, które wypłynęło na świat chyba.
1: Jeszcze był, że hydraulik polski, on też wypłynął.
0: Ale to nie, no, hydraulik to co polski, to tylko we Francji głównie był.
1: Dalej jeszcze patrzę, bo tu ktoś pisał o tym, że a nie, to partia była, samo Złota Polska Jesień to już mieliśmy.
0: Tak.
1: Co państwo nie, jakby nie słuchali?
0: No, mało jest tych polskich.
1: No, mało. Już nic więcej się tu nie pojawia.
0: Polska fantazja. Nie,
1: nie, jest. Szary sos polski. Ma nawet swoją stronę na Wikipedii. Polski sos. Jak ktoś napisał polski sos, to myślałem, że to po prostu będzie ketchup z majonezem wymieszany, ale okazuje się, że nie. Że chodzi o szary sos polski.
0: I jak on się robi jego?
1: Z zasmażki z mąki i masła rozprowadzonej rumianym wywarem. Przyprawiony octem, sokiem z cytryny, winem.
0: Wywarem z czego?
1: Nie wiem. Trudne. Ale zasmażka z mąki i masła.
0: Ale wywarem rozprowadzona.
1: Rumianym wywarem. Rumiany.
0: Czyli z rumianku?
1: Albo z rumu.
0: Aha.
1: Sok z cytryny, winem, cukrem z dodatkiem rodzynków, siekanych migdałów, w razie potrzeby barwiony karmelem, często zagęszczany utartym piernikiem.
0: I do czego to się dodaje?
1: Typowe staropolskie dania podawane w szarym sosie polskim to m.in. ozur, prosię i ryba, zwłaszcza karp.
0: Aha. No dobrze, ale to nie będziemy przy gastronomii, bo polskie... Nie, polskie pierogi to są ruskie, ale to nie są rosyjskie, tylko...
1: No tylko ruskie, rosyjskie,
0: tak. Tak. Ale to już w tę stronę nie idźmy. A co jest polskiego jeszcze bardzo?
1: Ale to już
0: nie... Nie tylko aha. Do jedzenia.
1: Nie tylko do jedzenia.
0: Nie. Polska...
1: Trudne. Państwo niech pomyślą. 224 280 280.
0: Tak, najlepiej tak.

0: Jak przywrócimy się do Norwegii, to zostałem zapytany przez kilku moich kolegów, czy wiem, że w Norwegii funkcjonuje takie powiedzenie polski parlament. I później zapytał mnie jeszcze Szwed, to ukazuje się, że w Szwecji też takie powiedzenie funkcjonuje polski parlament. I oznacza to totalny chaos i bałagan. Takie powiedzenie podobno wzięło się jeszcze sprzed czasów przedrozbiorowych, jeszcze z czasów, że tak powiem, liberum veto.
1: Co tam przedrozbiorowe? A dzisiaj co?
2: Co dzisiaj?
1: No, Klaudiusz nieraz pokazuje, że jest dalej tak samo w polskim parlamencie.
2: No tak, tylko że liberum veto tak nie działa. Już.
1: No, to tylko tego nie ma, a reszta...
2: Reszta się zgadza. Jeszcze z maili mi się tutaj schował jeden z poranka, 6:20, pisał Robert, syn Sławka, mam wrażenie, a nadzieję, że jeszcze z nami jest. Pisze, że w swoich dziwactwach ewoluuje, porannych też, picie kawy w określonym kubku, ale jeśli mój klub gra, to w klubowym, a w weekendy jeszcze w innym. Myślę, że nie jestem wyjątkiem. Czy któryś słuchacz ma tak, że do prognozy Mariana musi być już po myciu zębów, ubraniu się, najlepiej jeszcze po wizycie w sklepie i z radiem w kuchni nastawionym, ale że dziś odstępstwa od normy, bo sobie złamał nogę i w gipsie ma i nie może pójść do pracy.
1: No i co?
2: No i jeszcze smutno mi, że to sobie połamał. No właśnie o to chodzi.
1: Chciałem, ale tak kubek?
2: Sobie... No kubek ma chyba.
1: No. No to przynajmniej ma kubek.
2: Właśnie, też mi się tak wydaje, że to jest okej.
1: Okay. A teraz? Pieniądze. Paweł Orlikowski.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Płaca minimalna rokrocznie wzrasta, a jej wzrost opiera się głównie na prognozie inflacji na rok, w którym będzie wprowadzana. Mechanizm wygląda tak, że w okolicach wakacji Ministerstwo Pracy podaje swoją proponowaną kwotę, a Ministerstwo Finansów swoją. Do tego dochodzi do dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie obok strony rządowej wypowiadają się przedstawiciele pracowników i pracodawców. Jeśli nie ma konsensusu, co dzieje się najczęściej we wrześniu, to rząd samodzielnie wydaje w tej sprawie rozporządzenie i ustanawia procentowy wzrost płacy minimalnej oraz podaje jej poziom. Tak było i w tym roku. Są tylko dwa ale. Pierwsze, średnioroczna inflacja na przyszły rok została jeszcze przed decyzją o płacy minimalnej wywróżona, to znaczy prognozowana na poziomie 2,8%. Na tej podstawie rząd podjął decyzję, że najniższa krajowa od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie dokładnie o 3%. To taki sam wskaźnik waloryzacji, jak wyszedł w tym roku. I tu jest drugie ale. Płaca minimalna 1 stycznia tego roku wzrosła z 4666 zł brutto do 4806 zł, a od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do poziomu 4950 zł brutto, podkreślam, co daje jakieś 3700 zł na rękę. Tyle będzie. Oznacza to, że osoby zarabiające płacę minimalną zubożeją. Po pierwsze dlatego, że sama prognoza 2,8% średniorocznej inflacji na cały 2027 rok wydaje się w obecnym kontekście nazbyt optymistyczna. Po drugie dlatego, że już w tym roku głównie ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie inflacja zjadła tegoroczną podwyżkę, a rok się jeszcze nie skończył. Już jednak dane za wrzesień mówią o 4% inflacji. Najnowsze analizy pokazują też, że cały rok zamkniemy najpewniej na poziomie 3,3% inflacji średniorocznej, a może będzie i 3,5%, w zależności ile jeszcze Waszyngton i Teheran dorzucą do pieca. Narasta więc problem presji płacowo-cenowej. Osoby na płacy minimalnej będą szukały podwyżek, choćby do wyrównania inflacji, a to z reguły pociąga za sobą kolejne gospodarcze sznurki, a do tego nakręca wzrost inflacji. Choć dziesiąte części procenta wydają się nieznaczną różnicą, za kilka kwartałów związanie końca z końcem dla sporej grupy pracujących na właśnie najniższej krajowej stanie się niezwykle skomplikowane. Może warto było jednak zawczasu pomyśleć o tym, wydając takie rozporządzenie, skłonić się bliżej propozycji zarządzanego przez lewicę resortu pracy, gdzie proponowano 3,7%, a nie równo 3, może 3,3, 3,5, trochę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inflacyjnym. Ale nie, nie wydarzyło się. Wydaje się, że 2027 rok może być dość kruchy dla tych, którzy zarabiają w okolicach najniższej krajowej.
3: Chciałem przypomnieć, że jest jeszcze utwór, który ma tytuł polski, grupy Human z połowy lat 90. Bardzo fajny, energetyczny, więc jeszcze coś można do tego koszyka dołożyć.

0: Pamiętałeś taką piosenkę?
1: Nie pamiętałem.
0: Ale brzmi, mogłaby się dzisiaj też pojawić.
1: Nawet się pojawiła.
0: Ale mówię w sensie,
1: wydawnictwa.
0: Że nie brzmiała starodawnie.
1: Tak, no właśnie, właśnie. Sporo tych maili na temat polskich różnych skojarzeń, słów, czy określeń właściwie. No, wrócił gdzieś. Jak rzuciłem to raczej takim pół żartem dotyczącym otaczającej nas politycznej rzeczywistości, ale Janek z polskiego Gdańska podpowiada, że w okresie międzywojennym znane było określenie Polski Niemiec. Więc to wraca. Dzięki Marii Skłodowskiej-Curie z kolei Tomasz podpowiada, że mamy Polon, czyli polski pierwiastek.
0: A, no tak. Polon, tak.
1: Tak, dalej. Jezus jest polski, tak słyszałem.
0: Jezus jest polski?
1: Podobno jest polski. No bo Polska Chrystusem Narodów.
0: Ale też Matka Boska jest królową Polski.
1: No tak, no więc by się zgadzało.
0: Czyli właściwie niebo nasze.
1: Tak, mesjanizm jest u nas silny. Dominik podpowiada, też trafnie, że jest Polish boy. Nie wiem, czy to ma jeszcze dodatkowe jakieś określenia, ale jest taki hashtag.
0: Jest taki?
1: Tak, jak sobie, można sobie wpisać hashtag Polish boy i wtedy wyskakuje bardzo dużo zdjęć Polish boyów, które zazwyczaj są robione przez wspomnianych.
0: Sami sobie?
1: Tak, i wtedy się podpisuje to Polish boy.
0: Ale oni wtedy są, na przykład pokazują muskulaturę?
1: Różne rzeczy mogą pokazywać. To już jest dowolność Polish boya każdego. Każdy Polish boy sobie Polish boyem.
0: Rozumiem.
1: Dalej. Konik polski, polskie drogi.
0: Koń polski, tak.
1: Tak. Trudne Polish joke. No i Polish...
0: No tak, tak, to było przykre. To było głównie za oceanem.
1: Tak.
0: Ale jak myśmy sobie zapracowali na te Polish jokes?
1: No właśnie, ale znowu, Polish jokes za oceanem już są takie bezpośrednio w nas uderzające, ale my sami o sobie, gdybyśmy Polish jokes...
0: Ale my możemy.
1: No właśnie.
0: My możemy, a oni nie. Poza tym oni używali słowa Polak, które było, no, urągało Polakom. No, a było obraźliwe. Polak.
1: No właśnie, i znowu, to w ogóle otwiera całą dyskusję na temat, czy samo słowo niesie ze sobą coś niedobrego, czy jakby ważniejsze...
0: Zależy, kto go używa.
1: No właśnie, intencja za nim stojąca, ale to oczywiście jest puszka Pandory.
0: To już?
1: Na razie już.
0: A, już.

0: Przepraszam, że przeszkadzam w odsłuchu tego utworu, ale co się stało?
1: Nie wiem, tak się prześliznęło.
0: Ale co się, ale
1: nie wiem.
0: Ale
1: to było takie...
0: Ale gdzie, to kto, ale kto?
1: Nie wiem.
0: Aha.
1: Nie wiem.
0: To jest bardzo ładne, takie wesołe.
1: No tak, kukułczek, nie? Takie jajo.
0: Może profesor teraz.
1: No dobrze, no co?
0: Odwróćmy uwagę.
1: Dobrze, odwróćmy.
2: Między książkami.
1: I nasz ulubiony profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panom. Ale nie ma się czego wstydzić. Niepotrzebnie to przerwaliście.
0: To ja zrobiłem, przepraszam.
1: On to zrobił, bo on jest złośliwy. Taka piosenka, ona się przemknęła rzeczywiście.
3: Ale wiecie, to tak jak z książkami, o których tu nieraz rozmawiamy, które gdzieś tam chowamy pod poduszką, a w cichości, kiedy nikt nas nie widzi, nurzamy się w prostych przyjemnościach.
0: No tak, ale co innego pod poduszką, a co innego czytać tą książkę, potem recytować na antenie.
3: Oczywiście, być może państwo mieli przez chwilę prześwit tego, co pan nadredaktor, jak nikt go nie słyszy, włącza sobie na słuchawkach i wreszcie może posłuchać muzyki, która naprawdę sprawia mu przyjemność.
0: Przeciągnęło się z nie tego folderu po prostu.
1: Zostawmy to, dobrze?
0: Czerwony się robi.
1: Piosenka.
3: No więc ja w takim razie ośmielony tym mimowolnym wyznaniem, które się nam objawiło, podążę w tą stronę i zapytam was o kwestie intymne. Mianowicie, czy byliście kiedyś zakochani w zwierzęciu?
1: Ale właśnie to jest trudne, bo jak rozumiesz to słowo? Bo zakochanie człowieka w człowieku no, ma pewnego rodzaju wachlarz odczuć i konsekwencji, a ze zwierzęciu, ale no dobrze, niech będzie. No. Czy ja byłem zakochany? No, bardziej niż inne lubiłem jednego psa na przykład.
0: No to tak jest zachowawcze.
1: No ale wiesz, no zwierzęciu? No? Czy mam z jakim? Słonią?
3: Wiesz, nie oceniamy. Nie oceniamy.
0: A jeśli rodzaj... już, to robimy to po cichu.
1: Ale nie miałem kontaktu ze słoniem na tyle długiego, żeby zawrzeć jakąś bardziej niż przyjaźń.
0: No ale wiem z opowieści, a może i nawet z doświadczenia, że był pewien kot, którego pan karmił kefirem i dawał mu wylizywać korek od butelki. I myślę, że to już jest namiastka takiego uczucia.
1: Nie, ale to była przyjaźń bardziej chyba.
0: Tak?
3: No, to jesteśmy w środku problemu. Przyjaźń czy kochanie? To, co by musiało się stać, żeby ta przyjaźń z kotem przemieniła się w miłość?
1: No właśnie, nie wiem. Nigdy nie kochałem kota tak bardzo, żeby go kochać.
3: No właśnie, ciągnę was na ten grząski teren, w którym toniecie, a właściwie toniemy wszyscy, ponieważ rzeczy oczywiste, jak się im bliżej przyjrzeć, okazują się nieoczywiste, a w każdym razie skomplikowane. I mimo, że wyznanie miłości do zwierzęcia, zwłaszcza do tego, który jest naszym wyborem albo trafił do nas w przypadku i stał się kimś niesłychanie bliskim, wydają się oczywiste, mówimy o tym, że kochamy swojego psa, swojego kota, swojego pupila, jakim by nie był, czy to słoń, czy koń, ale jednocześnie, kiedy zaczynamy się przyglądać temu samemu słowu, którym obsługujemy i tę bliską relację z ludźmi i z nieludźmi, no to okazuje się, że to jednak jest co innego, ale wcale nie jeśli chodzi o skalę tej relacji, bo łatwo sobie potrafię wyobrazić, że kogoś łączy ze swoim zwierzęciem, czy nawet cudzym, bo przecież to wcale nie musi być nasze zwierzę, relacja mocniejsza, przynajmniej z naszej strony, niż z niejednym człowiekiem, a czasem w ogóle nie doświadczamy czegoś podobnego w relacji z ludźmi, co staje się naszym udziałem ze zwierzęciem. I to już nastawia nas, czy prowokuje pytanie, co jest właściwie treścią tego uczucia. No, mnie się wydaje jednak, że to jest uczucie dość niesymetryczne. To znaczy, jeśli w przypadku relacji międzyludzkiej oczekujemy mniej więcej czegoś podobnego, co sami w tę relację wkładamy uczuciowo, ale także innym rodzajem zaangażowania, no to trudno oczekiwać czegoś podobnego od zwierzęcia, więc jakby wydawałoby się, że w tej miłości człowiek daje więcej, a w każdym razie większe ma możliwości do tego, żeby to okazać. Z drugiej strony wszyscy, którzy tego doświadczyli albo o tym mówią, zwracają uwagę na to, że zwierzę jest absolutnie bezpośrednie w tym okazywaniu nam przywiązania, miłości. No właśnie, czy możemy użyć tego samego określenia w drugą stronę? Czy Wojciech, myślałeś, że ten słoń też cię kocha?
1: Nie dawał takich sygnałów wyraźnych. Nie, w ogóle słonia nie znałem. Słonia, tylko siedziałem raz na słoniu, ale zwierzę czasem mi się wydaje, że właśnie więcej daje niż człowiek. Bo pies potrafi być tak przywiązany do swojego pana, czy tego, z kim mieszka, czy lubi, że potrafi nawet ryzykować życiem, broniąc go, a człowiek potrafi być okrutny wobec zwierzęcia.
3: No właśnie, więc im głębiej w las, tym więcej drzew, czyli jeszcze bardziej się nam ta sytuacja komplikuje. Cóż bowiem znaczy miłość zwierzęcia wobec człowieka w zestawieniu z tym, co my czujemy? I tak dalej, i tak dalej. No ale od czego literatura, bo ona nam w takich sytuacjach, które nauka jednak nie jest w stanie opisać, albo w każdym razie niewystarczająco, daje nam właściwie niepoliczony, nieskończony repertuar opowieści, historii o relacji ludzi i zwierząt ciągnących się od samego początku, kiedy ludzie historię sobie opowiadają. No bo nasze relacje ze światem zwierzęcym są nieustanne, są stałe. Mieszkamy w tym samym świecie, dzielimy ze sobą życie, więc trudno, żeby tak nie było. A odkąd zaczęliśmy zwierzęta udomawiać, no to wchodzimy z nimi w relacje złożone, no często paranoiczne w dalszym ciągu, no bo z jednej strony używamy ich do wszystkiego jako maszyn biologicznych do pracy fizycznej, jako pożywienia, przedmiotów do ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie w środku tej często potwornej eksploatacji zwierząt rodzi się miłość, jakby w tym piekle często, które gotujemy zwierzętom, pojawia się to uczucie, które jest szlachetne, które jest niezwykłe. Jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, kompletnie popaprani, jeśli chodzi o nasze relacje ze zwierzętami, właśnie wyodrębniając pojedyncze, które stają się towarzyszami naszego życia i obdarzając je uczuciem często, jak już się powiedziało, większym niż ludzi, a z drugiej strony nie przeszkadza nam to traktować je co najmniej źle, żeby nie użyć słów mocniejszych. No więc daremne są próby jakiegoś uporządkowania tego i zbudowania takiej postawy jasnej. Natomiast pytanie jest, czy w ogóle ta relacja międzygatunkowa na dłuższą metę jest możliwa, czy ona się będzie zmieniać? Mam na myśli oczywiście o relację uczuciową między ludźmi i zwierzętami, że staniemy się rzeczywiście takimi towarzyszami w życiu, w istnieniu, nie tylko poprzez to, że my zwierząt potrzebujemy, czy to materialnie, czy do uczuć, ale rzeczywiście, że tworzymy za przeproszeniem, związek partnerski. Tak jak już powiedziałem, literatura pozwala nam o tym myśleć, albo fantazjować, albo rozwijać rozmaite scenariusze. No i właśnie ukazała się książka, która sprawia sporą radość. Choć jest książką poważną i głęboką, i wnikliwą, i psychologicznie, i obyczajowo, i jak najbardziej współczesną, ale jednocześnie ma mnóstwo fantastycznego poczucia humoru i opowiada o tym, o bohaterce, bliskiej mi także dlatego, że uprawia tę samą profesję, co ja, która zakochuje się w swoim króliku, żeby nie kołować już dłużej, tylko powiedzieć wprost. Książkę napisała autorka znana i obecna wśród nas od wielu już lat, jeśli chodzi zarówno o twórczość beletrystyczną, pisze fantastyczne powieści, ale także w tym wymiarze mnie i wielu z moich kolegów i koleżanek po fachu dała się poznać jako znakomita literaturoznawczyni, Inga Iwasiów, bo o niej mówię. Wydała właśnie książkę o na pozór tajemniczym tytule Tobiasz i Wielki Liść. Tobiasz i Wielki Liść. No i ta właśnie powieść opowiada o tym, jak do naszej bohaterki, która ma chyba sporo cech autobiograficznych, albo przynajmniej kilka, trafia królik tytułowy Tobiasz. No i zaczyna się relacja, która staje się coraz bardziej głęboka, coraz bardziej niejednoznaczna, aż dochodzimy do momentu, kiedy wydaje się, że bohater i bohaterka, bo Tobiasz staje się pełnoprawnym bohaterem tej książki, wchodzą ze sobą w głęboką relację intymną, miłosną, czułą. Fantastycznie Inga Iwasiów bawi się językiem miłości, który się zmienia wraz ze zmianami uczuć i nastrojów, kiedy pojawiają się na pozór nieznośne zdrobnienia, które irytują nas często w mowie potocznej. Natomiast w miłości oczywiście nie tylko sobie wybaczamy te formuły językowe, ale nawet ich pragniemy. Oczywiście wraz z życiem z kimś głębokim i bliskim zaczynamy dzielić swoje obyczaje. Urocze są fragmenty, kiedy Tobiasz wybiera książki do czytania z niezmiernej biblioteki bohaterki. No, najczęściej to są to książki, które wybiera do tego, żeby coś pogryźć, bo jak wiadomo, królik jest gryzoniem, w związku z tym co jakiś czas musi zęby wypróbować czy to na kablach elektrycznych, czy to na książkach właśnie, ale też wybory tych książek są, wydają się nieprzypadkowe i korespondują z tym, co może królika zainteresować, albo co może zainteresować królika i człowieka. Z drugiej strony ta książka, mimo że wydaje się taką uroczą baśnią chwilami, jest książką jak najbardziej poważną, zarówno egzystencjalnie i psychologicznie. Mówi o samotności, mówi o coraz większych kłopotach z porozumieniem się z innymi ludźmi, co też uzasadnia obecność zwierząt w naszym życiu, które po prostu sprawiają, że dzielimy swoje życie, że oswajamy swoją samotność, że dostajemy coś, co w przypadku królika, tego królika, ma kolosalne znaczenie, to znaczy fizyczną bliskość. Futro królicze, każdy, kto go kiedykolwiek dotknął, jest jedną z najbardziej delikatnych materii, jakiej możemy dotknąć. I wiele tu o tym kontakcie fizycznym się mówi, o cieple zwierzęcego ciała, o tej bliskości, o którą czasem coraz trudniej w relacjach z człowiekiem. To jest niebagatelny wymiar naszych kontaktów ze zwierzętami. Właśnie to, czego my sobie albo zabraniamy, albo jest coraz trudniejsze do osiągnięcia, a tak niezwykle nam potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, do przełamania tego osamotnienia fizycznego. Fantastyczne te strony tu są temu poświęcone właśnie. No, zaczynając czytać tę książkę, od razu sobie pomyślałem o klasyce, którą jeśli chodzi o literaturę króliczą, króliki oczywiście pojawiają się w różnych tekstach literackich, ale jest przynajmniej jedna epopeja, tak można by powiedzieć, królicza, czyli słynne Wodnikowe wzgórze Richarda Adamsa z 1972 roku. Wielki przebój literacki, literatury angielskiej. Sfilmowany także, chyba w postaci animowanej. No więc ci z Państwa, którzy się powieścią Gi i Wasiów zachwycą, zainteresują, a nie będzie im dość czytania o królikach, no to Wodnikowe wzgórze jest już właśnie kanonem literatury w ogóle, a jeśli chodzi o ten właśnie temat fantastycznym. Zwłaszcza ci z nas, którzy mają doświadczenie życia wiejskiego albo podmiejskiego, z królikami na pewno mieli do czynienia, bo to były zwierzęta przez lata całe, czy przez wieki hodowane chętnie po prostu do zjedzenia i na futra. I jednocześnie cała ta dwuznaczność, żeby nie powiedzieć schizofreniczność naszego stosunku do zwierząt na królikach się objawiała, dlatego że i dzieci, i dorośli chętnie brali w dłonie czy na kolana te zwierzęta, zaprzyjaźniali się z nimi albo przynajmniej czerpali z tego przyjemność, co nie przeszkadzało później nosić futrzanych czapek czy spożywać ich mięsa. To jest nasz ludzki, głęboko ludzki problem, nasza relacja ze światem zwierzęcym. Nie ma co tego ułatwiać, nie ma co twierdzić, że da się to w prosty sposób rozwiązać. Przynajmniej miarkowanie okrucieństwa jest na pewno naszym zadaniem bezwzględnym. Literatura temu pomaga. No ale, ale żeby Państwu dać przykład tego, jak można studiować i opisywać relacje ze zwierzęciem, w tym wypadku z królikiem, no to przeczytam fragment. Jesteśmy już pod koniec powieści. Ta relacja staje się już całkowicie bliska i bohaterka raczej we śnie, na jawie staje się kimś, kto jest terapeutyzowany przez swojego królika. To jest żartobliwe, ale ten wymiar też jest bardzo istotny. To znaczy, jakie są zmiany w naszym życiu psychicznym pod wpływem obcowania ze zwierzęciem, co do którego czujemy, że jest do nas przywiązane, że jest do nas bliskie. Poddawana czy doświadczana przez rozmaite kłopoty, trudności, smutki życia, bohaterka jest terapeutyzowana przez królika. Poddaje się i przestaje dziwić. Jestem twoim królikiem, oznajmia. Zostaliśmy sobie przeznaczeni. Nie potrzebujesz sztucznych uszu. Otwórz ten pokój. Nie przegryzę niewidzialnych krat. Nie ucieknę. Nie będę podstępnie zdrabniał twojego imienia. Mój język cię nie zawstydzi. Mój nos nie odbierze ci prawa głosu. Możesz płakać. Nie potrzebujesz pretekstu. Możesz mówić, co chcesz. Nie będę tego oceniał. Zaprzyjaźnię się z twoją ostatnią przyjaciółką. Przekaż mężowi, że czekam na większe cząstki jabłka. Poszukaj dla nas takiego naprawdę dużego, jak ta lampa oświetlająca półki na książki, które przyniesiesz do domu. I nie pij wina. Mam dopiero 4 lata, jak ty dopiero 60. Potrzebujemy czasu na emeryturę. Jesteś moim miękkim człowiekiem, moją poduszką, moją głaskarką, szafarką smaczków, fryzjerką, pielęgniarką, pokrewną duszą, depozytem przywiązania, chwilą zabawy, manikiurzystką, kierowczynią, bajarką, zielarką, sztukmistrzynią. Nikt ci tego nie nakazał, nie przywiódł podstępnie do posług, nie uzależnił, nie pomniejszył. Możesz chodzić wyprostowana, możesz leżeć w pozycji embrionalnej, możesz głaskać swoje piersi. Jednego nie masz. Chęci na odejście, prawda? Tobiasz kładzie się na plecach, nigdy nie widziałam go w tej pozie. Otula mnie szczelnie, futro kombinezon przypominający strój misia z krupówek. Tobiasz wpuścił mnie w siebie, lewitujemy w jego układzie nerwowym, nieważcy i uszczęśliwieni. Nie śpimy i nie śnimy, pływamy w ciepłym płynie, otwieramy usta, by posmakować oceanu. Odkryliśmy powinowactwo ze zwierzętami. Inga i Wasiów, Tobiasz i Wielki Liść.
1: Dziękujemy bardzo w imieniu słuchaczy i w imieniu Królika Baksa.
3: Do usłyszenia.
2: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał premier Donald Tusk po decyzji Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Nawrocki poinformował o tym w wieczornym orędziu, w którym podkreślił, że pełną odpowiedzialność za wysoką cenę paliw ponosi rząd.
6: Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności, który jest wyłącznie politycznym spektaklem rządzących.
7: Jestem, powiem szczerze, oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia. No bo pan prezydent nie raczył wspomnieć, skąd się wzięły wysokie ceny benzyny. Wzięły się z wojny w Zatoce Perskiej. Zwyżki cen ropy, ze zwyżki cen frachtu.
5: Tak skomentował orędzie szef dyplomacji wicepremier Radosław Sikorski. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański z kolei zapowiedział, że po ogłoszeniu ustawy i przyjęciu stosownych rozporządzeń ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o ponad złotówkę. Na Litrze. Rakieta Falcon 9 wyniosła czteroosobową załogę w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich kapsuła Dragon dotarła do niej w rekordowo krótkim czasie, niespełna 8 godzin, podała amerykańska agencja kosmiczna NASA. Dla porównania w lutym poprzednia załoga potrzebowała na dotarcie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad 30 godzin. Obecna misja pierwotnie miała wystartować 3 tygodnie temu, ale wówczas jej start został odwołany z powodu awarii układu paliwowego kapsuły Dragon. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości, poinformował o tym minister wojny Pete Hegseth, którego cytuje Washington Post. Musk po raz pierwszy wraca teraz oficjalnie do polityki i współpracy z rządem, komentuje dziennik. Współkierowany przez niego zespół ma studiować pola walki przyszłości i wskazywać, jakie technologie i rodzaje broni dadzą amerykańskim żołnierzom szansę na zdominowanie otoczenia, napisał szef Pentagonu w wewnętrznym dokumencie resortu. Spektakl pod tytułem Two Copy katalońskiej grupy teatralnej Animal Religion zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Zaprasza Bartosz Kurowski, główny organizator wydarzenia.
8: Na scenie mamy na samym początku jednego performera, jednego aktora, tancerza, który wykonuje bardzo proste ruchy i wykonuje je tak, że po pewnym czasie obserwujemy, że publiczność zaczyna je powtarzać. W pewnym momencie ten aktor zaprasza na scenę siódemkę widzów lub widzek i daje im również bardzo proste zadanie. W ten sposób skompletowana grupa może wykreować fenomenalne zdarzenie sceniczne, może wykreować swój własny język choreografii i to jest fantastyczne.
5: Spektakl pod tytułem Two Copy będzie można zobaczyć dwukrotnie w czwartek 8 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
0: Wrocław, Katowice, Kraków znajdą się wśród najcieplejszych dziś miejsc na mapie Polski. Termometry wskażą tam od 23 stopni, nieznacznie niższe wartości do 22 spodziewane są w Szczecinie po
1: Poznaniu,
0: Łodzi i Rzeszowie 21 stopni, maksymalnie temperatura wyniesie w Warszawie i Lublinie 20 w Zakopanem i Zielonej Górze. Po
1: Poznań.
0: Niżej tej granicy w Bydgoszczy i Białymstoku 19 oraz Gdańsku i Olsztynie 18 stopni. Pierwszy październikowy piątek będzie słoneczny, a wyjątkiem pozostanie... Tak? Nie, dobrze. Pozostanie zachód kraju. Tam pojawi się więcej chmur, a pod koniec dnia może nawet po...
1: Padać.
0: Jawić się delikatny deszcz. Wiatr zapo? To łatwe. Zapo?
1: Zapomniał o tym,
0: zapowiadany że... jest jako słaby i umarkowany.
2: Poranna manna.
1: Polska poranna manna.
0: Polska. O, Polska. Polskie Radio Nowy Świat.
1: No nie, to tak nie.
0: Nie?
1: Polska Radio to jest nie. Zastrzeżony dla Polskiego
0: aha,
1: Radio.
0: Aha, no tak.
1: No my jesteśmy...
0: Nie, a nie no. Może być, ale... Aha, aha. Nowy Świat, aha. Polski Świat? Radio Polski Świat. To brzmi jak... Jakiś serial komediowy.
1: 224-280-280.
0: Wojciech.man@nowyświat.online. Aga pisze, że Marian otrzymał ogromne brawa od 9-letniej córki, która słuchała wiersza w wykonaniu w samochodzie w drodze do szkoły. Ja też jej czytam i niestety nie ma takiego aplauzu.
1: Nie wiem, będą czy... wiersze, będą, ale już nie dzisiaj. Niemniej tak. Marian wchodzi bardzo ostro w recytację. Podoba mi się to.
0: Ale żeby nie było tak wesoło, to przyniosłem techno. Tak, rzadko jest w kąciku, właściwie jak to było, że miał być kącik obrony
1: różnorodności. Techno.
0: Tak, ale potem wyszła kora, kącik obrony różnorodności antenowej.
1: Tak?
0: Ale dziś wracamy do kota, czyli kącik obrony techno, ponieważ w rozmowach z... patronami w różnej maści w ostatnim...
1: Nie można tak mówić o patronach.
0: Dlaczego nie?
1: Bo to jest troszkę takie deprecjonujące.
0: Dlaczego?
1: W różnej maści nie... Już się przekleiło to do...
0: Aha, no wiesz. No. Nie, to nie, to nie było, to nie tak. Z patronami.
1: Różnorakimi patronami.
0: Też można. Znowu, intencja się liczy. Została mi zwrócona uwaga, że troszkę jestem jakiś taki zbyt delikatny po tej ósmej, bo kiedyś to były hardbasy, jakieś dziwolągi. I ja bym chciał do nich wrócić, ale zrobimy to w tak, na miękko, czyli przejdziemy przez techno. Czy to jest okej?
1: Okay? Na miękko, dobrze. Tak.
0: No to proszę bardzo, gdyby kogoś to zainteresowało, to ten pan będzie grał w przyszłym tygodniu w Warszawie w pewnym klubie.
1: Gdzie? W klubie?
0: W klubie, jasna.

0: Podziwiam tego perkusistę, że ani razu się nie pomylił. Mógłby chłop tak właściwie do 8 grać.
1: Nie, naprawdę. Z 5 minut myślałem, jak tutaj dokopać i wymyśliłem.
0: Co wymyśliłeś?
1: No, mówię, jestem w pana głowie.
0: Nie, po prostu monotonne to było. Owszem, kompozytor chwilami zaszalał i zrobił pum, pum, pum, ale to było monotonne.
1: Dobrze. Na szczęście są tacy, którzy to byli w stanie docenić i to właśnie było dla nich.
0: Ciekawe, jak państwo by zareagowali, gdybyśmy utwór taki rozbudowali do 55 minut.
1: Dobrze.
0: To jest moja zemsta za twoje naśmiewanie się.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
0: Może to się nazywać kącik obrony przed techno.
1: Dobrze.
0: Kopt. Tomek, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam pana bronić przed techno?
0: Nie, sam się obronię chyba.
3: Się pan obroni. Teraz na poczekaniu taka niebezpieczna myśl mi przyszła do głowy. Co byś, Marianie, powiedział na takie wyzwanie dla nas obu, gdybyśmy się umówili tak, że za tydzień ty przyniesiesz rock'n'rolla, a ja przyniosę techno?
1: Proszę bardzo.
3: To co, umówieni jesteśmy?
1: Proszę bardzo.
0: A ja będę sobie z boku słuchał.
1: To deal. Dobrze. Nie ma problemu.
3: Fantastycznie. Dziś jednak póki co techno nie przyniosłem, ale pan nadredaktor przed chwilą skomentował, że to było takie profesjonalne, że ten perkusista się ani razu nie pomylił. No i tak często chwalimy różne nagrania, że to było nagranie profesjonalne, czy też wykonanie profesjonalne, ale czy w muzyce albo ogólnie w sztuce zawsze profesjonalne znaczy lepsze niż amatorskie?
0: Nie.
3: O, bardzo prosta odpowiedź i ja również się z tą odpowiedzią zgadzam. A Marian?
1: Nie.
3: Nie zgadza się? Czy mówi nie?
1: Nie, no zgadzam. Mówię nie, czyli się zgadzam, czyli tak.
3: No tak, bo ja sobie przypominam te pierwsze rock'n'rollowe nagrania z początku lat 50. Te nagrania często były bardzo amatorskie, tam było dużo błędów, ale miały w sobie jakąś cudowną energię. Podobnie było z pierwszymi hip-hopowymi nagraniami, bo amator, to mi uświadomił na korytarzu naszego radia redaktor Tomasz Raczek parę dni temu, że słowo amator pochodzi od amare, czyli od kochać, więc ci amatorzy kochają to, co lubią. A z profesjonalistami to już nie zawsze tak wygląda. Profesjonalista może być zobligowany do czegoś i to jest dzisiaj słowo klucz do tego, co przygotowałem. Być zobligowanym. No i właśnie, czy artystę można przymusić do tworzenia?
0: Można.
3: Ale czy to dobre efekty daje?
1: To zależy.
0: To jest całe pole do wielkiej...

0: A Van Morrison to oczywiście artysta urodzony w Belfaście, który już pod koniec lat 50. założył swoją pierwszą grupę The Sputniks, która grała muzykę skiffle, która już w swoim założeniu jest dosyć amatorska, ponieważ jest stworzona na improwizowanych instrumentach. Potem zasłynął w grupie Dem, a potem jako solista wyjechał do Stanów i tam robił karierę. I przenosimy się do roku 68, w którym Van Morrison był wschodzącą gwiazdą. Tak się stało za sprawą wielkiego przeboju Brown Eyed Girl. Z tym, że on się troszkę zachłysnął tą sławą i kiedy podpisywał swój pierwszy wielki kontrakt z amerykańską wytwórnią, a była to wytwórnia Bang, to on tego kontraktu nawet nie przeczytał. Czy panowie może kiedyś mieli taką sytuację, że nie przeczytawszy czegoś, władowali się panowie w maliny?
1: Oj, mieliśmy.
2: Mieliśmy? Wspólnie, pan mówił?
1: A może nie, to ja mówię o sobie, ja miałem, tak.
2: Ja, mi się chyba, nie wiem, trudne, ale takie maliny totalne to nie. To mi się chyba jeszcze
0: A udało. Czuję, że pan Wojciech nie chce tych malin rozwijać.
1: Nie, po co?
0: Mnie się przypomina taka scena, taki sketch, zdaje się, z Sensu Życia według Monty Pythona, kiedy dwóch panów w fartuchach raczej rzeźnickich niż medycznych puka do mieszkania, otwiera im gospodarz. Oni oświadczają, że przyszli po jego wątrobę. On pyta, ale jak to po wątrobę? Oni tłumaczą, że przecież podpisał papier, że godzi się na to, aby pobrali od niego wątrobę. On mówi, owszem, zgodziłem się, ale po śmierci. A oni odpowiadają mu, proszę pana, spokojnie, jeszcze nikt nie przeżył operacji pobierania wątroby. Następnie brutalnie w jego własnym mieszkaniu zaczynają go kroić. On krzyczy w niebogłosy, a wchodzi jego małżonka i jakby nigdy nic tym oprawcom swojego męża oferuje herbatę. I następnie mówi spokojnym tonem, on nigdy nie czyta rzeczy, które podpisuje. Więc taki morał z tego wynika, że jednak warto jest coś przeczytać, zanim się podpisze. Van Morrison tego nie zrobił. Akurat nie chcieli mu wątroby pobrać, ale po prostu on utwory nagrywał, a oni z tymi utworami robili, co im się podobało i jeszcze mało mu płacili. Ale z pomocą przyszła wielka wytwórnia Warner Brothers, która wykupiła Vana Morrisona z wytwórni Bang za $20,000. Ale pozostała jeszcze jedna obligacja. Otóż Van Morrison musiał tej poprzedniej wytwórni dostarczyć 36 autorskich piosenek. I bardzo nie chciał tego robić. No i tu właśnie dochodzimy do tego, czy warto artystę do czegoś przymuszać, ponieważ Van Morrison powiedział, dobrze, ja im nagram te utwory, ale nagrał je na jednej szybkiej sesji nagraniowej. Przyszedł nieprzygotowany, nagrywał na rympał, celowo nawet nie nastroił swojej gitary i śpiewał krótkie, śmieszne, nonsensowne piosenki jak Twist and Shake, Shake and Roll, takie rzeczy wymyślał. Momentami też puszczał wozę fantazji i mścił się na wytwórni, która go do tego przymusiła, bo zdaje się, że oni zalegali mu z pewnymi wypłatami i w utworze, który wybrałem z tej niesławnej sesji, będzie śpiewał Gdzie się podziały moje tantiemy. I o ile Van Morrison kojarzy mi się z mnóstwem naprawdę dobrych, pięknych piosenek, to dziś celowo wybrałem piosenkę, która jest po prostu żenująco słaba, ale krótka za to. Panowie jeszcze tej piosenki nie słyszeli, ale jakby panowie ocenili zachowanie Vana Morrisona? Przegiął czy nie przegiął?
1: Nie, Zuch musi walczyć z opresją.
0: Że wybrnął, tak?
1: Tak.
0: Mogli lepiej ten kontrakt z nim podpisać, że to mają być dobre piosenki.
1: No więc wygrał jednak on.
0: Dobrze, to bardzo dziękuję i zostawiam panów z tą, jak już mówiłem, żenująco słabą, ale krótką piosenką, która była figlem Vana Morrisona. I już intensywnie myślę o tym, jakie techno panom zaserwuję za tydzień.
1: Jesteśmy pełni oczekiwań i dziękujemy ci, Tomek.
2: Dzięki.
0: Dzięki.

0: Tak się troszeczkę zastanawiam, co by było, gdyby wziął ten utwór w obroty jakiś znakomity producent, dorobił do tego podkład odpowiedni, coś tam pomajstrował.
1: Może żeby ten perkusista wystąpił, co
0: był
1: przed chwilą.
0: Tak. No, można by też coś wykrzesać z tego.
1: Ale ja też chyba muszę wycofać to, co powiedziałem po 7, gdy puścił pan, zaprezentował z Rubber Soul te nagrania różne, odkrywane teraz, bo wspomniałem tam, że John Lennon mógłby sobie dobrze z prognozą poradzić. Wydaje mi się, że Van Morrison mógłby go jednak przebić.
0: Mówisz o takiej gotowości do improwizacji?
1: No takim, to mówię o takim wajbie ogólnym, pogodowym, tak mi się wydaje. A może jestem w błędzie? Bo to jest sztuka, jak się umie śpiewać, żeby zaśpiewać źle. Ja coś o tym wiem.
0: A ty umiesz śpiewać?
1: Wie pan.
0: Wiesz co, przy takim poziomie, jaki reprezentował John Lennon i reprezentuje Van Morrison, to chyba oni by równo potrafili tę prognozę Avista wykonać.
1: Może na dwa głosy. Może na trzy w sumie, czy mógłbym dołączyć. Czemu nie?
0: Może na trzy.
1: Tak. Bezczelny jestem.
0: A teraz będzie dowód na to, że my trochę może... Nie, źle. Chciałem powiedzieć, że nie doceniamy ludzi, z którymi pracujemy na co dzień.
1: Oj, to nie ładnie by było tak powiedzieć, panie redaktorze.
0: To nie ładnie było tak powiedzieć. Doceniamy ich, a dowodem na to niech będzie to, że Wojtek Waglewski zaśpiewa chyba pierwszy raz w Mannie. Nie wiem, jak to wyszło, że nie wystąpił dotąd.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No to będę opowiadał o tym sporcie.
1: Dobrze, dzień dobry.
2: Zacznę od tenisa, bo rozkręcają się turnieje tenisowe w Pekinie, oczywiście z udziałem naszych tenisistek i tenisistów. Wczoraj niestety mecz pierwszej rundy przegrała Magdalinet z Czeszką Katarzyną Siniakową w dwóch setach 4-6, 3-6. A przed godziną zakończył się mecz Mai Chwalińskiej, rozstawionej z numerem 17. Jej rywalką w drugiej rundzie była Dajana Jastremska. W pierwszym secie Ukrainka była górą, dość szybko wyszła na prowadzenie 5-2, a cały set skończyła wygraną 6-3. W drugim secie niestety Ukrainka też była górą, bo Polka nie potrafiła kompletnie znaleźć sposobu na rywalkę. Przegrała 1-6, no i pożegnała się już z turniejem. Mimo tego rozstawienia i gry dopiero od drugiej rundy.
3: To nieładnie, Kuba, tak zawijać, tak tą informację podawać.
2: Dlaczego?
3: No tak troszkę jednak...
1: Ale że co?
3: No bo powiedział tak z tym pierwszym setem, że zasugerował.
2: Że mogło być inaczej w drugim. No tak.
3: No, troszkę sobie tutaj z nami pogrywasz.
2: Aj, no dobrze. Postaram się mniej pogrywać.
3: Nie, może nie.
2: No, ale może właśnie nie. Może właśnie
1: nie
2: sobie popogrywam.
1: Go, Kuba.
2: Tak,
1: nie,
2: popogrywam
1: nie
2: sobie, a co?
1: Nie bój się go.
3: Nie daj mi się.
2: Jeszcze dzisiaj swój drugi mecz rozegrała Magdalena Fręch z Czeszką Nikolą Bartunkową. A Iga Świątek musi poczekać do jutra. Ona też zacznie od drugiej rundy, bo też jest rozstawiona, podobnie jak Maja Chwalińska, ale jest jeszcze wyższym numerem. I zagra z Chinką Xinyu Gao, 244 w rankingu. Bo Chinka niespodziewanie pokonała w pierwszej rundzie notowaną o ponad 160 miejsc wyżej Węgierkę Pannę Udvardi. W turnieju mężczyzn mamy tylko Huberta Hurkacza, który wczoraj, mimo że przegrał pierwszy set 5-7, dwa kolejne wygrał do 3-4 ze swoim rywalem ze Stanów Zjednoczonych, Tienem. Nasz najwyżej notowany tenisista zmierzy się w drugiej rundzie z kwalifikantem, Francuzem Arturem Geą. Więc jeszcze gramy w Pekinie, jeszcze będziemy o Polakach w Pekinie, mam nadzieję, po weekendzie opowiadać. Piłkarze polscy rozegrają dzisiaj trzeci mecz Ligi Narodów. W dwóch poprzednich z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją nie udało się wygrać. W pierwszym, przypomnę, padł bezbramkowy remis, w drugim lepsi o dwie bramki okazali się Szwedzi. A wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni podejmą teoretycznie najsłabszego grupowego rywala, czyli Rumunię, która na razie przegrała oba mecze. Selekcjoner Jan Urban najwyraźniej zaczyna czuć presję ze strony zniecierpliwionej opinii publicznej. Gdzie są wyniki? Pytają kibice. Coraz częściej wskazują na to, że no, żadnego postępu w grze polskiej reprezentacji nie widać, a nawet wręcz przeciwnie. Pojawiają się głosy, że mecz przeciwko Rumunii jest dla Jana Urbana meczem o utrzymanie posady. Jeśli nie wygra, może ją stracić. Dlatego sam selekcjoner zapowiada, że nie ma zamiaru już eksperymentować, a w wyjściowym składzie znajdą się aktualnie najlepsi gracze. Zobaczymy, czy to na Rumunów wystarczy. Wczoraj w Lidze Narodów grały inne reprezentacje. Niemcy pokonali Serbów 2-0, Holendrzy zremisowali 2-2 z Grecją, mimo iż gospodarze długo prowadzili dwiema bramkami. Identyczny scenariusz zrealizowali Austriacy w Irlandii, to znaczy też odrobili dwie bramki na wyjeździe. Z kolei Walia dość niespodziewanie wygrała 2-1 z Norwegią, a Portugalia w Kopenhadze pokonała 4-2 Danię. To zwycięstwo cenne szczególnie dla trenera Jorge Jesusa. Po konflikcie z Cristiano Ronaldo i wyjeździe gwiazdora ze zgrupowania, drużyna udowodniła, że radzi sobie bez niego, nawet lepiej niż z nim w składzie. Tak to wszystko wygląda. Ciekaw jestem, czy sam Cristiano oglądał ten mecz w telewizji i jakie emocje mu towarzyszyły. No to teraz coś już dla kibiców sportów zimowych. Sezon curlingu rozpoczyna się na dobre. Dziś zaczynają się kwalifikacje do Mistrzostw Świata Par Mieszanych z udziałem polskiego duetu Klaudia Wajda, Konrad Stych. Co ciekawe, dla tej pary będzie to pierwszy tak duży turniej, w którym wspólnie zagrają. O ile Konrad Stych to doświadczony skip, czyli kapitan polskiej reprezentacji męskiej w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, to Klaudia Wajda jest juniorką i dopiero zdobywa międzynarodowe doświadczenie. Zobaczymy, jak ten miks wypali. Oboje trenują bardzo intensywnie od sierpnia. No i te kwalifikacje rozgrywane w Lafayette w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych mają nadzieję zakończyć pomyślnie, a Polska trafiła do grupy, w której rywalami będą Austria, Hongkong, Indie, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Słowacja, no i faworyci Stany Zjednoczone.
1: A jak oni trenowali, ci nasi?
2: No na lodzie oczywiście, na lodzie.
1: A skąd oni brali ten lód?
2: No, mimo sierpnia w niektórych halach dało się lód wyprodukować. Wiem, że pierwsze takie zgrupowanie mieli w Tallinie na przykład w Estonii, no, a potem już u nas w kraju.
3: Trochę nie rozumiem, dlaczego, czy rozumiem niby, bo nie jestem taki kompletnie bezrozumny, ale to nie musi być sport stricte zimowy, bo przecież w sensie podejrzewam, że można grać na świeżym powietrzu, tylko trudniej jest utrzymać tafle.
2: Tak.
1: Chodzi o to, że to tak hokej na trawie, że mogą curling na trawie?
3: Nie, tylko że mogliby cały rok grać.
2: Tak, no bo w sumie w hokeja też można grać cały rok tak naprawdę. No Mistrzostwa świata w hokeju elity są rozgrywane w maju zawsze, więc to już jest cieplutko całkiem.
3: Tak, sport zimowy, ale taki trochę...
1: Albo w Dubaju, bo tam wszystko mogą.
3: No tam mogą wszystko.
2: No tak, na podobnej zasadzie można na przykład siatkówkę włączyć do Igrzysk Olimpijskich Zimowych, prawda?
1: Można,
3: też, oczywiście.
1: A jest siatkówka na śniegu, czy nie ma?
2: Oj, pewnie gdzieś grają w siatkówkę na śniegu. Nie zdziwiłbym się wcale.
1: Bo jest na piasku, to mogło być na śniegu.
2: A na lodzie to już w ogóle by było. Z łyżwami.
1: Siatkówka na lodzie.
3: Na łyżwach.
2: No dobrze, to skoro o siatkówce, no to niestety o przykrym i myślę, że u nas w Polsce nie zrozumiałem zupełnie procesie, który staje się faktem. Chodzi o decyzję Światowej Federacji Siatkarskiej, że Rosjanie, o tym, żeby zezwolić Rosjanom na powrót na międzynarodową arenę. No i to się staje właśnie faktem. We Włoszech drużyna Korabiełka Sankt Petersburg żeńska wygrała właśnie turniej Sardynia Volleyball Challenge. No i sam wynik ma tu drugorzędne znaczenie, choć pewnie dla rosyjskiej propagandy się bardzo liczy. Ale dla nas liczy się fakt, że był to pierwszy taki turniej po izolacji rosyjskich reprezentacji i klubów, po tej izolacji wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę w 2022 roku. No ale to niestety dopiero jednak początek, bo Światowa Federacja Siatkówki, to wiemy od sierpnia, już zapowiedziała, że reprezentanci i reprezentantki Rosji zagrają na przykład w przyszłorocznych prestiżowych turniejach Ligi Narodów. Ale w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Polsce Rosja nie zagra, bo poinformowała Światową Federację, że nie ma zamiaru brać w nich udziału. I tu pewnie dużą rolę odegrała nieprzejednana postawa polskiej strony, która konsekwentnie sprzeciwiała się i sprzeciwia powrotowi Rosjan na arenę międzynarodową. Więc no, gdyby Rosjanie próbowali pojechać na Mistrzostwa Świata do Polski, no to pewnie mieliby ogromne problemy choćby z uzyskaniem wiz. Skończyłoby się to pewnie wielką awanturą. Ale już w przypadku Mistrzostw Świata Kobiet w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku decyzja, jak słyszymy, jeszcze nie zapadła. Czyli tam jeszcze kombinują, jakby się tutaj wkręcić w te mistrzostwa. Negocjują wciąż z władzami tych dwóch krajów. To jeszcze króciutko o tym, jak zwykle w piątek, co nas czeka w weekend. W niedzielę poznamy mistrza Polski na żużlu. Zawodnicy Press Grupy Deweloperskiej Toruń będą we Wrocławiu bronić dużej 20-punktowej zaliczki z pierwszego meczu finałowego przeciwko Sparcie Betard. Warto też przypomnieć, że do ligowych rozgrywek przystępują koszykarze i siatkarki. Na siatkarzy ale jeszcze...
1: Na żużlu.
2: Nie na żużlu. Oni już w swoich halach. Tak, siatkarze dopiero za tydzień, siatkarki już teraz. No i last but not least, liczne biegi masowe oczywiście w całym kraju, jak to jesienią. Festiwal biegowy Silesia Maraton w Katowicach i w okolicznych miastach. W niedzielę maraton w Poznaniu, a w stolicy jutro impreza pod nazwą Biegnij Warszawo. Nie wszyscy są entuzjastami biegów ulicznych, miejskich. Nie wiem, nie. Jak panowie.
3: Generalnie bieganie takie jest trochę.
2: Nie, ale... tak, nie. Przereklamowane.
3: No, popsuje kolana i tak.
1: Nie, tak, ale...
2: Ciężko się oddycha po tym.
1: Ale tak. Ciężko.
3: Picie chce.
2: No, tam traci się dużo wody,
1: tak. A jak są kalorii. Jeszcze trzeba, bo nie zawsze jest asfalt.
3: No, tak. Amortyzować trzeba, no więc mówię kolana.
1: Trzeba na stopy uważać. To stopy są ważne w biegu.
2: Ajaj, no rzeczywiście sporo tych przeszkód, ale myślę, że wielu z naszych słuchaczy bierze udział w takich imprezach i życzymy im wszystkim jak najlepszych wrażeń i jak najlepszych czasów.
3: Współczujemy.
2: To ja dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również, Kuba Jędra.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Dzięki.

0: chciałbym dodać, że jeszcze mam coś takiego jak polskie znaki diakrytyczne, czyli te wszystkie ogonki. Bez nich nie moglibyśmy powiedzieć, że coś jest on, en, albo bułkę przez bibułkę, albo nie moglibyśmy, szukając danego kroju pisma, wpisać frazy zażółć gęślą jaźń. Bo właśnie ta fraza w najkrótszy sposób sprawdza, czy te polskie znaki diakrytyczne występują w danym kroju pisma.
1: No to prawda, z tym, że są też znaki diakrytyczne charakterystyczne dla innych języków, ale faktycznie te o i e to są tylko w Polsce.
2: Także, no inne kraje mają inne znaczki.
1: Ale zaliczamy, że o i e i ci i si jest tak, polskie
2: i ży i uskreską.
1: A to wszyscy już chyba wiedzą, a wiesz jaki jest jeden polski wyraz, który ma same znaki diakrytyczne.
2: Żółć. Tak, jest brawo, to polska brawo. Żółć i bardzo mi to pasuje, bo teraz uwaga, chciałem użyć tego słowa do zapowiedzi maila, który przeczytam za chwilkę, bo mało jest takich gatunków na naszej antenie, które budzą aż tak duże, nawet nie to, że kontrowersje, ale tak polaryzują naszych słuchaczy.
1: Czyli żółć?
2: Jak techno. Aha. Mariana. Bo chyba już nawet pana darcie tam nie wiadomo japy. Czego, japy na przykład, już zostało przyjęte, no to uwaga, pan Maciek pisze, nawet żenująco słaby Morrison jest lepszy niż pańskie techno, ale i tak pan tego komentarza nie przeczyta, idę o zakład.
1: To jest taka podpucha.
2: Ale właśnie, tak. Pytanie, czy podpucha, czy...
1: Nie no, chęć usłyszenia tego na tej...
2: Czy jednak, no to ale, się daje ale, się, ale dałem
1: co,
2: się.
1: Mnie się wydaje, że powinniśmy w Radiu Nowy Świat przynajmniej, jeśli nie w życiu, propagować otwartość opinii.
2: Nie? Ech, no dobra, może tak.
1: Ale nie myślisz?
2: No dobra, no
1: to jest chyba okej.
2: No niech będzie.
1: A wracając do polskości, to... Ja nie wiem, czy jest coś takiego, koń polski to był kabaret chyba, to nie jest prawdziwy koń.
2: Mnie to roślinność polska interesuje.
1: Koń Przewalskiego, ale to nie polski.
2: No była piramida zwierząt.
1: Jaka?
2: No pani Kozyry, czyli tam było kura na kocie, na psie, na koniu.
1: Ale to po polsku?
2: No bo to polska piramida, polska artystka.
1: Aha, no dobrze. Ale, a na przykład czy jest rasa psa, że polski, jakiś ogar polski?
2: Polski Owczarek Nizinny.
1: Polski Owczarek Nizinny, ale mamy telefon, proszę.
3: Przypomniało mi się, jest rasa świnki, która się nazywa Wielka Polska Zwisłoucha. Poważnie, można sprawdzić w internecie.
1: Podoba mi się, Zwisłoucha, Wielka Polska Świnka.
2: No to w takim razie przez zwierzęta do roślin. Wczoraj jadąc rowerem do pracy, był 1 października, zobaczyłem takiego kasztana, który krzyczał: nikt mi nie będzie mówił, kiedy mam kwitnąć. Dziwna sprawa z tą przyrodą, bo 20 września na Mokotowie w Warszawie był wysyp poziomek. Zdjęcia są autentyczne, mojego autorstwa. No i rzeczywiście kwitnący kasztan i wysyp poziomek. Może ktoś nam to wyjaśni.
4: Pędem o roślinach.
2: Gdyby ktoś chciał zobaczyć kasztana buntownika, podpowiada Grzegorz, to jest on w okolicy skrzyżowania ulicy Wołoskiej z ulicą Konstruktorską.
1: Nie wiem, czy Urszula Zajączkowska tam była, ale jest u nas na antenie. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry. Cześć. Jest jeszcze cześć. Warzucha polska. Też nie do wypowiedzenia. Taka mała roślina. Warzucha. Brzmi poważnie, ale nie wygląda. Jeśli chodzi o te ponowne kwitnienia, to rzeczywiście tak się nierzadko zdarza w momencie, kiedy było suche lato i dość ciepła późna jesień. Znaczy może być suche lato, potem okres trochę mokry i rzeczywiście tak jest. Popatrzcie za okno, jest początek października i tylko niektóre drzewa właściwie tak solidnie już zmieniły swój kolor, więc są trochę poprzesuwane i niektóre gatunki rzucają się w taki pomysł ryzykowny, żeby jednak wciąż zakwitnąć, a to jest gigantyczny wysiłek metaboliczny dla rośliny. To jest tak, jakbyśmy tuż przed, nie wiem, wyjazdem do jakąś daleką podróż, ucieczką robili ze wszystkich swoich zapasów, jakieś wystawne przyjęcie dla nikogo, ponieważ tych zapylaczy już też właściwie jest coraz mniej. Więc jest ten taki rzut desperacki, który bardziej pokazuje to, że im się wiele miesza teraz, że są one w fazie takiego przystosowania się do zmian klimatycznych, że te jęzory takich różnych zasięgów sytuacji temperaturowo-wilgotnościowych, które idą do nas z południa, a jednocześnie mieszane są z tym wszystkim, co my tu mamy, z zestawem gatunków, z układem gór, wpływem morza, Morza Północnego. To wszystko są jednak inne światy dla dzisiejszych roślin i one, to nie ma się co dziwić, że czasem się pomylą, że czasem pójdą nie w tę stronę. To są takie trochę pomyłki i trochę rozpaczliwe, czasem też rzuty kwiatów w momencie też, gdy one zostały zżarte wcześniej przez na przykład szrotówka, czy przez jakieś inne stresy fizjologiczne, bo tak jak już była mowa tutaj nieraz, stres to jest termin, wiecie, absolutnie botaniczny, absolutnie biologiczny, czyli takie warunki, dokładnie takie warunki, jakie my znamy, kiedy mówimy, że coś nas stresuje, czyli po prostu dyskomfort ogólnie rzecz biorąc. Więc to się zdarza i będzie się zdarzało coraz częściej. Ja też widziałam kasztanowca kwitnącego, ale gdzieś na Pradze, w drodze do Wołomina, więc, ale te liście były takie bardzo, bardzo delikatne. Popatrzcie Państwo, jak te liście tych kasztanowców wyglądają. One są ledwo co, one są jasnozielone, takie zmizerniałe bardzo. I ten kwiat też jest taki właśnie kwiatostan, jak już bądźmy tacy sformalizowani, też jest byle jaki, ażurowy.
1: Powiedz mi, Urszulka, czy te rośliny, które teraz dają się oszukać i kwitną, czy one potem płacą za ten wysiłek?
5: Przychodzi mróz i ścina to wszystko. To jest taka pora jesień, to już jest taka pora, kiedy rośliny bardzo mocno ewakuują się do środka, do wnętrza swojego ciała. Jedną z metod jest to, że nie wypuszczamy niczego, co będzie żywo-zielone, co będzie delikatne, coś, co będzie takim kolorem, takim w dotyku, delikatnością, jaką znamy z wczesnej wiosny. Czyli patyczek, który łatwo przełamujemy w palcach i tryska woda. Raczej wszystko drewnieje, korkowacieje, zamyka się i odwadnia. To jest ten układ ewakuacji przed zimą. I na przykład są sytuacje, które hamują ten proces. To jest nadmiar azotu. Kiedyś w Puławach, kiedy funkcjonowała ta fabryka azotów, ładowała w atmosferę ogromne ilości tego azotu i tamte drzewa, lasy otaczające fabrykę miały ogromny problem ze zdrewnieniem przed zimą. Powodowało to, że właśnie młode pędy, które non-stop rosły, które non-stop pojawiały się, były ścinane wczesną, pierwszym przymrozkiem. I te drzewa wyglądały trochę jak bonsai. Znaczy były tak jak bonsai wymaga ciągłego strzyżenia, ciągłej pielęgnacji, uszczypywania takich drobnych cięć, wierzchołków, wszystkiego tego, co żyje. Rzeczywiście tam drzewa były tak zdeformowane przez fakt, że nie wyrosły długie pędy, nie zdrewniały i nie przeżyły sobie normalnie zimy. Więc tutaj w miastach też pamiętajmy, jest więcej azotu i więcej dwutlenku węgla. Tu jest taka trochę szklarnia jednak, mimo że szklarnią w istocie nie jest. I to powoduje, że te rośliny są tak bardzo poprzesuwane, szczególnie w mieście, to na pewno. To jest ten problem. I myślę, że będziemy oglądać tego typu zjawiska coraz częściej, ponieważ to tylko, że oczywiście rośliny działają w swoim czasie. Jedne gatunki zakwitną, drugie nie. Za rok może wcale ten kasztanowiec tak nie zareagować. To są rzeczy takie trochę takie kurioza, a jednocześnie pewien dowód, że zmiany klimatu Dzieją się już. To jest już.
1: Ale nie chodzi o to, czy one na wiosnę przypomną sobie, co powinny robić?
5: Na pewno. Czyli... No to nie ma problemu, tak. Oczywiście, tam te zawiązki kwiatów są, chyba że no, coś by się wydarzyło i mróz oczywiście zetnie je tak, że nie da się odtworzyć tej korony, ale oczywiście tak. Nawet te, które teraz rozpoczną, mają pełną szansę zakwitnąć jeszcze, może nie z taką intensywnością, no bo to jednak, tak jak powiedziałam, jest gigantyczny.

0: Jesteśmy podobni.
1: Jesteśmy podobni. Rośliny też są pazerne.
2: O to chodzi, tak, ale dzięki Urszuli na antenie mamy nadzieję, że radio też będzie miało większe zasięgi.
1: O to chodzi.
2: Także ci bardzo dziękujemy.
1: Trzymajcie się. Cześć.
2: Cześć. Dziękujemy.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
1: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Około południa będzie znana cena maksymalna paliw na jutro, poinformował w Polskim Radiu szef resortu energii Miłosz Motyka. Nawrocki podpisał bowiem wczoraj ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Uruchomi ona wprowadzenie nowego pakietu ceny paliw niżej. Po listopadowych wyborach do Kongresu USA mogą nastąpić kolejne ataki przeciwko Iranowi, informują Wall Street Journal i portal Axios, powołując się na urzędników. Według tych mediów lotniskowiec USS Theodore Roosevelt opuścił w niedzielę swój port macierzysty w San Diego, a w poniedziałek w morze wyszły kolejne jednostki, w tym okręt desantowy. Do amerykańskich wojsk już przebywających na Bliskim Wschodzie może dołączyć nawet 10 tysięcy żołnierzy. Serwis Axios

0: Również opierając się na informacjach od amerykańskiego urzędnika, zaznacza jednak, że wciąż nie jest jasne, czy lotniskowiec Roosevelt zastąpi jedną z obecnych jednostek, czy też zostanie użyty dodatkowo. W niedzielę w Brazylii wybory prezydenckie. Według sondażu firmy Datafolia obecny prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, wygra pierwszą turę i dostanie 42% głosów. Jego główny rywal, Flavio Bolsonaro, otrzyma ich 38%, natomiast poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczy 5%. Druga tura odbędzie się 25 października, jeśli w pierwszej żaden kandydat nie zdobędzie ponad 50% głosów. I w tej drugiej turze, według sondaży, zwycięży Lula, zdobywając 48% poparcia, Bolsonaro otrzyma o 3 punkty procentowe głosów mniej. Maja Chwalińska już poza turniejem singlowym w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastremską 3-6, 1-6 i odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach twardych. Mecz trwał trochę ponad godzinę. Zamknięcie tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu już jutro, w sobotę 3 października. Impreza odbędzie się we wsi Skrzeszew między Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem. Zaprasza główny organizator Daniel Parol.
1: Przygotowaliśmy dla Państwa wystawę fotograficzną Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny, także wernisaż wystawy poplenerowej pleneru rzeźbiarskiego, który nazywamy tutaj potocznie Tubylcy. Odbędzie się także spotkanie i rozmowa z Januszem Bałdygą oraz Pawłem Smoleńskim, który poprowadzi Andrzej Maruszeczko. Będziemy rozmawiać o twórczości Janusza Bałdygi. Także w trakcie tego spotkania odbędzie się projekcja filmu Proste Czynności, a także projekcja filmu reżyserii Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny.
0: Początek wydarzeń związanych z zamknięciem tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu we wsi Skrzeszew jutro o godzinie 16. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Piątek będzie
4: kolejnym dniem.
3: Pogodnym, tylko na zachodzie zachmurzenie stopniowo wzrośnie do umiarkowanego, następnie dużego. Wieczorem może tam pojawić się słaby deszcz, wiatr będzie na ogół słaby, nad morzem miejscami umiarkowany.
4: Umiarkowany, tak.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni, chłodniej będzie miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy, w rejonach podgórskich od 17 do 19.
2: Poranna manna.
4: Złota polska poranna manna. 224 280 280.
3: Pan wykombinował. Wojciech.manet.nowyświat.online. Online. Kasia, Roland i Ola pozdrawiają. Wielkopolska piszą.
4: A Wielkopolska też Polska, a właśnie.
3: Jest przede wszystkim
4: Wielkopolska, Małopolska.
3: Tak. Jest Wielka Biała Polska. To jest podobno rasa świni domowej.
4: Ale ta z Wisłoucha? To
3: z też Wisłoucha była.
4: Też,
3: ale jest też Wielka Biała Polska.
4: Wielka Biała Polska.
3: Tak. WBP. Aha. Co jeszcze? Sporo tego przyszło rzeczywiście od Państwa. Mysz Polska.
4: No ja nie wiem, czy to jest oficjalnie Mysz Polska.
3: No wie pan, o którą chodzi. Dobrze.
4: Wiem, tak.
3: Dobrze, dobrze. Nadredaktor w Bielsku Białej, UPI, od Eweliny Niezbielska, co prawda. To ja za chwilkę będę podpowiadał.
4: Ale to o Polsce mówisz?
3: No trochę Polska, to jest też w Polsce. Ale nie, zanim to państwo słyszeli, przed serwisem dźwięk, w którym Maria o tym przypomina,
4: ja muszę w tym bliku?
3: Tak, musimy się przyznać do czegoś, bo w zeszłym tygodniu, jak był piątek i to startowało, to możliwe, że mieliśmy Państwu o tym powiedzieć w piątek, bo to miało wystartować w piątek i to wystartowało, tylko tutaj jakoś tak...
4: A myśmy nie mówili o
3: tym? No tak jakoś wyszło, że nie powiedzieliśmy nic.
4: Ale potem jak to?
3: Dostałem nie wiem, czy można mówić coś, słowo na O.
4: OPR się
3: dostałem.
4: OPR, tak w skrócie
3: OPR, och dostałem. Ochr.
4: Ochr.
3: Dostałem poważny dosyć ochr. I w związku z tym mam prośbę. Nie wiem, czy to jest do zrealizowania, ale mamy 9.05. Prawdopodobnie
4: ciężka sprawa.
3: Jest Państwa teraz
4: ciężka
3: sporo.
4: Sprawa.
3: Łącznie 414 dołączyło, mam nadzieję, że nowych patronów i patronek, i patroniątek, i innych. Ponieważ jednak zależałoby nam na tym, żeby to byli prawdziwi ludzie, a nie tacy wymyśleni. To tak jakby wydaje mi się, że to jest oczywiste. Nowyświat.online łamany na blik. Tam można sobie przeczytać.
4: No to ona powiedziała ukośnik.
3: Może, no ja mówię łamane.
4: I to jest to samo?
3: To jest to samo. No może być ukośnik. To była też dyskusja długa w radiu, jak powinniśmy to nazwać, żeby Państwo wiedzieli. Ja byłem jednym z tych głosów, który zakładał, że Państwo są rozumni i wiedzą, że ukośnik to to samo, co łamane na co na slash.
4: Na przykład przychodzi mi do głowy, to się mówi stół z poukośnikowanymi nogami?
3: Albo z posleszowanymi, ale slash to gra na gitarze. Wracam do powtarzalności blik, czy właściwie płatności powtarzalnej. Ci z Państwa, którzy albo na taką płatność przejdą, albo najchętniej zostaną patronami, bo może nie jesteście, bo się wahaliście, albo zapomnieliście, albo właśnie włączyliście radio i tak dalej, to jeśli wybierzecie tę płatność powtarzalną, to my dostaniemy od każdej takiej osoby 3 dyski.
4: 30 zł.
3: To jest, jak to się doda wszystko do siebie,
4: To będzie 30 razy ileś.
3: Na przykład
4: tam.
3: Razy 7 to będzie 210 zł.
4: No, to a jest... jeszcze będzie ta powtarzalność, która jest wygodna.
3: Och.
4: Bo my nie musimy się męczyć i ciągle tam patrzeć, czy my... Tylko blik i blik.
3: Tak, i co, nie codziennie, tylko co miesiąc. Podpowiadam od razu, że w niektórych bankach podobno etapami wprowadzona jest ta płatność. I
4: jak to etapami w bankach?
3: Były takie informacje, że klienci któregoś z banków skarżyli się, że nie mają tej opcji. Okazało się po rozmowie z bankiem, że nie wszyscy klienci mają tę opcję. Bo dopiero jest wdrażana. Więc tak tylko daję znać, ale proszę sprawdzić i wracam do mojej prośby gorącej. Skoro jesteśmy jeden dzień w plecy...
4: Ale ty już dostałeś niezły ten ochr.
3: Dostałem poważny ochr, więc bardzo się teraz staram. I bardzo bym chciał, żeby Państwo spróbowali nadgonić troszeczkę, żeby za dzisiaj i za piątek, a że średnio mamy tam, nie wiem, chyba z 50, czy tam nawet się trafiło 80 chyba wczoraj, czy przedwczoraj osób, które dołączyły.
4: A my byśmy chcieli, żeby dzisiaj było 800.
3: No, myślę, że gdyby było 800, to by został wycofany ten ochr, który dostałem.
4: Ratujcie Mariana.
3: A tymczasem szczyt wszystkiego, koszmarek z Gujany. Fathers and step out on the road today in this hot sun. I pray that you touch those drivers' heart. So that they can commit an infraction.

0: Stiffy Steve z Gujany.
1: I ładne.
0: Tak, ale jak się obejrzy teledysk, no to tak jest podobno w tej kulturze, że tam potrafi być to wulgarne dosyć.
1: Jak to wulgarne? Ten tekst był wulgarny?
0: Nie, ale z obrazkiem to jest tak, że zatrzymuje pan policjant samochód, bo to Stiffy Steve gra policjanta i z tego samochodu wyciąga taką panią o szerokich biodrach, prowadzi ją na tył samochodu, opiera ją o szybę, potem no nie można tego chyba nazwać inaczej niż jak po prostu daje jej klapsa i śpiewa I want a bribe, czyli chce łapówkę. I to wszystko ze sobą tak się tak połączy w całość, to te drobne elementy, które same w sobie niby nic wielkiego, samochód, policjant, łapówka.
1: Ale klapsa w pupę?
0: Ale oni potem bardzo ze sobą tańczą i ona bardzo tak o niego się...
1: A czy ona jest, mimo wszystko nie gniewa się na niego?
0: Nie, wygląda na to, że wręcz przeciwnie, ale potem z tego samochodu wysiada... kolega tej koleżanki, który chyba nie jest zwykłym kolegą, jest niezadowolony z tego, co tam się dzieje. Aha. Ale ten policjant śpiewa I want a bribe. Ta, ta, ta, ta, ra, ta, ta, I want a bribe. Ta, ta, ra, ta, ra.
1: I troszkę się dzieje? Gdzie dzieje?
0: Nie, no tak jest.
1: Ale pan, w kraju jakim?
0: Gujana.
1: Gujana jaka?
0: Gujana zwykła. To zwykła Gujana. Podpowiadam też, że Gujana, bo to wczoraj wyczytałem, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Okazuje się, że wskaźnik PKP Gujany ma taki wzrost ze względu na ropę, jaka została odkryta
1: w Gujanie.
0: Została odkryta ropa, nie uwierzy pan, 7% polskiej ropy pochodzi z Gujany. Gujana jest na trzecim miejscu krajów, z których najwięcej importujemy ropy. Na pierwszym miejscu jest Arabia Saudyjska.
1: Gujana jest jednym z najbiedniejszych.
0: No już nie jest. No ale no, jest malutka. 85% Gujany to są lasy deszczowe dziewicze, więc jest tam pięknie. Ale teraz odkryli tam ropę i prawdopodobnie wszystko to zostanie zrównane z ziemią. Chociaż ta ropa to chyba jest... jest chyba nad wodą, a nie w lasie.
1: To szkoda, żeby lasie, te lasy...
0: Matko.
1: A u nas na równinie mazowieckiej może gdzieś ropę wykopać.
0: No tak, ale ona będzie państwa, bo już o tym dyskutowaliśmy, że to co pod ziemią to nie nasze.
1: Troszkę, no, ale to będzie nasza polska ropa. No,
0: tak, tak.
1: Polska ropa, bylibyśmy mocarstwem ropowym.
0: Moglibyśmy ją sprzedać Wenezueli wtedy za jakieś bitcoiny.
1: Na przykład.
0: No ale niestety. No więc w Gujanie jest bardzo fajnie.
1: Może ktoś wierci, a my nie wiemy.
0: Gujana fajna, szczyt wszystkiego. I want a bribe.
1: Polak wymyślił lampę naftową przecież.
0: Tak. A ciekawe, co Piotr wymyślił.
1: Nie wiem.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: Szanowni Państwo, dzień dobry. Tu autor z własnym krzesłem. Pozdrawiam Państwa znad walizki, gdyż właśnie pakuję się, a to, co właśnie nagrywam, usłyszę już pewnie w pociągu, którym mam zamiar dojechać do miejsca, w którym przesiądę się do busa, którym wyruszę na koncert hen daleko stąd. Cały czas oczywiście tęskniąc za Państwem, za Radiem Nowy Świat i potrwa ta tęsknota aż do 4 października, do niedzieli, kiedy to mamy nadzieję spotkać się z Państwem w słynnej Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Tam bowiem wraz z nadredaktorem mamy zamiar przedstawić nasz płomienny koncert. Oczywiście wiem, że kiedy tylko skończę te słowa, nadredaktor zaznaczy, że to jeszcze nic pewnego i że jeszcze się waha, ale ja będę miał nadzieję do końca, że stawi się i że zagramy. A żeby czas tego niepokoju, tego oczekiwania jakoś umilić i sobie, i Państwu, to proponuję Państwu lekturę starszej z piosenek. Pogrzebałem trochę w kuferku i trafiłem na coś, co jest już utworem leciwym, niemniej jednak ma dość radosną wymowę. Nawet mimo tego, że niektóre z wymienionych w utworze osób już od nas odeszły. Co nie zmienia, podkreślam, faktu, że jest to utwór wesoły i skoczny na swój sposób. Myślę, że świetnie by się sprawdzał w oprawie hokejowej ligi kanadyjskiej. A tymczasem ten utwór poświęcony meandrom miłości, zatytułowany Przygoda z Karłem, już teraz dla Państwa odtworzę ze nagrania płytowego. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.
4: Przygoda z Karłem. Poprzez lasy, poprzez bagna szła dzieweczka niezaładna, jakby przytłamszona trochę przez siostry oraz macochę. Nóżki krótkie, pupa gruba, odzienie fatalne. Zaraz widać, że podruba nieoryginalne. Jednak przez las jej chce leść się, bo rozniosła po wsi wieść się, że się książę wybrać stara najfajniejszego towara. Za to, żeby na nią padło, oddałaby wszystko. Rzadko która z pań w tych sprawach bywa realistką. Echo odgłos balu niesie, a tu dziewczę ciągle w lesie. Nie wie ścieżka ta czy nie ta, a tam bawi się socjeta. Gra muzyka, płyną w barze hektolitry winiska. Pokazuje tatuaże Jolanta Szczypińska. Panna błądzi i się smuci, że złamała obcas w bucie, że pokłuło ją igliwie w różne miejsca dość dotkliwie. I jeszcze to, że na tym dworze niby tacy mili. A jak poszła w zeszłym roku, to jej nie wpadło.

0: proszę, jaka laska. Leć na zamek, konkurencję masz właściwie z główki. Przy okazji rozdaj ludziom moje wizytówki. Bal sukcesem był, no właśnie, czyż nie tak się kończą baśnie? Pannie się oświadczył książę, a ta szybko zaszła w ciążę. Nie miej złudzeń, że w ten sposób się osiągnąć cel da. Chyba że się spotka w lesie Karła Lagerfelda.
1: To takie skomplikowane było trochę.
2: Nie zrozumiał pan?
1: Że co, że Karła Lagerfelda?
2: No tak.
1: No zrozumiałem.
2: No to co skomplikowane.
1: Ale skomplikowane, bo to takie odniesienie do baśni, no, że szła tego, nie było żaby, nie było całowania, nie było księcia. Takie pokomplikował to Bóg Artyk Piotr. Ale oczywiście on ma rację, bo wcale nie wiadomo, czy ja tam gdzieś pojadę. Jeszcze muszę plumkać i to urządzenie.
2: To akurat było pana.
1: Niemożliwe, że moje, bo moje nie robi takich dźwięków.
2: To było pana, bo moje jest wyciszone w tej chwili.
1: Ale to jest, proszę państwa, na uszach wszystkich słuchaczy walka o to, komu coś...
2: Komu plumka.
1: Tak.
2: Ja proponuję, żeby... Jak to zrobić? Powinno nas plumkać tak naprawdę na antenie, jak patron przybywa.
1: A to może taki był znak.
2: A może to był patron? Czy ktoś właśnie uruchomił powtarzalną płatność Blik?
1: Plum. No, ale już tak nie będziemy nudzić. No, państwo sami wiedzą, że bez was to my stracimy tlen. Ale piosenki mamy przygotowane, wesołe komentarze za chwilę będą, bo sądzę, że będzie pewien gość.
2: Ale momencik, bo właśnie przeczytałem mail, bo ja już nie wiem, jak napisać, bo zaraz będzie, że marudzę, żółci w ogóle, ale mam pomysł. Obiecuję przejść na Blik, jak mi powiecie, nie obiecacie, tylko powiecie, kiedy dostaniemy nową aplikację. Przysięgam, nie cierpię się użalać, ale to mnie wkurza najbardziej, że wkurza ta najbardziej kulawa na świecie aplikacja. Ja podpowiadam w takim razie.
1: Bo ale nas też wkurza.
2: Nas też wkurza, ale tam jest update. Tam się pojawił chyba update.
1: Ale te update'y coś robią?
2: No, u mnie działa. To jest najlepsze.
1: No tak, no to bliższa koszula ciału. Tak. U mnie działa, a wy się bujajcie, tak?
2: No nie, no ja wiem, że nie. Także jakby proszę tylko sprawdzać, czy mają państwo, bo to niestety ten update też jest uzależniony od, bo jesteśmy jednak na tyle... Ja to trochę wyjaśnię. Aha. Duże firmy, jak mają duże zasoby i mogą zrobić 17 wersji aplikacji najnowszej do każdego sklepu, na kilka wersji systemu i tak dalej, to wtedy to jest łatwiejsze. A jeśli my...
1: Ale można jednej porządnej zrobić?
2: Problem polega na tym, że nie, bo ta jedna nasza nowa porządna, którą zrobiliśmy i która w teorii powinna działać już dobrze.
1: Na całym świecie?
2: Tak. Ona na przykład nie ściągnie się na wszystkie starsze telefony, bo są wymagania jakieś sprzętowe, bo mogłeś może się nie ściągnąć na system operacyjny nie najnowszy, a ktoś ma trochę starszy telefon, na którym nie można zainstalować najnowszego systemu operacyjnego tam Androida albo Apple'a, iOS'a, w związku z tym może nie dać się ściągnąć najnowsza wersja aplikacji i my nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić, bo nie możemy wymagać od państwa, żeby państwo sobie wszyscy kupili nowe telefony. I to jest problematyczne, bo oczywiście pewnie dałoby się wyłożyć kolejne dziesiątki albo i setki tysięcy złotych, żeby napisać tą aplikację również dla poprzednich wersji, chociaż tutaj się nie znam, jak to działa, ale prawdopodobnie jest to możliwe. Ale to by kosztowało ileś set tysięcy złotych, a państwo wiedzą, że my się przeprowadzamy, więc jakby musimy...
1: Nie mamy akurat wolnych setek tysięcy.
2: Tak, więc robimy co możemy, żeby ta najnowsza wersja już była działająca, ale no niestety, powtórzę, mierzymy się z tym, że nie wszyscy mają najnowszy sprzęt z najnowszym softwarem, przepraszam, że używam anglicyzmów, na których ta aplikacja powinna już dobrze działać. To tyle słowem wyjaśnienia.
1: Tak. A ja, tak jak ten dziadek, co tak nagle się obudził,

A u mnie telefon był z bakelitu, kręciło się okrągłą tarczą i zdarzało się, że się mogłem połączyć.

0: Uwaga, uwaga! Będę tłumaczył.
1: O!
0: Marian będzie doprecyzowywał, ponieważ jak to zwykle bywa, po próbie wytłumaczenia czegoś ważnego dostaję wtedy telefon lub wiadomość od jednej z trzech najwyższych instancji Radia Nowy Świat. No tych instancji może...
1: Dopadły cię?
0: Dopadły, instancje mnie dopadły. Więc uwaga, doprecyzowuję, bo rzeczywiście nie jestem tutaj w stałym kontakcie z naszym dostawcą aplikacji. I to jest jeszcze trochę inaczej, że tu nie chodzi nawet o przerzucanie się winą, ale...
1: Chodzi o aplikację.
0: Chodzi o aplikację i o to, że to sklepy iOS-a, czyli tam, jak on się nazywa, App Store.
1: Normalnie.
0: No, ale państwo wiedzą, sklepy w telefonach Apple'a i w telefonach Google'a i wszystkich innych, tych z systemem Android, nie przyjmują, nie wspierają starszych wersji po prostu aplikacji. Więc nawet gdybyśmy
1: byli... A co jest sklep do tego?
0: No bo ze sklepu trzeba ściągnąć. To jest zawsze tak, że my wysyłamy aplikację do sklepu, sklep musi zaakceptować aplikację, musi ona zostać wdrożona jakby do systemu i dopiero wtedy można ją pobierać. Zdarzało się, że tydzień musieliśmy czekać od zgłoszenia do tego, żeby aplikacja się pojawiła już do ściągnięcia.
1: I to jest wina sklepu.
0: Tak. Gdybyśmy nawet mieli te 100 tysięcy, albo 200, albo 600 i byśmy chcieli zrobić państwu te wersje starsze, to się okazuje, że guzik, figa z makiem nie da się.
1: Ale my i tak chcemy te 600 tysięcy.
0: Chcielibyśmy, więc przypominam, że płatności powtarzalne Blik, no bo jeśli...
1: Czyli my jesteśmy czyści jak tak. Lelija.
0: Bo jeśli Zuza z Mateuszem 80 przynieśli w środę patronów, to jak to będzie wyglądało, jeśli my w piątek będziemy mieli dwóch na przykład?
1: Dzisiaj?
0: No nie wiem, ilu będzie, bo nie mam...
1: Dzisiaj jest piątek.
0: Dzisiaj jest piątek.
1: No i co, i dwóch?
0: Nie wiem, ilu.
1: Ale mogą być wkurzeni na te aplikacje.
0: No ale już wytłumaczyłem ładnie.
1: Ale czy to nie jest spychotechnika? Ja jestem taki troszeczkę sceptyczny.
0: Ale skoro jesteśmy przy spychotechnice, to może... Klaudiusz?
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Polski Klaudiusz Ślezak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jestem ciekaw, jak Marian wytłumaczy to, że kojarzę mu się ze spychotechniką.
0: A właśnie. Tak myślałem, że mnie na tym przyłapiesz, ale tu nie chodzi bezpośrednio o ciebie, tylko o spychotechników, których prezentujesz.
3: Dobrze, wybrnąłeś, niech będzie.
1: Kombinuję.
3: No, ale powiem ci, widzę, że powiedziałeś i potem sam się zastanowiłeś, że...
0: Tak, mogło... wiedziałem, że troszkę może szpilka, która przeszła przez cel...
1: Ciebie.
0: Nie, właśnie przeszła przez cel i trafiła też w Klaudiusza.
3: Przez ciebie, tak, dokładnie tak. Dziękuję nadredaktorze, że nadredaktor też to wysłyszał. Z tym Marianem to same kłopoty. No dobrze.
1: Ale jakoś tak staramy się go kiełznać.
3: No, wychodzi. Ale widzę, że tutaj już czuję pismo nosem, że ostatnie pół godziny i już się rozbrykuje się tenże Marian nam. A propos brykania, przed Trybunałem Konstytucyjnym miasteczko namiotowe, obrona Trybunału, na razie przed niczym, no bo nikt tam nie próbuje oczywiście wejść, no ale są na wszelki wypadek zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bronią.
3: I przyjeżdżają tam też politycy Prawa i Sprawiedliwości, wiadomo. No i między innymi Przemysław Czarnek się tam pojawił z pięknym przekazem, żeby wesprzeć tam protestujących. Fragment z tego przemówienia, bardzo proszę.
4: Polska to jest kraj, który naprawdę leży w najcudowniejszym miejscu na świecie. Powtórzmy to sobie raz jeszcze. To jest miejsce najcudowniejsze. Tu nie jest ani za zimno, ani za gorąco, ani za mokro, ani za sucho, ani za wiecznie, ani bezwiecznie. Są i góry, i jeziora, i morza, i rzeki. Jest wszystko. Są złoża naturalne, których nie każą nam wydobywać jak węgiel kamienny, ale my mamy to w nosie.
3: No i 25 sekund to trwało. Ja wyłapałem co najmniej dwie, nazwałbym to nieścisłościami, aczkolwiek nieścisłości to dużo powiedziane. Mamy złoża naturalne, których nie każą nam wydobywać. Możecie to spróbować jakoś rozłożyć logicznie?
1: Znaczy, on chciał chyba powiedzieć ten pan, że nie podoba się Unii oczywiście, bo ona jest największym wrogiem, to, że my uporczywie ten węgiel wykopujemy i używamy i trujemy powietrze i środowisko i tak dalej. Myślę, że na tyle go pojąłem, pana.
3: Że to miało być, nie pozwalają nam wydobywać, a było nie każą, tak?
1: Nie każą. Nie każe, no, to okay. Znaczy nie pozwala. To tak po polsku.
0: A to nie jest tak, że może chodzi o złoża intelektualne?
1: Przestań,
3: na,
1: nie.
3: Na pewno nam nie każą wydobywać.
1: Nie każą. Ale jeszcze taki złapałem moment, że tęsknota za mocarstwowością, bo my nie mamy wielu mórz, bo mamy morza. To od morza do morza to już jakiś czas nie jesteśmy.
3: Ale będziemy, proszę pana, wrócą do władzy. No i jeszcze jedna rzecz, powiedział pan profesor Czarnek, że jest ani nie za mokro, ani nie za sucho. No i tu znowu skucha, bo akurat za sucho jest i to od lat mamy...
1: Tu on troszkę tak ogólnie poleciał, tak.
3: Tak, trochę za bardzo. No ale wiemy, że Polska kraj to piękny kraj, jak już się dowiedzieliśmy.
1: Piękny. I tak położony jest wspaniale. Mamy też sąsiadów takich, że hej, jak nie wszystko jedni, mamy to drudzy.
3: Tak. Co do tego, że piękny, ja się zgadzam. Co do tego, że też położony ciekawie, to też się absolutnie zgadzam.
1: Ciekawie,
3: ale tak. Są tacy, którym do głowy przychodzi z tego pięknego kraju czasem gdzieś polecieć. Politykom też czasem przychodzi do głowy. I na przykład, żeby się spotkać z jakimś biznesmenem, to gdzie lecą?
1: No, dokąd? Chodzi ci o to, dokąd? No,
3: tak,
1: lecą?
3: Tak, dokąd? Dokąd? Dokąd?
1: Do Dubaju?
0: Czy gdzieś bliżej, czy u nas?
3: No to jeżeli ktoś działa w branży internetowej i robi biznesy...
1: A to do Chrzemowej leci. Chyba. Nie, do Chin może leci.
3: No i panowie nic nie wiedzą.
0: Nic nie wiemy.
1: Nie wiemy.
3: Jarosław Kaczyński poprowadzi panów po mapie.
5: Jeżeli chodzi o rozmowy z panem Moskalem, to jak rozumiem, pyta pani o sprawę jego wizyty na Ebizie. Ja nie ukrywam, że do niedawna sądziłem, że ta wizyta była przed kilkoma tygodniami.
3: I gdzie poleciał?
1: Na Ebizę. A to tam ale... raczej są kluby do tańca.
3: A nie, bo to jest jeszcze Ebiza, to jest co innego niż Ibiza.
1: Tak? A co tak, to jest Ebiza?
3: Tam E, czyli internetowe, biz, czyli biznesy.
0: Aha. Czyli no. Takie
1: ale to pan Jarosław coś pokręcił?
0: Czy to taki był bardzo smart żart?
3: Znaczy to mój żart, wiem, nie wyszedł, dobra. No czasem żarty nie wychodzą. No.
0: Aha, czyli to twój...
3: Ale on przekręcił, ja próbowałem wytłumaczyć, no i nie wyszło. No
0: ja już podejrzewałem, prezesa o...
1: No tak, a ten pan Moskal to też...
3: No dobra, to jest dowód, że to jest radio na żywo i nie wszystko jest ustawione. No, ja
0: ale przynajmniej się, przyznałeś się.
1: Nie, ale próbowałeś, Klaudiusz.
3: Nie każdy żart jest dobry, no.
1: Tak, oczywiście, nie każdy, tak.
3: Bo miałem też drugi przygotowany, ale to już nie. Tego chyba daruję.
0: Aha, czyli one są przygotowane wcześniej.
3: To znaczy ja je wymyśliłem sobie, jak je sprzedać, no i no, widać.
0: Nie, ale to nie powstrzymuj się. To
3: ja tylko zacytuję pana Trelę, który apelował do prezydenta o to, żeby podpisał tę ustawę, co to ją wczoraj wieczorem jednak podpisał, no ale rzecz działa się wcześniej i mówił tak.
6: Myśmy dzisiaj przynieśli taki standardowy karnister, jak wielu obywateli ma w domu. I na takim karnistrze 20-litrowym obywatel zaoszczędziłby do 40 zł w kieszeni. Na tankowaniu do 100 zł.
3: No i to wychwycili panowie, co mnie zaniepokoiło?
1: Może karnister?
3: Karnister, tak.
0: Może był w anglojęzycznym kraju po prostu poseł Trela i my się tak trochę to...
1: Karnister, tak. No ale no, zdarza to... się, no, jak ktoś się przyzwyczaił, że karnister, to niełatwo mu idzie przeskoczyć na kanister.
3: No właśnie, to nie są proste sprawy, dlatego tak się chciałem trochę tutaj powyzłośliwiać, małostkowo absolutnie z Ebizy i karnistra, no ale...
1: Ugryzło cię to. Można to pociągnąć, Klaudiusz, spokojnie.
3: Postaram się za tydzień bardziej, lepiej przygotuję się tak, w tej materii. Natomiast muszę przyznać, że ja się nie nudzę, ale są tacy, którzy się nudzą. I muszę powiedzieć, że ta wypowiedź posła Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa z Koalicji Obywatelskiej, w Super Expressie był że poseł Kołodziejczak, no to jest wszystko, co może być w doskonałej wypowiedzi w 36 sekund. Bardzo proszę.
7: Dobrze panu w Koalicji Obywatelskiej?
8: Tak.
7: A jak bardzo dobrze w skali od 1 do 10?
8: Minus 2.
7: To rzeczywiście bardzo panu dobrze w Koalicji Obywatelskiej na minus 2. Rozwikłamy chyba tę zagadkę arytmetyczno-matematyczną.
8: Nie ukrywam, że czuję się trochę niewykorzystany.
7: Aha, to znaczy?
8: Poszedłem do Sejmu i do koalicji z takim pomysłem, żeby coś robić. No i dla mnie będzie trudno, jeżeli ja będę po prostu dzisiaj zabierał się za rozliczanie własnego rządu, a będę to robił bardzo mocno, jeżeli dalej będę się nudził.
3: No i w sumie...
1: No tak. Ależ oni mają tak skomplikowane procesy myślowe. Niesłychane to jest.
3: Ale bardzo mi się podoba w ogóle ta skala. Bardzo mu dobrze w skali od 1 do 10 to minus 2.
1: Minus 2, tak.
3: To jest bardzo ciekawa skala.
0: Nie. A to nie jest tak, że w skali od 1 do 10 minus 2 to będzie 8?
1: Wiesz co?
0: To nie jest tak, że to się zapętla? Mhm.
1: To jest... Ale może to jest... Nie. Czy skala jest 12 na przykład?
0: Aha, no nie, ale od 1 do 10. No dobra, nieważne, zamotałem.
3: Ja nie wiem, co powiedzieć. Tak bardzo mi teraz procesy myślowe wszystkie ruszyły, próbuję uruchomić. Widzę twarz mojej matematyczki z liceum i już się boję i poce, więc muszę zmienić temat.
1: Uważać, tak.
3: Niektórzy się nudzą, jak poseł Kołodziejczak, a niektórzy są bardzo zapracowani. Na przykład poseł Schreiber, to ten z Rozwoju Plus, co to odeszli, łamane na zostali, wyrzuceni z PiSu. Zachęca, żeby do nich wstępować. Zachęca w taki właśnie sposób.
9: W Rozwój Plus nie boimy się żadnej pracy. Teraz trzeba składać kanapę, bo rośniemy w siłę. Zapraszamy, przystąpcie do nas.
3: Więc jakby ktoś miał jakieś potrzeby w polityce i potrafił składać kanapy, to jest potrzebne.
1: Więc... Bardzo ładne, takie obrazowe jest, tak.
3: Trzeba mieć umiejętności, żeby tam występować. Więc oni się rosną w siłę i składają kanapę. A w PiSie zostali ci, którzy no ciągle jeszcze sami ze sobą się trochę kłócą.
1: Jeszcze?
3: No jeszcze. Ta sytuacja miała miejsce w telewizji w Polsce 24 i byli tam pan Bąkiewicz, co on co prawda formalnie w PiSie nie jest, no ale współpracuje z nimi. No i był pan też Kurzejewski. On nie jest posłem, ale to jest taki bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka. Często występuje na różnych konferencjach prasowych. I tam doszło do takiej oto scenki, kiedy pan Bąkiewicz postanowił powiedzieć, że w tym PiSie to oni... No co ja będę opowiadał, proszę bardzo.
10: A propos ochrony Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Czy jakby tam było 50 posłów na miejscu, jakby tam było 50 posłów, by was tam stanęło,
11: a nie
10: sama pani Ania, ja przyjeżdżałem wszędzie, widziałem was, że tylko...
11: Antoni Macierewicz,
10: tylko rolki nagrywają, przestań krzyczeć, bo to jest niesprawiedliwe. Stałoby was tam 50.
11: Ale to już mówili raz.
10: Z 50 mający ochronę.
11: Czemu tego nie zrobiliście?
10: Bo wy jesteście od tego, bo wy za to bierzecie pieniądze, rozumiesz?
12: Ale słuchajcie panowie.
10: Jak to ruch obrony granic był we w każdym miejscu?
11: Byłeś tam?
10: No ja też nie jestem posłem. Byłeś tam? Byłeś pod Trybunałem Konstytucyjnym, byłeś w telewizji, byłeś pod prokuraturą krajową. Ludzie, wszystko żeście odpuścili, rozumiesz? Odpuściliście po prostu jedną instytucję po drugiej. Obierają po kawałku, a politycy się chowają gdzieś na brzegach. Może mnie nie zjedzą. Tak to wygląda. Weźcie się do roboty. Nie opowiadaj głodnych kawałków, że mnie nie było, bo akurat ja jestem jedną z postaci, która walczy wszędzie, chociaż robi to z miłości do własnej ojczyzny.
3: Bardzo mi się podoba też ta końcówka. Robię to za miłość do ojczyzny.
1: Ale to był taki idealny przykład, chociaż nie z Sejmu, pokazujący, że nie bez powodu pada to określenie za granicą polski Sejm. A po tym, co nadaliśmy, to można powiedzieć, że tak wyglądają polskie negocjacje na przykład.
3: Polskie w ogóle wszystko tutaj jest. Tak. Polska polskość jest no, w końcu w telewizji w Polsce 24.
1: Ale kompletnie więc... im nie jest wstyd nawet, że robią taki straszliwy...
3: I tam jest taki pracownik, nazywa się Jerząbek. To jest ten, co kiedyś udawał zatroskanego obywatela i wszedł na spotkanie z Donaldem Tuskiem. On jest takim bojownikiem tej stacji, tak bym to nazwał. No i tenże Jerząbek postanowił dopytać Lecha Wałęsę o dokumenty z lat 70., oczywiście dotyczące jego rzekomej współpracy z SB i bycia Bolkiem, no i tego wszystkiego, tej całej dyskusji, którą znamy z historii. No więc spotkał Lecha Wałęsę pana prezydenta gdzieś przed jakimś spotkaniem z jego fanami, bo oklaski słychać potem na końcu. No i całość tego spotkania brzmi tak.
12: Panie prezydencie,
13: to
12: dwa słowa chciałem zamienić. Tutaj mamy takie skany dokumentów. Czy pan poznaje
13: te dokumenty? Pan sobie dupę wytrzyj tym.
12: Dlaczego?
13: No bo to tak, do tego to się nadaje.
12: Ale czy to jest pana pismo?
13: Nie, to nie jest.
12: Panie prezydencie, tutaj jest jasno napisane, że... Dlaczego pan mi zasłania teraz drogę?
13: Bo pan się na mnie pcha.
12: Bo pan przejdzie z drogi.
3: No i tak ta cała sytuacja wyglądała. No właśnie tak zastanawiałem się, jak pan to skomentuje. Ale przyjmuję komentarz. On jest w sumie adekwatny. Tak. Mariusz Błaszczak z kolei poszedł do Telewizji Republika. No i przedwczoraj była rocznica likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No i oni tam, pan Rachoń z panem Cęckiewiczem, bo oni się przyjaźnią, pisali różne książki, mają na tym punkcie, no nazwijmy to fioła. No i ponieważ pan Błaszczak wyraził swoje oburzenie tym, że teraz rząd nie chce opublikować tego tajnego aneksu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, to pan Rachoń postawił całkiem słuszne pytanie. No skoro tak się teraz oburzacie, to co zrobiliście przez 8 lat? Co dziwne, to też dodam, że takich pytań raczej w Republice się nie zadaje, ale tutaj to pytanie padło. Odpowiedź w stylu Mariusza Błaszczaka.
14: Dwie kadencje rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent z obozu Prawa i Sprawiedliwości, premier z obozu Prawa i Sprawiedliwości, na tych stanowiskach kluczowych dla spraw bezpieczeństwa ludzie rozumiejący wagę tego zagadnienia. Dlaczego ten aneks nie został odtajniony w czasach, kiedy rządziliście?
15: No widzi pan, to jest tak, że ciągle byliśmy na granicy większości w Sejmie. Ciągle nam rozłam groził. Jarosław Gowin
14: ze względu na wyszedł. Aneks likwidacji, to znaczy, że to jest jakiś naprawdę ważny dokument. Jeśli to jest coś, co stawiało nie. na szali w ogóle jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości.
15: Myślę, że te układy postperelowskie sięgały bardzo głęboko. Sięgały bardzo głęboko, ale zarzut... wobec nas, że my nie walczyliśmy z tymi układami, jest nieprawdziwy, bo my walczyliśmy z tymi układami i ja sam w Ministerstwie Obrony Narodowej wiele betonu skruszyłem.
3: To jest absolutne mistrzostwo świata, bo przez układy post-PZPR-owskie mogła im się rozpaść koalicja, czyli co, w łonie ich koalicji byli ci z tego, z czym walczyli?
1: Klawiusz, ty się za bardzo wsłuchujesz to. To nie chodzi zupełnie o to. To chodzi o mówienie zdań ciągłe, możliwe, żeby nikt nie przerwał, w którym intonacja mówi, ja przypominam, że jestem fajny i tak rządziłem, że będziecie długo za mną tęsknić. I to o to chodzi.
3: No to pewnie do niektórych to trafia, tak, zdecydowanie.
1: No trafia, ja tylko
3: przypomnę, że jeżeli ktoś chce coś rozliczać, no to sędziego Kryże przypomnę oczywiście, albo pana sędziego teraz Piotrowicza, wysłanego do Trybunału Konstytucyjnego. Ach, dobra, nie będę przypominał jeszcze wielu innych nazwisk.
1: Jak dziecko jesteś?
3: przepraszam bardzo. W takim razie już na sam koniec coś pozytywnego w sumie. Marszałek Czarzasty nagrał bardzo ładny filmik. Filmik o kobrze, psie kobrze, która odchodzi na emeryturę ze Straży Marszałkowskiej, ale w tym, wydawałoby się, takim niewinnym filmiku jest przemycona pewna złośliwość, którą na pewno panowie wychwycą.
16: Panie, do jutra podanie o przeniesienie stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra. Podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij.
3: No i wychwycili panowie tę drobną złośliwość?
1: Ale bardzo drobna to w stosunku do tej pani, tak?
3: Aha, no, czy jednak pan wychwycił. Dobrze, pan, już się bałam, że dzisiaj już zupełnie nie trafiam z przekazem.
1: Nie, trafiłeś.
0: To może my nie chwytamy po prostu. Wiesz, Klaudiusz, to nie, jakby bądź dla siebie łagodny.
3: Ja wiem, że panowie są w formie, słyszałem od rana, więc no, to czasem tak jest. No, że...
1: no wiesz, od śpiewanej pogody po znakomite trafione komentarze, żartobliwe wymiany zdań, ustalenie, co jest polskie, a co nie. Byliśmy rzeczywiście w formie, ale ty absolutnie dopasowałeś się do nas.
3: Dziękuję, staram się jak mogę.
1: Bardzo pięknie się starałeś i my, mimo tego, że jesteśmy w formie, to już nie będziemy długo, bo nam się kończy audycja, nie forma.
0: Forma nie, będziemy tak, nie. Tak.
3: To ja już dziękuję.
0: A, Klaudiusz Slezak. Klaudiusz Slezak, a tak, Klaudiusz Slezak.

0: Czy mogę panią prosić do tańca?
1: No, może pan. Skoro jesteśmy w takiej formie, to ja mam na koniec prośbę. Jeśli my byliśmy w formie, to teraz niech państwo pokażą, że są w formie. Przypominam o tym, że potrzebuję pomocy w związku z moim niedowładem umysłowym z zeszłego tygodnia i że nie powiedziałem o akcji Blik. I pokażmy tym środziakom, że piątaki to w ogóle jest fuf.
0: Zasypcie nas tymi blikami.
1: Żeby to ich 80 w środę zrobione, zasypcie. Żeby to po prostu był taki pip, takie w ogóle, no, wiedzą państwo o co chodzi. Dobrze wyjaśniłem?
0: Tak.
1: Pip i fu.
0: Tak.
1: Fuf.
0: Kajtek Szczelczyk, Kuba Jędras, Blik.
1: Profesor Ryszard Koziołek.
0: Paweł Ornikowski, Adriana Bąkowska,
1: Urszula Zajączkowska,
0: Tomek Giemza,
1: Piotr Bukartek, taki trochę nagrany,
0: Blik, Marian,
1: pan Wojtek, Blik,
0: Klaudius Leblon, no i wszyscy,
1: Wiktoria Wichlowska.
0: I ile, żeby dołożyć środakom?
1: No przynajmniej 90. Przynajmniej. Ale, to środziaki są okej, okay, ale...
0: Nie, oni są okej, okay, ale my jesteśmy okejsi.
1: Papa.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już dziś o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia obniżające VAT na paliwa do 8% i akcyzę, której stawki są takie same jak przy pierwszym pakiecie CPN. Rząd informował wówczas, że to najniższy wymagany poziom stawek akcyzy wymagany przez Unię Europejską. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Mają umożliwić obniżkę cen paliw o ponad złotówkę na litrze. Ceny, które mają obowiązywać jutro na stacjach, będą opublikowane dziś około południa. Obniżka VAT i akcyzy będzie obowiązywać do 31 grudnia. Politycy PiS zapowiedzieli dziś złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Ma to związek m.in. z ostateczną wersją projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, którą rząd przyjął 29 września. Dzisiejszej nocy wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały most południowy w Kijowie, w wyniku czego wstrzymano ruch metra i naziemnej komunikacji miejskiej. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych stolicy Ukrainy. Przebiega przez niego kluczowa linia kijowskiego metra. Konstrukcja jest też częścią trasy europejskiej E40 oraz drogi międzynarodowej M03. Uszkodzony został również 25-piętrowy blok. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Włoscy i francuscy ratownicy uratowali dwoje polskich alpinistów, którzy znaleźli się w poważnym niebezpieczeństwie na masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez około 12 godzin wisiał na napiętej linie na wysokości blisko 4000 metrów. Jego 24-letnia partnerka, przypięta do skały, nie była w stanie mu pomóc. Akcję ratunkową utrudniały bardzo złe warunki pogodowe. Po zmroku śmigłowiec nie mógł skutecznie przeprowadzić całej operacji. Włoscy ratownicy musieli poczekać do świtu. Mężczyzna uratowany został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. Studyjne kino Kinematograf, działające przy Muzeum Kinematografii w Łodzi, obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. We wtorek 6 października w związku z urodzinami przez cały dzień wyświetlane będą w nim ciekawe filmy i nie tylko. Zaprasza Anna Michalska.
4: Zaczniemy od klasyka w kinie, czyli Windą na szafot Louisa Malla ze świetną muzyką Milesa Davisa. Potem pokaz przedpremierowy fenomenalnego, bardzo zabawnego dokumentu Najlepsza owsianka na świecie. Aż wreszcie o 19:15 spotkanie z Romanem Gutkiem, świetnym kiniarzem, dystrybutorem filmowym, producentem, organizatorem festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy przy okazji seansu Kino Muranów o tym, czym jest kino współcześnie, jaką rolę pełniło w przeszłości i jaka przyszłość czeka kina.
3: Dla widzów przygotowano tego dnia, 6 października, niespodzianki. Dodajmy, że kinematograf to kameralna sala widowiskowo-kinowa urządzona w dawnej wozowni Pałacu Scheiblera w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Soulówka.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od twórczości perkusisty, który wywodzi się ze świata jazzu. T.S. Monk to syn jednego z największych mistrzów jazzu, Theloniusa Monka. Na muzykę był poniekąd skazany, a na perkusji zaczął grać, mając 15 lat, po tym jak pierwszy zestaw dał mu Art Blakey, a lekcji zaczął mu udzielać Max Roach, czyli maestro oraz maestro jazzowej perkusji i nie tylko. W późniejszych latach jeździł w trasy z Theloniusem Monkiem, aż do 1975 roku, gdy ten wielki pianista przeszedł na emeryturę. W 1980 roku zmontował ekipę i zaczął grać muzykę będącą mieszanką jazzu i funku, trochę na wzór Jamesa Browna i aranżacji przygotowywanych dla Browna przez Freda Wesleya. Wtedy wydał album House of Music, gdzie gra na perkusji, czasem śpiewa i to materiał, który przyjęto dosyć entuzjastycznie. A za nami Bon Bon Vie, czyli Give the Good Life. Dzień dobry w piątek po godzinie 10, a to jest soulówka na antenie Radia Nowy Świat, więc będzie tanecznie, energetycznie, a wraz z tą audycją są z Państwem realizujący ją Kajtek Strzelczyk oraz ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. Zaczął się październik, chociaż dzisiaj jest słonecznie, ale mimo wszystko należałoby się troszkę rozchmurzyć i pocieszyć się tym, że taki okropny moment w roku, kiedy jest szaro, buro, zimno, pada, się powoli zaczyna, ale my się tym nie przejmujemy. Do godziny 11 będziemy Państwa rozweselać, będziemy Państwa bujać w zakładach pracy, domach, przedszkolach i nie tylko.

Za nami ikona muzyki soulowo-dyskotekowej Bernard Edwards. To jeden z najważniejszych basistów gatunku, mistrz chwytliwych linii basowych i groove'u. Pochodzi z północnej Karoliny, choć dorastał na nowojorskim Brooklynie. Tam pracując na poczcie, przez panią, jego współpracownicę, poznał chłopaka jej córki, Nyla Rogersa. Ja wiem, że to jest wszystko bardzo skomplikowane, tutaj te wszystkie konotacje są zawiłe, ale z Nylem Rogersem grali w grupie Big Apple Band, a potem powołali do życia grupę Chic, która po dziś dzień jest jedną z najważniejszych formacji w historii disco, ale i całej muzyki rozrywkowej. Potem zresztą funkcjonowali jako super duet producencki, odpowiadając choćby za materiał Sister Sledge. W każdym razie, tak jak i Nile Rogers, Bernard Edwards nagrywał też solowy materiał. W 1983 roku wypuścił płytę Glad to be Here. Jest to dobry materiał opierający się o ten charakterystyczny groove jego basówki, no i zabiegi producencko-kompozytorskie, które stosował z Nilem Rogersem, a które ukształtowały muzykę disco. Fajerwerków tutaj nie ma, ale słucha się tego dobrze, tak jak na przykład Your Love is Good to Me, które wybrzmiało na naszej antenie w piątek, 2 dnia października. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. No i jest też post, czy też bardziej rolka zapowiadająca dzisiejszy program, bo od jakiegoś czasu razem z Emilką Piotrowską, która odpowiada za nasze treści wideo w mediach społecznościowych, nagrywamy dla Państwa taki cykl krótkich, zabawnych rolek pod tytułem Co do tańca. No i mogą Państwo go oglądać. Co piątek, co drugi piątek, to się będzie pojawiać regularnie. Tam jesteśmy, na naszym Facebooku i Instagramie Radio Nowy Świat. A przed nami teraz kalifornijska artystka Tina Marie, która zaczynała jako Lady T. Ten pseudonim dał jej muzyczny partner i przyjaciel znany wszystkim Rick James. W 1976 roku jako wokalistka założona przez siebie zespołu, w skład którego wchodził choćby jej wieloletni przyjaciel Mikey Boyce, została przedstawiona producentowi wytwórni

dzwoni sobie Rick James, który był pod ogromnym wrażeniem jej możliwości wokalnych, jej brzmienia. No i zresztą wyprodukował jej debiutancki album Wild and Peaceful, gdzie furorę zrobił singiel I'm a Sucker for Your Love, gdzie nawet pojawia się ze swoim wokalem jako członek duetu.

Za nami Tina Marie i Rick James w piosence I'm a Sucker for Your Love. Przechodzimy teraz do segmentu z soulówkową płytą tygodnia, która na przełomie września i października może być tylko jedna. 28 września minęło 50 lat od wydania jednego z najlepszych albumów w historii muzyki rozrywkowej, czyli Songs in the Key of Life, 18 płyty w dorobku Stevie'ego Wondera. Historia tej płyty jest bardzo ciekawa, dlatego że w marcu 1975 roku Stevie Wonder poważnie rozważał odejście z branży muzycznej i emigrację do Gany, aby pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami, walczyć z głodem w Afryce. No i w ogóle pojawiły się nawet plany dotyczące koncertu pożegnalnego, ale Stevie Wonder zmienił zdanie i 5 sierpnia 1975 roku podpisał nowy kontrakt z wytwórnią Motown. Dla Motown, powiedzmy, rezygnacja jednej z dwóch, trzech, czterech największych lokomotyw biznesowych, no byłoby po prostu harakiri, idąc językiem japońskim. No i umowa ta przewidywała 7-letnią współpracę obejmującą wydanie 7 albumów przy zachowaniu pełnej kontroli artystycznej. No i w dodatku ten kontrakt obejmował 13 milionów dolarów zaliczki, potencjalną premię w wysokości do 20 milionów dolarów, 20% tantiem oraz prawa autorskie do utworów. No i w tamtym czasie była to największa umowa płytowa w historii. No i jak na płytę, która prawie nie powstała, to świetnie

sobie poradziła przez 13 tygodni z rzędu, była jedynką na liście Billboard 200, a także została uwzględniona na 4. miejscu listy 500 najlepszych albumów magazynu Rolling Stone. No tak bardzo słaby wynik, jak na płytę, której się nie chciało nagrywać, ona tak powstała trochę od niechcenia. No i w związku z 50. rocznicą Stevie Wonder wypuścił 4 niepublikowane wcześniej utwory, które wówczas powstały. I ta płyta nosi tytuł Songs in the Key of Life EP. Ja rozumiem, dlaczego te utwory nie znalazły się na oryginalnej płycie. To są utwory bardzo dobre, jeżeli chodzi o standardy muzyki rozrywkowej, jeżeli chodzi o możliwości Stevie'ego Wondera, czy w ogóle o geniusz płyty Songs in the Key of Life. To są utwory, które no, zasłużenie się nie znalazły, ale wciąż to jest rocznica, ale też nagrania, które warto w soulówce zaprezentować. A my gramy I'm Into Living, a także It's Easier.

0: sound in there.
1: Very good.
0: Put the drums on that.
2: Za nami segment z soulówkową płytą tygodnia, którą tym razem było wydawnictwo Songs in the Key of Life EP, czyli cztery nagrania, które 50 lat przeleżały w szufladzie Stevie'ego Wondera, które w związku z ważną 50. rocznicą wydania płyty Songs in the Key of Life ujrzały światło dzienne. Zagraliśmy z niej połowę epki, czyli I'm Into Living, a także It's Easier. A przed nami formacja Black Ivory, która powstała w 1969 roku. W skład grupy wchodzili autor tekstów i producent muzyki disco Leroy Burgess, Stewart Bascom oraz Russell Patterson. Ich menedżerem był Patrick Adams, dyrektor wykonawczy wytwórni płytowej Today Perception, no i też niezwykle ważny producent muzyki disco. Przed nami późne lata 70. w ich wykonaniu i takie no bardzo rasowe i dobre disco. W 1979 wypuścili album Hangin' Heavy, z którego zagramy Mainline.

basowe disco w wykonaniu grupy Black Ivory, płyta Hangin' Heavy z roku 1979 i utwór Mainline. A my teraz sięgamy po twórczość Jeffreya Osborna, też bardzo ciekawego artysty muzyki urban disco, soulful disco. Słuchamy dzisiaj płyty Stay With Me Tonight i utworu zatytułowanego Don't You Get So Mad.

Don't You Get So Mad Jeffrey Osborne z płyty Stay With Me Tonight z roku 1983 wybrzmiało na naszej antenie. Znakomite disco, a teraz słuchamy sobie płyty Hearsay z roku 1987 autorstwa Alexandra O'Neilla, a tam znajduje się przepiękna piosenka What Can I Say To Make You Love Me. Fantastyczne soulful disco, trochę urban disco, przede wszystkim urban disco z elementami soulful disco z przełomu lat 70. i 80. Tak powinienem był to powiedzieć wcześniej.

To była przepiękna piosenka Aleksandra O'Neill'a, What Can I Say To Make You Love Me? Fantastyczne nagranie z płyty Hearsay z roku 1987. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował ją Kajtek Strzelczyk. Mówiłem do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się jutro w audycji Dwa Światy, którą prowadzę z Kubą Ferlinem. Prowadziliśmy ją w wakacje i teraz wracamy po krótkiej przerwie spowodowanej urlopem, a także kwestiami związanymi z przeprowadzką. I żegnamy się z Państwem dzisiaj piosenką Kashifa, znakomitego, legendarnego producenta muzyki disco, który współpracował chociażby z Whitney Houston. Piosenka nosi tytuł Condition of the Heart i pochodzi z płyty o tym samym tytule. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek apel marszałka Sejmu do prezydenta. Oczekuje powołania ambasadorów, mówił dzisiaj Włodzimierz Czarzasty.
2: Mamy niepowołanych ambasadorów między innymi we Włoszech, w Indiach, w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. To ośmiesza Polskę. Tym bardziej jest to ważne, że w przyszłym tygodniu w piątek odbywa się w Warszawie Trójkąt Weimarski. Przyjęcia ślubowania od członka Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka. Powołania szefa SOP-u. Powołania 46 sędziów sądów rejonowych. Oczekuję od prezydenta jednoznacznie negatywnego zachowania wobec zbrodniarza i mordercy Putina na G20.
1: Marszałek odniósł się również do sposobu ogłoszenia przez prezydenta decyzji o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Karol Nawrocki wygłosił orędzie, w którym mówił, że składa podpis, ale nie wycofuje uwag dotyczących niekonstytucyjności ustawy. Ciekaw jestem, jakich narzędzi użyje pan prezydent, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie, że podpisało się jedną z wielu ustaw, skomentował dziś Czarzasty. Tymczasem rząd jeszcze dziś ma wydać odpowiednie rozporządzenie, by jak najszybciej doprowadzić do obniżki cen paliw. Już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe, ogłosił wczoraj wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Pierwsze dwa amerykańskie myśliwce nowej generacji F-16V wylądowały dziś w bazie na wschodzie Tajwanu. Maszyny są częścią wartego 8 miliardów dolarów kontraktu na dostawę 66 samolotów, które mają wzmocnić obronę wyspy przed rosnącym zagrożeniem ze strony Chin. Waszyngton konsekwentnie odmawia sprzedaży Tajwanowi swoich najbardziej zaawansowanych myśliwców F-22 i F-35. Stany Zjednoczone nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, podobnie jak większość państw na świecie. Jednak zgodnie z ustawą z 1979 roku są zobowiązane do dostarczania wyspie sprzętu wojskowego o charakterze defensywnym. Pekin sprzeciwia się wszelkim kontraktom obronnym zawieranym przez Tajpej. Teatr Muzyczny w Łodzi szykuje się na dogrywkę wyprzedażową kostiumów. W miniony weekend zakupy w placówce zrobiło ponad 300 osób, a rekordzista kupujący stroje na wagę zabrał ze sobą ponad 30 kg unikatowych elementów garderoby. Oblężenie magazynu było ogromne i musimy akcję powtórzyć, mówi Anna Korzon-Wnukowska, kierowniczka działu promocji.
3: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania. Dlatego nie dziwi nas, że za każdym razem, gdy udostępniamy nasze zbiory kupującym, zainteresowanie jest tak duże. Chociaż aż takiego szturmu raczej się nie spodziewaliśmy. Odwiedziły nas setki osób, z których blisko połowa wyszła z kostiumem lub kostiumami w rękach. Zapasy uzupełnialiśmy właściwie co chwilę, więc był to dla nas bardzo intensywny weekend.
1: Dogrywka wyprzedaży kostiumów z Teatru Muzycznego w Łodzi w sobotę między 10 a 16. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.

0: To jest bardzo dobitna, muzyczna zapowiedź tego, co będzie się działo w programie przez najbliższą godzinę. Dzień dobry, witamy Państwa dziś bardzo serdecznie. Wyjątkowo nie z Ostrej 14, a z ulicy Freta 39 w Warszawie, gdzie właśnie rozpoczyna się festiwal Fervor Latino. Bardzo cieszymy się, że możemy być jako Radio Nowy Świat z tym wydarzeniem od samego początku, bo to jest pierwsza edycja tego festiwalu. Imprezy, która powstała, by przybliżyć czytelnikom w Polsce ten świat Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Wydaje się, że odległy, no ale właśnie być może to jest to pytanie, na które w trakcie tego festiwalu będziemy szukać odpowiedzi, czy ten świat aby na pewno jest odległy i jaki właśnie on jest, a odpowiadać na to pytanie będziemy poprzez rozmowę o literaturze tego regionu. Dla niektórych z Państwa ta literatura pewnie będzie nowością, dla niektórych to literatura, której Państwo wracają regularnie. Niezależnie od tego, jaka jest to sytuacja w Państwa wypadku, jaka jest to relacja, liczymy, że ta godzina będzie bardzo ciekawa i że spędzą ją Państwo z nami. Zapraszamy do południa. Jan Janczy.
1: Tomasz Ławnicki.
2: I Patryk Rabiega. Tak jak Janek wspomniał, to jest specjalne wydanie naszej audycji i myślę, dla nikogo ze słuchaczy Radia Nowy Świat nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że bardzo, bardzo się cieszę, że nadajemy z festiwalu Fervor Latino i że to będzie audycja w całości poświęcona sprawom latynoamerykańskim. Dziś razem z nami będą tłumaczki, które będą dla Państwa na język polski tłumaczyć wszystkie nasze rozmowy. Dorota Quinta z języka portugalskiego i Katarzyna Górna z języka hiszpańskiego. Trzy przystanki nas dzisiaj czekają, trzy rozmowy mamy dla Państwa. Pierwszy przystanek już teraz i zatrzymujemy się w Brazylii, w przedwyborczej Brazylii, bo w niedzielę wybory prezydenckie, pierwsza tura wyborów prezydenckich, także bardzo ważny politycznie moment dla Brazylijczyków, a razem z nami jest Paulo Scott, brazylijski pisarz, poeta, były członek studenckiego ruchu politycznego przeciwko dyktaturze wojskowej rządzącej w Brazylii w latach 69-85. Dzień dobry, bom dia.
3: Dzień dobry.
2: Tak mówiący trochę po polsku, jak już się dowiedzieliśmy. Bardzo mało, ale stara się. W naszej rozmowie oczywiście nie uciekniemy od polityki, od brazylijskiego tu i teraz, szczególnie na tej ostatniej przedwyborczej prostej, ale skoro jesteśmy na festiwalu literackim, no to jednak zacznijmy od literatury. Brązowo-żółty, pana książka, nominowana zresztą do Nagrody Bookera, to opowieść o rasizmie, o systemowym rasizmie. Czy w Brazylii kolor skóry, albo właściwie odcień skóry, wciąż determinuje życie i los obywateli?
3: Tá, primeiro, bom dia para todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui em Varsóvia e muito obrigado pelo convite do festival e muito obrigado pela oportunidade de poder falar para os ouvintes da rádio.
4: Po pierwsze, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj na festiwalu i cieszę się, że mogę mówić do słuchaczy Radia Nowy Świat.
3: O Brasil é o lugar onde foi inventada a tecnologia que nós chamamos de escravização moderna.
4: Brazylia to jest miejsce, w którym wymyślono technologię, którą nazywamy nowoczesnym niewolnictwem.
3: Até 1930, por posicionamento do governo federal, pessoas negras não podiam entrar numa escola pública.
4: Aż do 1930 roku, z uwagi na prawa stosowane przez rząd federalny, osoby czarne nie mogły się uczyć w publicznych szkołach.
3: Claro, havia exceções, mas, por regra nacional, não. Foi o presidente Getúlio Vargas que permitiu, então, que pessoas negras tivessem acesso à escola pública, à educação pública.
4: Istniały oczywiście wyjątki, ale co do zasady nie było takiej możliwości. Dopiero prezydent Getúlio Vargas umożliwił korzystanie z publicznej edukacji osobom czarnym.
3: E a República Brasileira, que veio de golpe militar, ela se dá ano depois da Declaração oficial do fim da escravidão no Brasil.
4: A Republika Brazylijska, która powstała w wyniku wojskowego zamachu stanu, powstała, została założona rok po oficjalnej deklaracji zniesienia niewolnictwa w Brazylii.
3: Isso foi em 1889. E a libertação foi em 1888. Um dos últimos países que proclamou o fim da escravização.
4: To było w 1889 roku. Niewolnictwo zniesiono w Brazylii w 1888 roku i to był jeden z ostatnich krajów, w których zniesiono niewolnictwo.
3: Então, a República Brasileira, ela começa sob o compromisso institucional de que as pessoas ex-escravizadas, as pessoas negras, não terão acesso a educação, trabalho, moradia, saúde, que as pessoas negras não terão paz.
4: Tak więc Republika Brazylijska powstaje, zaczyna się takim jakby instytucjonalnym zobowiązaniem, że osoby czarne nie będą mieć dostępu do edukacji, do mieszkania, do zdrowia i nie będą mieć po prostu pokoju i spokoju.
3: Então, essa lógica sofisticada do racismo brasileiro é uma lógica muito difícil de entender e muito difícil de ser superada.
4: Więc ta bardzo wyrafinowana logika brazylijskiego rasizmu jest bardzo trudna do zrozumienia i do przezwyciężenia.
3: I existe impacto na economia, na maneira como a economia do Brasil funciona, muito grande. De maneira que se você tirar, se você suprimir o racismo e o escravismo, a economia do Brasil desaparece no ar.
4: I wpływ tego rasizmu na gospodarkę brazylijską jest tak wielki, że gdyby w jakiś sposób usunąć rasizm i to takie niewolnictwo de facto nowoczesne, to brazylijska gospodarka by po prostu zniknęła.
3: Como eu venho do direito econômico, eu posso garantir que se você olha para a parte financeira do Brasil, e se você olha para o orçamento público do Brasil, você constata, você percebe que o Brasil continua sendo um país escravista e racista.
4: Ja się zajmuję, czy zajmowałem się prawem gospodarczym, więc mogę zapewnić, że jeśli porównamy jakby finansową stronę Brazylii z budżetem publicznym, z budżetami publicznymi, to zrozumiemy, że to jest kraj, który jest cały czas krajem opartym o niewolnictwo tak naprawdę.
3: I por fim, que a estabilidade, a aparente estabilidade social brasileira, ela só é mantida porque o Brasil é um país super rico, e é um país em que o extrativismo colonial é uma regra. E enquanto o Brasil continuar sendo saqueado, explorado, roubado, tem uma estabilidade. A maior prova disso é a estabilidade monetária brasileira, que é baseada no saque. Saque é esbulho, roubo, porque você não sustenta, isso é muito importante, você não sustenta uma estabilidade monetária como a do Brasil se o país não for podre, super rico, podre de rico, como a gente fala no Brasil, né? Super rico. Nós sabemos, dar um exemplo, já que eu estou aqui com a selva, né? Argentina jamais poderia fazer uma estabilidade econômica como a do Brasil, porque você precisa ser um país muito, muito, muito, muito rico, né? Em que a desigualdade é muito, muito, muito grande. Então...
4: I pozorna stabilność społeczna w Brazylii jest pozorna, podkreślam, utrzymywana dzięki temu, że jest to kraj bardzo bogaty. I tutaj takie relacje czy pewne rozwarstwienia będące jeszcze konsekwencją czasów kolonialnych są do tej pory bardzo widoczne. Więc tak naprawdę ta stabilność jest utrzymywana, dopóki Brazylia jest i Brazylijczycy są w pewnym sensie to bogactwo jest rozkradane i jest jakby wyciągane z Brazylii. I to utrzymuje taką stabilność monetarną, finansową Brazylii. I bardzo ważne, chcę to podkreślić, że jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że Brazylia jest krajem bardzo, bardzo bogatym. Jak to się u nas mówi, zgnile bogatym. Na przykład Argentyna nie byłaby w stanie utrzymywać tej stabilności w taki sposób, jak robi to Brazylia, ponieważ nie jest tak bogatym krajem.
3: Eu cito a Argentina, porque a Argentina é país muito importante.
4: Odwołuję się tutaj do Argentyny, bo to jest bardzo ważny kraj.
3: E a cor da pele acaba sendo uma régua que hierarquiza a humanidade, né? Você é mais humano se você tem a pele mais clara.
4: A kolor skóry się staje takim, jest jakby taką linijką, według której się mierzy i tworzy hierarchię społeczną. Im jaśniejsza skóra, tym oczywiście jest się ważniejszym, lepszym.
2: A czy najbliższe wybory prezydenckie, które już w najbliższą niedzielę dają jakąś nadzieję na zmianę? Czy to będzie walka z tym strukturalnym niewolnictwem, będzie wyzwaniem dla nowego prezydenta?
3: Você não tem esperança enquanto você trabalhar sobre uma ordem econômica como a que rege o mundo hoje.
4: Trudno mówić o nadziei, czy w ogóle mieć nadzieję, jeżeli działamy w obrębie takiego porządku gospodarczego, ekonomicznego, jaki obecnie rządzi światem.

0: I logika neoliberalna nie waha się używać przemocy, w tym przemocy takiej faszystowskiej.
1: Então, se você olha para a América Latina, e aí eu faço questão de pontuar o caso da Venezuela, que é uma situação muito crítica, você vê que o Brasil é o último espaço onde a extrema-direita não dominou.
0: I patrząc na Amerykę Łacińską, spójrzmy chociażby na Wenezuelę, o której wspominam, no bo to jest taki bardzo wyraźny przykład. Brazylia jest ostatnim krajem, którego skrajna prawica w Ameryce Łacińskiej jeszcze nie zdominowała.
1: Então, as eleições no Brasil, considerando que o presidente Lula é a liderança política viva mais importante do mundo hoje, tirando talvez Rússia e China, a situação, o futuro do governo do presidente Lula vai impactar no mundo inteiro.
0: I biorąc pod uwagę to, że prezydent Lula jest właściwie poza Rosją i Chinami jakby najważniejszym żyjącym liderem państwowym, to wydaje mi się, że wynik tych wyborów dla rządu Luli będzie miał wpływ tak naprawdę na cały świat.
2: A jakiego wyboru dokonają Brazylijczycy? No bo kandydatów mamy 13, ale tak naprawdę wyścig toczy się między dwoma, między właśnie wspomnianym Luisem da Silvą Lulą, który ubiega się o reelekcję, a Flavio Bolsonaro, czyli synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który został skazany za próbę zamachu stanu. No, dwie kompletnie różne polityczne wizje, dwóch kompletnie różnych ludzi. Według ostatnich sondaży idą łeb w łeb. Agencja Bloomberga przewiduje nawet zwycięstwo Bolsonaro z taką niewielką przewagą na granicy błędu statystycznego. Jest pan tym zaskoczony? No bo jeszcze nie tak dawno w zasadzie wszystkie sondaże wskazywały dość silną przewagę Luli.
1: É muito difícil prever o futuro, porque existe hoje desencanto muito grande entre as pessoas do mundo inteiro, e o Brasil não é diferente. O endividamento é muito alto e os jovens não conseguem enxergar futuro.
0: Trudno jest przewidywać przyszłość. Na całym świecie obecnie panuje, myślę, bardzo duże rozczarowanie. Wśród ludzi Brazylia nie jest tutaj wyjątkiem. Bardzo duże zadłużenie wśród społeczeństw. Młodzi ludzie właściwie nie widzą dla siebie przyszłości.
1: I tem cansaço evidente, inegável, verdadeiro entre pessoas endividadas e as pessoas jovens. Elas não reconhecem, elas não veem futuro no governo que foi feito pelo presidente Lula.
0: I panuje bardzo duże zmęczenie właśnie wśród osób zadłużonych i wśród młodych ludzi, którzy no, nie widzą za bardzo przyszłości pod rządami prezydenta Luli również. Nie widzą w nich nadziei.
1: I elas então não conseguem afastar o desejo de mudança.
0: Więc nie są w stanie jakby pokonać swojego pragnienia zmiany.
1: Mesmo que essa mudança venha em você colocar o seu futuro na mão de bandidos, de assassinos, de racistas, de suicidas que deveriam estar presos, como é a família Bolsonaro.
0: Nawet jeżeli ta zmiana oznacza oddanie swojego losu w ręce bandytów, morderców, rasistów, samobójców, których miejsce jest w więzieniu, tak jak to jest w przypadku rodziny Bolsonaro.
1: Então, numa leitura muito resumida, eu diria que esse impasse é impasse projetado pelo capitalismo.
0: Więc powiedziałbym, że ten impas to jest taki impas tak naprawdę wywołany, spowodowany kapitalizmem.
1: Que no Brasil, nas colônias, Você constata isso no poder.

0: absurdo que não existe em lugar nenhum do mundo dos bancos e dos grandes donos de terra.
1: Co w Brazylii dostrzegamy na przykład na przykładzie zupełnie absurdalnej władzy, jaką nad społeczeństwem mają banki oraz wielcy właściciele ziemscy.
0: Então, quando eu falo em capitalismo no Brasil, eu falo num sistema de opressão absurdamente desigual, que não hesita, que não tem dúvida, né, em eliminar pessoas.
1: Więc kiedy mówię tutaj o kapitalizmie w krajach postkolonialnych, mówię o bardzo nierównościowej, powiedzmy, opresji czy ucisku, który nie waha się na przykład eliminować fizycznie ludzi.
0: Essa violência, que é a normalidade brasileira, ela é herdeira do modelu econômico escravista.
1: I ta przemoc panująca w Brazylii jest spadkobierczynią modelu gospodarki opartej na niewolnictwie.
0: I quando na década de 90, na economia, os economistas no Ocidente falavam em brasilização do mundo. Brasilização do mundo é quando você tem uma realidade de um lugar rico em que 0,1% domina todo o resto. Isso se chamava brasilização de uma economia.
1: W latach 90. zachodni ekonomiści mówili o brazylizacji gospodarki. To jest zjawisko, które polega na tym, że 0,1% całości społeczeństwa ma władzę, dominację nad całą resztą społeczeństwa.
0: I hoje em dia esse padrão é o padrão do mundo neoliberal.
1: A w obecnych czasach to jest model po prostu świata neoliberalnego.
0: Se você passear nas ruas de Londres, se você passear em Nova York, se você passear, sei lá, você enxerga isso, você vê isso.
1: I na ulicach Londynu, Nowego Jorku czy jakiegokolwiek innego miasta po prostu to widać.
0: Para o clube VIP do 0,1% tudo e para o resto da humanidade nada.
1: Dla VIP-owskiego klubu 0,1% wszystko, a dla całej reszty nic.
2: No i tak, szanowni państwo, w naszej rozmowie zatoczyliśmy koło, a Brazylijczykom życzymy w takim razie bardzo dużo rozwagi przy urnach wyborczych w najbliższą niedzielę. Paulo Scott, brazylijski pisarz, był razem z nami. Bardzo dziękujemy. Obrigado.
0: Dziękuję.

0: To jest wyjątkowe spotkanie w audycji Cały Nasz Świat z wyjątkowego miejsca. To jest Prześwit w Warszawie, przy ulicy Freta Kolorowy. Tu się jeszcze rozkręci, bo to jest Fervor Latino, Festiwal Literatury Latynoamerykańskiej. A teraz z nami Argentyna, która już była wspomniana w poprzedniej rozmowie, czyli Selva Almada, argentyńska pisarka, znana naszym czytelnikom choćby z książki To nie rzeka. Minął już ponad rok, odkąd ta książka ukazała się w księgarniach w Polsce. Pewnie już pani wie, jak została tutaj przyjęta, zrozumiana czy niezrozumiana. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że ta książka pokazuje Argentynę inaczej niż zazwyczaj się patrzy z Europy, bo patrzymy na Argentynę przez pryzmat Buenos Aires. A w tej książce Buenos Aires w zasadzie nie istnieje. Jest dużo natury. I jak rozumiem, ta natura jest dla pani bardzo ważna. Ten szacunek dla natury jest istotny. Zatem jak pani patrzy na różne decyzje polityczne, które zapadają w pani kraju w związku z tym?
1: Bueno, buenos días. Muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Es mi primera vez en Varsovia, así que muy bueno y gracias a Fervor Latino por la invitación.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę tutaj być z Państwem i rozmawiać. Jest to moja pierwsza wizyta w Warszawie. Jestem bardzo wdzięczna Fervor Latino, że mnie zaproszono.
1: Argentina es un país con una naturaleza muy, muy rica, muy impactante. Que tiene todos los climas, todos los paisajes, y es verdad lo que me preguntás, en este, bueno, es un saqueo que viene desde hace muchas décadas, pero que se ha intensificado sobre todo en este gobierno, en el gobierno de Milei.
2: W Argentynie przyroda jest bardzo bogata, robi ogromne wrażenie. Mamy właściwie wszystkie klimaty, wszystkiego rodzaju pejzaże na naszym terenie, ale faktycznie ta przyroda jest eksploatowana od dekad w sposób przesadny, a można powiedzieć, że ostatnio za rządów Milleya no, jest to już ekstremalna eksploatacja.
1: Hay una minería muy rica, que bueno, que está siendo vendida por muy poco dinero a empresas extranjeras, con todo lo que eso significa para quienes viven en ese lugar y para el país en general. Una explotación que llega, se lleva todo lo que hay y deja devastado el territorio, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un futuro. Y con la, además, esto ni siquiera le deja plata al país, o le deja muy poco dinero.
2: Mamy górnictwo bardzo ważne, ale niestety firmy zagraniczne kupują możliwość eksploatacji za bezcen. Jest to bardzo złe dla naszego kraju, bardzo złe dla naszych ludzi, dla naszego społeczeństwa. Dochodzi do ogromnej dewastacji terenu. I nie daje to żadnej przyszłości, żadnego jutra, nawet nie zostawia dostatecznych środków finansowych dla państwa.
1: En estos meses también se está tratando otra ley, que es una ley que pretende regalar el país a los extranjeros, que es la ley de tierras, según la ley que quieren votar en este momento, cualquiera podría ir y comprarse una provincia entera con todas sus riquezas naturales sin que nadie pueda hacer nada. Entonces, creo que un poco, bueno, lo que decía Paulo recién, es el neoliberalismo feroz, es el capitalismo feroz, que en el caso de estas nuevas derechas, como es el caso de Milei, no son proteccionistas, no son nacionalistas, sino que simplemente, digo, sumado a que son derechas, con todo lo negativo que eso tiene para las personas que vivimos en esos países y para nuestros países, además encima es una derecha cipaya.
2: W ostatnich miesiącach trwają prace nad nową ustawą, która praktycznie pozwoliłaby na sprzedawanie całych ogromnych terytoriów, całych prowincji wraz z bogactwem, jakie na tych terenach się znajduje, bogactwem naturalnym. I jest to dla mnie przerażające. Tak jak mówił Paulo, neoliberalizm dziś jest bardzo groźny, bardzo agresywny, pod rządami Milleya tym bardziej. Nie możemy tutaj mówić przy tych prawicowych rządach o tym, że jest to prawica nacjonalistyczna, prawica protekcjonistyczna, jest to prawica bardzo agresywna, neoliberalna, skrajnie kapitalistyczna.
0: Natura jest bardzo ważna w pani książce, woda jest bardzo ważna, ale takim wątkiem, który się też przewija, jest to, że ludzie chcą odmienić swój los. Czy to pragnienie nie sprawia, że Argentyńczycy się łatwo nabierają na obietnice polityków, że są ofiarami populizmu, no właśnie tak, w taki sposób, że no, nie są, są bezbronni wobec tych obietnic?
1: Bueno, no diría que los argentinos y las argentinas nos dejemos engatusar por las promesas de los políticos tan así, de esa manera. Creo que la llegada de Milei al poder es parte de un proceso mucho más largo, mucho más complejo, donde a malas gestiones de los gobiernos anteriores, que de hecho las hubo, y la economía estaba en un momento muy crítico, con una inflación muy grande. También se sumó la operación de los medios, de los grandes medios hegemónicos de prensa, que fueron también devastando un poco la opinión de la gente o llevando la opinión de la gente hacia otro lugar.
2: Nie powiedziałabym, że Argentyńczycy, Argentynki dajemy się jakoś szczególnie omamiać obietnicom politycznym. Pod rządami Milleya obserwujemy pewne procesy, które jednak są bardzo złożone i trwają już dłuższy czas. Poprzednie rządy również zarządzały w sposób, który doprowadził do kryzysu gospodarczego, doprowadził do szalejącej inflacji, a z drugiej strony media i prasa manipulowały opinią publiczną.
0: Pani książka zaczyna się od sytuacji, kiedy mężczyźni zabijają ogromną płaszczkę. To jest trudno wytłumaczyć w ogóle, po co to robią. I wydaje się, że robią to dlatego, że mogą. I już. I zastanawiam się, czy to jest jakieś takie odniesienie się do kultury macho. A jeśli tak, to też trudno nie zapytać znowu o politykę. Czy nie jest tak i w Argentynie, i w wielu innych krajach, że na czele tych państw stoją właśnie ludzie, pewnie zazwyczaj mężczyźni, skoro mówimy o tej kulturze macho, którym się wydaje, że mogą robić rzeczy, o których jasne jest, że to są złe rzeczy, ale no właśnie mogą, bo kto im zabroni?
1: Bueno, sí, en el caso de la novela, de los personajes de la novela, que responden a una cultura machista que está muy enquistada en nuestros países, en nuestro país, en Argentina también. Matan la raya porque pueden, como bien decís, pueden hacerlo y lo hacen. Tienen ese permiso o ese derecho, porque lo pueden hacer, porque son los que pescan, son los que van a pescar por diversión. Y creo que sí, que eso se puede traspolar a nuestros gobiernos.
2: Tak jak powiedziałeś, faktycznie mężczyźni w mojej powieści zabijają, łowią i zabijają tę wielką płaszczkę, ponieważ mogą. Oni robią to dla przyjemności. I myślę, że faktycznie są przedstawicielami tego społeczeństwa i można to ekstrapolować na politykę.
1: Sin embargo, Argentina viene de casi 20 años de un feminismo muy fuerte, de un en 2014, 2015, el movimiento Ni Una Menos empezó en Argentina, después se expandió al resto de América Latina y fue un, o sea, realmente fue un hecho político, social, histórico muy muy importante. Y todos estos años de feminismo que han sido en algunos momentos acompañados por los gobiernos, por el Estado, fueron sumamente importantes para la vida de las mujeres, de las infancias, de las disidencias. De repente, con el ascenso de Milei, también es como una especie de reafirmación de esa cultura machista de la que estábamos tratando de salir y de la que en cierto modo empezábamos a ver algunos cambios.
2: Mamy też inne zjawisko, mamy bardzo silny feminizm, który rozpoczął się ten ruch w Ameryce Łacińskiej właśnie w Argentynie w 2014-15 roku i promieniował na inne kraje latynoskie. Dokonano bardzo wielu zmian społecznych, innego postrzegania kobiet, dzieci. Rządy również były pod wpływem tego ruchu przez jakieś, można powiedzieć, 20 lat, natomiast teraz pod rządami Milleya mamy znów tę reafirmację machizmu.
1: Uno de los principales blancos de este gobierno es justamente el feminismo y todas las conquistas del feminismo. Constantemente se ponen en duda un montón de leyes, de logros, no solo de logros simbólicos, sino de leyes propiamente dichas. Se niega desde el gobierno, se niega, por ejemplo, que existan los femicidios, cuando fue un trabajo de muchísimos años lograr que los medios de comunicación hablaran de femicidio y dejaran de nombrar estos crímenes de odio con eufemismos como crímenes pasionales, que era como se lo nombró históricamente.
2: Teraz pod rządami Milleya feminizm jest jednym z celów atakowanych instytucjonalnie, więc starają się zwalczyć wszystkie nasze osiągnięcia dotychczasowe. Nie chodzi tutaj tylko o osiągnięcia symboliczne, o zmianę myślenia, ale chodzi również o zmianę praw, które odzwierciedlały ten postęp społeczny. Przykładem jest na przykład podejście do zabójstw kobiet. Została stworzona osobna kategoria zabójstw kobiet przez byłych lub aktualnych partnerów, ale chcę się wrócić do postrzegania tego na starą modłę jako zabójstw powodowanych ogromnymi uczuciami.
1: El propio discurso del gobierno está plagado de violencia machista, o sea, desde el presidente hacia abajo, sus funcionarios, la cultura de la violación aparece constantemente en sus discursos, así que así estamos.
2: Cały dyskurs Milleya jest nacechowany machizmem. Dyskurs, który on kieruje do aparatu władzy, do urzędników, którzy jemu przecież podlegają, jest nacechowany przemocą, innym postrzeganiem przemocy niż my to widzimy. Można powiedzieć, że jest taki ostry nawrót do agresywnego, przemocowego machizmu.
0: A w pani książkach sporo, mimo tych trudnych informacji, jest sporo nadziei, że właśnie kobiety są w stanie dużo zmienić. Pozostajemy na Fervor Latino. Naszym gościem była Selva Almada, ale jeszcze proszę się z nami nie rozłączać. Jeszcze pozostajemy w Ameryce Łacińskiej.

0: A naszym ostatnim przystankiem będzie dziś Peru. Jest z nami Claudia Salazar Jimenez. Dzień dobry.
1: Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos. Pues, estoy muy contenta de estar aquí en Varsovia la primera vez y así que quiero agradecer especialmente a todas las organizadoras del Festival Fervor Latino. Y gracias nuevamente.
2: Dzień dobry, dziękuję. Chcę podziękować wszystkim organizatorkom Fervor Latino za zaproszenie mnie. Jestem po raz pierwszy dzisiaj w Warszawie.
0: Mamy nadzieję, że nie ostatni w takim razie. Dodam jeszcze, że nasza rozmówczyni jest wykładowczynią akademicką, autorką, pisarką, między innymi książki, którą tak się składa, mam dziś tutaj ze sobą, Krew o świcie. Tę powieść na polski przełożył Tomasz Pindel. To jest historia losów trzech kobiet, historia wojny domowej, która rozgrywała się w Peru w latach 80. i 90. widziana właśnie oczami tych trzech kobiet. Wojna domowa między organizacją Świetlisty Szlak a instytucjami państwa oraz obywatelami, którzy nie chcieli się Świetlistemu Szlakowi podporządkować, a właściwie jego rewolucyjnym hasłom. I od tej historii chciałbym właśnie zacząć nasze spotkanie. Jak dziś w Peru wygląda pamięć o tej trwającej dwie dekady wojnie? Wojnie, która według różnych szacunków pochłonęła około 70 tysięcy istnień.
1: Gracias por la pregunta, porque además me hace pensar y nos hace como volver a comprender, ¿no? De que la memoria es siempre un proceso en disputa, no es algo que se ha concluido, sino que según el contexto de cada momento es algo que se está siempre construyendo, ¿no? Y es un proceso que depende mucho también del tejido social.
2: Dziękuję bardzo za pytanie, bo faktycznie pamięć nigdy nie jest sprawą zamkniętą, jest procesem, jest zawsze w jakiejś kontynuacji, zależy od tej tkanki społecznej, z którą mamy w danym momencie do czynienia.
1: Solamente para comenzar, y esto quería confirmarlo con la traducción, me parece que cuando introduciste, presentaste libro, hablaste de una guerra civil, ese fue el concepto.
2: Czy chciałabym spytać się, bo nie wiem, czy dobrze było przetłumaczone twoje wrażenie, czy faktycznie powiedziałeś, że miała miejsce wojna domowa?
0: Tak.
1: Sí. Porque hay toda una disputa sobre el concepto de si fue un conflicto armado interno, ¿no? Que es como el concepto más de consenso para hablar de estos años de terror en el Perú, ¿no? Desde el 80 hasta el 2000. También se da el consenso sobre esta cuestión de llamarlo años del terrorismo, con el cual yo particularmente estoy de acuerdo. Y sí es un concepto muy disputado llamarlo guerra civil. Es difícil, ¿no? Porque todo el periodo del conflicto armado comienza justamente por un ataque terrorista de Sendero Luminoso contra el Estado peruano, ¿no? Así que lo de la guerra civil es un concepto bastante, bastante disputado.
2: To jest dla mnie ciekawe, ponieważ najczęściej mówi się o wewnętrznym konflikcie zbrojnym. Jest to taki konsensus w nazewnictwie, można powiedzieć. Natomiast mamy do czynienia z ogromnym terrorem od lat 80. do 2000. Mamy do czynienia z terroryzmem. Wszystko zaczyna się od ataku terrorystycznego organizacji Świetlisty Szlak przeciwko rządowi, przeciwko państwu.
1: Y un concepto que surge de la guerra y que está siendo muy manipulado justamente sobre todo por gobiernos conservadores de derecha es el concepto del terruqueo. No sé cómo se traduciría. Es como aplicar el uso de la palabra terrorismo a cualquier persona o institución justamente que no se pliegue a las instituciones y a las políticas neoliberales. A cualquier sentido de la protesta. Terruqueo es la palabra.
2: Terruqueo.
1: Es un verbo muy...
2: Poza pojęciem wojny domowej. Pojęcie, którego dzisiaj często się u nas używa, brzmi terroqueo, pochodzi od słowa terroryzm, ale w znaczeniu bardzo szerokim stosuje się te klasyfikacje wobec wszelkich osób, które protestują w jakikolwiek sposób, niekoniecznie używając przemocy typowej dla terrorystów. I jest to pojęcie bardzo często używane przez elity konserwatywne.
1: Y es un poco para cerrar con la pregunta que muestra justamente este concepto como la memoria, otra vez, ¿no? Sigue siendo ese terreno de disputa que obviamente está influenciado por la cuestión de las políticas neoliberales también.
2: Y este to pojęcie terroqueo, czyli bardzo szeroko porozumiany terroryzm, czyli opozycyjność, można powiedzieć, jest bardzo szeroko używany w tej dyspucie, która wciąż trwa co do pamięci historycznej.
0: Te wydarzenia, o których tutaj rozmawialiśmy, zakończyły się ponad ćwierć wieku temu wraz z rezygnacją prezydenta Fujimori z urzędu. Jego prezydentura, jak później się okazało, charakteryzowała się działaniami autorytarnymi, zresztą odsiadywał wyrok więzienia. Ale co jest ciekawe, być może z naszej tutaj perspektywy, to jest to, że to nazwisko teraz wraca, bo w tym roku wybory prezydenckie wygrała jego córka. W jaki sposób w Peru spogląda się na tę sytuację, no bo jednak jest ona obciążona historycznie nazwiskiem i historią swojego ojca.
1: Es la misma pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cómo fue posible esto?
2: Wielu z nas zadaje sobie to samo pytanie. Jakże to było możliwe?
1: Y al mismo tiempo no es tan tirado de los pelos. Otra vez, volviendo a la cuestión de la memoria, ¿no? Cuando se habla de memoria se dice, recordemos para que esto no se repita.
2: Ale znów należałoby wrócić do refleksji nad pamięcią i wtedy widzimy sprawę jaśniej. Często mówimy, musimy pamiętać, aby nie powtarzać tego, co już się zdarzyło.
1: Pero a veces esto recordar para no repetir, ¿no? En el caso peruano me parece que se ha vuelto una especie de eslogan vacío.
2: Ale wydaje mi się, że w Peru pamiętać, aby nie powtarzać, stało się już pustym sloganem.
1: Porque han sido, me parece, procesos de memoria muy alejados, ¿no? Justamente de lo que la población realmente ha ido necesitando desde el fin del gobierno de Fujimori 1, vamos a llamarlo, ¿no?
2: Dlatego, że oddaliliśmy się dosyć daleko od ludzkich potrzeb po rządach, można powiedzieć, Fujimoriego pierwszego.
1: I creo que esto tiene un origen muy, muy completamente histórico, ¿verdad? Desde la tradición colonial peruana que todavía persiste, ¿no? Está imbricado, creo yo, en el tejido social histórico del Perú, ¿no? Yo al Perú siempre lo llamo el último bastión de la colonia en muchos sentidos, ¿no? Así que el pensamiento colonial todavía me parece que depende mucho además de ciertas violencias que están enraizadas, creo yo, en casi diría en el subconsciente nacional. Y que de cierto modo justifican, creo yo, o responden esa necesidad de autoritarismo.
2: Myślę, że odpowiedź leży w historii, w tradycji kolonialnej, w tkance społecznej, która według mnie jest takim ostatnim bastionem kolonializmu, w którym mamy bardzo głęboko zakorzenioną przemoc. Istnieje chyba w społeczeństwie wynikająca z doświadczeń historycznych potrzeba rządów autorytarnych.
1: I pensaba esto conectándolo con lo que mencionó Selva hace un momento, ¿no? El gobierno de Milei, que también tiene una conexión muy cercana con estas gobiernos entreguistas, ¿no? Que entregan las riquezas del país a poderes extranacionales, ¿no? Y a cambio, creo yo, de ciertas prebendas, ¿no? Donde queda en evidencia justamente la corrupción de estos gobiernos.
2: Podobnie o swoim kraju mówiła Selva pod rządami Argentyny, o Argentynie pod rządami Milleya. W Peru też mamy do czynienia z rządami, które oddają za bezcen dziedzictwo, bogactwo swojego kraju, oddają za różne korupcyjne układy.
0: To jest historia, która wydaje się wraca niestety w tych rozmowach, ale więcej na ten temat na pewno będzie okazja, aby posłuchać w trakcie festiwalu Fervor Latino. Potrwa jeszcze do 4 października, a dziś była z nami Claudia Salazar Jimenez. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękujemy wszystkim naszym gościom i dziękujemy także tłumaczkom, które były dziś razem z nami, Katarzyna Górna i Dorota Kwinta. Dziękujemy organizatorkom Kat Kowalska, Zuza Geremek i Marta Dymek. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Fervor Latino i zachęcamy do wzięcia udziału w tym kolorowym, latynoskim ferworze. Polecamy spotkania autorskie z naszymi gośćmi, polecamy panele dyskusyjne, kiermasz książek i wiele, wiele różnych innych atrakcji. Pierwsza edycja Festiwalu Literatury Latynoamerykańskiej oficjalnie startuje dziś o 19:00, trwa do niedzieli w Warszawie, głównie w Prześwicie, przy ulicy Freta 39, skąd dziś nadawaliśmy i gdzie radiowo wrócimy jutro wieczorem na tańce i hulanki przy Silent Disco, na które oczywiście bardzo serdecznie również Państwa zapraszamy. Audycję realizował Franek Wójcicki, w studiu przy Ostrej nad wszystkim czuwali Kajtek Strzelczyk i Kuba Ferlin, Tomasz Ławnicki, Jan Janczy i Patryk Rabiega. Muchas gracias i hasta luego.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister finansów zapowiada, w weekend paliwo stanieje. Rząd jeszcze dziś ma wydać odpowiednie rozporządzenie, by jak najszybciej doprowadzić do obniżki cen na stacjach benzynowych. Wcześniej, przypomnę, prezydent poinformował w orędziu o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności.
1: A o decyzji prezydenta tak mówił dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: W wyniku presji i strachu przed opinią publiczną prezydent, jak wiemy, wczoraj podpisał ustawę w sprawie cen paliw. Mógł to zrobić 2 miesiące temu. Poinformował o tym w orędziu. Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z bądź zagrożeniem, bądź rzeczach, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych, związanych z bezpieczeństwem narodu.
1: Już jutro ceny paliw powinny spaść o 1 zł 20-30 groszy za litr. W serwisie teraz Słowacja. Nie żyje 14-latka zaatakowana przez ucznia szkoły podstawowej. To druga ofiara napaści nieletniego nożownika. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka. Inna ranna nauczycielka jest w szpitalu, a jej stan jest stabilny. Napastnik, uczeń 8 klasy, został zatrzymany przez policję i umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Według słowackich mediów jego motywem była zemsta. Ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci zostało wywiezionych do Rosji lub na okupowane tereny. Część z nich jest poddawana indoktrynacji i przymusowej asymilacji. Unia Europejska zaostrza sankcje wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za te działania. Na nowej liście znalazło się 10 osób i 17 podmiotów, w tym rosyjskie obozy dla dzieci i ośrodki sportowe.
4: To są metody sowieckie, metody komunistyczne. Putin pochodzi ze służb komunistycznych i stosuje starą ruską metodę uderzania w ludność cywilną, uderzania w najsłabsze osoby. Powinniśmy ten temat podnosić, ujawniać, mówić o tym jak najbardziej. Jako Parlament Europejski też wezwaliśmy po raz kolejny Rosję do zwrotu uprowadzonych dzieci z Ukrainy, porywanych. I trzeba nazywać Rosję takim państwem, jakim jest. Jest państwem terrorystycznym.
1: Mówił europoseł Krzysztof Brejza. Według danych przywoływanych przez Unię od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie zginęło lub zostało rannych około 4 tysięcy dzieci. Ponad 20,5 tysiąca zostało deportowanych lub przymusowo przemieszczonych. W marcu Komisja Śledcza ONZ uznała deportacje i przymusowe transfery dzieci za zbrodnie przeciwko ludzkości. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś ciepło, wręcz letnia pogoda, proszę Państwa. Stabilne, bezchmurne niebo nad niemal całą Polską. No i także słoneczny dzień i bez opadów deszczu, to ważne. A temperatury od 20 do 22 stopni, lokalnie na południu nawet 23 stopnie. Także szał. Korzystajmy z tej pogody, a do tego wszystkiego jeszcze słaby, umiarkowany czasami tylko wiatr z kierunków południowo-wschodnich, korzystne ciśnienie, no po prostu żyć nie umierać.

0: Szef.
1: Szef. Szef wszystkich szefów, nawet bym rzekła.
0: Si. Czyli
1: Bruce.
0: Bruce Springsteen. I proszę państwa, przegląd miast amerykańskich, no o każdym coś jest w stanie
1: powiedzieć zaśpiewać.
0: Zaśpiewać, a właściwie o Ameryce poprzez, chciałem powiedzieć, poprzez soczewkę tak, tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej historii.
1: Tak, na takim mikroprzykładzie. Po prostu. Mikro tak jak kiedyś był Everyman, to teraz jest Every City. I tyle.
0: Every City.
1: Tak.
0: I, ale teraz jest ta trudna wymowa, no bo jednak powiedzieć tak po amerykańsku, to jest prawie tak jak na przykład, wiesz, nazwisko Carter. Carter. Mm-hmm. Tak samo Atlantic City. No to Atlantic City.
1: Mm-hmm.
0: Atlantic City. Mm-hmm. A chyba, że ktoś z państwa z okolic na przykład
1: to
0: i właśnie
1: będziemy wdzięczni.
0: Obudził się dzień u państwa i nas słucha, to zapraszamy, żeby swoją wymowę nam
1: przedstawić.
0: Można głosówkę nawet nam wysłać.
1: No oczywiście, że tak, jak najbardziej. No a tymczasem u nas w Polsce 9 minut po godzinie 12.
2: W środku dnia.
0: Jak ty się nazywasz?
1: Ja się nazywam Agnieszka Lipka-Barnett, a ty jak się nazywasz?
0: Jan Niebudek.
1: A ten pan
0: za szybą? Rafał.
1: Lewandowski oczywiście.
0: No, widzisz.
1: Wszystko się zgadza. Do 14 zapraszamy państwa. A Jessie Ware.
0: No.
1: Tu. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Ormerek. To w sumie Ormerek. Jest dobry moment, bo automatycznie, no to automatycznie się robią płatności przez Blika. Takie piękne połączenie znalazłam. Automatyczne, a właściwie powtarzalne płatności przez Blika to jest ten sposób patronowania Radiu Nowy Świat, który promujemy wśród Państwa w tym miesiącu.
1: Tak, ten rodzaj powtarzalności, bo taką powtarzalność jest generalnie dzisiaj w dzisiejszym świecie taka uważana za coś złego. Jesteś taka powtarzalna.
0: Tak,
1: wiesz?
0: No bo to rutyna, to prawda, to rutyna
1: jesteś
0: i w ogóle...
1: Jesteś taka rutynowa, jesteś ale powtarzalna, nie mówimy o powtarzasz się.
0: No, a tu właśnie chodzi o to, żeby się powtarzać.
1: Przykład.
0: Tak, to jest dobrze. Dobrze jest się powtarzać, szczególnie jeśli chodzi o płatności powtarzalne. nowyświat.online/blik. No i zajrzyj na stronę i powiedz, ilu mamy patronów obecnie dzięki płatnościom powtarzalnym Blik.
1: Wiesz co, ale to jest niesamowite, bo akurat właśnie przed chwilą otworzyłem.
0: Niesamowite. No, to jaka tam liczba?
1: Na początku 4.
0: Oho, to już
1: później
0: dobrze.
1: Jest 8. A później, jakby to powiedzieli w Krakusy, 3.
0: 4, 8, 3. No to pięknie. Bardzo się cieszymy i zapraszamy oczywiście. To już prawie 1/3.
1: Jedna trzecia, tak.
0: No bo jak Państwo wiedzą, Blik umówił się z nami tak, że mają do oddania nam 45 tysięcy złotych. Bo do każdej powtarzalnej płatności Blik, tak, która zostanie założona w ciągu najbliższych, no jeszcze 3 tygodni pewnie, oni dopłacą 30 zł. Więc prosta kalkulacja wynika z tego, że jeżeli będzie 1500 nowych subskrypcji właśnie założonych i opłaconych przy pomocy płatności powtarzalnych Blik, no to wtedy na nasze konto trafi te 45 tysięcy złotych. No i bardzo nam na tym zależy, nie ukrywamy tego.
1: Nie uważam,
0: że byłoby to niestosowne, żeby te 45 tysięcy...
1: Uważasz, że to byłoby dobre.
0: Uważam, że to by było stosowne wręcz, żeby trafiło do nas te 45 tysięcy złotych. Także bardzo Państwa prosimy o rozważenie takiej opcji patronowania Radiu Nowy Świat. nowyświat.online/blik.
1: Powtarzajcie się.
0: Tak, to będziemy powtarzać jeszcze Państwu ten adres.
1: Ale nie co chwila oczywiście.
0: Nie, absolutnie
1: ale
0: nie co
1: tak,
0: chwila. Co jakiś czas.
1: Co jakiś czas. W rozsądnych dawkach. Tame Impala i Loser.

0: To jest niesamowite, bo płyta Dead Beat, która miała być taką nieudaną płytą, często tak o niej pisano w dniach tuż po premierze, nie po tym premierze jakimś, tylko po premierze tej płyty, okazało się, że jest pełna przebojów. Dracula, wielki przebój.
1: Ale to tak bywa, wiesz? Przebój,
0: a później teraz właśnie Loser, który też przez to, że wystąpił był ten utwór w ostatnim Spider-Manie.
1: No to wiadomo, że zyskał sobie sympatyków
0: bardzo, bardzo
1: dodatkowych.
0: I to takich dżęziaków.
1: No, tak,
0: całkowitych.
1: Tak.
0: Zresztą jak byłem na koncercie w Gliwicach, nie wiem czy ktoś z Państwa to potwierdzi, nie to, że byłem, tylko to, że rzeczywiście dominowała tam po prostu bardzo, bardzo młoda publiczność. I teraz właśnie do mnie dotarło i to jest to, czym chciałem się podzielić, moje odkrycie, eureka po prostu, że Peter Parker.
1: Potrzebujesz...
0: Słuchaj, ale Peter Parker, czyli Spider-Man, no i kurczę, Kevin Parker.
1: Parker. Nie ma przypadków.
0: Nie ma.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki. Natomiast tak to jest czasem, że wydaje się, że płyta jest słaba po pierwszym przesłuchaniu, a potem jakoś po czwartym, po piątym.
0: A mi się nie wydawała słaba.
1: Albo po może dwóch nie miesiącach na przykład prostu... człowiek wróci i stwierdza, że właściwie to jest dobra płyta.
0: No tak. Albo już jesteśmy osłuchani znowu.
1: Różnie to bywa. Tak.
0: Tak jest. Wspomniałem o człowieku pająku. Nie będzie tutaj ani człowieka.

0: Si.
1: Ibiza. Ibiza, przepraszam, się mówi teraz. Nie wiem, czy słyszałaś.
0: Tak?
1: No, na Ibizę.
0: Okej.
1: Okay. Że poseł pojechał na Ibizę.
0: Ibiza.
1: Ibiza.
0: Ibiza. No. To jakaś, to jakiś rodzaj wizy, czy coś?
1: Ibiza. No, to jest taka, aha, wiesz...
0: No właśnie nie wiem, ale dobrze.
1: Niedaleko tego państwa, takiego sprzed lat, San Escobar.
0: A, no tak, tak, tak, tak. A to już, znam, oczywiście, no, to już znam.
1: Właśnie z tego samego archipelagu, z jednego archipelagu. To są po jednym archipelagu wyspy, że tak powiem.
0: Dobrze, bardzo się cieszę w takim razie.
1: I tam po jednych pieniądzach, ta sama waluta tam obowiązuje. I okay, to nie krypto wcale.
0: Czyli,
1: chociaż...
0: A tam też jest stolica w Santo Subito, czy to już inna stolica Ibizy? Chyba inna.
1: To się o tym przekonujemy po czasie, dopiero po kilku latach. Proszę państwa, 21,5, co będziemy sobie żałować?
0: No już prawie 22 nawet minuty.
1: Po godzinie 12. Myślę, że myślisz, że niedługo Martyna?
0: Myślę, że niedługo Martyna.
1: Niedługo Martyna już.

When I Walk i Chair, proszę państwa. No i proszę sobie wyobrazić, że skoro przed chwilą powiedzieliśmy hasło Martyna, to teraz pojawi się Martyna Wojciechowska. Wystartował już i to kilka tygodni temu kolejny sezon Kobiety na krańcu świata. To są fascynujące podróże, fascynujące także filmy dokumentalne. Miałem przyjemność w ubiegłym roku poznać ekipę całą realizującą ten program. No, rzeczywiście fascynujące opowieści. Pewnie nie wszystkie nawet się nadają, żeby je tak przytoczyć na antenie o tym, jak ten program powstaje, bo czasami przypadek,

0: czasami coś może nie zadziałać, jakaś nietypowa sytuacja może się pojawić i całkowicie scenariusz ulega zmianie, no ale wszystko później na ekranie pięknie i ekscytująco wygląda. Różne historie, akurat gdy kilkanaście dni temu miałem okazję wziąć udział w pokazie tego odcinka, na który dzisiaj zaprosimy, to z ekranu patrzyła na nas twarz lekarz weterynarii Rebeki Atensi, którą też usłyszymy za kilka chwil. Wybierzemy się do Konga, do lasu tamże, no i będziemy mówić o ratowaniu szympansów, a właściwie opowie o tym sama Rebeka Atensi, ale zanim spotkałem się z panią doktor, to Martyna Wojciechowska poświęciła nam chwilę. No i tak spojrzeliśmy razem na twarz Rebeki Atensi na wielkim ekranie, a siedzieliśmy w pierwszym rzędzie w kinie, w którym ten pokaz miał się za chwilę rozpocząć. No i tak spytałem, patrząc na iskierkę i błysk wokół Rebeki Atensi, ale także radość na twarzy Martyny Wojciechowskiej na wielkim ekranie, jakie są te kobiety? Gdybyśmy mogli je potraktować trochę jako bohatera, czy też raczej bohaterkę zbiorową. Jaka jest kobieta na krańcu świata? Od tych wszystkich lat, przez te wszystkie sezony i w ciągu tych wszystkich podróży.
1: Kobieta silna, chociaż ta siła ma bardzo różne wymiary. Tak, siłą i odwagą nie jest to, żeby wspinać się na najwyższe góry, przejeżdżać rajd Dakar, tylko siłą jest czasem, a może przede wszystkim bycie sobą, mówienie wtedy, kiedy inni milczą. Siłą jest to, żeby przetrwać do kolejnego dnia. I każda z tych bohaterek to ma. Każda jest odważna na swój sposób i każda jest inspirująca. W każdej z nas jest kawałek tych bohaterek i w każdej z nich możemy się przejrzeć.
2: No i to jest taki smutny ten nasz świat, w którym tak wiele ostatnio przemocy. One wnoszą do tego świata jakąś mądrość, spokój, oddech, miękkość może też. Kobiecość po prostu, prawda? Chyba?
1: No myślę, że dzisiaj już trudno dzielić coś na kobiece i męskie. Myślę, że mężczyźni też mają prawo do emocji, do miękkości, do empatii, do bliskości i cieszę się, że ten świat zmierza w tym kierunku, chociaż umówmy się, bardziej zmierza w naszej bańce, a nie w krajach globalnego południa. Tam wciąż wzorzec męskości jest taki bardzo, powiedziałabym, no, w starym stylu.
2: Ale patrz na liderów światowych też. Tak jakby znowu to się gdzieś prze...
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Niestety, bo przykład idzie z góry. Natomiast to ja bym chciała po prostu świata pełnego wrażliwości na siebie nawzajem, uważności i empatii. Nie ukrywam. Natomiast dużo widziałam na świecie rzeczy złych, ale wciąż światu ufam i wciąż ten świat nie przestaje mnie zachwycać. I spotkałam tak wiele cudownych osób, i mężczyzn, i kobiet w trakcie realizacji tego programu na tych różnych krańcach świata. Jestem tym głęboko zbudowana i zainspirowana.
2: Okej, to wróćmy w takim razie do Rebeki. No bo ona kontynuuje dzieło Jane Goodall i to jest coś wspaniałego. Jane Goodall właściwie mogłaby być jedną z patronek, matronek może lepiej, twojego programu chyba, prawda?
1: Jane Goodall dla nas wszystkich jest wielką inspiracją. Mówię o niej jest, choć 1 października obchodzimy rocznicę śmierci, pierwszą rocznicę śmierci tej wybitnej kobiety, ikony. Miałam zaszczyt ją poznać w 2011 roku. Zawsze sobie tak marzyłam, że zrobię o niej jeden z odcinków programu Kobieta na krańcu świata, ale Rebeka Atensi jest nawet może nie tyle kontynuatorką jej działań, bo w pewnym momencie ona stała się nauczycielką Jane Goodall. I to było bardzo ciekawe, że też Jane miała w sobie tę otwartość, żeby słuchać młodej dziewczyny, która ma inny pomysł na coś. To jest dla mnie też dowód na to, że właśnie wielkość człowieka polega na tym, że się nie przestaje dowiadywać czegoś o świecie i uczyć i chcieć się zmieniać. Więc myślę, że każdy z nas jest i powinien być kontynuatorem dzieła Jane i dbać o naszą planetę i w tym szalonym świecie dbać o każdą istotę, no bo każda ma swoją rolę do spełnienia.
2: Ratując szympansy lub robiąc coś innego, coś na naszą miarę, prawda, bo to też jest ważne, dbając o siebie, dbając o innych, też w taki dobry sposób, tym też no, młode głowy się zajmują, chociażby, jeżeli mogę tak połączyć na chwilę twoje różne działalności.
1: Wszystkie moje działalności mają wspólny mianownik robienia czegoś dla ludzi. No, gdyby nie było programu Kobieta na Krańcu Świata, nie byłoby Fundacji Unaweza. Gdyby nie Fundacja Unaweza, nie byłoby projektu Młode Głowy, który to projekt jest o zdrowiu psychicznym, głównie młodego pokolenia. To jest też coś, co było super ważne dla Jane Goodall, bo ona stworzyła projekt Roots and Shoots właśnie po to, żeby inspirować młode pokolenie. Myślę, że zdrowie psychiczne jest podstawą w ogóle wszystkiego i po to stworzyliśmy ten projekt. Dajemy młodym głos. Docieramy do ponad miliona uczniów i uczennic z naszym programem profilaktycznym i uczymy całą Polskę zasad pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego zgodnie z wytycznymi PPP. Popatrz, posłuchaj, połącz. Proste kroki. Minuta rozmowy, która może komuś ratować życie. Ale tak naprawdę to jest o budowaniu wrażliwości, uważności, jakiegoś rodzaju akceptacji i czułości dla siebie nawzajem.
2: To jeszcze na koniec, gdybym mógł cię poprosić o no, takie dwa słowa. Już jesteśmy w sezonie 17 od końca sierpnia. W zasadzie on trwa. Byliśmy w Indiach, byliśmy w Korei Północnej, teraz Kongo. Jeszcze coś przeoczyłem po drodze.
1: Teraz jedziemy w podróż do Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie odcinek o dzieciach żołnierzach. Zabieramy widzów w podróż na Fidżi, do Nowej Zelandii oraz i tu wspaniały też temat pustynia Gobi, więc 7 zupełnie nowych historii. Wszystko pierwszy raz dotarłam w te miejsca, w te konkretne miejsca, bo wcześniej w Indiach byłam 8 razy, ale Bengal Zachodni to jest kompletnie inny świat, więc to tylko dowodzi tego, że generalnie świat można traktować jak scenografię do niezwykłych ludzkich historii i ten sezon jest wyjątkowy, też ma rekordową oglądalność, co jest wspaniałe, no bo po 17 latach, że widzowie ciągle są zaskoczeni, ciekawi.
2: Potrzebujemy nadziei po prostu.
1: Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy tego, żeby się wzajemnie też uwrażliwiać na to, jak ten świat funkcjonuje, jak wygląda.

0: Śmierć w bikini. To Kasia Lins albo Obywatelka KL, jak kto woli. Rozmowa z Martyną Wojciechowską już za nami. Przed nami rozmowa z Rebeką Atencją, która jest uznawana za następczynię Jane Goodall. Pracuje w ośrodku rehabilitacji szympansów Chimpunga. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. No i 4 października będzie można obejrzeć to, czym zajmuje się Rebeka Atencja i cały ośrodek rehabilitacji szympansów właśnie w programie Kobieta na krańcu świata. I ponieważ Rebeka Atencja, która jest prymatolożką, bardzo mi się podoba to określenie, jest prymatolożką, no i jest dyrektorką wykonawczą Instytutu Jane Goodall, najpierw opowie Państwu właściwie, jak to się stało, że ona znalazła się w tym instytucie, no i jak doszło do poznania właśnie z Jane Goodall.
1: I met Jane before, but when I met her in 2005.
0: Jane Goodall poznałam już wcześniej, jednak nasze spotkanie w roku 2005 było bardzo wyjątkowe. Kierowałam wówczas programem ochrony szympansów. To był ośrodek w środku lasu. Byłam tam już od miesięcy. No i pewnego dnia pojawiła się tam po wielu dniach wędrówki Jane Goodall. Wyobraźcie sobie, co poczułam. Oto Jane Goodall pokonała całą tę drogę, żeby porozmawiać ze mną, żeby się ze mną spotkać. Oczywiście ktoś wcześniej opowiedział jej o tym, co my robimy w ośrodku. No i to było szczególne, bo mam poczucie, że nawiązała się między nami nić porozumienia. Poczułam, że znam ją od zawsze. Ona poczuła coś podobnego. Połączyła nas troska o los szympansów. Chciałam je uratować, stworzyć dla nich drugą szansę, a Jane szukała właśnie wtedy osoby, która pomoże uratować szympansy w innym ośrodku. No i zaproponowała tę misję właśnie mnie.
1: That was the thing that was even more special of that moment.
2: Okay, so now it's been 20 years.
3: To już 20 lat, ponad.
0: Tak, to już ponad 20 lat. Wciąż pracuję właśnie tam w Kongu, ale działam też w innych krajach. Jeśli chodzi o samo Kongo, to po pierwsze zauważam ogromną zmianę. Zmianę w ludziach, zmianę w ich podejściu przede wszystkim. Kiedy tam przyjechałam, można było zobaczyć na przykład, jak handlarze sprzedają szympansy. I to w środku miasta, na ulicy, przed apteką. A policja, która była w tamtej okolicy, kompletnie nie zwracała na to uwagi. Nie było wśród tych ludzi świadomości, że to nielegalne. Nie istniała też empatia wobec zwierząt. Ale po latach pracy, po latach kampanii edukacyjnych, po przyznaniu świadczeń dla ratowników, no i po nawiązaniu współpracy z lokalnymi władzami i policją, zaczęliśmy to zmieniać. Gdy teraz przyjeżdżasz do Kongo, ludzie tam już wiedzą, że handel tymi zwierzętami jest nielegalny, że powinny one żyć na wolności. Zamienili się w rzeczników sprawy. Gotowi są na niej, nawet się dla niej poświęcić. No i to wspaniałe. Wciąż trudno mi uwierzyć, że mogłam tam być świadkinią takiej właśnie zmiany.
1: Like for me, like, and to be able to see that change is incredible.
2: Are we really that similar?
3: Czy one faktycznie są do nas aż tak podobne? Naukowcy mówią o 99% zgodności DNA.
0: Szympansy są do nas podobne. Nie mówią tak jak my. Nie znają pojęcia przeszłości ani przeszłości. No i to jest ta główna różnica. My możemy mówić o przeszłości, mamy tę perspektywę. Szympansy nie, ale na tym różnice się kończą. Zdarza się, że kiedy spędzam dużo czasu w lesie wśród szympansów, to kiedy wracam, to sama siebie pytam, czy ja właściwie byłam z szympansem, czy z człowiekiem, bo trudno mi czasem sobie przypomnieć.
2: And one of them even
3: a jeden z nich nawet ocalił twoje życie. Miał na imię Kutu.
0: Tak, tak, miał na imię Kutu.
2: That's his name and it's somebody else's name.
3: Ale ktoś jeszcze ma tak na
1: imię.
0: Mój syn ma na imię Kutu. No i jest bardzo dumny z tego, że dostał imię po kimś, kto dał mi drugą szansę, by być na tej ziemi.
3: Ale od początku, wychowujesz swoje dzieci tam i kiedyś doszło do sytuacji, and której you had twoje życie było zagrożone, prawda?
2: Where you were threatened by other...
0: Zanim jeszcze urodził się mój syn, zostałam zaatakowana przez szympansa w lesie i ten szympans wzywał pozostałych członków swojej grupy, by po prostu na mnie zapolować, no bo szympansy polują. Zazwyczaj polują na mniejsze małpy albo na antylopy, ale tym razem były gotowe zabić mnie. Nikomu tego nie życzę. Myślałam, że moje życie zaraz się skończy. Byłam sparaliżowana, aż tu nagle, nie wiem kompletnie skąd, przyszedł inny szympans, no i przerwał to polowanie. Przekierował uwagę ze mnie na jednego ze swoich przyjaciół. To było absolutnie niesamowite. Dał mi głos w świecie szympansów. Dał mi drugą szansę, bym mogła żyć. Wszedł między walczące szympansy, no i nagle się odwrócił, nasze oczy się spotkały, a ja go rozpoznałam. To był Kutu, którym opiekowałam się kilka miesięcy wcześniej, gdy nie domagał, a teraz on spłacał swój dług empatii wobec mnie. Inny szympas ugryzł mnie w głowę, całą twarz miałam zalaną krwią. Powrót do bazy zajął mi no, jakieś półtorej godziny marszu przez las i przez cały ten czas myślałam o tym, jakie to niesamowite, że jeden szympans postanowił zaryzykować własne życie, by ocalić moje. No i to wtedy właśnie postanowiłam, że mój pierwszy syn będzie miał na imię Kutu i że poświęcę resztę życia na ratowanie szympansów, tak jak Kutu uratował mnie.
2: Okay, so the last question.
3: No dobrze, a co możemy zrobić my, Europejczycy, Polacy, Kutu, inne dzieci na przykład, dzieci hiszpańskie, co my wszyscy możemy zrobić na rzecz szympansów?
0: Każdy, niezależnie czy z Polski, czy z Hiszpanii, czy skądkolwiek, może zrobić dużo, by ratować szympansy, ale i inne gatunki. Przede wszystkim myślmy o tym, co kupujemy. Jeśli na przykład kupujesz drewniany stół, to dowiedz się, skąd wzięło się drewno. Z lasu czy z plantacji? Jeśli z lasu, no to wiedz, że przyczyniasz się do niszczenia domu dla wielu zwierząt. Wybierz drewno z plantacji. Albo na zakupach w supermarkecie sprawdź, jaki olej jest w składzie produktu. Jakiś lokalny, czy może palmowy, do wytworzenia którego zniszczono las, by w jego miejscu zasadzić palmy olejowe. Takie plantacje, takie monokultury niszczą lasy w Indonezji i w bardzo wielu innych krajach. Jednocześnie niszczą dom niezliczonym gatunkom zwierząt. No a poza tym wyniszczają, wyjaławiają też ziemię. W Kongo, w Brazylii, to nieważne gdzie, na świecie, na planecie, na której żyjemy, każdy z nas może coś zmienić na lepsze.
1: They are the lungs of the world, of the planet that we live.
2: Cada persona puede hacer una diferencia.
1: Each person can do something different. Each person can do something for make a difference in this world.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, tak jest. Oho,
0: oho. Rebeka Atencja rozmawiała z Janem Niebudkiem. Muchas gracias.
3: Jan Niebudek rozmawiał. Tak jest, proszę Państwa, każdy z nas może zrobić, sprawić, że sytuacja się zmieni na swoim odcinku, na swoją miarę. Każdy z nas ma jakiś wpływ na świat.
0: No i to jest najpiękniejsze podsumowanie.
3: Nie przesadzaj, że takie...
0: No, nie, no tak, ale ważne jest to, żeby po prostu świadomie, świadomie kupować, być świadomym konsumentem, sprawdzać skąd pochodzi drewno, sprawdzać właśnie skład produktów nawet, no i po prostu o ile to możliwe...
3: Na przykład może tak, być.
0: Albo z San Escobar. O ile to możliwe, nie kupować produkty z olejem palmowym w składzie. No i bo tylko można, tyle i aż
3: bo się
0: tyle.
3: Wszyscy poślizgniemy na tym po prostu, na takim oleju, a na innym nie.

0: Beirut, Fisher Island, a propos tych wysp różnych. Fisher Island też taka jest, Fisher Island Sound, tak brzmi Beirut, proszę Państwa. 10 minut jeszcze mamy do godziny 13. Co my z tym czasem zrobimy, powiedz mi?
1: Przegadamy, przegramy. Coś myślę, że wymyślimy. Państwo już pewnie czekają i ja rozumiem, że Państwo czekają, bo my też czekamy na serwis dobrych wiadomości. To uprzejmie donoszę, że on zostanie doniesiony Państwu po godzinie 13. Tak. Doniesie go Olga Szygenda, która jest już przy Ostrej, bo jeszcze jesteśmy przy Ostrej, więc jest już przy Ostrej, no i przyniesie ten serwis.
0: Piękne zdanie. Jest już przy Ostrej, bo jeszcze jesteśmy przy Ostrej.
1: Tak, no bo tak. Bo wiesz co, pojawiają się pytania, czy my jeszcze przy Ostrej, czy już przy Mińskiej? No
0: więc my sami też czasami już taki mamy mętlik, że my nie wiemy właściwie, czy jesteśmy już w tym pomiędzy. Ale właśnie proszę Państwa, tak właśnie wtedy trzeba się tak uziemić jeszcze, być tu i teraz.
1: No i uważnie patrzeć na rozkład autobusu, czy na numer autobusu, do którego się wsiada. Bo
0: na miasto, prawda?
1: Bo może być ciekawie. Swoją drogą ciekawa jestem, kto pierwszy się pomyli i pojedzie na Ostrą zamiast na Mińską. Ha. W sensie z nas, nie mówię o gościach. Ja mówię o nas, o naszej radiowej ekipie. Bo pewnie ktoś taki będzie.
0: Nie patrz na mnie.
1: Nie, ja nie patrzę na ciebie. Ja myślę, że to komuś o poranku się zdarzy, wiesz? Takie mam dziwne, niejasne przeczucie, że właśnie o poranku, na przykład o 5:30 nad ranem ktoś, wiesz, podjedzie tutaj i się zorientuje, że to nie tutaj.
0: I co wtedy? Przez telefon?
1: Będzie musiał na Mińską.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Będzie gorzej, jak to będzie realizator. No w każdym razie, nie, no my sobie tutaj snujemy, oczywiście nikomu tego nie życzymy, bo to budzi lepiej niż kawa, taki stres, to zaręczam. Ezra Collective teraz, Body Language z Saszą Kibble, nagrana na zegarze za 9 minut 13.
2: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibble.

0: To była Ezra, a po Ezrze?
1: Kolektyw.
0: No właśnie, jeszcze nie. Słuchaj, jeszcze tak nie tego, bo na razie, proszę Państwa, jeszcze nawet nam 13 nie wybiła. Po 13 tak w ogóle chciałem zauważyć, że, i to będzie, uwaga, ciekawa konstrukcja językowa, którą stworzę, czy po 13, że czy tylko dobre wiadomości, czy coś
1: nie
0: jeszcze?
1: Tylko, że. Nie tylko, że, bowiem, że będzie również zaproszenie na konfrontacje teatralne, które ruszają w Lublinie. No a jak Lublin, no to Państwo wiedzą, Klaudia Kowalczyk.
0: I Państwo wiedzą, że Janusz Opryński.
1: Tak,
0: jak Lublin.
1: To też również także, więc no, jego głos również pojawi się w materiale.
0: Nie ma to Klaudii tamto, też. Tak się kiedyś mówiło, nie wiem, czy się mówi tak nadal, proszę
1: Państwa. Ja tak mówię nadal. Więc chyba się mówi, skoro
0: nadal.
1: Ja tak mówię.
0: Carly Simon i Why. Dlaczego? I z tym pytaniem Państwa zostawiamy.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wraca program Ceny Paliwa Niżej. Taniej będzie już od jutra, przekazał minister energii. Każdego dnia publikowane będą maksymalne ceny na następny dzień. A w serwisie teraz komentarz premiera po decyzji prezydenta o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Wygrali polscy kierowcy, dziewczyny, panowie, którzy za kierownicą siedząc, może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. Także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze. A w sensie politycznym, wiecie, fajnie się wygrywa. Szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę. Ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens.
1: Mówił premier Donald Tusk. Ceny paliw mają spaść o 1,20-30 zł za litr. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła kolejne śledztwo dotyczące działania prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa trafiła tam z prokuratury rejonowej. Śledczy badają zdarzenia z ostatnich 5 lat. Szczegółowe informacje mają zostać przekazane dopiero w połowie miesiąca. Z ustaleń Onetu wynika, że działania prokuratury dotyczą możliwości żądania i przyjmowania korzyści majątkowych przez koordynatora szpitalnego prosektorium, jak również znieważania zwłok. Na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów. W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi także 2 inne śledztwa. Fala krytyki po wypowiedzi Sławomira Mencena dotyczącej policjantek. Lider Konfederacji zakpił z nowo przyjętych do dolnośląskiej policji funkcjonariuszek. To karygodne zachowanie, ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Tu jesteśmy po dwóch stronach barykady z panem Mencenem. Ja doceniam służbę kobiet jako minister obrony narodowej. Doceniam służbę kobiet w Wojsku Polskim, zarówno służbę na granicy, patrolują granice Wojska Obrony Terytorialnej, zarówno służbę jako zawodowi żołnierze, jako terytorialsi, jako młodzi adepci. Nie zgadzam się z tym, więc pan Mencen tą wypowiedzią stracił prawo do mówienia naprawdę o konstrukcji polskiej armii. Jeżeli on w polskiej armii nie widzi, czy w polskiej policji nie widzi miejsca dla kobiet, no to trudno brać go na poważnie.
1: Wypowiedź Sławomira Mencena skomentował dziś także marszałek Sejmu. Widzenie roli kobiet tylko przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem, powiedział Włodzimierz Czarzasty. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: W ciągu dnia na niebie, o ile w ogóle, to bardzo niewiele chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich. Stopniowo coraz więcej chmur i tam zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, a pod wieczór na wspomnianych już krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej. Miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni Celsjusza, a wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów porywisty.

0: Knight Ride.
1: The Growlers.
0: Knight Ride, a można też tak powiedzieć Nice Try.
1: Można, a można też powiedzieć Day Ride, Joy Ride, dlaczego nie?
0: Można powiedzieć, bo proszę Państwa, jest dzień jak najbardziej. Chwilę po 13 to jeszcze nie jest... My zawsze mamy taką tendencję, prawda, że czytamy te prognozy pogody na noc też, tak jakby już po 13.
1: No albo na wieczór, tak.
0: Robimy to trochę na wyrost oczywiście.
1: No, tak, żeby Państwa też przygotować na to, co nadejdzie. Ale o ile nadejdzie, no bo z prognozami pogody to nigdy nic nie wiadomo.
0: I to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że w tej audycja też ma swój rytm.
1: To
0: ta audycja ma, każda audycja ma swój wstęp, rozwinięcie, ranek po prostu. Można to tak też przełożyć, prawda?
1: Można.
0: Teraz godzina po 13 w piątek, to jest taki sierpień tej audycji, czy dalej nawet.
1: No sierpień. Tak, właściwie tak. Właściwie tak. To jest dobre określenie.
0: Bardzo.
1: No to witamy w sierpniu audycji. Jan Niebudek i Rafał Lewandowski. A to jest audycja...
2: W środku dnia.
1: Chociaż to już po środku dnia, no bo środek dnia był godzinę temu, ale załóżmy, że to dalej jest środek dnia. Dopóki my jesteśmy, to jest środek dnia. O, i tego się może trzymamy.
0: Tak.

0: Widow Speak i Soft Cover.
1: Czyli jak miękka kołderka. Ja bym tak to przetłumaczyła.
0: Albo w miękkiej okładce.
1: No można, tak.
0: Okładce.
1: Ja nie wiem, dlaczego ta miękka kołderka, bo przecież słońce, ale może to dlatego, że jesieniara się we mnie uruchomiła.
0: Mieszko, masz zamknięte oczy i pochrapywałaś przez trzy minuty.
1: Okay,
0: i śpisz po prostu.
1: O,
0: Misia Furtek przed nami, proszę państwa, i Białe Kwadraty. A dlaczego gramy ten utwór? Dlaczegoż? Nieprzypadkowoż.
1: Nieprzypadkowoż, gdyż ponieważ Azalisz, Misia Furtek jutro gra w konstancińskiej Hugonówce i my mamy dla państwa zaproszenia na tenże koncert, skoro już tak zrzedł, no to niech będzie. Także proszę do nas napisać. W środku dnia małpanowyświat.online. Tutaj nie ma żadnego rzet, ani z kropką,
0: ani
1: RZ.
0: Nie to napisać, tylko pod ten adres?
1: Tak. Proszę napisać do nas mail na wskazany poniżej, powyżej adres w środku dnia małpanowyświat.online. No bo zapraszamy na koncert Misi Furtek jutro w Hugonówce w Konstancinie.
0: W tytule wiadomości prosimy wpisać słowo otuchy.
1: Otuchy. Bardzo dobrze, tak.
0: Tak.
1: Przez CH? Chyba
0: przez
1: tak.
0: CH.
1: No właśnie.
0: Białe Kwadraty, proszę państwa, nie przez CH. Białe Kwadraty
1: przez
0: po prostu.
1: Przez RZ też nie.
0: Misia Furtek.

środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy już 3 października, czyli następnego dnia, czyli jutro o godzinie 18, chcą zawitać do konstancińskiej Hugonówki. To jest w Parku Zdrojowym w Konstancinie Jeziornie. No i właśnie zobaczyć tam na scenie misie Furtak. Zapraszamy bardzo serdecznie, no bo to będzie koncert pełen otuchy. Tak jest. A, no i oczywiście w temacie maila, który Państwo do nas wyślą, mam nadzieję, prosimy wpisać słowo otuchy. No i już za chwilę, już za momencik będzie ona, Olga Szygenda, ale najpierw, czemu nie, Faith No More.

0: Swoją drogą, czy to nie wspaniałe złożenie? Last cup of sorrow i dobre wiadomości. Ostatnia filiżanka cierpienia tak. I potem ciach,
1: po
0: dobre wiadomości.
1: Przychodzi po nocy, przychodzi dzień.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Jestem z solidną dawką dzisiaj dobrych wiadomości. Słyszałam, bo trochę podsłuchiwałam, że dzisiaj na antenie już były szympanse.
0: Były.
2: Teraz będzie niedźwiedź, dlatego że chciałabym wrócić, zacząć w ogóle od tego, o czym mówiłam tydzień temu, bo mówiłam o plebiscycie Fatbear Week. Tak, jest to plebiscyt, dokładnie. I znamy już wyniki. Znamy wyniki, więc trzeba wrócić do tematu. Przypomnę, jesteśmy na Alasce. Tam rok do roku odbywa się ten konkurs. W tym roku zwycięzcą Fatbear Week 2026 został Backpack. Backpack to 20-letni samiec. Pokonał w finale notabene bezimienną niedźwiedzicę, ale o numerze 910. To taka już dygresja. W każdym razie rywalizacja była wyjątkowo zacięta w tym roku. Bo o tytule zdecydowało zaledwie nieco ponad 5 tysięcy głosów, a internauci oddali ich w sumie ponad 2,5 miliona. I ja muszę powiedzieć tutaj, że też na Backpacka głosowałam. I to w ogóle jest rekord w historii całego konkursu.
0: A w właśnie popatrujemy edycji, sobie na
2: tak,
0: tego Backpacka.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że serdecznie zapraszam do tego, żeby wpisać w wyszukiwarkę Fatbear Week. Muszę się upewnić, czy jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj chyba, tak, jest opcja, żeby nakarmić takiego niedźwiedzia animowanego i jest to prawdziwy spektakl. Serdecznie polecam, serdecznie zapraszam. A wracając do tegorocznego naszego zwycięzcy i laureata, to jest nie lada wyczyn, bo pokonał też między innymi niedźwiedzia o imieniu Chang. Chang to ubiegłoroczny mistrz, zresztą nie tylko ubiegłoroczny, bo w zasadzie to już chyba legenda. On wygrywał w ubiegłych latach również. A sam Backpack ma za sobą bardzo trudną historię, bo jako młody niedźwiedź poważnie zranił sobie nogę przez pewien czas. Nawet jego życie było zagrożone. No ale wrócił do zdrowia. Dzisiaj waży szacunkowo od około 450 do

0: 540 kg kawał niedźwiedzia. No i co ciekawe, wyczytałam, że słynie z wyjątkowo łagodnego usposobienia i unikania konfliktów, a jego imię, bo możecie się zastanawiać, skąd wzięło się imię, które po polsku oznacza nic innego, tylko plecak, pochodzi z dzieciństwa, dlatego że jako mały niedźwiadek podobno uwielbiał wspinać się na grzbiet swojej matki. A ta, Holly, która swoją drogą też ma tytuł mistrzowski w tym konkursie na swoim koncie, zdobyty w 2019 roku, dokładnie, no dźwigała go na swoich, no można powiedzieć, barkach. I tak właśnie tytuł z rąk matki do syna.
1: Z łap matki.
0: Z łap matki. Jeszcze...
1: Matka trzymała go w swoich szponach.
0: Można tak powiedzieć. W każdym razie mamy zwycięzcę. Ja też tutaj naprawdę serdecznie zapraszam do tego, żeby oglądać, podziwiać, bo jest to naprawdę kawał niedźwiedzia.
2: Pazurach. Tym bardziej, że no, on miał kilka miesięcy na nabranie takiej formy i to jest coś, co też bardzo podkreślają organizatorzy tego plebiscytu, że ta jego transformacja to jest coś imponującego.
0: Tak, bo też dotarłam do takiej informacji, że w okresie największego apetytu niedźwiedzie potrafią zjadać nawet kilkadziesiąt ryb dziennie, a ich masa może wzrosnąć o setki. Mówimy tu o setkach kilogramów.
2: Najpierw także... masa... A potem spanko. Nie ma rzeźby. Tak jest.
0: No także tegoroczny konkurs mamy już za sobą, czekamy do przyszłego roku, a niedźwiadką, no co, no chyba trzeba życzyć słodkich snów, tak mi się wydaje.
2: No czy słodkie, to się okażą w każdym razie, no do dobrego spanka im życzę.
0: No nadal funkcjonuje, to chyba nawet nie jest mit, bo jest w tym chyba ziarenko prawdy o tym miodzie, prawda? I niedźwiedziach, więc tam wszystko się zgadza w każdym
2: razie. Ja czytałam Kubusia Puchatka i dla mnie to jest prawda.
0: Dla mnie też. No i właśnie. Tego się trzymamy, dokładnie. A teraz chciałabym się przenieść na moment już do Europy, do Anglii. I tak, bo tak nie wiem jak... Czy macie podobne wrażenie, ale ja już czuję, że ta jesień faktycznie nas dogoniła. Jest chwilowo złota i musimy się z tego cieszyć, ale...
2: Musimy
0: się nacieszyć, bo bywa różnie w miesiącach, tak wiadomo, późniejszych.
2: No wiadomo, no.
0: Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Na razie mamy słonko i jest ekstra. No i mamy kasztany. I o kasztanach teraz będzie mowa. A konkretnie o World Conquer Championship. W Anglii.
2: Myślałam, że powiesz o tym, że kasztany teraz królują na portalach aukcyjnych. Taka jest prawda. Tak, ponieważ to jest ten okres, każdy, kto ma dzieci w wieku szkolnym, ten wie, to jest ten okres, kiedy nagle w niedzielę o 22 przychodzi dziecko i mówi, mamo, ja na jutro potrzebuję kilograma kasztanów. I rodzice wychodzą z domów, to jest autentyk, wychodzą z domu z latarkami i szukają kasztanów. A niestety w tym roku kasztanowce, przynajmniej w mojej okolicy, aż tak nie obrodziły, więc my sobie nawzajem sprzedajemy miejsca, gdzie jeszcze te kasztany są. I się jeździ po okolicy, żeby te kasztany znaleźć, w związku z czym naprawdę widziałam na portalach z ogłoszeniami typu sprzedam, kupię właśnie kasztany.
0: Okej, tego bym nie wymyśliła, o
2: to
0: tym
2: życie
0: nie
2: napisało.
0: To życie napisało. To w takim razie, jak już będziemy mieć tak dużo kasztanów, to możemy też spróbować wykorzystać je inaczej, a ja teraz chciałabym wspomnieć o tym, jak w Anglii wykorzystuje się kasztany, no bo tam właśnie święto 11 października. W miejscowości Southwick odbędą się Mistrzostwa Świata w Conkers, czyli popularnej grze polegającej na strącaniu kasztanów, strącaniu kasztanów przeciwnika za pomocą zawieszonych kasztanów swoich na sznurku. Ja nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale staram się to zrobić możliwie prosto. No i co ciekawe, tradycja tych zawodów narodziła się już 60 lat temu, kiedy grupa wędkarzy z powodu złej pogody nie mogła wybrać się na ryby i postanowiła zorganizować sobie ten czas w nieco inny sposób i tak jakoś od słowa do słowa, od pomysłu do pomysłu wyszła gra, a dziś w mistrzostwach startują zawodnicy z całego świata i walczą o króla i królowej i królową kasztanowych potyczek. Myślę, że brzmi to dumnie. Poza tym są też całkiem rygorystyczne zasady. Nie wolno na przykład utwardzać kasztanów w żaden sposób octem ani lakierem, no bo jak tutaj strącamy, tutaj twardość też naturalnie ma znaczenie. Jestem bardzo ciekawa, czy tutaj są znawcy, którzy na przykład są w stanie oszacować, na ile napotkany, zebrany, spotkany, znaleziony kasztan nadaje się na przykład.
2: Może na przykład, wiesz, tak jak się z arbuzem robi, że się przykłada do ucha, no i że się puka.
0: Nie wiem,
2: to może tego. Tak się może
0: ktoś,
2: nie
0: jeżeli ktoś z Państwa wie, to zapraszamy. Proszę dać nam jakieś, dać nam znać. No i co, ale ja myślę, że to w ogóle jest świetne. Poza tym cała ta impreza w Wielkiej Brytanii ma oczywiście też charakter charytatywny, bo to zawodom towarzyszy zbiórka pieniędzy na pomoc osobom z niepełnosprawnością wzroku. I tutaj dotarłam też do takiej informacji, że od 65 roku zgromadzono już ponad 485 tysięcy funtów w ten sposób. Więc całkiem nieźle, fajnie, że to jest kontynuowane. No i co? No i powodzenia. Jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko tam potoczy. Gdyby to się działo bliżej, to ja bym się wybrała na przykład na takie zawody, bo uważam, że to może być całkiem ciekawa rzecz.
2: Ale wiesz, my w Polsce mamy mistrzostwa w naśladowaniu ptaków, oni mają mistrzostwa w strącaniu kasztanów. Każdy ma swoje.
0: Ale moglibyśmy mieć jedno i drugie.
2: Moglibyśmy, tak, to
0: może
2: prawda.
0: Może można by zainicjować coś takiego?
2: W sumie czemu nie, tylko gdzie tu kasztanowce są w okolicy? Ja nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Przepraszam, Agnieszka, ale po tym już co wspomniałaś, to ty powinnaś wiedzieć.
2: No ale ja to znam miejscówki w mojej okolicy, ale ich nie ujawniam.
0: Czyli to jest jak z tymi miejscami w lesie, gdzie są grzyby, tak?
2: Tak.
0: Że to trzeba zobaczyć i zachować się w skrytości serca.
2: My nie wbijamy w kasztany tabliczek z napisem rezerwacja,
0: ale jeszcze.
2: Może w przyszłym roku. Czy coś jeszcze masz dla nas?
0: Mam.
2: To ja proponuję zrobić przerwę, tak? To Stella.

0: Stella i Omorfomo, proszę państwa. Olga. Olga, legenda jest i cały czas.
1: Jestem cały czas.
0: Przed chwilą spytek słuchałem, jak o tych kasztanach.
1: To teraz słuchaj dalej, bo teraz będzie o pokoju.
2: O!
1: Okej, okay? O pokoju.
2: To nie będzie pokój pełen kasztanów.
1: Nie o czterech ścianach, o pokoju, który przetrwał ponad 3000 lat. Otóż niedawno archeolodzy w Turcji odnaleźli kolejny fragment jednego z najstarszych traktatów pokojowych w historii. Jest to taka gliniana tabliczka, która pochodzi z Hatusy, która była dawniej stolicą Imperium Hetyckiego. No a jej treść dotyczy właśnie porozumienia zawartego między Egiptem a Hetytami w XIII wieku przed naszą erą. Więc no... dawno, prawda? I traktat kończył wieloletnią rywalizację tych mocarstw, zobowiązywał je właśnie do pokoju, do wzajemnej pomocy, był takim trochę, teraz byśmy powiedzieli, paktem o nieagresji. No i to jest też bardzo ciekawe, bo ten nowo odkryty fragment zawiera też coś więcej niż tylko te ustalenia polityczne, bo mowa w nim o ludziach uciekających z jednego państwa do drugiego i też o ochronie ich rodzin i domów. I choć zbiegów, no wiadomo, należało odsyłać, to nie wolno było na przykład ich okaleczać ani krzywdzić w żaden sposób, ani ich, ani ich bliskich. No i to odkrycie w ogóle ogłoszono w Międzynarodowym Dniu Pokoju. To było, zaraz sprawdzę, ale niedawno. Już mówię.
2: Mhm.
1: Dobrze, dobrze, kiedy? To było 21 września. Swoją drogą to też ładna teraz. Data. No i turecki minister kultury też wypowiadał się na ten temat, bo podkreślał, że ten zapis sprzed tysięcy lat, ponad 3000 lat, no wciąż niesie jedno ważne przesłanie i dobrze by było, gdyby ono wybrzmiało, że nawet po latach konfliktu można budować porozumienie i chronić ludzkie życie należy. I to jest taka myśl, która właśnie z tej... no, glinianej tabliczki, ale wybrzmiewa i ja myślę, że ona powinna nam też towarzyszyć i nam oczywiście lokalnie, ale też globalnie.
2: No i co my możemy teraz powiedzieć? No, co my możemy powiedzieć?
0: O Morfomo, ja przy okazji, bo ty szukałaś Dnia Pokoju, mm-hmm, a ja tak po cichu sobie tam klikałem. O Morfomo, to jest mój piękny, moje piękne, moje piękne. Różne rzeczy może oznaczać, ale... No,
1: bardzo ładne.
2: No dobrze.
1: Dobrze.
2: Coś jeszcze masz dla nas?
1: Nie, to ja już się z wami i z państwem chętnie...
0: A co w weekend robisz?
1: A w weekend to na przykład będę tańczyła na Silent Disco. Podczas Fervore Latino, bo wiem, że nasi tutaj radiowi koledzy i koleżanki będą grać i głupio byłoby taką okazję przepuścić, więc mam zamiar dęsić. Zobaczymy, co się... jak się uda.
0: A ulubiony twój, bo mogę o to zapytać, twój ulubiony kanał?
1: Myślałam, nie mogę. Nie, przykro mi, ale nie mogę powiedzieć.
2: Ten, który sama sobie ustawia.
1: Ja muszę być tutaj dyplomatką i muszę się wycofać po prostu, bo mam dużo do zaryzykowania i dużo do stracenia i bardzo chciałabym.
2: Kto w ogóle będzie grał na
1: Olga Bubienko,
2: disco?
1: Maria Zamachowska, Mateusz Andruszkiewicz, Kuba Ferlin, Jan Malinowski i Patryk Rabiega.
2: No proszę.
0: Ale nie w jednym momencie, prawda?
1: Będą się zmieniać. Trzeba przyjść i sprawdzić, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
2: No dobrze, no to bailamos. Nie, bailamos.
0: W takim razie, właściwie. Gdzie, kiedy, do której?
1: No tu widzisz, to są bardzo trudne pytania, bo ja się tak pochwaliłam, że idę, a jeszcze do końca nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz, dokąd i o której.
1: Fervore Latino, wydaje mi się, że miejsce nazywa się Prześwit. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale...
2: Tak, w Prześwicie od 21 do 1, czyli przy Freta 39 w Warszawie.
0: Pierwszej antemeridiem, że tak powiem, a nie...
2: Tak. Tylko ciekawe, że napisane jest już dziś 3 października, a dziś 2 października. Także, no ale jak ktoś zostanie dobrze do pierwszej, no to jutro stanie się dziś. Także wszystko się zgadza. No to zapraszamy też.
1: Zapraszamy, mam nadzieję, że widzimy się i i wszystkiego dobrego.
2: I bailamos.
1: Do usłyszenia.
0: Pięknego
1: weekendu.
0: A my gramy dalej, proszę państwa, i tym razem kierunek Dublin.

0: czarnej.
1: Fontaines de Sea tak. I tang. Jak ty wymawiasz to słowo? Tak w ogóle?
0: Ja raczej to nie wymawiam, taki no tang. Znaczy, no takie wiesz,
1: no,
0: że.
1: No właśnie wiem, właśnie dlatego
0: jest,
1: pytam.
0: Ale takie...
1: Właśnie dlatego pytam, bo z różnymi interpretacjami tego słowa.
0: No nie jest to bang.
1: No nie.
0: Tylko
1: no
0: to
1: nie.
0: Jest takie tang.
1: Tang. No w każdym tang. Razie, czyli tang. Język. Język, tang. Ale chodzi o ten język w buzi. Chociaż z drugiej strony jest mother tongue. Więc.
0: Język matki.
1: Język. Język tak. W każdym razie. Język. My nie o języku, tylko o teatrze będziemy rozmawiać.
0: Ale to
1: już.
0: Też jest rozmowa o języku.
1: No tak, no, język teatru
0: różnymi
1: teatrze
0: się, tak, wiesz, tak, posługuje.
1: Tak. No to będziemy w takim razie rozmawiać o języku. O konfrontacjach z tymże językiem, ale o tym za chwilę, bo chciałam cię najpierw zapytać, co w weekend będziesz robił. Kolego, mój
0: weekend.
1: Drogi.
0: Weekend. Mm-hmm. Słuchaj, w ogóle bardzo mam pracowity weekend. Mm-hmm. Do opery mnie wyciągają.
1: Ojej, no biedactwo.
0: Romeo, Julię, tak. Jaś. Może wyjadę.
1: Ale proszę będziesz
0: państwa,
1: Romeo czy Julię?
0: Właśnie. Mam takie... pamiętają państwo opowieść o Bielsku Białej, prawda? Mm-hmm. I o wędrującym festiwalu. I tam Bierk też to nazwisko padało. Mm-hmm. No więc tak jutro...
1: Bielsko-Biała. Tak jutro?
0: No, tak jutro po prostu może jak ktoś na przykład ma wolne i chciał i lubi Bierk i chciałby się wybrać do Bielska-Białej, to może to jest dobry moment.
1: Mówisz?
0: Coś tak
1: no,
0: słyszałem.
1: Warte rozważenia w każdym razie. Mm-hmm. Warte Bielsko-Biała w takim razie
0: Bielsko-Biała,
1: jutro.
0: Tak. Naprawdę dobrze. Warto się podobno wybrać, no.
1: Ty się wybierasz?
0: Zobaczymy jeszcze.
1: Zobaczymy. No ale poza tym, no to pewnie będziesz też tutaj.
0: Będę też tutaj, proszę państwa. Magia radia czyni cuda, jak to się mówi u nas. No i na przykład uczczę fakt zapewne, bo nie wiemy tego jeszcze oficjalnie, zakończenia 10-letnich rządów na stanowisku dyrektora kreatywnego Saint Laurent przez Antoniego Vaccarello, ale uczczę go Sebastianem, że tak powiem. Ale proszę się nie martwić. To nie będą żadne polityczne, nie będzie tutaj redaktor Oczkoś nikogo przywoływał imieniem Sebastian drugim, tylko będzie to Sebastian, a więc taki fajny Sebastian z Francji.
1: Ja szczerze mówiąc o nim pomyślałam, a nie o
0: fajny,
1: żadnym.
0: Elektroniczny, piękny Sebastian, który, nie wiem czy święty Sebastian, ale świetny Sebastian
1: nie,
0: na pewno.
1: Nie, ale świetny na pewno.
0: Świetny
1: tak.
0: Sebastian, który tworzy świetną muzykę i przez lata tworzył muzykę właśnie do pokazów Saint Laurent, więc na pewno taką wycieczkę sobie zrobimy jedną na wybieg. Taki wybieg zastosuję, można powiedzieć, w audycji. Natomiast będzie też wiele, wiele innych rzeczy. Kuba Karaś wydał nową płytę. Osłuchiwałem się z tą płytą, osłuchałem się i no, trzy utwory, ale też w ogóle 50 YouTube jest za nami. I to też zawsze dobrze wrócić do YouTube. Nie będzie akurat jutro żadnych depeszów, ale
1: no to
0: tylko
1: są
0: dlatego,
1: teraz,
0: że są teraz. Tylko z tego powodu.
1: Policy of Truth.

0: Obiecaliśmy Państwu wyprawę do Lublina, bo tam ruszają konfrontacje teatralne, więc skonfrontujmy się z materiałem Klaudii Kowalczyk.
1: Konfrontacje teatralne odbywają się po raz 31 i tym razem autorzy programu zainspirowani pierwszym spektaklem, który zobaczymy na deskach Strach zżera duszę Teatru Śląskiego, zwracają uwagę na nasze lęki, mówi Jacek Wakar, kurator festiwalu.
2: Żeby to wszystko wykluwało się w jakimś, że tak się wyrażę, spotkaniu opinii, poglądów, emocji, uczuć, bo teatr jest w moim najgłębszym przekonaniu swoją emocji. I te emocje chcielibyśmy w Państwu wywoływać, bardzo różne, podczas tegorocznego festiwalu. Mamy takie głębokie przekonanie, że to jest taki moment, dosyć trudny moment, z którego możemy wspólnie, jako wspólnota jednak wyjść, kiedy musimy się bronić. Musimy bronić tych naszych dusz, naszych emocji, przed tym, żeby one jednak ocalały. Naprzeciwko nas jest wojna w Ukrainie. Szukamy, bo nie my, ale społeczeństwo szuka obcych, nastroje się radykalizują. Nie dalej niż dwa dni temu dyskutowaliśmy w Krakowie o związkach polityki i teatru i zwracaliśmy uwagę na to, że w każdym mieście w Polsce w tej chwili, łącznie z wydawałoby się niezwykle wolnościowym, przecież na przykład Poznaniem, dochodzi ciągle do aktów przemocy wobec osób nie stąd. Niektórzy nazywają ten czas czasem przedpogromowym i ludzie teatru, artyści, to są także ci, którzy za rzeczywistość muszą w jakiś sposób wziąć odpowiedzialność i wejrzeć w siebie, a także popatrzeć szeroko dookoła nas, co się jakby dzieje, co widać z naszego wspólnego okna w Lublinie, w Warszawie, w Krakowie, Poznaniu czy gdziekolwiek indziej i spróbować w jakiś sposób z tą rzeczywistością nawiązać dialog.
1: Mówi Janusz Opryński, dyrektor i twórca konfrontacji teatralnych. Jego spektakl Płomienie zobaczymy 4 października.
3: Mamy do czynienia naprawdę, przyjadą wielcy aktorzy do nas. Naprawdę znani aktorzy, ale ci, którzy ich debiutują, przyjadą też młodzi reżyserzy. Adam Ferency, przede wszystkim Maja Ostaszewska, Jacek Poniedziałek, Hajewska, to są naprawdę wybitni aktorzy. Też zwracam uwagę na zespół aktorski, z którym miałem zaszczyt pracować. Modest Ruciński, ale niezwykłe kobiety, Liszowska. Kto tu jeszcze, Jacku?
2: W Eligiuszu Niewiadomskim będziemy mieli dawno przez Państwa, na pewno niewidzianego przeze mnie też, nie? Tadeusza Huka na przykład, tak, który jest w tej obsadzie i do Lublina przyjedzie. Adam Ferency też nie jest człowiekiem, którego w tej chwili można bardzo często oglądać. Tu gra sędziego i będzie w Lublinie. Przemek Bluszcz, fantastyczny aktor. Aktorzy teatru, Krzysztof Głuchowski, który gra jedną z ról, pojawi się jako aktor w tym spektaklu, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie. No i to w spektaklu Teatru Polskiego Modest Ruciński, Sławek Rzymkowski. Sławka Państwo znają z przedstawienia Janusza. Modest Ruciński był tutaj w przedstawieniu Sztuka Konwersacji, grał kantora, ale to nie jest też człowiek, który tak znowu bardzo często przyjeżdża. Agnieszka Przepiórska, wiadomo. Bardzo zwracam Państwu uwagę, być może to nie są pierwszoplanowe takie nazwiska, ale na obsadę spektaklu Samotny mężczyzna. Tak. Piotr Pilitowski, Małgorzata Kochan, Katarzyna Tlałka. To są świetni aktorzy. Proszę sprawdzić, zobaczyć i oni zresztą dzięki pracy Małgorzaty Bogojewskiej jako dyrektorki Teatru Ludowego za chwilę w Teatrze Telewizji Ruch Ludu, akurat nie z nimi, ale z Piotrem Franasowiczem z tego teatru, więc przebija się taki mur, powiedzmy sobie, znajomości tylko dajmy na to w tym przypadku w Krakowie i to stają się naprawdę ogólnopolskie już nazwiska.
1: Konfrontacje teatralne startują w najbliższą sobotę i potrwają do 17 października. Cykl spektakli zakończy Maja Kleczewska ze swoją interpretacją życiorysu Polini Reńskiej. Próba otwarta. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
4: No i też my możemy powiedzieć, Jan Niebudek, Agnieszka Lipka-Barnett, Radio Nowy Świat.
0: I Rafał Lewandowski, też Radio Nowy Świat.
4: Bardzo Państwu dziękujemy i jeszcze przypominamy na koniec adres, prawda, nowyświat.online, ukośnik blik. I tak już czas nam się zakończył. Dziękujemy
0: tak
4: bardzo za dziś. Fisza ma do tworzywo sedno.
0: Do usłyszenia.
5: Panie, zmierzam do środka, osi koła. Powodzenia, panie F. Powodzenia. Do porannego mycia zębów grała mi disco samba. Rio

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wraca program CPN. Informację przekazał minister energii Miłosz Motyka.
1: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
0: Rząd obniża ceny paliw po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na obiekty naftowe w obwodach Samarskim i Wołgogradzkim w Rosji. Skuteczne uderzenia dotknęły też rosyjskich lotnisk, zakładów przemysłowych, rafinerii, centrum rakietowo-kosmicznego oraz składów amunicji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uderzenia były częścią trwającej od marca ukraińskiej kampanii nalotów na obiekty energetyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Tymczasem rząd Japonii ogłosił dziś wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainę. Nowe restrykcje są wymierzone m.in. w 35 statków tzw. floty cieni, wykorzystywanych przez Moskwę do omijania międzynarodowych sankcji. W Teatrze Muzycznym w Łodzi rusza dziś sprzedaż kolekcjonerskiej wersji plakatów z musicalu Dracula. W ramach akcji do rąk widzów trafi 30 sztuk z podpisami aktorów, mówi Marek Rybiński z Teatru Muzycznego w Łodzi.
2: Publiczność naprawdę z niecierpliwością wyczekiwała powrotu tego tytułu. Dlatego też chcieliśmy uczcić tę okazję w wyjątkowy sposób i przygotowaliśmy dla naszych widzów coś absolutnie niepowtarzalnego, czyli pamiątkę, jakiej w historii naszej sceny jeszcze nie było.
0: A limitowaną pulę plakatów z musicalu Dracula można kupić zarówno stacjonarnie, jak i w teatralnym sklepie internetowym. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pomiędzy.

To jest taki utwór, że być może powinien był wybrzmieć dżingiel, że to piosenka tylko dla dorosłych, ale w języku francuskim nawet najbardziej sprośne zdania wybrzmiewają jak romantyczna poezja. To rok 1981, płyta Ghost in the Machine i pokaz tego, że Sting to nie tylko autor wybitnych tekstów w języku angielskim, ale równie dobrze idzie mu w języku francuskim. J'arrête toujours faim de toi, czyli Hungry for You, otwiera nasze kolejne spotkanie w przestrzeni pomiędzy. Dzień dobry, jak zwykle jesteśmy w składzie Rafał Lewandowski za konsolą i Kuba Ferlin, czyli ja za mikrofonem, a Sting wraz z grupą The Police towarzyszy nam dziś od pierwszych dźwięków nie tylko ze względu na mój sentyment do tego artysty, ale też dlatego, że dokładnie dziś Gordon Sumner kończy 75 lat. I dlatego na początku dziś w porcji podwójnej The Police cofamy się o 2 lata do drugiego krążka tego zespołu.

Można powiedzieć, że zupełnie na drugim końcu spektrum emocjonalnych przeżyć jest The Bed's Too Big Without You. Porównując to do Hungry For You sprzed chwili, to jeden z singli promujących album Regatta de Blanc, drugi krążek The Police, to rok 1979 i chyba szczyt fascynacji akcentowanymi na trzy brzmieniami i rytmami reggae w dyskografii The Police. No za to kochamy ten zespół. Dziś nawet zdradzę Państwu, że z Kajtkiem Strzelczykiem, oczywiście chyba największym radiowym fanem reggae, odbyliśmy dosyć poważną dyskusję na temat fenomenu The Police i na temat tego, że trzech tak wybitnych muzyków i tak długo ze sobą wytrzymało, ze swoimi trzema wielkimi ego, ale nie o The Police. Całą audycję będę rozmawiał z Państwem i nie będę Państwu opowiadał historii tego zespołu w całości, no bo mamy jeszcze kilka różnych miejsc muzycznie i geograficznie do odwiedzenia. Za sprawą urodzonego niedaleko Newcastle Stinga przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii, ale teraz z północy Anglii przeniesiemy się do Midlands, konkretnie nad rzekę Trent i słynnego wśród fanów angielskiej piłki miasteczka Stoke.

Niegdyś fani Premier League kwestionowali umiejętności największych światowych gwiazd piłki, pytając retorycznie oczywiście, czy choćby Lionel Messi umiałby grać tak, jak grał na hiszpańskich boiskach w deszczowy listopadowy wieczór właśnie w Stoke. Odpowiedź w domyśle była oczywiście przecząca, ale to wielu osobom w tym mi stworzyło taki ponury obraz właśnie miasta Stoke-on-Trent, słynącego, co ciekawe, z garncarstwa, no i miasta, co w kontekście naszego spotkania jest najważniejsze, z którego pochodzi grupa Formal Speedwear, która wybrzmiała przed chwilą. Sami opisują się jako wypełniona po sam brzeg filiżanka New Wave'owej herbaty i to jest chyba najbardziej brytyjski opis zespołu, jaki kiedykolwiek przeczytałem. Bardzo mi się on podoba. No a zespół Formal Speedwear wydał bardzo niedawno nowy, świetny album Punch Card i to powinna być rzecz, która spodoba się fanom takich grup jak Noi, Yellow Magic Orchestra, do których też dosyć wprost nawiązują w opisach swojego nowego albumu. No i Bauhaus, i a propos tych ostatnich, to choć nie spędzimy całego spotkania w Wielkiej Brytanii, bo zaraz wylecimy do kraju Joga Bonito, to jeszcze z tym zespołem powrócimy na moment na północ Anglii i do roku 81, w którym dziś rozpoczęliśmy.

Bauhaus też w podobnym new wave'owym stylu to niewątpliwie jedna z inspiracji Formal Speedwear, grupy, która wybrzmiała przed momentem, a Bauhaus to grupa, która w audycji Pomiędzy pojawia się po raz pierwszy, no ale ma dzisiaj zaszczytne miano utworu, który

Jorge, czyli Roger José Cury, to postać, której fanom muzyki brazylijskiej wcale przedstawiać nie trzeba. To artysta, na którego barki spadło podtrzymywanie tej wieloletniej, bardzo dumnej tradycji brazylijskiej piosenki. No ale z tą schedą Roger radzi sobie jak najbardziej dobrze. Jego solowa kariera ma się jak najlepiej. Koncertuje także z Arturem Verocajem, więc ci, którzy w tym roku w Dolinie Trzech Stawów obserwowali koncert wielkiego brazylijskiego mistrza Verocaja, mogli zobaczyć na scenie właśnie Jorge, no ale na szczęście w tym podtrzymywaniu ognia brazylijskiej piosenki nie jest sam, bo sztafetę pokoleń i pałeczkę w sztafecie pokoleń przejęli tacy artyści jak Pedro Mizutani, młody Brazylijczyk, pojawiający się w ostatnich miesiącach w audycji Pomiędzy, bo też płytę wydał w tym roku Sessa, który w zeszłym roku zachwycał albumem Pequena Vertigem de Amor, czy też niewiele młodszy artysta i imieniem i nazwiskiem João Selva, który ostatnio zaprezentował nowy utwór Futuro. No i właśnie to on teraz na antenie Radia Nowy Świat, a zaraz po tym jeszcze jeden austriacko-brazylijski mariaż. Być może już ktoś się domyśla, co to będzie.

Najpierw pochodzący z Rio de Janeiro, podobnie jak Roger João Selva i jego singiel Futuro, łączący funkowe inspiracje z wpływami samby i MPB, a zaraz potem Bem Querer, czyli największy przebój wschodzących gwiazd brazylijskiego brzmienia, czyli duetu Curio Curio. To ten brazylijsko-niemiecko-austriacki mariaż muzyczny, o którym wspominałem przed momentem, i fragment jednego z moich ulubionych albumów tego roku. Debiutancki, eponimiczny, jak to się ładnie mówi, album Curio Curio. To takie moje niezmienne tegoroczne polecenie. A teraz, zbliżając się już do naszej cotygodniowej azjatyckiej muzycznej wycieczki, zasięgniemy do dyskografii artysty, który jak nikt umiał i umie nadal połączyć światy Brazylii i Japonii. No i jak się okazuje, jeszcze włączyć do tego równania Gwiezdne Wojny.

Powiedzieć, że Masayoshi Takanaka to postać barwna, to jak nie powiedzieć nic. Od łączenia samby, Gwiezdnych Wojen i japońskiego popu, aż po szalone okładki i granie na gitarze w kształcie deski surfingowej, to wszystko właśnie uniwersum Takanaka-san. To tokijski muzyk, który nawet w tym roku ze swoją orkiestrą w wieku 73 lat pojechał w pierwszą w swojej karierze trasę koncertową po świecie. Wdając się w szczegóły tej trasy, może okazuje się, że ona nie jest aż tak wybitna, jeśli chodzi o zakres miejsc, które odwiedził, ale recenzje, które spływają od naocznych świadków tych wydarzeń, każą uznać, że to rzecz, której przegapić nie można, jak tylko nadarzy się okazja. Jeśli tylko taka Masayoshi Takanaka pojawi się gdzieś w pobliżu Polski, tam wybrać się po prostu trzeba. Ale my, szanowni państwo, ani w Japonii, ani w Polsce, ani w Europie nie zatrzymujemy się teraz, bo podróżujemy dalej po Azji. Tym razem będzie to Korea Południowa i nowość stamtąd.

Mało w kontekście azjatyckich podróży kojarzy się różnie, ale w tym przypadku, jak czytam, jest to zapożyczenie z języka chińskiego, które oznacza po prostu kot. Na ile to jest prawdziwa informacja, nie wiem, ale wiem, że są wśród naszych fanów osoby władające językiem koreańskim i Koreą się interesujące, więc jeśli państwo wiedzą, co może oznaczać w tym kontekście mało, oprócz tego kota z języka chińskiego. Będę bardzo wdzięczny za te informacje i obiecuję opublikować je w tej czy innej formie, tak żeby rozjaśnić sytuację wszystkim naszym słuchaczom. A to fragment Sugunga, czyli pierwszej płyty zespołu Linal, czyli wschodzących gwiazd psychodelicznego popu właśnie z Seulu. Zespół, który zachwycił na przykład Briana Eno, i to powinna być rekomendacja wystarczająca dla wielu. Jeszcze będziemy na pewno do tego albumu wracać, ale w związku z tym, że powoli zbliżamy się do końca naszego antenowego wspólnego czasu, to czym prędzej ruszamy dalej w podróże. Tym razem będzie to Francja i Diabolic Prank od Cannibale.

Z Korei Południowej przeskoczyliśmy do Normandii, a z Normandii paroma milowymi susami wróciliśmy do Wielkiej Brytanii, gdzie dziś rozpoczęliśmy to wszystko za sprawą najpierw francuskiego zespołu Cannibal, a potem brytyjskiego DJ-a kryjącego się pod pseudonimem Quantic. Obie propozycje niewątpliwie pod nóżkę. No i tu wracamy do tematu jutrzejszego Silent Disco w warszawskim Prześwicie, na które cały czas Państwa zapraszamy. No i na pewno znajdzie się tam miejsce w playliście dla tego oto artysty.

Dyskografia Nightmares on Wax to taki wór, z którego czego by nie wyciągnąć, to będzie albo dobre, albo lepsze, niezależnie od tego, czy to kompozycje leżące bliżej dubu, czy dub techno, czy takie około soulowe eksperymenty jak przed momentem. To jest po prostu zaufana firma i dlatego też Nightmares on Wax, mimo że nie latino, to na pewno na naszym fervor latino silent disco się pojawi. No i w tych brytyjskich klimatach bujających pozostaniemy i powrócimy do albumu, który w sierpniu skończył 25 lat, a zalicza się do ścisłej klasyki brytyjskiej muzyki klubowej. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Groove Armada na koniec. Do usłyszenia za tydzień i być może do zobaczenia już jutro.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o powrocie programu Ceny Paliwa Niżej. Taniej będzie już od jutra. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Wczoraj ustawę podpisał prezydent.
1: Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna. To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy, w momencie wprowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów.
0: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. We Francji masowe protesty uczniów. Od początku blokad liceów poszkodowanych zostało 40 dyrektorów szkół. Jak zapowiedział minister sprawiedliwości Francji, rodzice nieletnich sprawców zniszczeń mogą zostać obciążeni kosztami napraw. Dotychczas około 2000 osób trafiło do policyjnych aresztów, z czego 90% stanowią nieletni. 1/3 zatrzymań miała związek z aktami przemocy wobec innych osób. Francuscy licealiści i studenci protestują przeciwko złym warunkom nauczania. W całym kraju doszło do zamknięcia około 400 placówek. Według ministra edukacji Francji ruch protestacyjny został przejęty przez skrajnie agresywne grupy. Już w niedzielę poznamy laureata tegorocznej Nagrody Literackiej Nike i więcej na ten temat Olga Szygenda.
2: Nike to jedno z najważniejszych wyróżnień w polskiej literaturze. W tym roku o statuetkę i 100 tysięcy złotych powalczy 7 autorów, wśród nich Anna Bikont, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. W finale więc znalazły się książki z różnych gatunków, powieści, reportaż, biografia, opowiadania i poezja. Jedno wyróżnienie jest już jednak przyznane, bo Nike czytelników trafiła do Szczepana Twardocha za powieść Nul, opowiadającą o Polaku walczącym na ukraińskim froncie. Książka zdobyła najwięcej głosów w plebiscycie Gazety Wyborczej. To już drugi raz, kiedy czytelnicy docenili autora, bo w 2017 roku nagrodzili jego króla. Nagroda jury i wyróżnienie czytelników są jednak przyznawane niezależnie od siebie, więc mogą trafić do różnych książek. Zdarza się jednak, że obie strony wybierają tego samego autora. Czy tak będzie i tym razem? O tym przekonamy się już w niedzielę.
0: Mówiła Olga Szygenda, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, w związku z tym zaczynamy Akademię Rocka, gdzie w tym tygodniu posłuchamy nie tylko paru nowości, ale pojawi się również parę staroci. Posłuchamy między innymi być może Jerry'ego Lee Lewisa, być może pojawi się Alice Cooper, na pewno pojawi się Black Label Society, Isaac Wild i być może pojawi się także Dee Snider w towarzystwie Twisted Sister. Rozpoczniemy przewrotnie i progresywnie od utworu Outside the Box. Yes. La,

Outside the Box, Yes. I tutaj warto powiedzieć, że nie jest to Yes z archiwum, ale nowy Yes z albumu Aurora 24. płyty Yes, wydanej 12 czerwca tego roku. No i muzycy tego zespołu zaczęli wymyślać tę płytę w zasadzie zaraz po zakończeniu trasy Classic Tales of Yes w roku 24. I ciekawa w przypadku zespołu o takiej historii rzecz to to, że nie zamknęli się razem na kilka miesięcy w studiu. Pomysły powstawały w domowych studiach poszczególnych muzyków, a potem były składane w całość. Być może dlatego właśnie są takie abstrakcyjne. A propos abstrakcji, czas na Toma Petersona.

American Girl, ale nie ta American Girl, o której Państwo myślą. To znaczy, American Girl już raz się ukazała 50 lat temu, w roku 76, a ta tutaj to jest nowość, rozszerzona wersja, wydana w ramach obchodów 50-lecia zespołu i debiutanckiej płyty. Dostrzegam tylko jeden mały szkopuł, a mianowicie Tom Petty przecież nie żyje, w związku z tym nie miał chyba wpływu na wydanie nowej wersji piosenki American Girl i nie do końca mi się to podoba. Podoba mi się natomiast kolejna propozycja muzyczna, tym razem od Jerry'ego Lee Lewisa.

Jerry Lee Lewis, prosto z archiwum Your Loving Ways, tym razem archiwum Sun Records, oczywiście wytwórni, z którą Lewis współpracował przez wiele, wiele lat, wydał wiele nieśmiertelnych przebojów, no i także wiele utworów, można by rzec, zaginionych, takich jak Your Loving Ways. Na szczęście je sobie tutaj odnajdujemy i podobnie jest z utworami trochę świeższymi, powiedziałbym, że trochę agresywniejszymi, chociaż sam Jerry Lee Lewis nazywany był przecież killerem. No, ale mamy do czynienia z różnicą naprawdę co najmniej dwóch dekad, z roku 71, to znaczy z kompilacji z roku 71, przenosimy się do albumu z roku 91, albumu Hey Stupid.

Ho, powiało trochę grozą. Alice Cooper, Hurricane Years z roku 91. Tak jak wspomniałem wcześniej, co dosyć istotne i ciekawe, na gitarach grają tutaj niejacy Steph Burns, a także Vinnie Moore, na basie Hugh MacDonald, a za produkcję odpowiada Peter Collins. Wspaniały album, bardzo przebojowy. I sam Alice mówił w 91 roku, że Hurricane Years spokojnie mógłby znaleźć się na albumie Love It to Death z roku 71, czyli na jednej z klasycznych płyt oryginalnego zespołu Alice'a Coopera, a mówił o tym, ponieważ chodziło mu o to, że pod nowocześniejszą produkcją wciąż tkwi stary charakter Alice'a Coopera i ja się z tym oczywiście zgadzam. A propos brzmień oldschoolowych, przenieśmy się teraz do, no cóż, rzeczy świeżej, ale o brzmieniu zahaczającym o naprawdę głęboką przeszłość.

Drodzy Państwo, wspaniała wiadomość. Blues w 2026 roku wcale nie musi oznaczać rekonstrukcji muzyki sprzed 60 lat. To jedna z naprawdę świeżych rzeczy, This Love z albumu Still Ticking, który ukazał się 31 lipca tego roku. Ma Misty Blues to zespół z Massachusetts, kierowany przez Gene Coleman, działający od 1999 roku, trudniący się bluesem, jazzem, soulem, funkiem i gospel, wszystkim tym naraz. No cóż, z krainy bluesa przenieśmy się do krainy alternatywy i to nie zwykłej alternatywy, ale polskiej, drodzy Państwo, no i poetyckiej.

0: kończę szlugę razem z nim. Kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: Mam jakąś dziwną słabość do utworu Offline, ale sam nie wiem, czy bardziej podoba mi się po prostu sam utwór, czy po prostu twórczość Karoliny Czarneckiej. No nic, przenieśmy się w rejony bardziej elektryczne i bardziej heavy metalowe. Black Label Society, Name in Blood.

0: Name in Blood. Ciekawe, co to znaczy. Może mają Państwo swoje propozycje? Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyświat.online. Name in Blood to przede wszystkim pierwszy numer na nowej płycie Black Label Society Engines of Demolition, która wyszła 27 marca. No, a na samym albumie znajduje się również druga wersja tego utworu. Jest to wersja bardziej akustyczna, odarta z ciężkiego brzmienia, no ale przecież tego ciężkiego brzmienia w Black Label Society szukamy. Tak samo jak w Comedy Rockers szukamy, no właśnie, ciekawe czego będziemy tam w tym tygodniu szukać.
1: Comédie Rockers.

Gorilla Pubel i Demain Il Pleu, czyli jutro będzie padać. Zespół pochodzi z Paryża, a nie z żadnej dżungli, jak można by wnioskować po nazwie, i bardzo mocno identyfikuje się z kulturą punkową oraz DIY, cokolwiek by to znaczyło. Na pewno ten punk w ich muzyce znajduje swoje odbicie. No a sam tytuł albumu, z którego pochodzi piosenka Jutro będzie padać, brzmi, można go przetłumaczyć mniej więcej jako trzeba przemalować świat na czarno. W związku z tym chyba nie mają zbyt optymistycznego podejścia do rzeczywistości. My za to mamy na pewno, ponieważ teraz posłuchamy czegoś trochę bardziej żywiołowego, z, powiedziałbym, że bardziej wyszukaną linią melodyczną, bardziej hardrockową, no i bardziej instrumentalną. Będzie to Jellosick.

Prawdziwy potwór, follow the blind man, Jellosik. Można by powiedzieć, że prosto z Zagrzebia, to znaczy nie do końca, no bo koncert z roku 24, ale wydany w tym roku. No i oczywiście follow the blind man to kompozycja samego Dino Jellosicia, bo tak się nazywa. Jellosik to taka bardziej, powiedziałbym, że zamerykanizowana wersja do celów marketingowych, ponieważ jest on po prostu naprawdę bardzo wrażliwym autorem muzyki, tekstu, producentem i aranżerem wszystkiego w tym utworze, no i we wszystkich innych, które ja gram tutaj i można posłuchać wszędzie indziej. A kolejną ciekawostką na temat tego niezwykłego wokalisty i muzyka jest to, że wygrał, zdaje się, że pierwszą edycję Eurowizji dla dzieci. No dobrze. Pozostaniemy w nastrojach hardrockowych i wysłuchamy teraz czegoś, można by powiedzieć, klasycznego z roku 84, kiedy lakier do włosów był tak powszechny jak nagrania Twisted Sister.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się kolejnym utworem z głosem Dee Snidera. Tak jest, drodzy Państwo, z tym, że z trochę świeższym, z solowej dyskografii tego wspaniałego wokalisty. Utwór nosi nazwę For the Love of Metal. For the Love of Metal to zresztą także album, z którego pochodzi ta kompozycja, krążek z roku 2018, gdzie naprawdę słychać wspaniałą kondycję tego wokalisty. No i mam nadzieję, że zaraz to usłyszymy i posłuchamy tego razem w ostatnim utworze w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przywrócił program Ceny Paliwa Niżej. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił maksymalne ceny paliw obowiązujące od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Program został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, która wczoraj została podpisana przez prezydenta.
1: Działaliśmy w trybie ekstraordynaryjnym bardzo szybko, dzięki temu też te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana. Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej.
0: Wskazywał minister energii. Trzecia edycja programu CPN ma trwać do końca roku. Śmiertelny wypadek na kolei. Pieszy zginął na torach na linii Otwockiej po potrąceniu go przez pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Ruch na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock został wstrzymany. Powołana komisja oraz służby wyjaśnią wszystkie okoliczności zdarzenia. Szefowie MSZ Włoch i Niemiec pracują wspólnie nad tym, by Europa mogła zwalczać rosyjskie cyberataki. Deklaracja padła po spotkaniu ministrów. Nie sądzę, by Rosja chciała zaatakować Włochy militarnie, ale z pewnością dochodzi do ataków cybernetycznych, a także prób przetestowania naszej zdolności reagowania. Ważne jest to, aby Europa była zjednoczona, aby NATO było zjednoczone. Potrzebna jest europejska obrona, a Włochy i Niemcy to dwa wielkie kraje, które mogą współpracować na rzecz wzmocnienia Europy, która jest naszym bastionem i naszym wspólnym domem, powiedział Tajani. W serwisie na koniec 6. Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt. O tym, jak zmienia się ich rola w kinie, mówił Tomasz Raczek. Zwrócił uwagę, że dzięki nowoczesnym technologiom twórcy nie muszą już angażować żywych zwierząt, narażając je na stres czy cierpienie.
2: No i teraz dobra wiadomość polega na tym, że w ostatnio realizowanych filmach i w tych, które są planowane, już nie będzie takiego niebezpieczeństwa, ponieważ zwierzęta przestają być używane w filmie. Prawdziwe zwierzęta. Mamy CGI, czyli technikę opartą na AI, sztucznej inteligencji, która z ogromną dokładnością i z precyzją i wdziękiem nawet, tworzy bohaterów zwierzęcych i oni są nie do odróżnienia.
0: Tomasz Raczek zaznaczał, że to zmiana, która pozwala ograniczyć wykorzystywanie zwierząt w produkcjach filmowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: To był ten serwis, ale następny za godzinę. 16:03. Adrianna Calińska-Czaniecka mówi państwu...
0: Do usłyszenia jutro.
3: Na przykład tak mówi, a ja mówię dzień dobry, zapraszamy.
4: Nowy Świat po południu.
3: A co państwo mówią? 224 280 280. Zapraszamy, zachęcamy, to nasz telefon. Można także się popisać popołudnie@nowyswiat.online. Piątkowy program popołudniowy, czas start. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk. Wszystko realizuje Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Wszystkie piosenki dostarcza, a przed mikrofonem ja. Hej.

0: wiem, że jeśli chodzi o dobrą dyskusję, ktoś na każdym zebraniu, ktoś musi zacząć pierwszy. Tym kimś u nas oczywiście będzie Klaudiusz Slezak, który już za moment opowie o prezydenckim podpisie pod rządową ustawą obniżającą, w pewnym sensie, obniżającą ceny paliw.
1: Prezydent przegrał całe to zamieszanie, które sam wprowadził, czyli zaplątał się o własne nogi i się wczoraj wywrócił.
2: Donald Tusk wziął Polaków na zakładników. Ma w ręku Donald Tusk narzędzia, żeby obniżyć ceny paliw i powiedział, że ich nie użyje, dopóki nie będzie tej ustawy. Więc na tym sporze tracili zwykli Polacy, a pan prezydent jak zwykle stanął po stronie zwykłych Polaków.
3: I po co było tak rumakować?
0: Nadprogramowe, dodatkowe zyski koncernów paliwowych zostaną opodatkowane, a w związku z tym ceny paliwa będą niższe. Wszystko zacznie się jutro, ale już dziś Klaudiusz Slezak zbierze komentarze na ten temat. To za moment, a po 16.30 jedyny taki tydzień w roku. Tydzień noblowski rozpocznie się już w poniedziałek.
4: Na szczęście nasi eksperci są ekspertami w dziedzinie literatury, więc szansa, że nie będzie im mówił nic laureat tegorocznej Nagrody Nobla, raczej jest śladowa.
0: Klaudia Kowalczyk opowie o tym, kto ma największe szanse na zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia. W drugiej godzinie bezobsługowy punkt do wydawania środków aborcyjnych.
5: Abortomat jest stworzony tak naprawdę dla osób w bardzo kryzysowych sytuacjach. To są 22 szufladki, więc to w ogóle nie odpowiada na całe zapotrzebowanie, jakie jest. Natomiast są osoby, i my to widzimy każdego dnia, które nie mogą czekać.
0: Anna Rokicińska opowie o urządzeniu uruchomionym przez aborcyjny Dream Team oraz międzynarodową organizację Women Help Women. Tak zwany abortomat działa tak jak paczkomaty. Umożliwia otrzymanie preparatów w zaledwie kilka sekund za pomocą kodu PIN. Czy to rewolucja w dostępie do opieki reprodukcyjnej w Polsce, czy początek kolejnej bitwy o zdrowie kobiet? Po 17.35 dołączy do nas Kinga Jelińska, dyrektorka Międzynarodowej Organizacji Women Help Women oraz działaczka aborcyjnego Dream Teamu. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność prawną oraz medyczną za zdrowie pacjentek przyjmujących środki wyjęte, odebrane z takiego automatu? Co będzie, gdy po zażyciu tak dostarczonego preparatu pojawią się skutki uboczne i stan zdrowia kobiety ulegnie pogorszeniu? A na koniec, po 18, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo w pracy?
6: Szczególnie urazy dotyczą kończyn górnych, kończyn dolnych palców.
7: Oczywiście przepisy idą w tym kierunku, jak choćby ostatnia zmiana dotycząca maksymalnych temperatur, która definiuje no właśnie środowisko pracy.
0: W najnowszym raporcie Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy możemy przeczytać m.in., że 70% pracowników przemysłu doświadczyło w ostatnim roku sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, mogącej prowadzić do wypadku. Jednocześnie ten sam problem dostrzega niewiele ponad 40% kadry zarządzającej. Dlaczego szefowie nie widzą tych zagrożeń, które dostrzegają pracownicy? A może kierownictwo jedynie deklaruje, że niczego nie widzi? Klaudia Kowalczyk opowie o luce w postrzeganiu bezpieczeństwa w pracy, a po 18.30 będzie z nami Anna Sikorska z koalicji Bezpieczni w Pracy. To jest popołudniowy program. W skrócie zaczynamy 10 minut po 16.00.

0: Być może planują Państwo tankowanie dziś lub jutro. Uwaga, mam dobrą radę. Wujek, dobra rada to ja. Proszę zaczekać do jutra, jeśli mogą Państwo zaczekać, bo od soboty 3 października na stacjach benzynowych w całej Polsce mają wejść w życie albo wrócić w życie niższe ceny paliw, czyli rządowy program CPN, który obniży stawkę VAT oraz akcyzę. Ministerstwo Energii wprowadza oficjalne limity cenowe, powyżej których stacje nie będą mogły paliwa sprzedawać. Co to oznacza? Jakie ceny? Zobaczymy od jutra na pylonach i dystrybutorach. Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Bo trzeba jasno powiedzieć, że to, co pan prezydent podpisał, a potem skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest ustawa obniżająca ceny paliw, ale otwierająca drogę do takiego obniżenia.
1: Tak, zdecydowanie. A czy przy piąteczku możemy zacząć od pewnego żartu?
0: A, jeśli masz, gotowy? I no czy to mam, jest dobry
1: tak,
0: żart?
1: Oczywiście. No, jeszcze rano mi się nie udało. No właśnie rano mi się nie udało.
0: A ja się śmiałem.
1: Ty się śmiałeś?
0: Ja się, nawet kąciki ust poszły w górę, to się śmiałem.
1: No, to chociaż jeden, wiesz? Chociaż jeden.
0: Tylko nie wiem, tak, z czego,
1: dziękuję,
0: ale
1: dziękuję, że. Dziękuję, że on jest. To teraz zacznę od takiego lajtowego motywu i takiego żarciku lajtowego, dotyczącego właśnie decyzji pana prezydenta. Nie wiem, czy kojarzysz historię z tym, że pan prezydent miał rzekomo załatwiać ułaskawienia, tam pracownicy Republiki mieli to załatwiać, zonda krypto była w to wmieszana i różne rzeczy miano próbować załatwić u Karola Nawrockiego. Kojarzysz historię
0: mniej
1: więcej?
0: Pamiętam, ale tych ploteczek, miejskich legend już jest tyle, że nie nadążam za tym wszystkim.
1: No więc oni, powiem ci szczerze, to są wszystko cieniasy, bo nic nie załatwili. Kompletnie nic. Trzeba przyznać, że jeżeli chce się coś załatwić u Karola Nawrockiego, to jestem to ja. I ja potrafię załatwić różne rzeczy.
0: Tak, a jakie stawki?
1: A co ty się tak śmiejesz? Co ty się tak śmiejesz?
0: Bo wiesz, że ja wiem, że chyba nie tylko ty masz takie dojścia.
1: No być może nie tylko, ale ja mam dowody.
0: Ty masz
1: to
0: dowody, tak. Ci, którzy twierdzą, że mają dojścia, też mają dowody. Czy ty masz jakieś oficjalne stawki, jak przed tym spotkaniem z panem prezydentem?
1: Znaczy teraz zaczynam się nad nimi zastanawiać, dopiero będę te stawki opracowywał. Mhm. Na razie mam dowody i teraz z tymi dowodami naukowymi...
0: Proszę bardzo.
1: Evidence-based lobbying, tak bym to nazwał, EBL.
0: Klaudiusz Slezak osiąga już kolejny poziom swojej aktywności zawodowej, okołopolitycznej.
1: Dobrze, to teraz, żeby ten żart jeszcze utrzymać, mam nadzieję, że państwo chociaż się troszkę uśmiechną. Oczywiście sam zakładałem, że prezydent tę ustawę zawetuje, żeby nie było tu wątpliwości.
0: Tak, tak mówiłeś ale... jeszcze w podcaście Ekstra nawet.
1: Tak, no 23 godziny przed decyzją prezydenta, czyli przed publikacją orędzia, no bo ta decyzja
0: nie
1: była wcześniej, ale kiedy...
0: Będziesz cytował redaktora Slezaka?
1: Będę cytował redaktora Slezaka. Występuję czasem w takim programie, który się nazywa Kwiatki Polskie.
0: Tak.
1: I tam powiedziałem, co ja bym zrobił, gdybym był prezydentem. I to może jest klucz. Może za każdym razem bym mówił, co ja bym zrobił, gdybym był prezydentem. I jakie jest dobre wyjście dla Karola Nawrockiego. No sam posłuchaj, co ja tam na 23 godziny przed orędziem sam mówiłem.
2: Wiesz, dla mnie to jest jeden z tych momentów, w którym mówi się o czymś, co wydawałoby się powinno być totalną oczywistością, a my już się do tego ironicznie uśmiechamy, bo tak bardzo wiemy, że to zobowiązanie do współpracy się na pewno nie wydarzy.
1: Bo wyobraźmy sobie teraz tę ustawę, którą omawiamy. Wszyscy czekamy, co zrobi z nią prezydent. Pewnie spodziewając się, że ją zawetuje lub odeśle też do Trybunału, jak jej poprzedniczkę, czyli kwestię zamrożenia cen paliw i słynnego CPN. Gdybym miał wątpliwości, ale pomyślał sobie tak. Kurde, dobra, rząd rządzi, podpiszę im tę ustawę, niech wezmą za to odpowiedzialność. Nagrywam filmik w tym anturażu, w którym monografię. Proszę państwa, nie podoba mi się ta ustawa. Mam do niej wątpliwości. Uważam, że powinna być lepsza, sam napisałem lepszą. Ale trudno. Rząd rządzi, niech wezmą za to odpowiedzialność. Jak będzie katastrofa, pamiętajcie, kto to zrobił.
2: Tak.
0: Słyszałeś? Tak, słyszałem no eksperta.
1: Byłeś sam, powiedziałeś,
0: że sam powiedziałeś. Był jeszcze z tobą redaktor Grzegorz, poznałem
1: Był jeszcze, tak, Grzegorz Markowski, to prawda. On mnie o to zapytał, ja powiedziałem, co powinien zrobić prezydent. Zresztą to nie pierwszy raz, bo nazwę Polon też dotyczącą samochodów przewidziałem, ale to na zupełnym marginesie. Więc to był oryginał, a teraz będzie ten, który poszedł tym tropem, czyli prezydent Karol Nawrocki.
3: Gdy w grudniu zeszłego roku rząd wziął na zakładników pacjentów i oczekiwał 3 miliardów złotych z prezydenckiego funduszu, to nie wahałem się ani chwili, żeby przekazać środki do NFZ. Teraz, przy okazji paliw, rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż. Nie, nie wobec mnie. Stosuje go wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia polskich rodzin, rolników czy firm transportowych. To polityczny plan premiera i jego ekipy. Liczą, że ustawa przepadnie, a oni dalej będą mogli zarabiać na podatkach i marżach od paliw. Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: No widzisz, przewidziałem to wszystko. I teraz żarty już na bok. Faktycznie prezydent Karol Nawrocki...
0: Jakie żarty? Ja mam tu kilka pytań do ciebie w związku z najbliższą przyszłością.
1: Już jest?
0: Tak. Tak, jakbyś mógł na przykład z 49 liczb wskazać 6, to jakie byś wskazał?
1: A, ostatnio była wystawa Lotto w Sejmie. Mhm. I była tam też maszyna losująca, ta słynna.
0: Tym bardziej.
1: I było uwalnianie kuleczek.
0: Mógłbyś... spróbować. Ale to później. Dobrze, to poza anteną, bo przecież nie będziemy tu z państwa zanudzać takimi nudnymi liczbami,
1: tego
0: matematyką.
1: Jeszcze nie próbowałem, ale słuchaj, na razie jeszcze nie, ale no, jakbyś coś nabroił, to pamiętaj, to ułaskawienie, to zawsze tam.
0: Ale to nie działa, przecież to nie działa.
1: Tak. No, teraz już zupełnie na serio, że Sejm uchwalił ustawę, ponad tydzień temu to się wydarzyło, dotyczącą właśnie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Po raz drugi, pierwszą ten sam prezydent Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że jest niekonstytucyjna. No więc rząd cały czas twierdził, że można obniżyć ceny paliw, ale właśnie konieczny jest do tego podpis prezydenta. Stało się to takim leitmotivem ostatnich dni. Premier przechadzający się z kawą, nagrywając różne podcasty.
0: Złośliwi twierdzą, że to nie kawa. Złośliwi, do których my się nie zaliczamy, więc teraz, możesz puścić mimo uszu ten komentarz.
1: Nie wiem, co teraz właśnie na to powiedzieć. Może tak być, że to nie kawa, faktycznie, bo tam nie było...
0: Nie wiadomo.
1: Ach, no dobrze. Woda to była naprawdę.
0: Na przykład.
1: Zimna. No więc premier nagrywał swoje, to się nazywa rolki, prawda? Czyli takie krótkie filmiki do mediów społecznościowych, czy tam jakieś stories, czy inne. Przepraszam, nie wyznaję się, muszę przejść szkolenie u naszej Emilki. No więc nagrywał pod Belwederem, przechodził tam obok tego budynku. Dodam, że Belweder od kancelarii premiera jest no, po drugiej stronie ulicy właściwie.
0: Dokładnie.
1: Więc to rzut beretem. No więc premier tam sobie szedł, ktoś nagrywał i premier tak mimochodem rzucał między innymi tak.
4: To co robimy, te tańsze paliwa, tak? Czekam na podpis, panie prezydencie.
1: No więc tak to wyglądało i tak to brzmiało. Sam Karol Nawrocki od dłuższego czasu utrzymywał no, dość twardy swój sprzeciw wobec tej ustawy, bo jeszcze kilka dni temu mówił tak.
5: Jestem bardzo zawiedziony postawą premiera Donalda Tuska w tej kwestii, bowiem pan premier i opinia publiczna, mam nadzieję także za sprawą państwa telewizji, doskonale wie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ona sprawia, że...

0: ustawy.
1: No to chwila, moment. Kilka dni temu niekonstytucyjna, dzisiaj już ją prezydent podpisuje. Jako strażnik konstytucji podpisuje niekonstytucyjną ustawę. No więc napięcie było, tak? Żeby tu nie było wątpliwości. Do tego premier nagrywający w tym nowym swoim studiu też właśnie apele do prezydenta. Zwróć tu uwagę, jak premier, bo to być może szczegół, ale wydaje mi się dość istotny. Kiedy premier zakładał, że te paliwa mogą być tańsze? Sam premier o tym mówił tak.
2: Warto wyjąć z tego pola konfliktu te miejsca, gdzie rozstrzyga się los polskiej rodziny każdego dnia. A przecież ceny na stacjach benzynowych to jest codzienne życie każdej polskiej rodziny. Dlatego no, mam nadzieję, że już jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Też cię to zafrapowało? Zaraz.
3: Kwestia mamy świąt?
1: Tak.
3: Zawsze jest.
1: Ten film był nagrany pod koniec września. Przed świętami będą tańsze? Jakimi świętami?
3: Zawsze jest jakieś święto. Wczoraj było.
1: Rozumiem, że chodziło może o Dzień Chłopaka
3: kawy,
1: wtedy, ale.
3: Tak, Dzień Chłopaka.
1: No więc być może, i tutaj zaznaczam, że w ten sposób prezydent trochę zmobilizował, trochę wiesz, podpisując tę ustawę, trochę zmobilizował rząd do działania, no bo rząd chyba zakładał, że to może przed świętami coś, nie wiem, czy chodziło o święta Bożego Narodzenia, czy może premier już pogalopował do 11 listopada, a może wcześniej chodziło mu o Dzień Wszystkich Świętych.
3: Jest no, tyle świąt. Powiedzieć, każdy może wybrać swoje.
1: Święta premierowi chodziło. No w każdym razie tak to wyglądało i tak ta sytuacja dojrzewała do tego, żeby w końcu prezydent podpisał, pomijając oczywiście, tu się uśmiecham przy piąteczku, trochę sobie tych żartów możemy robić, pomijając oczywiście moją instrukcję, co należałoby w tej sprawie zrobić.
3: Dobrą radę.
1: No więc w końcu prezydent podpisał, no i teraz komentarze polityczne dotyczące tej sytuacji, bo oczywiście dwie strony mówią o tym zupełnie inaczej. Jedni o uwolnieniu zakładników, drudzy o Mięczaku Nawrockim. No to zacznijmy od Marcina Horały, wicemarszałku, przypominam, już od jakiegoś czasu, z Rozwoju Plus.
4: W tej sprawie premier Tusk wziął Polaków na zakładników, bo powiedział, że dopóki tego podpisu nie będzie, to nie będzie obniżki cen paliw, co oczywiście jakby mogłaby być, bo już były obniżki bez żadnej ustawy. No pan prezydent tutaj przy wszystkich swoich zastrzeżeniach do tej ustawy skierował ją następczo do kontroli Trybunału Konstytucyjnego, no ale postawił na dobro Polaków. Uznał, że on Polaków na zakładników nie będzie brał, w przeciwieństwie do premiera.
5: Pan teraz czeka na tą decyzję rządu, żeby faktycznie te ceny spadły i o ile?
4: No to jest właśnie pytanie. No, cały czas za Donaldem Tuskiem ciągnie się ta historia, że obiecał paliwo po 5,19. Nie mówił wówczas Polakom, że słuchajcie, no chciałbym, żeby było takie tanie paliwo, ale jest sytuacja międzynarodowa, kursy walutowe, no różnie może być. Nie, powiedział, to jest prosta decyzja, jedna prosta decyzja, 5,19. No to oczywiście było kolejne kłamstwo, bo żaden odpowiedzialny polityk nie może obiecać konkretnej ceny benzyny. Ale to teraz jest problem pana premiera i niech się z tej obietnicy wywiązuje, nie ma już żadnych usprawiedliwień.
1: No do 5,19 dodajmy, Michale, trochę będzie od jutra brakowało jednak, bo 6,73. To jest ta najniższa za 95 cena, 7,59 za 98, no i w końcu olej napędowy, popularnie zwany ropą, czyli 7,88. Tyle to będzie kosztowało na stacjach.
3: No tak, to nie 5,19.
1: To nie jest 5,19.
3: Chyba, że państwo tankują zawsze za 100 zł i jak już kiedyś żartowaliśmy, ceny paliw państwa nie dotyczą.
1: Chyba, że ktoś tankuje za 5,19. To wtedy płaci 5,19.
3: Nie wiem, czym się porusza, do czego potrzebuje paliwo za 5,19.
1: No, skuterkiem.
3: Oj, skuterek ostatnio zatankowałem do pełna. 25 zł.
1: No to za 5,19 miałbyś ćwierć tankowania.
3: Nie pojeździłbym. Ale tak, wiem do czego zmierzasz. Natomiast tak, te ceny będą wyższe niż...
1: 25 zł powiedziałeś.
3: 25. 25 zł. Nie był wyjeżdżony też zbiornik do pełna, czy do pustego zbiornika. Ale wracając do 5,19, przypomnij, to był

0: 2022 rok, zdaje się, wtedy pan premier o tym mówił. 4 lata minęły. Ach, jakby epoka.
1: Mariusz Witczek, Koalicja Obywatelska, oczywiście w zupełnie inną stronę niż Marcin Horała. Tak, wygraliśmy. Karol Nawrocki okazał się być po prostu mięczakiem.
2: No to jest dobra informacja dla naszych rodaków, dobra informacja dla gospodarki. Prezydent przegrał całe to zamieszanie, które sam wprowadził, czyli zaplątał się o własne nogi i się wczoraj wywrócił.
1: No może Polacy wygrali, a prezydent ma rację, że no nie ma sensu się kłócić.
2: Ale to już powiedziałem na początku, że Polacy wygrali. Natomiast politycznie oceniam zachowanie prezydenta jako jego porażkę. Zresztą wczoraj występował jak pokonany człowiek, przegrany. Smutny, który tam na siłę szukał jakichś argumentów krytyki, ale najważniejsza informacja jest taka, że to, co wcześniej zablokował, wczoraj ze strachu przed opinią publiczną odblokował. To, co dla niego było tak radykalnie niekonstytucyjne, wczoraj podpisał. Więc to się samo tłumaczy, co tutaj więcej mówić.
1: No, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości z kolei rozjechali się dzisiaj po Polsce, sprawdzając, przy okazji pracownicy Telewizji Republika też, czy już na pylonach się zmieniło. Przy czym oczywiście dodajmy, Michale, że od północy się zmienia, bo te ceny obowiązują od jutra. No, dzisiaj się nie zmieniło, ale sprawdzanie już jest.
3: Skoro Tusk przez ostatnie tygodnie chodził koło Belwederu, popijając kawkę i mówi podpisz, podpisz, to żądamy już dzisiaj obniżki cen paliw o co najmniej 2 złote. To, co powiedział pan europoseł Daniel Obajtek, bo dzisiaj rząd ma więcej pieniędzy z tytułu wpływów podatkowych z tego, że łupi Polaków, w tym rolników w szczególności, i szantażuje Polaków zupełnie bezzasadnie, bo dzisiaj ceny paliw powinny spaść o 2 złote bez tej ustawy. A z tą ustawą natychmiast będziemy kontrolować dzisiaj na pylonach, jak to wygląda. I państwa dziennikarzy bardzo prosimy, żeby odkrywać tę hipokryzję rządzących i pokazywać, ściągać maski z twarzy Domańskiego, Tuska, szantażystów, bo oni szantażują zwykłego Polaka. Zwykłego Polaka.
1: No przy okazji posłowie PiS-u zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności wobec ministra Domańskiego. Wniosek oczywiście przepadnie, bo tu nie mamy żadnej wątpliwości, no ale przy okazji będzie debata. Nad samą działalnością ministra finansów.
0: To jest najważniejsze.
1: Bo o to w tym wszystkim chodzi. No więc, ponieważ prezydent podpisał, to też rozsypał się worek z oczekiwaniami. I taki worek i prezenty z tego worka, takie mikołajkowe już... Na
0: czyli
1: półkę
0: święta.
1: Powyciągał sobie marszałek Czerzasty.
4: Oczekuję od prezydenta powołania ambasadorów. Mamy niepowołanych ambasadorów między innymi we Włoszech, w Indiach, w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. To ośmiesza Polskę. Tym bardziej jest to ważne, że w przyszłym tygodniu w piątek odbywa się w Warszawie Trójkąt Weimarski. Przyjęcia ślubowania od członka Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka. Powołania szefa SOP-u. Powołania 46 sędziów sądów rejonowych. Oczekuję od prezydenta jednoznacznie negatywnego zachowania wobec zbrodniarza i mordercy Putina na G20. Oczekuję od prezydenta w relacjach z prezydentem Donaldem Trumpem na G20 skuteczności, a nie bałwochwalstwa. Panie prezydencie, zasada zustawek silny wobec słabych, słaby wobec silnych nie działa w tej sprawie.
1: Czy faktycznie prezydent w innych sprawach też pójdzie na rękę rządowi, próbując się jakoś dogadać? Ja mam wątpliwości, ale też dodajmy, że miałem też wątpliwości, czy prezydent tę ustawę podpisze. Więc wymyślę może jakiś sposób,
0: właśnie,
1: żeby prezydent
0: przecież
1: poinformować.
0: Masz sposoby na to, żeby przewidzieć przyszłość.
1: Mam.
0: Znaczy po tym, co pan premier już po podpisaniu tej ustawy mówił, znowu spacerując z kubkiem napoju wzdłuż Belwederu.
1: To zaraz to zaprezentujemy.
0: To nie wiem.
1: To zaprezentujmy to może od razu i potem powiemy, dlaczego sądzę, że to ma małe szanse na powiedzenie.
5: I po co było tak rumakować?
1: No więc pan premier triumfuje, mówi, że pan prezydent rumakował, więc sądzę, że po takich komentarzach pan prezydent może być zniechęcony do chodzenia w jakiekolwiek układy. No, pozostajmy przy tym słowie z rządem.
0: O ile można traktować podpisanie tej ustawy jako coś, co było na rękę rządowi, bo jak sam zauważyłeś i zauważają to inni komentatorzy, teraz piłka po stronie rządu, jutro obniżka, to nie będzie 5,19, co od rana dzisiaj już właściwie wielu przeciwników pana premiera i rządu podnosi i wspomina o tamtej propozycji cenowej. Oczywiście słuchacze zastanawiają się, czy nawet jeśli nie będziesz miał jakichś swoich ustalonych wcześniej stawek i cenników za przewidywanie przyszłości i podpowiadanie prezydentowi tego, co ma podpisać, a co nie, to w nawiązaniu do tego, od czego zaczęliśmy, to zastanawiają się, czy jakieś tantiemy chociaż za decyzje polityków podpowiedziane przez siebie będziesz pobierał. Zostawmy to na razie prawnikom, niech oni się zajmą stworzeniem odpowiedniej umowy, ale ja się zastanawiam nad czymś innym. Czy pan prezydent podpisał ustawę, która doprowadzi jutro do zmian na pylonach, do spadku cen, gdyż zaczęły spadać notowania w zupełnie innym miejscu, mam na myśli poparcie pana prezydenta i sprzyjających mu polityków.
1: Wiesz co, tylko tam są różne notowania. Oczywiście poparcie to jedno, ale zaufanie też cały czas utrzymuje się na całkiem niezłym poziomie, więc nie sądzę, żeby to miało jakiś wielki wpływ. Ale którędy krążą myśli pana prezydenta i działania, nie wiem.
0: Mhm. Tak, Klaudiusz może powiedzieć państwu, co pan prezydent podpisze, a czego nie, ale dlaczego to zrobi albo nie zrobi? No, szanowni państwo, no gdzieś musimy wyznaczyć granice. Nie wszystko jest jasne, oczywiste. Przypominam, 6:49, weź tam coś pomyśl i wyślij mi SMS-em. Bardzo dziękuję, Klaudiuszu.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Jakieś plany na weekend? Ibiza albo jakieś inne piękne miejsce?
1: Tak, zdecydowanie. Będą piękne miejsca.
0: To tam zatem
1: sam wiesz,
0: spotkają państwo Klaudiusza, tak?
1: Czego będę używał do przemieszczania się.
0: Domyślam się. Nie zaskoczysz nas, niczym nas nie zaskoczysz, chociaż ostatnio czterokołowy pojazd tutaj wzbudził niemałe poruszenie. I słuchacze zaczęli się zastanawiać, domyślać, jak wygląda czterokołowy pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni. Ale to było kiedyś, teraz zupełnie inna historia. Piątek, drugi dzień października, Klaudiusz Slezak skończył. Ja za chwilę wrócę do państwa z prognozą pogody. Wszystkiego spokojnego i do usłyszenia w poniedziałek. A, i przypominam, że poszukiwacze politycznego złota też wyjątkowo już od przyszłego tygodnia w poniedziałki. Dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na podcast Ekstra.
1: Zmiana od 200 odcinka.
0: Od 200 odcinka w prezencie. Początek tygodnia to nowy odcinek Poszukiwaczy i Nowe Złoto. Do usłyszenia zatem podwójnie w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, Klaudiuszu.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Pogoda.
1: W pogodzie nad Polską synoptycy zapowiadają zmiany. Kontynentalny wyż z pogranicza Białorusi i Rosji, podróżując na południe w stronę Rumunii, słabnie coraz bardziej, a z zachodu zbliża się chłodny front atmosferyczny, raczej bezopadowy, choć tu i ówdzie może trochę pokropić. Ten front także powoli będzie tracił swoją moc, otwierając drogę dla powietrza polarnego. I to powietrze polarne o cechach morskich z nad Atlantyku powinno do nas dotrzeć za kilka dni. Na razie najniższa temperatura w Świnoujściu 15 stopni Celsjusza, a najcieplej w tej chwili w Kaliszu 23 stopnie. W nocy słabe opady deszczu synoptycy zapowiadają na północnym zachodzie. Na zachodzie i północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i dolinach rzecznych pojawią się mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. Na termometrach od minus 2 stopni w kotlinach karpackich i plus 2 na południowym wschodzie do 10-13 stopni na zachodzie kraju. Jak to dobrze czytać listy od słuchaczy, którzy nie przejmują się wysoką ceną paliwa, tą wysoką, którą mamy jeszcze dziś i tą, no jednak nie 5,19, którą mieć będziemy jutro. Ja nie muszę tankować nawet po 5,19, pisze słuchacz w liście do Radia Nowy Świat, bo... I tu uwaga, jeżdżę Polską Izerą, wyprodukowaną dzięki skuteczności premiera Morawieckiego. A prąd? No, a prąd mam obniżony dzięki działaniom prezydenta. Cena spadła o 33%. Bardzo dziękuję. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Jeśli ktoś czuje, że jest w podobnym miejscu, to proszę pisać popołudnie@nowyswiat.online. Będę Państwa łączył w jakiś sposób. Za 19 minut 17.

0: mamy obniżkę paliwa spowodowane tym, że my Polacy płacimy podatki, to czy ta nowa ustawa zmniejszająca ceny paliwa tylko dotyczy Polaków, czy Niemiec, Czech, Słowak, czy ktokolwiek inny może przyjechać na zagranicę zatankować za nasze podatki, za niższą cenę?
1: No oczywiście, że może. Działa to dokładnie tak samo, jak w sytuacji, gdy wybiera się pan na wakacje, czy w podróż służbową do innego kraju i podróżuje pan po drogach tego kraju, po tych oczywiście, które są bezpłatne, po których jeżdżąc nie trzeba posiadać jakiejś winiety albo specjalnej opłaty, też korzysta pan z tego, za co zapłacili podatnicy tego kraju. Tak sobie to tłumaczę, ale ciekawe, czy państwo to tłumaczenie przyjmują, czy państwo to, mówiąc językiem młodzieżowym, chyba nigdy się nie wyleczę z tego języka młodzieżowego, czy państwo to kupują? 224 280 280 to nasz telefon. Wiktoria Wichrowska telefon odbiera, przy telefonie dyżuruje i wypowiedzi słuchaczek i słuchaczy przygotowuje, a potem słyszą je państwo, przynajmniej niektóre, na antenie. A już za chwilę porozmawiamy o tym, co będzie jutro. Wróć w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, bo to będzie wyjątkowy tydzień.
2: Na szczęście nasi eksperci są ekspertami w dziedzinie literatury, więc szansa, że nie będzie im mówił nic laureat tegorocznej Nagrody Nobla, raczej jest śladowa.
1: Kto ma największe szanse na zdobycie tegorocznych Nobli w poszczególnych kategoriach? Klaudia Kowalczyk i jej opowieść na ten temat, właściwie rozmowa, którą przygotowała na ten temat od poniedziałku, wielkie emocje, no a na razie wielka giełda nazwisk. I jeszcze przypominam, że do 19 głosowanie, Tip Top Lista się poleca, piosenki z listy w zestawie do głosowania, zestaw w aplikacji i na stronie nowyświat.online. Wśród utworów także ten Mama's Car.

0: Karolina Przybysz. Na którym miejscu w pierwszej dwudziestce usłyszymy Mama's Car jutro po 20? Czy w ogóle usłyszymy? To zależy od głosujących. Na stronie w aplikacji po zalogowaniu osoby głosujące, patronujące mają 10 głosów z każdego konta patronackiego. Jeśli mają Państwo więcej takich kont, aktywnych adresów, bo dzięki płatności powtarzalnej Blik, być może tak się właśnie w ostatnich tygodniach stało, mają Państwo większą moc. Polecam. Osoby niepatronujące tylko jeden głos raz w tygodniu, zatem polecam zmiany. Popołudnie małpanowyświat.online. W każdej sprawie proszę pisać listy, a my już teraz o tygodniu noblowskim opowiemy, który startuje w poniedziałek, a na razie mamy rozgrzaną do czerwoności giełdę nazwisk. Podobnie jak w ubiegłych latach na liście faworytów bukmacherów i krytyków literackich, jeśli chodzi o literackiego Nobla, bardzo wysoko jest 73-letnia chińska pisarka Tsan Shue, choć w swojej ojczyźnie ma status dysydentki. Jej bezkompromisowa i awangardowa twórczość zachwyca czytelników na całym świecie. Czy w tym roku to właśnie do niej powędruje chyba jedno z najważniejszych literackich wyróżnień świata? O szansach faworytów, zakulisowych grach i autorach, którzy na stałe zapisali się w historii Nagrody Nobla, opowie Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień noblowski tuż za rogiem, tuż przed nami, a ze mną Jacek Sztolcman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim przejdziemy do tego chyba najbardziej ekscytującego Nobla, choć może nie powinien on nas tak ekscytować, czyli pokojowa nagroda Nobla, to jeszcze zostanę przy literaturze. Ubiegłoroczny laureat w Polsce nie był aż tak znany. Czekaliśmy dopiero na wznowienie książek w zasadzie Laszlo Krasnohorkaja. To też może być taka osoba, która nawet ekspertom niewiele będzie mówić, czy jednak nie ma szans na aż takie zaskoczenie?
2: Na szczęście nasi eksperci są ekspertami w dziedzinie literatury, więc szansa, że nie będzie im mówił nic laureat tegorocznej Nagrody Nobla, raczej jest śladowa. Oczywiście, że są nobliści, którzy są bardzo znani, no a są tacy, którzy są trochę mniej popularni, albo nietłumaczeni na język polski, albo dawno tłumaczeni, albo mają jedno wydanie, jeden tytuł tylko. Także no, różnie to bywa z tymi werdyktami. Komitet Noblowski patrzy no, w skali świata. Oczywiście widzimy prymat takiej literatury kręgu, powiedzmy, europejskiego. Mamy różne werdykty z lat ubiegłych, gdzie to niekoniecznie musiała być Europa.
1: To jak dobrać te osoby, które mają nam tę naukę wytłumaczyć, żeby akurat trafić w dziedzinę, która znajdzie się przypadkiem bądź nie, akurat będzie wyróżniona przez Komitet Noblowski?
2: W przypadku nauki mamy to szczęście, że najczęściej odkrycia, za które otrzymuje się Nagrodę Nobla, zostały zrealizowane już wiele, wiele lat temu i są właściwie takim kanonem naukowym. Więc jeżeli zapraszamy na przykład fizyków, który z nich będzie specjalistą w tej dziedzinie, a każdy z nich będzie mógł powiedzieć bardzo dużo, ponieważ odkrycie, które prawdopodobnie zostanie nagrodzone już za kilka dni, no jest w kanonie wiedzy. Podobnie jest z biologami, lekarzami czy chemikami. Także no, nic przedwczoraj się nie wydarzy, nic sprzed roku raczej też się nie wydarzy. To musi być opublikowane, potwierdzone i tak, także to są lata. Czasami jest to kilka lat czy kilkanaście, tak jak mieliśmy panią profesor Carico i Nobla za mechanizm, który został wykorzystany, mechanizm mRNA, który został wykorzystany w szczepionkach. No, to jest dosyć świeże odkrycie, ale z drugiej strony mamy pana profesora Penrose'a, który za swoje odkrycia, zdaje się, że z lat 60. dostał Nagrodę Nobla kilka lat temu. No więc różnie to może być. Natomiast czy mamy jeden czy drugi przypadek, to jest kanon wiedzy. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest właśnie we wspomnianej literaturze. Tutaj no, rzeczywiście może się pojawić ktoś z Dalekiego Wschodu albo nie wiem, z Afryki czy z Ameryki Południowej, który jest rzadziej tłumaczony, mniej znany. No to wtedy jest troszeczkę trudniej.
1: A pokojowa Nagroda Nobla to jest w ogóle inna kategoria, inny dobór, prawda?
2: Tak, oczywiście. Tutaj to jest ten wyjątek, gdzie Nagrodę Nobla może dostać również organizacja, nie tylko osoba. Więc zdarzają się takie sytuacje, kiedy organizacja dostaje Nagrodę Nobla, nierzadko. Pokojowa Nagroda Nobla ma to do siebie, że dotyczy takiego naszego codziennego życia. Tak? Mieliśmy parę nagród, które kierowały naszą uwagę na wschód, w stronę tego, co się dzieje na Ukrainie, wojny Rosji z Ukrainą i w ogóle tego, co się dzieje z prawami człowieka w Rosji. Także to są dosyć oczywiste kierunki, dla nas zwłaszcza tutaj w tej części świata.
1: Mamy także polskiego noblistę.
2: Tak, mamy polskiego noblistę, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, Leonida Hurlicza, który dostał w 2007 roku Nagrodę Nobla za wdrażanie systemów matematycznych w procesy gospodarcze. Także rzadko się o tym mówi, ale tych noblistów, którzy są może nie wymieniani tak często jak Maria Curie-Skłodowska, to mamy kilku takich noblistów. Menachem Begin, który był premierem Izraela, który dostał również pokojową Nagrodę Nobla za zawarcie pokoju z Egiptem. Profesora Wiktora Ambrosa, który dostał niedawno w tym roku obywatelstwo polskie, a Nagrodę Nobla dostał w 2024 roku za odkrycie mikroRNA i jego roli w regulacji genów. Także no, grono naszych polskich noblistów się powiększa. Oczywiście tutaj trudno mówić w tym przypadku o zasługach polskiej nauki. No niemniej jednak Polak Wiktor Ambros jest laureatem Nagrody Nobla w 2024 roku, czyli jest to najświeższy polski noblista.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy wobec tego na Tydzień Noblowski na YouTube Uniwersytetu Warszawskiego, ale także do Radia Nowy Świat.
2: Serdecznie Państwa zapraszam.
0: I podpowiadam jeszcze, że na literackiego Nobla poczekamy do czwartku, a emocje zaczynają się oczywiście w poniedziałek Noblem z medycyny. Za 4 minuty godzina 17 to była Klaudia Kowalczyk. Bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na serwis informacyjny. Jeszcze wracając do niższych cen paliw, napisał pan Michał, że ceny paliwa to chyba zawsze powinna ustalać opozycja. No tak, bylibyśmy zadowoleni. Być może do czasu. Pan Grzegorz z kolei podpowiada, do pustego baku to i Salomon nie naleje. Do pełnego proszę spróbować nalać coś jeszcze. To też może być trudne. No i o kanistrach proszę pamiętać. Kanister, karnister, nieważne. Proszę pamiętać. Panie Grzegorzu, dziękuję.

0: Już jutro po godzinie 10 powiemy sobie:
1: dzień dobry Państwu.
0: Koncert życzeń poprowadzimy my, Kuba Jędras i
1: Maria Zamachowska. Można do nas zadzwonić oczywiście, 224 280 280 niezmiennie.
0: Można też pisać na adres koncert.życzeń@nowyswiat.online. W ogóle można. Jest też możliwość zobaczenia tego, co dzieje się w studiu podczas audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyswiat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Za paliwo zapłacimy nieco mniej. Rządzący ogłosili nową odsłonę programu CPN. Chodzi nie tylko o maksymalne ceny paliw. Od jutra stawka VAT na paliwa będzie wynosiła 8%, mniejsza będzie akcyza.
3: Skala obniżki jest realna. Z 8,9 zł za litr schodzimy o około 1,30 zł na litrze. 50-litrowy bak benzyny to teraz 335 zł zamiast 400, natomiast bak diesla to 381 zł zamiast 450.
2: Wylicza Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTBA. Rząd szacuje, że obniżka cen paliw będzie kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych do końca roku, z czego 4 miliardy złotych ma dać podatek, którym objęte zostaną koncerny paliwowe. Drugą ustawę w tej sprawie podpisał prezydent, choć jednocześnie Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. W serwisie Kraków kandydat na prezydenta Łukasz Gibała ma sprostować wypowiedź dotyczącą współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Sąd uwzględnił pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Wyborczy kandydatki na prezydenta Moniki Piątkowskiej. Chodzi o wywiad, w którym Łukasz Gibała powiedział, że sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej deklaruje otwartość na współpracę z nim po ewentualnej wygranej w wyborach. Sąd uznał, że wypowiedź nie do końca była prawdziwa. Postanowienie jest nieprawomocne. Jeśli decyzja sądu zostanie zaskarżona, to rozprawa apelacyjna będzie na początku przyszłego tygodnia, a druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. Teraz Dąbrowa Górnicza i spotkanie ministra obrony ze studentami w trakcie inauguracji roku akademickiego w Akademii WSB. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o trzech filarach bezpieczeństwa Polski.
4: Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze tworzą trzy filary bezpieczeństwa, które gwarantują, że nic złego nam się w Polsce nie stanie. A gdyby nawet ktoś chciał nam wyrządzić jakąś krzywdę, zaatakować, to jesteśmy w stanie się obronić.
2: Wicepremier zwrócił uwagę na zjawisko dezinformacji i apelował do studentów, by sprawdzali informacje w wielu źródłach i nie uznawali od razu za prawdziwe treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Na koniec sport. Polscy piłkarze zagrają na Stadionie Narodowym z reprezentacją Rumunii. To w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów. Drużyna Jana Urbana ma na koncie bezbramkowy remis z Bośnią i Hercegowiną oraz przegraną 1-3 ze Szwedami, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
5: Wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
2: Starania piłkarzy będziemy śledzili od 20:45. Przypomnę, biało-czerwoni w tej jesiennej serii spotkań czekają jeszcze na wyjazdowy drugi mecz z Bośniakami i przypomnę, to będzie w poniedziałek. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Jesteśmy z Państwem cały czas. Popołudniowy program. Jeszcze zastanawiali się, niektórzy nasi słuchacze zastanawiali się, jakie święta mógł mieć na myśli pan premier, mówiąc o tańszym paliwie przed świętami. Piszą Państwo, że być może chodzi o te listopadowe wyjazdy, które niebawem, niekoniecznie święto listopadowe, te związane z rocznicą odzyskania niepodległości, ale są i tacy, którzy uważnie przeczesali kalendarz i kolejne dni sprawdzili pod kątem świąt, także tych nietypowych, i ustalili, że jutro jest Dzień Kasztana. Nie mówię, że tak właśnie było, ale może warto pomyśleć o jakichś niewielkich uroczystościach.
7: Nowy świat po południu.
6: Kasztanowe ludziki będą zachwycone, mogąc w jakiejś takiej demonstracji uczestniczyć albo w takim kasztanowym zgromadzeniu. Po południe małpanowyświat.online Państwo piszą, komentują facebookowo w grupie osób patronujących albo telefonują. Tu telefonować może każdy, każdy, kto tylko chce coś powiedzieć. 224 280 280. Wiktoria Wichrowska przy telefonie do 19:05. 5 minut po 5:00.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Dziś w tym cyklu Liquid Dreams.

0: Tylko proszę mi nie mówić, że nie mają państwo swojego ulubionego, przynajmniej jednego boys bandu. Przecież nie wszystkie boys bandy śpiewały pop muzykę, ale Old Town z utworem Liquid Dreams dało się zapamiętać. Z pewnością po 25 latach piosenki wracają jak bumerangi. Piosenki niezatapialne, nierdzewki, nie popsute, brzmiące wciąż znakomicie do popołudniowego programu po 17. Zapraszamy. Redakcja muzyczna zaprasza. Dzisiaj przypomnę w tej roli zapraszającego Kuba Ferlin. Ponadto Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudiusz Sylezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Rafał Lewandowski oraz Michał Porycki. A w drugiej godzinie porozmawiamy o niezwykłym urządzeniu. Pierwszym w Europie urządzeniu bezobsługowym do wydawania środków aborcyjnych.
1: Abortomat jest stworzony tak naprawdę dla osób w bardzo kryzysowych sytuacjach. To są 22 szufladki, więc to w ogóle nie odpowiada na całe zapotrzebowanie, jakie jest. Natomiast są osoby, i my to widzimy każdego dnia, które nie mogą czekać.
0: Anna Rokicińska opowie o urządzeniu uruchomionym przez aborcyjny Dream Team oraz międzynarodową organizację Women Help Women. Wszystko działa tak jak paczkomat, umożliwiając otrzymanie preparatów w zaledwie kilka chwil. Potrzebny jest specjalny kod. Anna Rokicińska opowie o mechanizmie działania. Czy to rewolucja w dostępie do opieki reprodukcyjnej w naszym kraju, a może ciąg dalszy tej samej bitwy lub początek kolejnej bitwy o zdrowie kobiet? Relacja naszej redakcyjnej koleżanki już za chwilę.

0: Talking Heads. Kwadrans po 17. Słuchają Państwo Radia Popołudniowego, Radia Online. Nowy Świat, tak się nazywamy. Do 19.00 ten program trwa. A w tej godzinie pierwszy w Warszawie, okazuje się, że nie tylko w Warszawie, w Europie, na świecie, pierwszy abortomat. Urządzenie przypomina te, dzięki którym odbieramy i wysyłamy paczki. Dlaczego substancje do przeprowadzania, przerywania ciąży właśnie w ten sposób muszą być dostarczane osobom, które najbardziej ich potrzebują? O tym opowie Anna Rokicińska.
1: Teoretycznie w Polsce aborcja jest dozwolona, gdy płód pochodzi z czynu zabronionego lub gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. W praktyce jest jednak bardzo utrudniona. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku wykonano w państwowym systemie 846 terminacji ciąży. Ale to tylko ułamek faktycznej liczby aborcji. Żeby ten proces ułatwić, w Warszawie w budynku kliniki Abotak stanął pierwszy na świecie abortomat, czyli taki paczkomat, do którego można zamówić przez internet tabletki indukujące poronienie. Jak to działa? O tym Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu.
2: Abortomat to jest własnoręcznie zbudowana taka skrzyneczka z 22 takimi szufladkami i żeby skorzystać z abortomatu, trzeba wejść na stronę womenhelp.org, wypełnić konsultację i po wypełnieniu tej konsultacji dostaje się maila od organizacji i w tym mailu osoba, która chce skorzystać, jest pytana o to, czy może poczekać na leki, w jakiej jest sytuacji, dlatego że abortomat jest stworzony tak naprawdę dla osób w bardzo kryzysowych sytuacjach. Są osoby, i my to widzimy każdego dnia, które nie mogą czekać i nie mogą czekać również ze względów zdrowotnych, czyli na przykład chodzą z obumartym zarodkiem przez 2-3 tygodnie, nie mają żadnej pomocy ze strony państwa, lekarze każą czekać, mówiąc, że wszelkie działania są nielegalne. No i wtedy taka kobieta może bez tego czekania po prostu przyjechać do nas, odebrać te leki. Nie ma ryzyka przestępstwa, no bo nie ma osoby, która przekazuje tabletki z ręki do ręki.
1: Bo wystarczy wbić otrzymany PIN, a szufladka sama się otworzy. Podobnie jak w paczkomacie. Ale w Polsce karalna jest pomoc w aborcji. I tu część prawników już się tego zjawiska w abortomacie doszukuje. Bo ktoś go jednak zbudował, stoi w miejscu użytkowanym przez konkretną organizację, no i ktoś te leki do szafek wkłada. Natalia Broniarczyk nie obawia się jednak oskarżeń o pomocnictwo.
2: No najpierw trzeba byłoby wiedzieć, kto to robi, a my takich informacji na pewno nie będziemy nikomu udzielać. Wychodzimy z założenia, że właśnie te przepisy kryminalizujące pomoc w aborcji, czyli dokładnie artykuł 152 w kodeksie karnym, tak naprawdę nie przystają do dzisiejszych czasów. I my po prostu chcemy też w ten sposób pokazać poprzez ten abortomat, no że jeżeli będziecie chcieli nas ścigać za to, że ktoś włożył tabletki do paczkomatu i inna osoba je wyjęła, to tak naprawdę chodzi wam wyłącznie o kontrolę i o to, żeby te kobiety zostały same i zostały bez pomocy. To jest w jakimś sensie trochę kpina z prawa, ale to prawo zasługuje na tę kpinę. To prawo jest złe, to prawo jest niesprawiedliwe i ten przepis powinien absolutnie z kodeksu karnego zniknąć i politycy nam też to obiecali. Czy się boimy? Czasem się boimy, ale ja się o wiele bardziej boję tego, że jakaś kobieta umrze, bo nie dostanie pomocy, a nie, że któraś z nas zostanie skazana. W mojej liście strachów to nie jest na pierwszym miejscu.
1: Ale w abortomacie znajdują się leki, a ich dystrybucja w Polsce podlega ścisłej kontroli i konkretnym przepisom. Wszystko po to, by dbać o bezpieczeństwo pacjentów, bo to ono powinno być na pierwszym miejscu, mówi profesor Piotr Merks, ekspert do spraw opieki farmaceutycznej. Choć sam uznaje, że państwo nie stanęło na wysokości zadania w dziedzinie praw reprodukcyjnych kobiet, to zadaje sobie szereg pytań o bezpieczeństwo.
3: W jaki sposób wyglądał transport? To znaczy my nie wiemy, skąd te leki idą, w jakim łańcuchu, czy to jest przewożone, nie wiem, w torebkach, w samolotach, a później składane i dowożone. Czy jest to wysyłane pocztą, czy jest to wysyłane paczkomatem? Nie wiemy, czy w tym kraju jest ciepło, czy w tym kraju jest zimno. I na przykład jeden z tych preparatów, który jest dostępny w innym kraju niż w Polsce, ma jak gdyby wymagania przechowywania do 25 stopni. Ta pierwsza substancja nie jest w ogóle w Polsce dopuszczona. Natomiast powiem tak, z tych rejestrów, które oceniłem, ona nie jest, a druga, misoprostol, jak najbardziej. Misoprostol jest dostępny, bo misoprostol jest używany w momencie, kiedy mamy problemy ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Misoprostol właśnie jest taką alternatywą ochronną. Natomiast mifepriston, na tą chwilę, jak na to popatrzyłem, w rejestrach nie pojawia się żaden produkt, który pod jakąś nazwą handlową dostępny. Natomiast nie jestem w stanie zweryfikować procedury dla tego abortomatu. Przede wszystkim dla mnie istotne jest, jaki jest wiek pacjentki, jak zaawansowana jest ciąża, jakie jest ryzyko na przykład ciąży pozamacicznej, jakie choroby współtowarzyszące ma pacjentka i jakie leki jeszcze są stosowane również w kontekście potencjalnych przeciwwskazań dla tej terapii.
1: Tych pytań jest dużo więcej, ale i bez abortomatu kobiety zamawiały te tabletki przez internet i odbierały w zwykłych paczkomatach. Z tyłu głowy zawsze należy mieć, że może lub mogło pójść coś nie tak, o czym mówił mi ginekolog dr Grzegorz Południewski.
4: Taka aborcja jest tak naprawdę wywołaniem poronienia, a poronienie boli. I to są dolegliwości, które rzeczywiście czasami są bardzo znaczne u pacjentek przy tego typu zabiegach. Środki przeciwbólowe można stosować w takiej sytuacji. Bardzo istotna jest kontrola po tego typu poronieniu, czy indukowanym, czy samoistnym nawet, dlatego że pozostawienie resztek, powikłania zapalne po poronieniu niestety w sposób znaczący rzutują na przyszłość pacjentki. Większość aborcji farmakologicznych dokonuje się samoistnie i całkowicie, czyli nie zostają resztki, ale są przypadki, tam około 2-5%, że potrzebna jest interwencja medyczna.
1: Z szacunków kolektywu Legalna Aborcja wynika, że rocznie nawet 120 tysięcy kobiet decyduje się na aborcję, przy czym 95% z nich odbywa się poza szpitalami. Kobiety korzystają z dostępności tej procedury za granicą lub też przeprowadzają aborcję farmakologiczną w domach.
0: Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Po 17.30 Kinga Jelińska, dyrektorka Międzynarodowej Organizacji Women Help Women oraz działaczka aborcyjnego Dream Teamu, będzie razem z nami w rozmowie z Ksenią Maćczak. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność prawną oraz medyczną za zdrowie pacjentek w sytuacjach wystąpienia powikłań po zażyciu środka odebranego z takiego urządzenia, skoro proces dystrybucji jest w pełni zautomatyzowany. 224 280 280 popołudnie /nowyświat.online. Wracam do Państwa za chwilę, a to Beastie Boys.

Hubert napisał, że Beastie Boys są cool, a czyli pan Hubert też zna język młodzieżowy, tak jak ja. Napisał jeszcze, że szafa drży. Proszę podpowiedzieć, cóż to za model szafy, który odbiera radio internetowe. To radio nazywa się Radio Nowy Świat. Cieszę się, że są państwo razem z nami, słuchają. Piszą popołudnie @nowyświat.online albo telefonują 224 280 280. Jest jeszcze prośba, żeby z okazji jutrzejszego Dnia Kasztana nie krzywdzić kasztanów, nie nawiercać, nie łączyć za pomocą zapałek czy innych wykałaczek w ludziki, nie tworzyć takiego wielkiego kasztanowego, ludzikowego pochodu na stole z okazji święta oczywiście, tylko ułożyć je w jakąś ładną kompozycję, może w szklanym naczyniu, przełożyć innymi pięknymi przedmiotami, kolorowymi przedmiotami, niech cieszą oczy bez nakłuwania. Kto wie, czy one to lubią, rzeczywiście nikt nie zapytał o zdanie. A to przypomnę w kalendarzu już jutro, w sobotę. Na razie piątkowy program popołudniowy, 27 minut po 17 i prognoza pogody niebawem wystąpi. It's a pure...

0: Pogoda.
1: A w informacjach wysłanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytam, że znad Niemiec nadciąga strefa frontowego zachmurzenia. Synoptycy zapowiadają, że wyżej wymienione chmury nie przyniosą dziś obfitych opadów, ale może pokropić drobny deszcz gdzieniegdzie, albo tu i ówdzie. Albo tu i tam. W Świnoujściu cały czas najchłodniej, niecałe 15 stopni Celsjusza. W Kaliszu najcieplej, prawie 23 stopnie. Do wieczora chmury przesuną się na północny wschód. Pojawią się na linii od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk. Pozostała część kraju pozostanie właściwie z bezchmurnym niebem. Nocą pogoda się nie powinna zmienić. Na zachodzie i północnym zachodzie chmury, na Pomorzu pokropi deszcz. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Na termometrach od 4 do 12 stopni. Kinga Jelińska z międzynarodowej organizacji Women Help Women, działaczka aborcyjnego Dream Teamu, już za chwilę w rozmowie z Ksenią Maćczak w popołudniowym programie.

0: Klub miłośników Morphine na antenie Radia Nowy Świat ostatnio się odzywał. Być może tym razem też tak będzie. Przypominam, popołudnie @nowyswiat.online. Nie namawiam, nie wymuszam, ale przypominam, można komentować, pisać, mówić. W każdej sprawie słuchamy 224, 280, 280. Choć w tej godzinie przede wszystkim o abortomacie pan Bartłomiej martwi się, pewnie zaraz zostanie zniszczony. Pani Marzena komentuje w grupie osób patronujących. A może w ogóle nie trzeba było o tym mówić, bo teraz dopiero zacznie się i czepiać się zaczną. Natomiast pani Aga, nasza patronka i słuchaczka, dziękuję aborcyjnej przychodni Abo Tak. Działacie wszędzie tam, gdzie zawodzi państwo. Świadczycie realną pomoc i wsparcie. No ale przy okazji akurat tej inicjatywy rodzą się pytania. Ksenia Maćczak z pytaniami w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Od czego zaczniemy?
1: Od początku, czyli co przyświecało samej inicjatywie. Ale wracając jeszcze do tego, czy zostanie popsuty, czy nie, chyba będzie trudno go popsuć, bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, że on tak po prostu stoi na ulicy i można go ukraść albo zniszczyć, to nie, on jest w ścianie, on jest wewnątrz. Więc chyba tak łatwo nie będzie. Co do tego, czy warto o nim mówić, bo być może wielu by się nie dowiedziało, no ale skądś te kobiety też muszą wiedzieć o jego istnieniu i pewnie gdybyśmy nie powiedzieli, to być może wiele kobiet zostałoby pozbawionych szansy. Życiowej szansy.
0: A zatem o tym dziś porozmawiamy w naszym cyklu Nie da rady.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie już jest Kinga Jelińska, dyrektorka międzynarodowej organizacji Women Help Women oraz działaczka aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry Pani Kingo.
2: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: No to ja zacznę od rzeczy być może najbardziej przewrotnej, bo postawili Państwo przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, właściwie pod nosem ustawodawcy, urządzenie, z którego można odbierać tabletki do aborcji. To jest przede wszystkim realna pomoc dla kobiet, czy przede wszystkim bardzo mocny komunikat wysłany do polityków?
2: Przede wszystkim jest to realna pomoc dla kobiet. Ja powiem z perspektywy praktyczki, gdyż od 12 lat jestem dostarczycielką aborcji do Polski w ramach mojej fundacji Women Help Women i ciężko nie powiedzieć o tym kontekście. Kontekst w Polsce mamy taki, że aborcję w szpitalu jest bardzo ciężko uzyskać. Wiadomo, jakie jest prawo, więc od bardzo wielu lat to właśnie organizacje feministyczne są dostarczycielami aborcji. Women Help Women wysyła tabletki do Polski od lat. Aborcja bez granic jako network, jako sieć pomaga około 50 tysiącom kobiet rocznie. Więc to są naprawdę duże grupy osób i bardzo duży też kapitał społeczny i zaufanie. Postawiłyśmy abortomat, dlatego że w większości przypadków tabletki wysyłane są pocztą do Polski i trzeba parę dni poczekać. Ale przez lata widzimy, że są osoby zazwyczaj w podbramkowej sytuacji medycznej, które potrzebują tych tabletek na dziś i na teraz. I właśnie dlatego postawiłyśmy abortomat, czyli taki rodzaj paczkomatu, gdzie kobieta, mając kod PIN od Women Help Women, może pójść i odebrać tego samego dnia na Wiejskiej 9 w apoteku swoje tabletki aborcyjne. Abortek jest na Wiejskiej 9 i abortomat, mówiąc również o tym, że to jest w jakimś stopniu manifest polityczny. Tak, my się nie chowamy. My codziennie przypominamy, że aborcje w tym kraju były, są i będą, niezależnie jak jest prawo. Prawo jest złe, głupie, niesprawiedliwe i że pomaganie w aborcji to jest imperatyw tak naprawdę dla zdrowia i dla zdrowia kobiet.
1: Gdyby polski system ochrony zdrowia i prawo działały tak, jak Państwa zdaniem powinny, rozumiem, że abortomat nie byłby potrzebny.
2: Tak i nie, dlatego że powiem bardziej zaczepnie. Dlaczego jest taka kontrowersja, żeby pomagać w jakiś bardziej przyjazny i łatwy sposób? Z mojej perspektywy, jeżeli ja mam na szali postawić zdrowie kobiet i jakieś ewentualne zagrożenia wynikające z możliwego kryminalizowania i tak dalej, dla mnie tu nie ma dylematu. Ja zawsze jako dostarczycielka aborcji wybiorę zdrowie i bezpieczeństwo kobiet. I o ironio, te osoby, które najbardziej potrzebują skorzystać z abortomatu, to są często osoby, kobiety, które zostały wypchnięte przez polski system. To są kobiety, dziewczyny, które próbują uzyskać aborcję albo pomoc od polskich lekarzy i są odbijane. Kolejne drzwi są zatrzaskiwane przed ich nosami, gdyż tą pomoc jest bardzo ciężko uzyskać. Polski system zdrowia, jak wiemy, aborcji nie chce robić, aborcji nie lubi. Popatrzmy tylko na te liczby. W tamtym roku 846 aborcji zostało wykonane w Państwowej Służbie Zdrowia. Do nas, do Aborcji Bez Granic, zgłosiło się 50 tysięcy ludzi. I to my wiemy, jak te aborcje robić dobrze, jak te aborcje robić nie tylko zgodnie z najwyższymi standardami i z naukowymi dowodami i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, ale też właśnie jak wychodzić do ludzi, jak tą pomoc oferować w sposób, który jest najłatwiejszy, najbezpieczniejszy i najbardziej dogodny.
1: Pani Kingo, mówi Pani, że my wiemy, jak robić aborcję dobrze, bo słowo abortomat brzmi trochę, jakby aborcję można było załatwić jak paczkę z internetu. I tu pojawia się pytanie o odpowiedzialność właśnie za zdrowie kobiety. Kto sprawdza, czy ta konkretna osoba może bezpiecznie zastosować te leki? Czy wie, w którym jest tygodniu ciąży? Czy nie ma przeciwwskazań chociażby?
2: Oczywiście. Kobiety, które korzystają z abortomatu, wypełniają konsultację medyczną online w organizacji Fundacji Międzynarodowej Women Help Women. Samoobsługa aborcyjna, jak to my nazywamy w Polsce, czyli przyjęcie tabletek w domu, z instrukcjami tabletek o najwyższej jakości, gdyż ja wiem, co to są za tabletki, jest bardzo bezpieczne. Nie ma czegoś takiego, że przyjęcie pod nadzorem lekarza jest bardziej bezpieczne niż przyjęcie w domu, jeżeli osoby, kobiety, mają właśnie instrukcje i dostęp do dobrych leków. Więc odpowiedzialność za to ponosi Women Help Women, które pomaga kobietom w Polsce dostać tabletki aborcyjne.
1: No to pójdę krok dalej. A jeżeli kobieta po zażyciu tabletek zacznie bardzo mocno krwawić, będzie miała silny ból albo po prostu się przestraszy, no to kto bierze wtedy za to odpowiedzialność? Właśnie, organizacja, która dostarczyła lek, czyli państwo, Polski System Ochrony Zdrowia, czy być może ona sama?
2: Aborcja medyczna to jest dokładnie tak samo jak poronienie. Tych komplikacji jest bardzo mało, zdarzają się rzadko, do tego stopnia, że właśnie przyjęcie tabletek w domu przy pomocy telemedycyny albo telezdrowia, konsultacji online, to jest standard opieki aborcyjnej w bardzo wielu krajach. W bardzo wielu krajach Europy Zachodniej to jest norma, że dostaje się w ten sposób tabletki aborcyjne. Jest to przebadane na wskroś i tak jak mówię, równie bezpieczne jak pójście do lekarza. W przypadku takim, bardzo rzadkim, że właśnie na przykład występuje, kobieta się martwi, zawsze można iść do lekarza, bo w Polsce nie tylko przyjęcie tabletek aborcyjnych nie jest przestępstwem, ale również szukanie opieki lekarskiej w razie komplikacji. Co więcej, ponieważ wygląda to jak poronienie, my mówimy kobietom wprost, bo wiemy, że właśnie przemoc, stygmatyzacja często idzie od lekarzy, że mogą zawsze powiedzieć, że przyjęły tabletki i mają naturalne, spontaniczne poronienia.
1: A jak te tabletki trafiają do naszego kraju? Skąd? Czy są opisane? Jaka jest ich droga? Co wiemy na ten moment? Co możemy powiedzieć kobietom?
2: Ja mogę powiedzieć tak. Tabletki są produkowane przez jednego z najlepszych producentów tabletek. Nawet jest na nich logo Women Help Women. My od lat pracujemy przy bezpieczeństwie aborcji medycznej. To są te same tabletki, które od lat osoby w Polsce używają. Prowadzimy badania naukowe. Wiemy dokładnie, jak je transportować, jak je trzymać. I tak jak mówię, tutaj nie ma kontrowersji, bo to jest standard opieki w bardzo wielu krajach, który jest naprawdę bardzo dobrze researchowany, przebadany. I abortomat tak naprawdę w ogóle nie powinien być kontrowersyjny, bo abortomat to jest właśnie dla tych osób, które nie mogą czekać, które nie mogą czekać nawet paru dni. I my się tutaj w żadnym stopniu nie boimy, dlatego że z naszej perspektywy to właśnie powinnyśmy jak najszybciej w takich podbramkowych sytuacjach, kiedy osoba nie może czekać ze względów zdrowotnych, bo na przykład ma poronienie zatrzymane, bo jest trochę dłużej w ciąży i już lepiej, żeby przyjęła jak najszybciej te tabletki, my po prostu w ten sposób abortomatem te tabletki będziemy dostarczać. Mhm. I to jest tylko, tych szafeczek jest 22, więc tak jak mówię, jak na razie to jest na sytuacje najbardziej niecierpiące zwłoki, na sytuacje najbardziej kryzysowe. Dla większości osób w Polsce poczekanie paru dni na przesyłkę jest możliwe. Jest
1: One są dostarczane drogą lotniczą?
2: Tak, są dostarczone przez pocztę.
1: Mhm. Przez pocztę. No dobrze, ja mogę pani uwierzyć na słowo, tak? Tylko, że też wiemy, w jaki sposób poczta pewne przesyłki dostarcza. Pytanie, czy będzie przechowywać te tabletki w takich warunkach, w jakich powinna chociażby. Takie obawy też się pojawiają.
2: Ja to rozumiem, pani redaktor, ale tak jak mówię, to jest standard opieki aborcyjnej na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Anglii te tabletki mogą iść pocztą i to jest codzienność i rzeczywistość kobiet i coś dobrego, a nie złego. Dlatego, że przypominam, że konsultacje online i telemedycyna są bezpieczne i są bardzo, bardzo wygodne, bo właśnie zwiększają niezależność naszą. Nie musimy wtedy iść, jechać kilometrami, tak jak to było kiedyś. Trzeba było szukać lekarza. Tabletki aborcyjne to jest naprawdę rewolucja w zdrowiu kobiet, bo daje właśnie nam tą niezależność i wolność od lekarzy, którzy mogą chcieć wykonywać aborcję albo nie chcieć, ale też w jakimś stopniu od prawa, dlatego że jesteśmy w stanie po prostu zrobić aborcję w domu, która wygląda jak poronienie. To jest, znowu powiem, to jest bardzo bezpieczne. Tabletki aborcyjne są o wiele bezpieczniejsze niż Viagra. Jak wiemy, w Polsce Viagra jest w każdej aptece, w wielu producentów, w wielu kolorach i formach, że tak powiem. I to jest też właśnie ta historia, że jak chodzi o zdrowie kobiet, szczególnie zdrowie reprodukcyjne, ono jest pełne przemocy, systemowej przemocy. Mhm. Nam jest ciężko zawalczyć o innowacje, nam jest ciężko, żeby ten dostęp był łatwiejszy. I my zarówno w Women Help Women, jak i w aborcyjnym Dream Teamie zawsze stawiamy kobietę w centrum. I patrzymy, co dla niej, z jej perspektywy, z perspektywy jej godności, z perspektywy jej bezpieczeństwa byłoby najlepszym rozwiązaniem.
1: Pani Kingo, to
2: znaczy... abortomat w ogóle nie jest kontrowersją.
1: A tutaj akurat jakby nie chcę w kwestii abortomatu samego tylko się skupiać na tej kwestii, w tej naszej rozmowie. Ale skoro powiedziała pani, zostawmy tą Pocztę Polską, ale... Powiedziała pani, że biorą państwo pełną odpowiedzialność, tak? Co się generalnie dalej wydarzy, rozumiem, ze zdrowiem i życiem kobiet. A co to znaczy tak naprawdę? To znaczy, tą odpowiedzialność pod jakim kątem państwo biorą?
2: Proszę pani, pani redaktor, my jesteśmy najbezpieczniejszym dostarczycielem aborcji w tym kraju. Tabletki aborcyjne to jest najbezpieczniejsza rzecz, którą dzisiaj kobieta w Polsce może zrobić, jeśli potrzebuje aborcji. Właśnie zamówić tabletki aborcyjne. To jest super bezpieczna metoda. Telemedycyna, konsultacje online, to jest standard opieki zdrowotnej. Ja bym chciała zapytać inaczej, kto bierze odpowiedzialność w systemie za niedowożenie obietnic, za to, że jeżeli pójdziemy do szpitala czy do ginekologa, spotykamy się z ogromną przemocą, z ogromną stygmatyzacją i w rzeczywistości jedyne przyjazne...
1: Pani Kingo, pełna zgoda. Co do tej kwestii absolutnie się zgadzamy, ale trochę odwróciła pani moje pytanie, bo jednak jak mówi pani o odpowiedzialności, to jednak zakłada pani, że ta odpowiedzialność musi na waszych barkach ciążyć. Tylko co bierzecie pod uwagę?
2: Bierzemy pod uwagę wszystko. My mamy bardzo kompleksowe podejście do tej opieki. Powiem tak, z Polski my dostajemy ponad 100 tysięcy maili każdego roku, tylko od kobiet z Polski. Mamy bardzo długie konwersacje. Są kobiety w sieci, polska linia telefoniczna, która oferuje również informacje. Ten system zdrowia, który stworzyły feministki, jest o wiele bardziej kompleksowy, o wiele bardziej wiarygodny, o wiele bardziej według podstawowych standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz też wytycznych na teraz, niż w większości albo jakiekolwiek serwisy oferowane przez Państwową Służbę Zdrowia.
1: To inaczej zadam pytanie, bo... Polska ustawa dopuszcza legalne przerwanie ciąży w określonych sytuacjach, ale kodeks karny nadal przewiduje karę za pomoc w przerywaniu ciąży, no, z naruszeniem ustawy, mówiąc krótko. Pani i pani organizacja wręcz mówicie o hakowaniu kodeksu karnego. Czy ten abortomat jest skonstruowany właśnie tak, żeby znaleźć się po tej stronie granicy, której artykuł 152 nie obejmuje?
2: Można by tak powiedzieć, ale dla nas postawienie abortomatu jest przede wszystkim, żeby właśnie pomóc osobom, które potrzebują tabletek na dzisiaj. Można by tak powiedzieć, bo niektóre interpretacje prawa karnego są takie, że to chodzi o przekazywanie konkretnej osoby z ręki do ręki, a tutaj jest maszyna, czyli to jest trochę hak na ten paragraf 152. Ale ja powiem mocniej i też na podstawie historii mojej koleżanki z aborcyjnego Dream Teamu, Justyny Wydrzyńskiej, która miała proces karny o pomocnictwo. Mhm. My uważamy, że pomocnictwo aborcji to jest empatia, to jest imperatyw moralny i będziemy pomagać i pomagamy od bardzo, bardzo wielu lat, za każdej koniunktury i za wielu wiele rządów już się zmieniło, a my nadal pomagamy. Czekamy z niecierpliwością, aż Dekryminalizacja pomocnictwa w aborcji rzeczywiście będzie dyskutowana. To jest ustawa, która została nam przyrzeczona już parę lat temu i nadal z nią się nic nie dzieje. To my właśnie pomagamy, to do nas, do Abutaku na Wiejską 9 przychodzą osoby, robią z nami aborcję bezpiecznie, w takich przyjaznych warunkach. My właśnie jesteśmy na Wiejskiej 9 również, żeby przypominać, że to jest ważny temat, że to nie jest temat zastępczy, że aborcje się działy i będą się działy, ktoś w tych aborcjach pomaga, tysiące kobiet w Polsce mają aborcję, to jest zupełnie zwyczajne nasze doświadczenie i nie powinien to być już temat tabu. To jest właśnie temat, który zasługuje być wyeksponowany na Wiejskiej.
1: Czyli dla państwa, dla pani organizacji ważny jest ten szczegół z perspektywy prawnej, kto formalnie wydaje te tabletki, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Pani redaktor, i tak i nie, bo my naprawdę nie zastanawiamy się od perspektywy 152. Tak, można by to tak interpretować, ale ja powiem jeszcze raz. Dla mnie ważne jest to, że kobiety, które nie mogą czekać nawet paru dni na przyjście tabletek aborcyjnych pocztą, mogą pojechać do abortomatu i odebrać te tabletki szybciej. To jest ta idea, która nam przyświecała. I dlatego, żeśmy ten abortomat postawiły.
1: Bo wie pani co, bo tak się zastanawiam oczywiście, słuchając tego wszystkiego, co pani mówi, czy nie tworzymy też takiej trochę dziwnej rzeczywistości. Bo z jednej strony państwo mówi, w wielu sytuacjach nie zapewnimy pani legalnej aborcji w systemie. A organizacja mówi, znajdziemy sposób, żeby do pani te tabletki dotarły. Czy państwo w takim razie w praktyce nie przerzuca w ten sposób odpowiedzialności za zdrowie reprodukcyjne kobiet właśnie na organizacje społeczne?
2: Ależ oczywiście, że przerzuca tą odpowiedzialność. Nie tylko odpowiedzialność, ale również i koszty tej opieki. My jako Aborcja Bez Granic wydałyśmy miliony złotych na aborcję, żeby pomóc na przykład kobietom z Polski, które muszą jechać do kliniki za granicą, bo są dłużej w ciąży, na przykład do Holandii czy do Anglii. Te zabiegi są bardzo kosztowne. Ten wyjazd jest bardzo kosztowny. To my za to płacimy. To my dokładnie wiemy, jakie są bezpieczne metody aborcji. Ja powiem nawet większy absurd. W Polsce bardzo często lekarze nadal łyżeczkują. Łyżeczkowanie to jest metoda, która jest przestarzała, która nie powinna być stosowana na przykład przy dokończeniu poronienia. I to moja organizacja Women Help Women razem z aborcyjnym Dream Teamem daje darowizny lekarzom w polskich szpitalach tak zwanego MVA, czyli aspiratorów próżniowych, które są zalecane i powinny być wykorzystywane właśnie zamiast łyżeczkowania. Więc wszystko stoi na głowie. Ja tylko mogę powiedzieć, że historia aborcji jest zawsze taka sama, że tu nigdy nie chodziło o zdrowie, tu zawsze chodziło o politykę. I każde prawo i regulacje aborcyjne są w jakimś stopniu regulacjami antyaborcyjnymi, bo zawsze są o tym, kogo wykluczyć, komu powiedzieć nie, albo przyczyna, albo za długo w ciąży. To właśnie organizacje feministyczne i ten ruch oddolny stawia kobietę i jej potrzeby w centrum zainteresowania i my budujemy tę opiekę aborcyjną właśnie na miarę XXI wieku. I patrzymy, jakie technologiczne rozwiązania byłyby najlepsze. Tabletki aborcyjne są w pewnym sensie właśnie też taką nową technologią, która nas wyzwoliła bardzo mocno. Ja myślę, że jeśli chodzi o technologię w zdrowiu reprodukcyjnym kobiet, to jest naprawdę największa rewolucja, ale ta opieka aborcyjna wszędzie trochę na świecie nadal utknęła 40-50 lat wstecz. Dlatego, że właśnie technologie się zmieniają, chociażby są paczkomaty. Dlaczego nie używać ich właśnie w takich przypadkach, kiedy kobieta potrzebuje dostępu do aborcji już dzisiaj i na teraz?
1: Gdzieś tam rodzi mi się takie pytanie, ono jest być może na nieco później, ale mimo wszystko spróbuję je zadać, bo o tym się znacznie rzadziej mówi w przestrzeni publicznej. A co z osobami, z kobietami bardzo młodymi, kobietami w przemocowych związkach albo z kimś, kto podejmuje decyzje w ogromnym kryzysie? Czy zasada ufamy sobie albo ufamy osobie, która chce aborcji, wystarczy? Czy jednak powinien pani zdaniem istnieć jakiś mechanizm chroniący również taką kobietę przed presją innych ludzi?
2: Tak, i tu znowu powiedziałabym, że abortomat szczególnie dla osób, które czują się kontrolowane, które są w opresyjnych związkach i na przykład boją się otrzymania tabletek na swój własny adres, jest super rozwiązaniem. I takie osoby właśnie do abortomatu będziemy kierować. Tak, my bezwzględnie i zawsze ufamy kobietom i to zaufanie przekłada się również na to, że kobiety ufają nam i mówią nam, jaka jest ich sytuacja i bardzo często na przykład dajemy kolejne telefony, żeby na przykład zadzwonić do feminoteki w przypadku przemocy seksualnej i tak dalej. Więc tak jak mówię, ta nasza opieka jest tak naprawdę bardzo kompleksowa. Pracujemy z bardzo wieloma innymi organizacjami, również też z niektórymi lekarzami w Polsce.
1: Pani Kingo, żałuję, że musimy postawić kropkę, ale naprawdę musimy. Niemniej bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Jelińska, dyrektorka Międzynarodowej Organizacji Women Help Women oraz działaczka aborcyjnego Dream Teamu. Piękne dzięki raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy. Państwo w komentarzach piszą o rozwiązywaniu problemów stworzonych przez państwo, o rozwiązywaniu problemów przez trzeci sektor. Polska równoległa. Podają państwo przykłady różnych organizacji pozarządowych, które rozwiązują różne problemy. W tyle m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czy to normalne, pyta słuchaczka i patronka, że społeczeństwo zrzuca się na sprzęt w szpitalu. Popołudniowy program, to my do państwa wrócimy po serwisie informacyjnym już za chwilę.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Państwa grupy G7 uzgodniły uwolnienie 100 milionów baryłek ze swoich rezerw strategicznych. Ma to pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego. Rezerwy mają być stopniowo uwalniane w ciągu 4 miesięcy. Proces ma koordynować Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Wcześniej Bruksela skomentowała rozważany przez Stany Zjednoczone zakaz eksportu diesla. Całkowicie odrzucamy wszelkie zakazy dotyczące oleju napędowego. Taki zakaz nie przyniosłby nikomu korzyści. Podważyłby on nasze zaufanie do USA jako wiarygodnego partnera. Tak mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa Itkonen. Ceny paliw gwałtownie wzrosły od początku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Od marca Iran przez długi czas blokował ruch w cieśninie Ormus. To ważny światowy szlak handlowy. Na Wyspach Brytyjskich cena litru oleju napędowego po raz pierwszy w historii przekroczyła dziś 2 funty. To w przeliczeniu 10 zł i prawie 30 groszy. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, mówi Przemysław Czarnek z PiS-u.
1: Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,6 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych 3 lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego.
0: Obronę ministra zapowiada marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
2: Elementem sprawowania władzy również jest rozsądna polityka finansowa. Uważamy, że to, co robi pan Domański do tej pory, jest rozsądne. Tak nawiasem, jeżeli to się nie podoba panu Czarnkowi, to uważam, że to jest mocny argument na to, że to jest bardzo rozsądne.
0: We wtorek rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. W przyszłym tygodniu pierwsze czytanie w Sejmie. Zaczyna się kolejny sezon koszykarskiej ekstraklasy. Od teraz PGE Basket Ligi. Do gry o mistrzostwo rusza 16 ekip. W rundzie zasadniczej będzie 30 kolejek. Każdy zagra z każdym, mecz i rewanż. W maju faza play-in, potem ćwierćfinały i półfinały do 3 zwycięstw, a następnie finał do 4 wygranych. Mecz o brąz rozstrzygnie dwumecz. W tym momencie w Słupsku zawodnicy Energii Czarnych podejmują koszykarzy Legii Warszawa. Po 20:00 Energa Trefle Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Ach, czyli to nie będzie tak, że naprawdę każdy z każdym. I ty grasz, i Rafał Lewandowski, i ja. I...
0: Bardzo chętnie, proszę bardzo, tylko gdzie jest piłka? Kosz?
3: Ty o piłce, ja o koszu pomyślałem.
0: Jednego i drugiego nie ma. Może będzie przy Mińskiej.
3: Może przy Mińskiej. Gdyby chcieli państwo zobaczyć miejsce, do którego wyprowadzamy się już niebawem, wielka radiowa przeprowadzka przecież trwa, to zapraszam. Na przykład na Facebooku jest fotoreportaż z przygotowań. Jak słusznie ktoś zauważył, komentując zdjęcia, które tam można zobaczyć, to pani Ewa napisała, jejku, ile jeszcze pracy. A prace postępują coraz szybciej. Panie Ewo, proszę sobie to wszystko wyobrazić. Wszystko dzięki państwa wsparciu. Za wsparcie bardzo dziękujemy.
4: Nowy Świat po południu.
3: 4 minuty po godzinie 18. Przypominam jeszcze, że trwa, to tak w nawiązaniu do wsparcia, trwa akcja polegająca na zakładaniu nowych kont patronackich w oparciu o system blików powtarzalnych. Razem z operatorem aplikacji Blik działamy, a operator do pierwszej płatności, niezależnie od kwoty zadeklarowanej, dorzuca jeszcze 30 zł. nowyświat.online/blik. Proszę poczytać na naszej stronie. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlini, Michał Porycki, Rafał Lewandowski. Jeszcze przez moment, bo już za chwilę. Czy ja dobrze widziałem? Czy to redaktor Wojciech, kolega, realizator, redaktor? Tak? Wojciech. Wojciech Ratasiewicz zasiądzie za sterami rozgłośni. Radio Nowy Świat to Blue Lotus.

0: I tak właśnie grać będziemy. Tak i nie tylko tak, do 19:00 grać będziemy w popołudniowym programie. A już za moment, w oparciu o najnowszy raport Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy, powiemy o tym, gdzie to bezpieczeństwo tak naprawdę się zaczyna, no i gdzie kończy.
1: Szczególnie urazy dotyczą kończyn górnych, kończyn dolnych palców.
2: Oczywiście przepisy idą w tym kierunku, jak choćby ostatnia zmiana dotycząca maksymalnych temperatur, która definiuje no właśnie środowisko pracy.
0: Z raportu, o którym wspomniałem, wynika, że mniej więcej 70% pracowników przemysłu doświadczyło w ostatnim roku sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Sytuacji, która mogła prowadzić do wypadku. Okazuje się, że jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, te same problemy dostrzega już niewiele ponad 40%. Czy szefowie nie widzą niektórych potencjalnych, wciąż mówię potencjalnych zagrożeń, a może tylko deklarują, że nie widzą? Klaudia Kowalczyk i jej relacja niebawem, a po 18:30 Anna Sikorska z Koalicji Bezpieczni w Pracy. To Swimming Pool.
3: Who are you?

0: 14 minut po 18 w popołudniowym programie. Teraz najnowszy raport Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Raport, którego wnioski pozwalają dostrzec, odsłaniają potężną lukę w polskim przemyśle. To pracownicy widzą dwa razy więcej zagrożeń niż ich szefowie. Aż 70% pracowników fizycznych doświadczyło w ostatnim roku zdarzenia, o którym mawiamy czasem o mały włos, niewiele brakowało. Podczas gdy wśród kadry zarządzającej ten fakt dostrzega zaledwie 41% badanych. A jaki jest powód? Może procedury, które są tak skonstruowane, aby reagować po fakcie, może codzienna presja czasu i zgubne bagatelizowanie ryzyka. A eksperci alarmują. Czas przestać reagować po fakcie. Czas zacząć działać prewencyjnie. O tym, jak skutecznie zasypać tę niebezpieczną przepaść informacyjną, usłyszą Państwo w relacji Klaudii Kowalczyk.
1: Widzimy, że nadal utrzymuje się tendencja wysokich urazów, szczególnie urazy dotyczą kończyn górnych, kończyn dolnych palców, ale to, co zauważyłem, to jest zwiększona ilość osób, którzy będą korzystać ze zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i widzimy taką też tendencję i warto właśnie porozmawiać na temat również dobrostanu w firmach, a raport pokazał, że tylko niewielka ilość firm zajmuje się tym tematem. Nazywam się Mariusz Gawrych, jestem lekarzem w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zwrócić uwagę na wskaźniki perspektywicznie, czyli żeby ocenić przyszłościowo, jakie rzeczy mogą się wydarzyć, a to będzie możliwe między innymi dzięki polepszeniu zgłaszalności sytuacji, które mogło dojść do wypadku, tak zwane near missy. I o tym też raport mówi, że bardzo mała liczba firm robi takie raporty, a są to sytuacje, które mogą być niebezpieczne, a mimo wszystko się nie wydarzyły.
2: Idziemy w dobrym kierunku. Wciąż jeszcze odpowiedzi w badaniach wychodzi, że w polskich przedsiębiorstwach bardzo często reaguje się już niestety po zdarzeniu, czyli jest to taka reaktywne podejście, ale coraz więcej przedsiębiorstw podchodzi do tematu proaktywnie, zaczyna analizować, coraz częściej wskazuje się na dobrostan pracowników, także myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Katarzyna Petrusiewicz, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Przepisy aż w tym względzie nie są takie wymagające. Oczywiście przepisy idą w tym kierunku, jak choćby ostatnia zmiana dotycząca maksymalnych temperatur, która definiuje właśnie środowisko pracy takie, aby było jak najbardziej przyjazne. Ale przepisy tego jeszcze nie wymagają. To nas dotknęło wszystkich bezpośrednio tego lata. Pewnie będzie nas dotykało w kolejnych latach. No i rzeczywiście organizacje muszą się do tego przygotować, bo przepisy są pod tym względem bardzo jednoznaczne.
3: Jak wskazuje raport Koalicji Bezpiecznej Pracy, pracownicy coraz większą uwagę przywiązują do odzieży ochronnej. Należy pamiętać, że nie jest to tylko odzież, tylko jest to środek ochrony indywidualnej, który może nawet uratować życie pracowników. Mamy takie poczucie, że poza komfortem ten poziom bezpieczeństwa, które zapewnia nam odzież, jest coraz ważniejszy dla pracowników, jest to bardzo ważny trend i ta odzież spełnia bardzo wiele różnych funkcji, które pozwalają pracownikom codziennie bezpiecznie tę pracę wykonywać, a także bezpiecznie wrócić do pracy. Elżbieta Rogowska, wiceprezes zarządu PW Krystian oraz członek zarządu Koalicja Bezpieczni w Pracy. Ostatnie zmiany dotyczące temperatury na pewno wpłynęły na rynek. My staramy się dbać o to, aby te produkty zawsze wyprzedzały trendy i wiedzieliśmy już o tych pracach dużo wcześniej i pracowaliśmy nad produktami, które mogą de facto zdjąć tę temperaturę z pracowników i obciążenia. Jest to teraz kluczowy obszar, który wszystkie firmy szukają obniżenia temperatury pracowników, gdzie pracownicy mogą bezpiecznie wejść w obszar o wysokich temperaturach.
0: No i my o tym także porozmawiamy po 18.30 z naszym gościem. Anna Sikorska, ekspertka Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Chcemy pomówić o tym, dlaczego pracownicy dostrzegają to, czego szefowie, menadżerowie, kierownicy, dyrektorowie, dyrektorzy, prezesi dostrzegać nie chcą, albo z jakiegoś powodu deklarują, że tego nie widzą, bo być może przymykają jedynie oko, ale to wszystko może prowadzić dochodzić do wypadków, choć nie musi. Swoją drogą zastanawiam się nad tymi przypadkami, nad tymi sytuacjami, w których było blisko i o mały włos, a jednak nic się nikomu nie wydarzyło, nic złego nikomu się nie przydarzyło. Jak takie sytuacje kończą się w państwa przedsiębiorstwach? Do bezpieczeństwa w pracy wrócimy już za kilkanaście minut. 224 280 280. Przypominam, to nasz numer, to nasz telefon, to nasze radio. Radio Nowy Świat, 19 minut po 18.
4: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

Marek pisze, kadra zarządzająca nie zauważa zagrożeń w pracy, bo nie wie, na czym ta praca polega. Oni przecież tylko zarządzają, a to nie to samo, co praca fizyczna. Mam nadzieję, panie Marku, że nie wszędzie tak właśnie jest. 224, 280, 280, co dzieje się w sytuacji, gdy w państwa pracy, w miejscu pracy, no mały włos dochodzi do wypadku, albo do wypadku nie dochodzi, ale to naprawdę w ostatniej chwili uda się zatrzymać cały ten łańcuch negatywnych zdarzeń prowadzących być może potencjalnie do sytuacji trudnej, niebezpiecznej albo nawet tragicznej. Proszę pisać, proszę telefonować, a teraz piosenki, które na liście były, spotykają się z utworami, które są w zespole.

Nosowska z Sosem Chaosu, ostatnio po raz 11 w zestawie do głosowania i po raz 11 w pierwszej 20 na 9. A ta piosenka ostatnio nowością była w pierwszej 20, lądując na 17. To duecik Daria Zaśląska, Misia Furtak, Przed siebie. Zapraszam do głosowania, bo to już tylko 33 minuty na stronie i w aplikacji. Jutro słyszymy się z pierwszą 20, ale to Państwo wszystko układają. Za chwilę prognoza pogody, za chwilę w Radiu Nowy Świat o deszczach i nie tylko.

0: Pogoda.
1: Właściwie dziś w całej Polsce bardzo przyjemny, ciepły, październikowy piątek. Sporo słońca, a chmury pojawiły się jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich, gdzie wieczorem możliwe są słabe opady deszczu. Najchłodniej teraz w Białymstoku 13 stopni, a najcieplej w Kaliszu 21 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają zmiany w pogodzie, które docierają do nas, powoli docierają do nas z zachodu. Jutro i pojutrze nad Polską zobaczymy więcej chmur. W niedzielę na północy i zachodzie spadnie przelotny deszcz. Najwięcej słońca zobaczymy na południowym wschodzie kraju. Nocami i nad ranem, głównie na zachodzie i północy, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To już za chwilę o bezpieczeństwie w pracy mówić będziemy. Między innymi w kontekście ubiorów ochronnych, jeśli chodzi o osoby, które z nich korzystają. Często wskazują, że długotrwałe noszenie odzieży ochronnej wiąże się z dyskomfortem.

0: Przepytanie.
1: I razem z nami w popołudniowym programie jest Anna Sikorska, ekspertka Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Dzień dobry, pani Anno. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Halo.
1: O, teraz słyszymy pani głos.
2: Dzień dobry, Anna Sikorska, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Kłaniamy się nisko. W ubiegłym roku w wypadkach przy pracy w Polsce ucierpiało prawie 67 tysięcy osób, tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2024, ale w pracy zginęło prawie 200 osób, a tak zwany wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych na 1000 pracujących, wzrósł z 4,80 do 4,85, czyli w Polsce wzrosło po prostu, krótko mówiąc, ryzyko wypadku w pracy. Gdzie to ryzyko wzrastało w ostatnich latach najbardziej, najszybciej? I czy można powiedzieć, że to efekt jakichś zmian, może zaniedbań, a może tego, że w jakiejś branży nastąpił skokowy wzrost zatrudnienia?
2: Wydaje się, że porównując dane z 2024 roku podane przez Główny Urząd Statystyczny z danymi z 2025, okazuje się, że tą branżą, która gdzieś wyszła nam wypadkowości jako najwyżej, to branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Ten wzrost jest na poziomie 3 punktów procentowych i o dziwo jest on najwyższy. Kiedy spojrzymy na najbardziej wypadkowe branże, takie jak górnictwo, czy też dostawa wody, ścieki, czy też odpady, tam ten wskaźnik nam spadł. W górnictwie ten spadek nastąpił o 9 punktów procentowych, natomiast w opiece zdrowotnej mówimy o wzroście 3%.
1: I mówimy tutaj o danych, ustalmy jedno, mówimy o danych, które są niezależne od liczby osób zatrudnionych. To znaczy, jeśli zatrudnienie wzrasta, to te dane są liczone w odniesieniu do 1000 pracowników, tak? Do osób zatrudnionych.
2: Tak.
1: I są porównywalne, krótko mówiąc, ze sobą.
2: Te wskaźniki zawsze wypadkowości liczy się w odniesieniu do 1000 osób pracujących. W przypadku opieki zdrowotnej my mówimy, że mamy prawie 8 osób poszkodowanych na 1000 pracujących. Więc jest to dość wysoki poziom wypadkowości i osób poszkodowanych. Z czego może wynikać taki poziom wzrostu? W mojej ocenie trochę wynika to z tego, że patrzymy na naszą opiekę zdrowotną, coraz częściej z niej korzystamy, coraz częściej jednak patrzymy na to, że występuje jako powód wypadków agresja pacjentów. Jest to dość znaczna ilość powodów do wypadków. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, starzejemy się jako społeczeństwo. To samo dotyczy też grup społecznych pracujących w opiece medycznej. Mówimy o podnoszeniu, przenoszeniu czy też obracaniu pacjentów, co wszystko jednak powoduje, że to przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego są dość istotne i dość mocno podbijają nam ten wskaźnik wypadkowości.
1: Pani Anno, a porozmawiamy jeszcze o jednym wskaźniku, bo co ciekawe, okazało się, że praca zdalna nie jest pozbawiona ryzyka. Praca zdalna, powtórzę, z danych GUS wynika, że ponad 250 razy w ubiegłym roku dochodziło do wypadków w tym systemie pracy. Kto odpowiada za bezpieczeństwo pracownika wykonującego swoje obowiązki w domu?
2: Tak, to dość ciekawe pytanie, bo za bezpieczeństwo wykonywania pracy zdalnej odpowiada nie tylko pracownik, ale przede wszystkim pracodawca. To obydwie strony są zobligowane do tego, żeby tak razem wypracować rozwiązanie, które pozwoliłoby na bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków. I to pracodawca stwarza system BHP pracy zdalnej, czyli opracowuje oceny ryzyka, opracowuje zasady pracy zdalnej, bezpiecznej, ergonomię na stanowiskach pracy, ma też obowiązek sporządzania takiego dokumentu, który mówiłby o kontroli tych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy już na stanowisku pracy zdalnej. Ale to pracownik składa przede wszystkim oświadczenie, że w swoim miejscu, w którym będzie wykonywał pracę, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To pracownik sam organizuje swoje stanowisko pracy zdalnej w taki sposób, żeby ono było bezpieczne.
1: Rozumiem.
2: Więc ta odpowiedzialność jest po jednej i po drugiej stronie. I to pracodawca pracodawca opracowuje system, ale to zachowania pracownika sprawiają, czy ta praca jest bezpieczna, czy też nie jest bezpieczna. Bo jak patrzymy na te GUS-owskie statystyki, to prawie 42% to są prawie 42% wypadków przy pracy spowodowane są nieprawidłowym zachowaniem pracownika.
1: A porozmawiamy o tym za chwilę. Tak, rzeczywiście, ale pomówimy o tym, bo mam takie pytanie, jedną wątpliwość dotyczącą tego właśnie, w jakich sytuacjach dochodzi do wypadków, jak często to jest łamanie przepisów, świadome łamanie przepisów, a jak często mówimy o po prostu nowym środowisku, zmieniającym się wciąż w niektórych branżach środowisku pracy, ale wspomnieć należy, że eksperci Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczeństwa w pracy, o czym mówiliśmy już, przygotowali dokument i ten dokument, czy też wnioski w nim zawarte, zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów zaleceń. Raport Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2026 ma pod tytuł Czy polski przemysł dba o bezpieczną pracę? Jak podnoszą autorzy, jak państwo podnoszą, to właśnie w przemyśle bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie ze względu na skalę działalności, specyfikę procesów produkcyjnych oraz konsekwencje, jakie mogą nieść nawet niepozorne, drobne zaniedbania. Czy może pani podać przykład takiego niewielkiego, niepozornego zaniedbania, które może prowadzić do bardzo poważnych, niebezpiecznych konsekwencji?
2: To ja odniosę się przede wszystkim do części naszego raportu dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Bo wydaje się, że ten temat jest ogromnie ważny z punktu widzenia zdrowia i życia każdego pracownika. Z punktu widzenia pracodawcy, który powinien te środki zapewnić, a wewnętrznie menadżerowie i tak samo sami pracownicy nie do końca są świadomi, jak mocno prawidłowość w użytkowaniu tych środków ochrony indywidualnej wpływa na ich bezpieczeństwo. Te środki ochrony indywidualnej są takim przykładem, który sprawia, że pracownicy tak naprawdę nie do końca zdają sobie sprawę, że to jest środek, który dba o ich życie. Jeżeli mówimy, że wyposażamy pracownika na przykład w odzież trudnopalną, bo takie mamy zagrożenie na stanowisku pracy, to rozpięcie tej odzieży sprawia, że my w sytuacji, kiedy pojawia się ogień, tracimy tą jedną warstwę. Pracownicy nie uświadamiają sobie tego. I tak to są takie drobne zaniedbania menadżerów, którzy nie zwracają uwagi pracownikom, pracownikom, którym jest po prostu trochę wygodniej, ale automatycznie coraz bardziej robi się niebezpiecznie na tych stanowiskach pracy. Więc zaniedbania w takich...
1: Rozumiem.
2: Zaniedbania w takich...
1: Tak, proszę dokończyć, bo jest głos słuchacza, który idealnie właśnie wstrzelił się w to, o czym pani mówiła, a zatelefonował kilka chwil temu, czyli przewidział w pewnym sensie to, co pani właśnie powiedziała.
0: Noszenie odzieży roboczej ma się głównie wiązać z zabezpieczeniem pracownika, a że z tego wynikają pewne niedoskonałości, dyskomfort, ale chodzenie do pracy jest męczące na przykład. Odzież robocza aktualnie, trzeba przyznać, że na tyle się poprawiła wygoda użytkowania i jednocześnie poziom bezpieczeństwa, że w ogóle nie ma o czym mówić.
1: No a tymczasem w raporcie czytamy, że mniej więcej 80% ankietowanych, zarówno pracowników, jak i pracodawców, wskazuje, że długotrwałe noszenie odzieży ochronnej wiąże się z dyskomfortem. Prawie 8 na 10 pytanych mówi o nieprawidłowym użytkowaniu odzieży ochronnych. To komu tu trzeba jeszcze tłumaczyć, że komfort nie jest dodatkiem do ochrony? On musi być jej warunkiem. Projektantom odzieży?
2: Ja bym powiedziała, że tu jest ogromna rola menadżerów, służb BHP, osób, które budują świadomość pracowników. Bo jeżeli my nie zaczniemy od pracowników, bo tu pracownicy w dialogu z pracodawcą powinni wypracować sobie swoje własne ochrony indywidualne. Takie środki, w których rzeczywiście będzie im bezpiecznie, komfortowo i przede wszystkim będą chcieli je używać. Bo to jest dość istotne. Nie będą nosili tych środków ochrony indywidualnej niepełnych, bo nie będą kompatybilne z innymi środkami, czy też na przykład odzieży, która nie będzie miała właściwego rozmiaru, bo ona sama w sobie stanowi już zagrożenie. Więc dla mnie tak naprawdę pracownicy w dialogu powinny wypracować środki ochrony indywidualnej dla siebie i przekonać swoich pracodawców. służby zakupowe są wtórne. Ja rozumiem budżety, rozumiem, że kwestie kosztowe i finansowe dla organizacji są bardzo ważne, ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i zdrowiu pracownika, to żadne pieniądze nam pracownika nie zwrócą w sytuacji, kiedy będzie miał,
1: no tak,
2: powiedzmy,
1: tak,
2: wypadek śmierci.
1: Tak, ja przypominam, ubiegły rok 67 tysięcy osób rannych, prawie 289 dokładnie osób straciło życie na stanowisku pracy. Chyba jednym z najciekawszych, albo może najbardziej zastanawiających w tym badaniu wniosków, to jest to ta różnica w postrzeganiu zagrożeń przez pracowników i osoby odpowiedzialne za zarządzanie. Pracownicy deklarują występowanie znacznie większej liczby zdarzeń niebezpiecznych, niż widzi to kadra zarządzająca. Dlaczego pani zdaniem 70% pracowników wskazuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ich miejscu pracy doszło do zdarzeń potencjalnie wypadkowych, a w przypadku osób zarządzających ten odsetek to tylko 41%? Czy to brak zaufania wobec tego, co mówią pracownicy?
2: Tak, w naszym badaniu jest to rzeczywiście duża rozbieżność. Sami wewnętrznie zastanawialiśmy się, dlaczego tak respondenci zareagowali i odpowiedzieli w ten sposób. Wydaje się, że pracownicy są po prostu bliżsi ryzyku na stanowiskach pracy. Oni wiedzą, w jaki sposób pracować, żeby byłby bezpiecznie, w jaki sposób pracować, żeby spełniać wszelkie przepisy, zasady, wymogi bezpieczeństwa pracy, a co można zrobić na skróty. I czasami rzeczywiście ta forma przejścia na skróty sprawia, że udaje się pracownikom i nic się nie dzieje, ale może się zdarzyć tak, że 5, 10, 15 raz nic się nie zadzieje, a za 20 jednak będzie to wypadek.
1: Przepraszam, idą na skróty, bo nikt z kadry menadżerskiej nie zauważa, nie chce słuchać tego, że trzeba coś poprawić, no a oni w końcu dochodzą do wniosku, no dobra, no to trzeba sobie jakoś radzić. Polak zawsze przecież sobie poradzi.
2: Oczywiście, że tak. I pewnie tak jest, że czasami presja czasu, dynamika, wydajność, jakość, to są parametry, nad którymi pochylają się menadżerowie i chcą to widzieć w zadaniach pracownika. A pracownik, chcąc pracować, staje przed dylematem, czy mam pracować bezpiecznie, czy mam pracować szybko.
1: Ha, tak, rzeczywiście.
2: Uważam, że jako organizacje to są elementy, nad którymi powinni pracodawcy przede wszystkim pracować, bo tracić 189 kompetentnych osób w wypadku śmiertelnym, to jest coś, co uważam, że w tym XXI wieku nie powinno mieć miejsca.
1: Pani Anno,
2: my nie powinniśmy rozmawiać już o wypadkach śmiertelnych.
1: Pani Anno, a jak wiele z tych incydentów mogących prowadzić do wypadków w pracy, to nie jest następstwo łamania przepisów, łamania zasad, tylko to są momenty, w których pracownicy uświadomili sobie, że jeszcze nikt wcześniej przed nimi nie dostrzegł jakiegoś konkretnego zagrożenia, bo zmieniło się środowisko pracy, bo zmieniły się narzędzia, bo projektant miejsca pracy nie przewidział, że tu może dojść do jakiegoś konfliktu i to jest jedyny moment, w którym menadżer posłucha pracownika i zmieni coś w zasadach działania pracy, a może nawet nowe przepisy trzeba będzie wprowadzić. Nikt nie złamał żadnego przepisu, ale sytuacja była potencjalnie niebezpieczna i tak zwana o włos.
2: Powiedziałabym tak, że to jest kwestia tylko i wyłącznie zaufania jednej i drugiej strony. Jeżeli pracownik będzie miał zaufanie do menadżera, to on w każdym momencie będzie mógł zgłosić każdą nieprawidłowość, zdecydować o tym, czy warunki pracy, które istnieją na stanowisku dla niego na tyle bezpieczne, że będzie mógł realizować tę pracę, czy też odstąpić od tej pracy, bo takie uprawnienie też ma kodeksowe. Dialog, zaufanie, patrzenie na drugiego pracownika, to sprawia, że nasza kultura bezpieczeństwa spowoduje, że tak naprawdę te elementy wysłuchania pracownika będą częstsze u menadżerów.
1: Jedna z naszych słuchaczek, jedna z naszych patronek napisała, że kadra kierownicza po prostu chce mieć czyste statystyki.
2: Czasami też tak jest, że rzeczywiście menedżerowie z uwagi na to, że są rozliczani z różnych parametrów, z różnych wskaźników, pewne rzeczy odpuszczają, ale w mojej ocenie każde odpuszczenie, każde odstąpienie od zasad BHP cofa nas tylko w tworzeniu kultury bezpieczeństwa. My po prostu przyzwyczajamy się, że możemy sobie zrobić pewne odstępstwo. Jedno, drugie, trzecie i niestety pojawiają się wypadki. I wypadki, które ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracownika.
1: Wspomniała Pani już o tym, że presja czasu jest wrogiem bezpieczeństwa, ale gdyby miała Pani wskazać ten jeden największy problem, tą jedną najważniejszą przyczyną, to co jest największym wrogiem przestrzegania przepisów dotyczących BHP w miejscach pracy? Właśnie presja czasu, może nieznajomość zasad. Ha, może tu jest przyczyna, a może wysokie koszty wdrażania odpowiednich procedur, bo przecież nie mówimy tylko o małych przedsiębiorstwach, w których wszystko jest jasne, wystarczy kupić gotową instrukcję, powiesić na ścianie, zapoznać pracowników. Czasem są to duże firmy, w których trzeba wdrażać nowe procedury, a to kosztuje.
2: To ja powiem tak, że w mojej ocenie procedury, zasady, standardy to są spisane dokumenty, które tylko wspierają bezpieczeństwo pracy. Bo my tak naprawdę wiemy, w którym kierunku iść. Wiemy, jakie środki ochrony indywidualnej czy zbiorowej zastosować. Wiemy, jakie mamy zagrożenie na stanowisku pracy, co wynika z oceny ryzyka, więc jak powinniśmy się na tym stanowisku zachowywać. Jakie prace nam jak są pracami niebezpiecznymi w organizacji. To wszystko są zasady i procedury. Ja bym bardziej powiedziała, że bagatelizowanie ryzyka, myślenie, że nic się nie stanie, to jest element, który powoduje, że BHP tak naprawdę przestaje funkcjonować w organizacji. Bo my nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie jest ryzyko i co może się zdarzyć w sytuacji, kiedy się zdarzy. Bo my wszyscy pracujemy dobrze, kiedy jest dobrze. A potem jest alarm, i wszyscy na siebie patrzymy w sytuacji, kiedy zdarzy się rzeczywiście zdarzenie potencjalnie wypadkowe, bądź też wypadek przy pracy.
1: Czyli polski jakoś to będzizm.
2: Dokładnie, jakoś to będzie. Podniosę osłonę i 5 razy nic mi się nie stanie, ale za 6. razem może mi się coś stać. Ale 5 razy się nie stało, to może następnym, po tym 6. też może się 7. nie zdarzy już. Mamy takie przyzwyczajenie troszeczkę, taki nawyk i to też nam w badaniu wyszło, że przyzwyczajenie do pracy po swojemu i niechęć do zmiany nawyków, to są te elementy, które sprawiają, że wdrożenie bezpiecznych zasad BHP czasami rzeczywiście jest trudne. Dlatego tak ważna jest praca z ludźmi i budowanie ich świadomości. Co do rzeczywiście takiej kosztowej strony i kosztowych aspektów, to one się pojawiają. I teraz pojawiają się w kontekście maksymalnych temperatur, które zaczną obowiązywać już w przestrzeni bezpieczeństwa pracy od stycznia. Wiadomo, że te maksymalne temperatury w styczniu i w okresie zimowym nie pojawią się, ale one jednak, to rozporządzenie będzie wymagało od podmiotów, które będą podlegały tym maksymalnym, tam gdzie będą rejestrowane te maksymalne temperatury, jednak znacznych inwestycji. I tak, tu zgodzę się, że to może być ogromna bariera, żeby jednak zapewnić to bezpieczeństwo.
1: Rozumiem.
2: To bezpieczeństwo.
1: Pani Anno, bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Anna Sikorska, ekspertka Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy, była moim i Państwa gościem w popołudniowym programie. Dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję pięknie.

0: wysokich temperaturach mówimy, ale Państwo podpowiadają, że rok szkolny to raczej niskie temperatury zimą w klasach na przykład. Piszą o tym osoby patronujące, czyli patronki, patroni, patronowie i patroniątka. Dziękuję. Proszę się nie śmiać. Tu się poważną audycję robi. Osoba redakcyjna przyszła do studia.
1: Nie, nie. Diana.
0: Diana.
1: Diana przyszła, żadna osoba redakcyjna, proszę Państwa. Ja
0: czy też redaktorska.
1: Ja jestem zwyczajnym człowiekiem.
0: Niezwyczajnym. Jestem. Proszę to porzucić. Jest pani
1: redaktor. I am
0: redaktor.
1: The human being, not human doing as been told. To tak powiem.
0: Ale niezwyczajną jest Dianą Giurow. Diana Giurow z czułymi dźwiękami po 19. Widziałem na liście piosenki, które ja już chyba w tej audycji słyszałem kiedyś. Albo artystki, które słyszałem.
1: Wydaje mi się, że chyba nie dzisiaj, ale za tydzień będę grała piosenkę, którą Państwu przypominałam oczywiście w moim pierwszym próbnym locie. No ale no nie ma co się dziwić, ponieważ życie zatacza koło, tak jak i rok, nasza przyroda, porządek ziemi, świata, więc w zależności od tego, co się dzieje, to nastraja do odpowiednich uczuć i odczuć muzycznych.
0: Proszę zostać z tymi uczuciami i odczuciami, z czułymi dźwiękami po 19. My dziękujemy, to była popołudniówka, a ja spotkam się z Państwem jutro po 20. Okay.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Od jutra ceny paliw niżej. Kolejny raz rządzący wprowadzają obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. To reakcja na podpis prezydenta pod drugą ustawą przewidującą podatki od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. W Polsce rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
1: W weekend i w poniedziałek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 maksymalnie 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wspomniany prezydent spotkał się ze zwolennikami w Stargardzie. Zdaniem Karola Nawrockiego finanse państwa idą na ścianę.
3: To jest moment, drodzy państwo, w którym prezydent Polski nie może milczeć. W którym prezydent Polski musi mówić jasnym i zdecydowanym głosem. Panie premierze, niszczycie dorobek 36 lat ciężkiej pracy Polek i Polaków.
1: Posłowie PiS-u zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów. Teraz Hiszpania. Kongres odrzucił dwa dekrety dotyczące rynku nieruchomości. Rządzącym nie udało się zdobyć większości głosów. Przepisy przewidywały zamrożenie czynszów, ograniczenie najmu krótkoterminowego czy zakaz eksmisji bez lokali zastępczych. Tysiące osób protestuje w miasteczku namiotowym w pobliżu siedziby parlamentu w Madrycie. Jeszcze przed głosowaniami premier Pedro Sanchez ocenił, że sprzeciw wobec projektów przyniesie Hiszpanii ogromne szkody. Będzie to miało wpływ na codzienne życie milionów Hiszpanów, a także na rozwój gospodarki, wizerunek międzynarodowy oraz zaufanie społeczeństwa do demokracji i jej instytucji. W weekend szef rządu może podjąć decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów. Zachęcają go do tego liderzy jego partii socjalistycznej. W nocy mgły, szczególnie na zachodzie, północy i południu kraju. W pogodzie coś za coś, wyjaśnia Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Na zachodzie i północy, gdzie zachmurzenie największe, i zjawiska w postaci zamgleń i mgieł, temperatura najwyższa sięgająca 10-12 stopni. Centrum i wschód nadal pogodnie, ale na krańcach wschodnich miejscami prognozowane są spadki temperatury do około 3 stopni.
1: Jutro w całym kraju słonecznie, od 19 stopni na Podlasiu do 23 na Śląsku. Opady możliwe w niedzielę, gdzieniegdzie na północy. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Czułe dźwięki.
6: Dobry wieczór w moim ulubionym dniu tygodnia. Jesteśmy tutaj z państwem, Diana Giurow oraz wyjątkowo Wojtek Ratasiewicz. Bardzo nam miło, że jesteście państwo z nami. No i zważywszy na pogodę, taki miksik ciepła, jesiennego wiatru, może zapowiedź nadchodzącego chłodu, ale to nie o tym. Zaczniemy od Szata QS, czyli Małgorzaty Kuś. Znacie już ją państwo. Miałam przyjemność prezentowania twórczości tej wyjątkowej kobiety. Dzisiaj chciałabym wam przypomnieć utwór Wszystko wydarza się dla nas.

0: się dla nas.
1: Nic nie przytrafia się nam, wszystko wydarza się dla nas. Proszę Państwa, ileż w tym mądrości? Bo wydaje się, że czasem mamy takie gorsze dni i świat w ogóle jest taki jakiś szary, bury i ponury, ale ogólnie to chyba właśnie chodzi o to, jak reagujemy na to, co nas spotyka. Także nic nie przytrafia się, jak to było? Nic nie przytrafia się nam, a wszystko wydarza się dla nas. Dużo jest w tym mądrości. Już nie będę filozofowała, ale uwielbiam ten utwór, on zawsze bardzo mnie pociesza i ja również chcę Państwa pocieszyć, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne. Kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru to będzie, no słyszeliśmy już tych artystów ostatnio, bo chyba gram ich dość dużo, to będzie Ezra Collective, gościnnie Jasmine Lacey, God Gave Me Feet for Dancing, czyli Bóg dał mi stopy, by tańczyć. Oczywiście to jest taki... Znaczy, dla mnie to jest wyjątkowe spotkanie, ponieważ wydaje mi się, że patrząc na to, jakich gości zapraszają artyści, to jest... Znaczy, w tym spotkaniu jest dużo, dużo głębi, dużo czułości. To jest taki afro-house'owy miks o nazwie Tasty or Not. Mix albo remix, czyli w dosłownym tłumaczeniu nawiązujemy do smaczków tasty. Jestem ciekawa, czy ten utwór przypadnie Państwu do gustu.

Jakaż piękna wariacja w temacie Birds flying high, you know how I feel. Bardzo mi się podoba ten utwór i chyba będę go grała częściej lub Państwu częściej przypominała o tym wyśmienitym składzie. A teraz w związku z tym, że mamy październik, chciałabym przytoczyć pewien cytat. Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik. Jakież to byłoby okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad. Lucy Maud Montgomery, cytat pochodzi z Ani z Zielonego Wzgórza i ja się przyłączam. Wydaje mi się, że byłoby to wyjątkowo drastyczne przejście. Kolejna propozycja. Zostajemy jeszcze przy Ezra Collective, a teraz będziemy mieli na ficie featuring brytyjsko-gambijskiego rapera Pasaoye. Chyba też ostatnio prezentowałam Państwu jakiś efekt ich współpracy. Jest to wyjątkowo energetyczny utwór, wydany w maju tego roku, jako pierwsza zapowiedź ich czwartego albumu. No i ten tekst jest pełen kontrastów, a raper wnosi, tak to odczuwam, ogromny ładunek emocjonalny. W swoich wersach przeplata momenty czystej radości z bardzo osobistymi, bolesnymi wspomnieniami, śpiewając o stracie bliskich osób w czasie, gdy sam przebywał w więzieniu.

liczy się tylko miłość. I nawet jak jest źle, to wciąż wibrujemy. No piękny tekst. Kolejnym takim jesiennym cytatem, który udało mi się odkryć, będzie następujący cytat. Pory roku istnieją po to, by nigdy się nie znudzić, dlatego tak szybko o nich zapominamy. W krótkim czasie zacierają się rysy ostatniego sezonu i kolejna jesień będzie równie olśniewająca, co ostatnia. Tak twierdzi Taras Prochaśko, a cytat pochodzi ze Spalonego lata. Bardzo to jest takie ładne, nie? Zaokrągla. Życie, świat, cykl. Avery mówi, że uwielbia także cytat wypowiedziany kiedyś przez naszą koleżankę redakcyjną, radiową, Weronikę Wawrzkowicz. Poszłam okrągłą drogą, by mogły przytrafić mi się rzeczy. Mówi, że z takim motywem zaczyna postrzegać przeszkody jako przygody, sidequesty i czasami nawet nie możemy się doczekać kolejnych. Percepcja to jednak magiczna sprawa, tak wiele od niej zależy. No, ładne to, podoba mi się. A teraz kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru. Będzie to utwór Charge It, czyli naładuj, ładujmy, naładuj to, raperki Annie. Często kojarzonej z kręgami bliskimi nowej fali brytyjskiego jazzu i soulu. No i co ciekawe, wbrew temu, co mogłoby się wydawać po fuzji klimatów, w tym konkretnym utworze nie usłyszymy oficjalnie muzyków Zezra Collective, a za produkcję odpowiada brytyjski producent Yogic, ale numer idealnie wpisuje się w ten sam londyński nurt neo-soul oraz jazz rap. Ten neo-soul to my tutaj chyba wyjątkowo lubimy.

z takim kocem, który ciebie otula i możesz się rozpłynąć i poczuć bezpiecznie. No i kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru to będzie Jungle w utworze Come Back to Me, Wróć do mnie. Absolutna perełka. Utwór otwierający piąty studyjny album brytyjskiego kolektywu Jungle. Album o tytule Sunshine, który miał swoją premierę w sierpniu tego roku. No i jeśli chodzi o dołączenie Lidii Kito, to choć Jungle kojarzy się głównie z założycielskim duetem przyjaciół z dzieciństwa, Jay Lloydem i Tomem McFarlandem, to przy tej płycie i przy tym utworze nastąpił pewien przełom. Piosenkarka, autorka tekstów i instrumentalistka Lidia Kito, która od lat współpracowała z zespołem w chórkach, stała się pełnoprawnym członkiem ekipy producenckiej i autorskiej. No i właśnie ten jej magnetyczny, soulowy wokal prowadzi nas dokąd, a dokąd to możecie się Państwo przekonać.

właśnie dywagowaliśmy, skąd te rytmy, skąd te poczucie znajomości tematu. Znamy to, pamiętamy, czy to New Jazz, czy to Acid Jazz, czy to Gotham Project, lata 2000, początek, końcówka lat 90., ale też można w tym odnaleźć jakieś takie elementy chyba w ogóle tych hipisowskich początków lat 60. i 70. No ciekawe. Jestem ciekawa, co Państwo o tym myślą i z czym Państwu jungle się kojarzy. Także proszę pisać. Ja przypominam, że można się ze mną kontaktować na diana.giurow@nowyswiat.online i ja zawsze każdemu odpisuję i uwielbiam.

Uwielbiam odczytywać Państwa wiadomości. Ostatnio w ogóle miałam taką myśl i zastanawiałam się, czy nie moglibyśmy wrócić do czasów, kiedy wysyłaliśmy sobie listy, kartki, pocztówki. Państwo wysyłacie mi maile i to jest przecudowne, że ja mogę z Wami rozmawiać. Ale zastanawiałam się, czy na przykład ktoś z Państwa chciałby wysłać mi kartkę albo napisać do mnie list, a ja obiecuję, że odpiszę. Także jeżeli chcecie, to zapraszam. Możecie pisać i wysyłać na adres radia, zostawiając oczywiście swoje dane kontaktowe, oczywiście jeśli sobie życzycie. Dobra, bo poleciałam. A teraz wracamy do audycji i jesteśmy przy utworze Red Room zespołu Hiatus Coyote. Ja już Państwu prezentowałam ten skład. To jest skład australijsko-nowozelandzki miks, ale to jest taki nowoczesny funk, specyficzny funk, ponieważ wszystkie te grupy funkowe z tego regionu świata, one dla mnie brzmią dość podobnie. Utwór Czerwony Pokój. Tekst piosenki nie jest metaforą podobno i jest w 100% autobiograficzny. Dlaczego? Możecie sobie sprawdzić, a ja już zostawiam Was w tym, co za chwilę się wydarzy.

Piękny, taki wyszeptany, lekko wydeklamowany, delikatny, lekko brudny, zaspany, zmęczony albo leniwy wokal. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo mi się podobało to wykonanie i myślę, że Państwu również, wierzę w to. A teraz kolejna propozycja, to będzie Jordan Rakey w utworze Trust, czyli Ufaj albo Zaufaj. Będzie to wersja na żywo, wersja live. I to jest również muzyk związany z kolektywem Ezra Collective. Także widzicie Państwo, że ja tak troszkę się poruszam wokół kolektywu w dzisiejszej audycji. No i co? To jest absolutne arcydzieło lo-fi soundu soulu, które pierwotnie ukazało się na bardzo docenionym przez krytyków piątym albumie studyjnym artysty zatytułowanym The Loop. No jednak to wykonanie utworu wydane w ramach albumu koncertowego Live from the Royal Albert Hall nadaje tej kompozycji zupełnie inny wymiar. Let's get funky, Jim.

Piano jakby z lat 80. Przepiękna sekcja Dęta. Oczywiście to solo na bębnach poruszające. No trochę taki miks pogodowy, taki jesienny, wczesnojesienny, taki ciepło-chłodny z powiewem północnego wiatru. Tak, to chyba było jakoś tak. No a teraz kolejna propozycja. Znowu będzie to remix Ezra Collective, co musicie mi Państwo wybaczyć, bo ostatnio zasłuchiwałam się w ich kompozycjach i wibracjach. Utwór to Beto's Horns dokładnie. Jest to absolutnie szalona międzykontynentalna fuzja energii, która oficjalnie ukazała się w listopadzie 2025 roku. Połączenie brytyjskiej elektroniki od Freed Again, jazzowego groove'u od Ezra Collective oraz argentyńskiego trapowo-popowego szaleństwa duetu Carrier i Paco Amoroso stworzyli jeden z najbardziej ekscytujących tracków klubowych tamtego roku. No, jestem ciekawa, jak Państwo to odbiorą.

Wczoraj wpadł mi w oko taki cytat, tak mocno wpadł mi w oko, uderzająco mocno. No i chciałam Państwu to przytoczyć. Albowiem, jeśli wydaje się Państwu, że jest Wam ciężko, albo że życie jest trudne, no to jest to taka porada, aby zakupić sobie za małe buty i wtedy wszystkie smutki, bóle, żale odejdą. No i skupimy się na bólu. Bólu, bólu, bólu. Kolejna propozycja. Mam nadzieję, że czujecie się rozgrzani tym naszym jesiennym miksem. Ja teraz chciałabym powrócić do czegoś polskiego. Ostatnio też było dużo naszej rodzimej muzyki w moich audycjach. No i dzisiaj na tapet trafia utwór Beze Mnie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący. Niezwykle zmysłowy utwór, który połączył trójmiejski jazzowo-psychodeliczny kwartet Nene Heroin z jedną z najbardziej charyzmatycznych, alternatywnych, a w mojej opinii utalentowanych i moich też ulubionych wokalistek w naszym kraju, czyli z Kasią Linz. Piosenka miała swoją premierę chyba 2 lata temu, w 2024 roku. I promowała drugi album studyjny zespołu zatytułowany Mola.

Kasia Lins, kobieta, rakieta, multiinstrumentalistka. Ona pisze, komponuje, tworzy i ja zawsze, kiedy słucham jej utworów, to jej wierzę, bo wydaje mi się, że to, o czym śpiewa, to czuje w każdym dźwięku. Ona oddaje te emocje w sposobie, w jakim prezentuje swoją twórczość. Uwielbiam ją. No i teraz właśnie, zastanawiając się nad słowem, Wiesław Myśliwski mówi, że może słowa potrzebują ciepła, gdy się rodzą od nowa. I ostatnio przerabialiśmy trochę tutaj słów i jesiennych, czy czułych, lub też może jakichś takich wyjątkowo trudnych. I czasem zastanawiam się nad tym, jaki sens nadajemy tym słowom, bo każdy z nas nawet proste słowa może rozumieć inaczej. Niektórzy twierdzą, że to jakieś banaluki, ale mi się wydaje, że coś w tym jest. Ale to taka dygresja. A teraz utwór Urywki. Urywki, taki klimatyczny, intymny singiel niezależnego polskiego artysty Mopa Dawida Kaletki. Dawida Kaletki. Ciekawy splot, spółgłoskowy. Utwór ukazał się we wrześniu 2024 roku, no i błyskawicznie stał się jedną z najbardziej docenianych pozycji w jego alternatywno-popowej dyskografii. Jak mu się to udało? Jest to oczywiście również tak jak Kasia Lins, człowiek orkiestra, więc odpowiada za wszystko od początku do końca. Wydaje mi się, że spodoba się to Państwu.

proszę Państwa, bo życie to tylko urywki. Tak, ja zgadzam się. A teraz jeśli myślimy o zespole, mamy 2013 rok, Braniewo, wielogodzinne próby, spotkania odbywają się w starym wojskowym kasynie. Tak rodzi się skład o nazwie Kasyno i tak oto będę prezentować Państwu utwór o tytule Jesień, bo mamy oficjalnie jesień. To jest taki trochę utwór indie rockowy, nie do końca mój styl, ale utwór absolutnie mi się podoba. No i tym samym muszę się z Państwem pożegnać, oczywiście jak zawsze, po niepełnej godzinie. Dziękuję Państwu za obecność, za wiadomości. Oczywiście pozdrawiam Team Czuli, żegnam się z Państwem i zapraszam w kolejny piątek. Jak zawsze bądźcie ze mną. Piszcie, dziękuję za przewspaniałą paczkę dla pana Zeleka. Jestem niesamowicie ciekawa, co tam się znajduje. Dobranoc, żegnam się.

0: Już jutro po godzinie 10 powiemy sobie...
1: Dzień dobry Państwu.
0: Koncert życzeń poprowadzimy my, Kuba Jędras i...
1: Maria Zamachowska. Można do nas zadzwonić oczywiście, 224 280 280 niezmiennie.
0: Można też pisać na adres koncert.życzeń@nowyswiat.online. W ogóle można. Jest też możliwość zobaczenia tego, co dzieje się w studiu podczas audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyswiat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Ceny paliw znowu niżej. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, rządzący ogłosili pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw. Mowa o obniżce VAT-u i akcyzy oraz określeniu maksymalnych cen. Mówi Jakub Bogucki, ekspert portalu epetrol.pl.
3: Pamiętajmy, że pakiet jest tylko u nas takim lokalnym złagodzeniem skali problemów, natomiast problemy cały czas pozostają. Pozostają chociażby problemy z zaopatrzeniem się rynków europejskiego, zwłaszcza w olej napędowy. Toczą się rozmowy o ewentualnych uwolnieniach zapasów dieslowskich. Amerykanie również cały czas podnoszą temat ewentualnego zakazu eksportu przez Stany Zjednoczone oleju napędowego, co byłoby z całą pewnością kłopotliwe dla rynku europejskiego.
2: Państwa grupy G7 uzgodniły właśnie uwolnienie w ciągu 4 miesięcy 100 milionów baryłek ze swoich rezerw energetycznych. Ma to pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego. Przenosimy się do Sejmu. Pamela Krzypkowska stanęła na czele nowej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
4: Zrobię wszystko, żeby sztuczna inteligencja w Polsce była bezpieczna dla wszystkich obywateli i obywatelek, ale także, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, co jest od nich oczekiwane, jakie muszą spełnić obowiązki, żeby być zgodni z regulacjami i żeby Polska nie była w żadnym stopniu zostawiona w tyle, jeżeli chodzi o rozwój, ale też i o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.
2: Komisja ma kontrolować przestrzeganie przepisów o sztucznej inteligencji, a także wspierać firmy w bezpiecznym wdrażaniu nowych technologii. Piłkarze reprezentacji Polski znów spróbują wygrać mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni za niecałe 3 kwadranse zaczną spotkanie z Rumunami. Ten mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie.
5: Wiąże nadzieję z młodzieżą. Jeśli byśmy mieli mówić na dzisiaj, czy ten, na pewno z bardzo dobrej strony pokazał się Wiktor, z bardzo dobrej strony pokazał się Kacper Potulski, oby więcej, i na pewno wtedy dostaną swoje szanse. Czy oni je wykorzystają? Zobaczymy.
2: Tak mówił trener Jan Urban. Kacper Potulski nie znalazł się w pierwszej jedenastce, za to od pierwszej minuty zagra Wiktor Nowak. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, program Radioaktywni realizowany przez Wojtka Ratasiewicza. Dzisiejsza audycja miała być z puszki, bo miałem nagrany wywiad z Joe Tempestem z Europe, który już za chwilę, ale niestety 1 października zmarł ojciec black metalu, Kronos z zespołu Venom. Jeszcze rok temu widziałem go na festiwalu Summer Dying Cloud w doskonałej formie. Nagrali nową płytę, czekałem na wywiad, na koncerty, na trasę. No i już się niestety nie doczekamy. Usłyszeliśmy black metal, kultowy kawałek z płyty Eine Kleine Nacht Music. Kiedy byłem dzieciakiem i pierwszy raz usłyszałem Venom właśnie z winyla, tę płytę, to byłem przekonany, że gramofon mi się zepsuł. Takie to było brudne i źle brzmiące. Pięknie brzmiące. No i niech Venom z nami zostanie. Kiedy jakiś czas temu spotkałem Dave'a Grohla, rozmawiałem z nim, był troszkę taki znudzony, taka gadka szmatka, ale w pewnym momencie wspomniałem o Probocie i wtedy się zapalił. Probot z Kronosem i proszę posłuchać tego. Come on!

specjalnie dla państwa harczał i pluł Kronos. Centuries of Sin, Probe od Dave'a Grohla z Nirvana i Foo Fighters. 1 października odszedł Konrad Kronos Land, lider zespołu Venom. Facet był niesamowity. Był również obserwatorem ptaków, instruktorem fitness, inżynierem multimediów, miłośnikiem ostrych papryczek i fanatykiem Kate Bush. Dzięki Kronos za wszystko, a teraz pozostajemy w klimatach gitarowych i czas na Europe, Scandinavian Ice z najnowszej płyty Szwedów,

0: Scandinavian Eyes, zespół Europe z najnowszej płyty zatytułowanej Came This Madness. 12. album studyjny szwedzkiego zespołu rockowego Europe, który wszyscy oczywiście znają głównie z jednej piosenki, ale proszę mi wierzyć, nie samym Final Countdown Europe stoi. Europe, który już 20 października zagra na Torwarze. Miałem przyjemność, porozmawiać z Joe Tempestem, wokalistą, liderem zespołu Europe. I byłem w szoku, jak przeczytałem, że Joe Tempest, ten Joe Tempest, którego plakat miałem na ścianie, będąc niespełna dziesięciolatkiem, jeszcze chyba przed Michaelem Jacksonem, Depeche Mode i Guns N' Roses, czy Pearl Jam, że ten Joe Tempest nazywa się naprawdę Rolf Magnus Joachim Larsson. Zapraszam w takim razie na rozmowę z Rolfem Magnusem Joachimem Larssonem, tudzież Joe Tempestem z Europe. Powiedziałem Joe Tempestowi, że nowy album brzmi bardzo hardrockowo. No i też od razu zapytałem, czego możemy się spodziewać po koncercie zespołu w Polsce, który już 20 października na warszawskim Torwarze. Joe odpowiedział:
1: Yeah, thank you very much. We're so proud. Yes, we will play.
0: Dziękuję bardzo. Jesteśmy bardzo dumni z nowej płyty. Zagramy, próbujemy wcisnąć 3 albo 4 piosenki z nowej płyty, a potem kilka naszych ulubionych kawałków, które uwielbiamy grać. A na koniec skończymy The Final Countdown setem i tak dalej. Zapowiada się świetny koncert, powiedział Joe Tempest. Poprosiłem Joe Tempesta, żeby opowiedział coś o nowym albumie formacji.
1: I had the title for years. It's kind of a Bob Dylan-esque kind of word.
0: Zaczęliśmy od tytułu i od okładki płyty Come This Madness, na której jest człowiek owinięty skrawkami gazety z różnymi wyrazami. No i Joe Tempest odpowiedział w ten sposób. Tytuł miałem od lat. To trochę taki dylanowski tytuł. Ciąg słów w rodzaju Came This Madness No More. I tutaj Joe podśpiewywał. Zapisałem to lata temu, ale nie znalazłem do tego piosenki, więc kiedy John Leven, inny członek Europe, przysłał mi ścieżkę, ten riff, pomyślałem, to jest szaleństwo. No i to będzie świetne, świetny tytuł. Teraz to zadziała. No i zadziałało, więc stąd właśnie tytuł Come This Madness. Potem wszystko się poukładało, no a potem długo pracowaliśmy nad tą piosenką, żeby wyszła dobrze i pamiętam, że siedziałem, oglądałem wiadomości, kiedy pisałem ten tekst o szalonym stanie świata, a potem to jakoś przesiąkło też do innych tekstów. Ale potem mieliśmy, ta piosenka była, rozmawialiśmy z zespołem. Powiedziałem, że to może być tytuł dla albumu. Zastanawiałem się nad różnymi piosenkami, tytułami, ale to mógł być akurat tytuł. Wszyscy się zgodzili, że to był świetny pomysł, więc skontaktowaliśmy się ze Storm Studios, którzy robili wszystkie okładki Led Zeppelin, Pink Floyd, na samym początku Pink Floyd, i pracowali też z nami przy okazji innej płyty, Secret Society. No i zrobili nam okładkę, więc skontaktowaliśmy się z nimi znowu i powiedzieliśmy, mamy ten tytuł, mamy te teksty, mamy taką filozofię tej płyty, czy możecie zrobić swoje jak zwykle, a oni tak, że rysują 10 szkiców odręcznie, piórem i odesłali 10 szkiców. Robili tak ze wszystkimi zespołami, z Pink Floyd również ze wszystkimi. Zespół wybiera jeden ze szkiców, jeden z ich pomysłów. Mieliśmy 10 pomysłów na Came This Madness i wszyscy się zgodziliśmy, że ten będzie najlepszy. Zobaczyliśmy tę twarz, tę szaloną twarz wokół nagłówki latających wokół gazet i pomyśleliśmy, to niesamowite. To świetnie pasuje do dzisiejszego świata informacji, wypaczenia demokracji i różnych takich rzeczy, więc pomyśleliśmy, że to będzie świetne. I oni właśnie tak zrobili. To nie ma nic wspólnego z AI. AI przy naszej okładce nie było uruchamiane. Oni zawsze wszystko robią odręcznie. Nawet Pink Floyd, gdzie był płonący człowiek, to był facet, który rzeczywiście płonie. W każdym razie posadziliśmy biednego gościa w studio na 2 dni, zrobili mu zdjęcia z całą tą taśmą, na której były różne napisy. Widzieliśmy te wszystkie szalone zdjęcia, zrobili dla nas prawdziwą okładkę i ją odesłali. Pokochaliśmy tę okładkę, która dzisiaj widnieje na nowej płycie Europe. No i ona wywołuje jakieś reakcje, prawda? Co to w ogóle jest? Zdjęcie, mam wrażenie, że jest świetne, ma głębie. No i podkreśla Joy, że właśnie tutaj użyto aparatu normalne wszystkie warunki, a nie żadna sztuczna inteligencja i są bardzo zadowoleni z efektu finalnego, który Państwo mogą podziwiać, trzymając w rękach nową płytę zespołu Europe. Powiedziałem Tempestowi, że ta okładka trochę przypomina oldschoolowe płyty, takie jak na przykład zespołu Scorpions. Znaczy Joe Tempest odpowiedział:
1: Yeah, and we grew up with all these covers. I mean,
0: dorastaliśmy przy tego typu okładkach wszystkich takich zespołów, które nas inspirowały, jak na przykład Def Leppard. Zapytałem Joe Tempesta o też jego związek, czy też fascynację z Bobem Dylanem, bo byłem zaskoczony, że akurat Dylanem, wokalista Europe, jest zainspirowany artystycznie, na co Joe Tempest odpowiedział: ogromnym, ogromnym fanem Dylana jestem, to mistrz nad mistrzami. No i zażartowałem sobie, że pewnie widziałeś, że kilka lat temu Bob Dylan nagrał album zatytułowany Tempest, oczywiście na twoją cześć. Ale to taki żart sytuacyjny, wiadomo, że chodziło o Szekspira. Joy zaśmiał się, no i zaczęliśmy rozmawiać o Dylanie.
1: When I was in school, I was only 15-16, there was a library in school where they had...
0: Kiedy miałem 15-16 lat w szkole, chodziłem do biblioteki, gdzie mieli angielską prasę muzyczną, New Musical Express, Melody Maker. Chodziłem tam to czytać i przeglądałem książki i zobaczyłem właśnie książkę Szekspira Burza, The Tempest. No, to jest fajna nazwa, pomyślałem. Zacząłem ją kartkować, przeglądać, a potem po prostu zacząłem ćwiczyć swój podpis, wiesz, jeszcze w klasie, Joy Tempest. A myślisz, że trudno byłoby zostać gwiazdą rocka z prawdziwym imieniem i nazwiskiem Rolf Magnus Joachim Larsson? Na co Joe Tempest odpowiedział:
1: No, not really. I mean, Joachim Larsson would have worked. It would have probably been Joe or something. Yeah. But
0: nie, nie, myślę, że wiesz, wcale nie. To znaczy, Joachim Larsson by się sprawdziło. Pewnie byłoby Joe albo coś takiego, ale w tamtych czasach, kiedy dorastałem, uwielbiałem pomysł alter ego.

0: Europe było tak bardzo popularne na początku lat 80., czy też w połowie lat 80., to świat na krótki czas ogarnęła taka Euromania, jak kiedyś Beatlemania, i też wszyscy mieli te plakaty nad łóżkami, a chyba myśleli, że zespół jest amerykańską formacją. Na co Joey Tempest odpowiedział?
1: I mean, we did two albums before the Final Countdown, so we toured and we rehearsed a lot since we were very young. We're musicians and we
0: tak, ale to wiesz, my jeszcze wcześniej przed The Final Countdown nagrywaliśmy, także to nie jest tak, że to była nasza pierwsza płyta, bo wydaliśmy wcześniej dwa krążki, Europe i Wings of Tomorrow. Koncertowaliśmy i dużo próbowaliśmy od bardzo młodego wieku. Jesteśmy muzykami, uwielbiamy robić to, co robimy, chodzić razem na koncerty i ćwiczyć na instrumentach i tak dalej. Więc kiedy przyszło do Final Countdown, to jakby przybiło się do szerszego świata i trochę to było szaleństwo z tymi właśnie wszystkimi plakatami, programami telewizyjnymi, występami z playbacku, sesjami zdjęciowymi, wszędzie właściwie. Naszym marzeniem było stać się jak te zespoły, które oglądaliśmy, Whitesnake, Rain, Deep Purple, i chcieliśmy być jak oni, chcieliśmy jeździć w trasy po świecie, i przy trzecim albumie The Final Countdown mogliśmy zacząć grać trasy w Europie, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, i przez jakiś czas była ta Euromania. Nie mogliśmy chodzić po ulicach we Włoszech, nie mogliśmy chodzić po ulicach w Sztokholmie, nie mogliśmy nigdzie właściwie, to było dziwne, ale musieliśmy uciekać z powrotem do hoteli i chowaliśmy się w nich. To były szalone czasy, ale jednocześnie mogliśmy grać te wszędzie te trasy, o czym wcześniej marzyliśmy, no i to było niesamowite. Zapytałem Joey Tempesta, dlaczego w pewnym momencie, mimo tak wielkiej sławy, John Norum, świetny gitarzysta, odszedł z zespołu, no a później Europe się rozpadł. Na co Joey Tempest odpowiedział?
1: We started the band together, I mean, we started Force together. He left his band and I left mine and we started Force and he's my brother ever since. And
0: wiesz, założyliśmy razem zespół, to znaczy założyliśmy razem Force. On odszedł ze swojego zespołu, a ja ze swojego i założyliśmy Force. I od tamtej pory jest moim bratem, ale myślę, że były też sprawy osobiste. Jeździliśmy w masę tras i chyba poczuł, wiesz, że było za dużo grania. Nie lubił występów z playbacku, nienawidzili tego. Nienawidzili grania. John i drugi John nienawidzą występów z playbacku, sesji zdjęciowych, tras promocyjnych. Pewnych rzeczy nie chcieli robić, więc John Levin oczywiście został, a kiedy zaczęliśmy znowu, uzgodniliśmy wszyscy, nawet z Johnem Norumem, że wracamy. W 2002 roku mieliśmy spotkanie zespołu, powiedzieliśmy sobie, zacznijmy od nowa, ale pracujmy razem, piszmy muzykę razem, bądźmy właścicielami własnej muzyki, decydujmy o wszystkim biznesowo, róbmy albumy jak Deep Purple, jak Rush, dokładnie to, co do cholery chcemy robić. Nic ktokolwiek nie może nam przeszkodzić, więc Start From The Dark nagraliśmy w tajemnicy, w mroźną szwedzką zimę, nie sądzę, żeby wiele ludzi wiedziało, że wracamy. To było niesamowite, to był nowy Europe, nowy rozdział w historii tego zespołu i nasz plan zadziałał. Myślenie długoterminowe, wiesz, myślisz długoterminowo i rób dokładnie, co chcesz. I stawaj się lepszy w muzyce, lepszy w sprzęcie, w konsoletach, których używasz, studiach, na realizatorach, lepszy we wszystkim. I to właśnie zrobiliśmy. I to jesteśmy. Mamy Came This Madness i jesteśmy z tego albumu bardzo zadowoleni. To jest najlepszy album, na jaki nas było stać w nowej erze. No i to jest niesamowite, że udało nam się zrobić to tak późno w swojej karierze, ale jesteśmy szczęśliwi. Powiedziałem Joey Tempestowi, że moimi ulubionymi utworami z tej płyty wcale nie są te, które promują ten krążek, ale utwory, no chociaż jeden z nich jest, Scandinavian Eyes, Taking Back i oczywiście ballada Nothing Can Follow This. I poprosiłem Joey Tempesta, żeby opowiedział coś o tych właśnie utworach. Scandinavian Eyes państwo słyszeli na początku, a pozostałe?
1: Scandinavian Eyes is my favorite too. It's almost spiritual or religious in the chorus and melodic, and then you have that.
0: No i Joey zaczął oczywiście od Scandinavian Eyes, powiedział, że to też jego ulubiona piosenka z nowej płyty. Jest taka prawie duchowa, religijna w refrenie i melodyjna, a potem masz ten naprawdę fajny, ciężki, pędzący riff, a potem masz breakdown, zwolnienie, przełamanie w aranżacji. I uwielbiam ten breakdown tuż przed ostatnim refrenem. Zawsze dostaję gęsiej skórki, kiedy go słyszę. Sam jestem fanem tej piosenki, słucham jej i wywołuje zawsze we mnie efekt wow.

Wejście w ostatni refren, to jest coś, tak, uwielbiam ten kawałek. To był efekt współpracy między mną a Johnem Levinem, który przysłał mi ten gitarowy riff. Miałem już początek tego refrenu, miałem tytuł Scandinavian Eyes, miałem trochę melodii do zwrotek, więc zacząłem nad tym pracować z Johnem, a potem szedł Mick z tym symfonicznym, orkiestrowym fragmentem i wtedy to znowu poszło w inną stronę. Spotkały się trzy światy, a Tom też odegrał dużą rolę w studiu, podsuwając właśnie ten dłuższy breakdown. Trochę elementów było później przy aranżacji i wyszła nam naprawdę dobra piosenka. Z kolei Taking It Back. Ten kawałek mógł być na albumie Out of This World. Ma w sobie trochę starego Europe. Tekstowo jest inspirowanym filmem Papillon. Pamiętam, jak go oglądałem. Świetny film, uwielbiam go. A jeżeli chodzi o Nothing Can Follow This, ostatnia, no też to jest świetny kawałek, uwielbiam go. I wtedy zacząłem sobie uświadamiać, kiedy go pisaliśmy, że potrafię pisać teksty bardziej jak mam strumień świadomości, bardziej jak Brandon Flowers, Springsteen, tacy kolesie. To znaczy, że mogę się z nimi równać tekstowo, ale oni są... Właściwie nie mogę się z nimi równać tekstowo, ale też tak potrafię. To sposób pisania, żeby namalować obraz małej chwili, kiedy jeszcze jedziesz przez miasto, które kochasz i umiesz o nim napisać. Nigdy nie potrafiłem tego zrobić 20-30 lat temu, więc tekstowo jestem naprawdę dumny i myślę, że to naprawdę wszystko ładnie płynie, a poza tym to stary pomysł. Ja i Mick jamowaliśmy nad tym 10 lat temu. Nie mogliśmy skończyć tego utworu, a że mieliśmy czas, żeby wziąć kilka starych pomysłów. No i to był właśnie jeden z nich. Innym starym pomysłem był utwór This Time of Year. Kilka lat temu zadzwoniłem do Micka w okolicach świąt. Chyba znalazłem wtedy jakąś taką melancholię w sobie, w tekście, który możemy użyć. Więc wtedy skończyliśmy Time of This Year and Nothing Can Follow This. To stary pomysł, właściwie jedyne stare pomysły na płycie, ale uwielbiam też kończyć album tym tytułem. Nothing Can Follow This. There's still some people around this place that think there's some good in this world.

0: Tak, kończy się album Nowy Zbój Europe, Nothing Can Follow This. Sam Joy Tempest mówi, że to jest trochę takie zadziorne zakończenie, no i bardzo lubi właśnie w ten sposób kończyć albumy zespołu Europe. Zwróciłem uwagę, że na płycie są goście, i to zaskakujący goście.
1: There's two guys that came to visit us because we haven't recorded in Sweden for so many years, and they are friends of us. We go and see their shows, they go and see ours. And there's Mikke Åkerfeldt from Opeth.
0: Joy Tempest powiedział, że jest dwóch gości, którzy przychodzą odwiedzać ich, kiedy grają koncerty w Szwecji. Oni też chodzą na ich koncerty. To jest lider zespołu Opeth, który growluje w środku Scandinavian Ice, co państwo pewnie słyszeli, i Tobias z zespołu Ghost. Ci dwaj panowie przyszli do studia i po prostu siedzieli, słuchając, jak Europe gra, i spodobało im się to, więc dograli się i zaśpiewali z nimi. Zapytałem Joy Tempesta, jak to jest, że Europe występuje na festiwalach nie tylko rockowych, ale metalowych, no i naprawdę takich, gdzie jest grana muzyka death metalowa i totalna ekstrema. Co Europe robi na takich festiwalach i jak jest przyjmowany?
1: We managed to play some of those. One of the first ones was Bloodstock. It's a festival in England.
0: Wiesz, rzeczywiście, gramy na niektórych festiwalach, gdzie jest ciężka muzyka, na przykład na festiwalu Bloodstock, to festiwal w Anglii, taki festiwal death metalowy, ostra metalowa muzyka jest tam grana. Zaprosili nas na jeden wieczór i widziałem na forum w komentarzach, co tu robi Europe? Czyli John Tempest czyta komentarze na Facebooku i w innych mediach. To niesamowite, to nie zadziała, pomyślałem, ale poszło nam naprawdę dobrze. Ten festiwal otworzył nam Wielką Brytanię. Jest coś w niektórych naszych piosenkach, może tych wczesnych, że jesteśmy lubieni, szanowani. Wiem, że James Hetfield z Metallica lubi Scream of Anger. Wiem, że są goście ze świata metalu, którzy lubią dwie pierwsze płyty, ale lubią też The Final Countdown i kilka piosenek z tego albumu, więc kiedy zagraliśmy na Bloodstock, było wow. Niektóre metalowe zespoły przychodziły pukać do naszych drzwi i mówić, super, że jesteście, wiesz. Oczywiście zagraliśmy takie kawałki jak Rock the Night, zagraliśmy kilka piosenek, no i oczywiście The Final Countdown. Pod sceną był wielki tłum, mamy jakąś więź ze światem metalu. No i właśnie Tobias i Mikael też dorastali na Europie, lubią naszą muzykę, więc ta więź w końcu zaowocowała tym, że wystąpili na naszej nowej płycie. Zapytałem Joy Tempesta o to, jaka jest właśnie reakcja na nich na festiwalach, i powiedziałem, że to jest świetne, że właśnie nie boją się wchodzić również w taki świat, który pozornie nie jest ich, ale tak jak powiedział Joy Tempest, przed The Final Countdown oni nagrali dwa inne albumy, no i w szczególności ten drugi różni się od takiego Europe'u, jaki wszyscy znają, ponieważ na albumie Wings of Tomorrow jest więcej takiego mocniejszego grania. No i Joy Tempest odpowiedział:
1: some of those songs live now forever and it's incredible. But the thing is, we love playing it live.
0: Korzenie The Final Countdown i Europe są w Deep Purple i w brytyjskim roku, co oczywiście słychać na tych dwóch pierwszych albumach. No i powiedział, że oni uwielbiają tak naprawdę grać na festiwalach rodzinnych, festiwalach metalowych, uwielbiają grać na żywo. Ludzie się schodzą, energia przepływa tam i z powrotem między artystą a muzykiem i o to w tym wszystkim chodzi. Zapytałem Joy Tempesta o coś, o co nie mogłem nie zapytać. Jak powstał utwór The Final Countdown?
1: It was a late night, middle of the night. I borrowed a keyboard. It was a Korg.
0: Oj, to było późno w nocy, w środku nocy pożyczyłem klawisze. To był Korg. I eksperymentowałem z brzmieniem na klawiszach. I było tam takie narastające brzmienie, które sprawiło, że zacząłem ruszać palcami w określony sposób. Tak to się zaczęło. I pomyślałem, że brzmi naprawdę fajnie. Więc zrobiłem krótkie demo, jednominutowe demo. I to było jeszcze przed Final Countdown. To było naprawdę wcześnie, może nawet przed pierwszym albumem, naprawdę wcześnie. Byłem późnym nastolatkiem czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale nie wiedziałem, jak to skończyć. Ale Piliśmy w miejscu o nazwie Burns w Sztokholmie i mieli tam o północy pokaz lakserów, kiedy otwierali klub i dyskotekę. I byliśmy tam, piliśmy, a oni wiedzieli, że jesteśmy muzykami, więc zapytali, a macie jakąś muzykę, którą moglibyśmy użyć na otwarcie takiego pokazu, północnego pokazu laserów? No dobra, mam taki kawałek muzyki, odpowiedziałem, i dałem im demo, kasety. Otworzyli tym i wyglądało to niesamowicie z laserami i w ogóle, a my staliśmy, piliśmy piwo i mówiliśmy, wow, to powinno być otwarcie naszych koncertów. Powinniśmy to zrobić. Gdyś powiedział, musisz to skończyć, musisz. Więc poszedłem do domu i dość szybko zrobiłem zwrotkę. Czułem, że to powinno być coś z brytyjskiego rocka. Coś jak UFO. Byłem zafascynowany UFO, byłem zafascynowany Davidem Bowiem, Space Oddity. Zawsze fascynowały mnie teksty o kosmosie, Starman i tak dalej, kiedy byłem młody, więc pomyślałem, że to mogłoby być coś w tym stylu. To mogło być coś jak o opuszczaniu wyeksploatowaną ziemią. A później muzyka, grałem to 100 razy. Pomyślałem, co mam tu zaśpiewać? No i wtedy, w tym samym czasie, słuchałem nowojorskiego zespołu Balance. I mieli piosenkę In For The Count. Nie wiem, czy wziąłem to stamtąd, ale myślę, że podświadomie może to podłapałem. To był dobry album i słuchałem go wtedy dość dużo, więc może podłapałem to stamtąd, ale to był katalizator piosenki. Zły tytuł by się rozsypał, zawiódłby, więc miałem szczęście, że wytrwałem, nie poddałem się i tak zrobili. Skończyliśmy tu i teraz dzięki tamtej piosence. Ta wytrwałość nas trzyma razem, zaangażowanie i praca. Mówię chłopakom, mówimy sobie nawzajem, jesteśmy zatrudnieni przez muzykę, jesteśmy zatrudnieni przez piosenki, więc musimy być dobrymi pracownikami i zrobić to dobrze.
1: Same thing, same perseverance and just dedication and working. I say to the guys and we say to each other, we are employed by the music. We're employed by the songs. So we have to be good workers and make it right, you know.
0: Zapytałem Joey Tempesta, czy to przypadkiem nie jest tak, że on nie jest jak ten Hugh Grant w jednym z filmów, który był autorem wielkiego hitu i do końca życia tak naprawdę nie musiał już nic robić. Na co Joey Tempest powiedział?
1: I know the movie, I mean, I always think of that when I see it.
0: Tak, znam ten film, wiem, o czym mówisz i tak czasami sobie myślę o sobie, kiedy widzę ten film. Rzecz w tym, że jesteśmy muzykami i cały czas robimy, chcemy nagrywać albumy. Mamy inne ulubione piosenki, ale oczywiście to The Final Countdown jest najczęściej grane. Świat był dla mnie łaskawy. Joey Tempest powiedział też, że on cały czas jest muzyką. Chodzi o to, żeby iść dalej, uczyć się instrumentu, rzemiosła i nigdy nie opuszczać tego muzycznego świata, więc nigdy w żaden sposób on się nie zmienił, wciąż jest muzykiem. No i powiedziałem mu, że rzeczywiście jest trochę jak Tom Cruise z filmu Ryzykowny Interes. Cały czas ma w sobie tą energię, hollywoodzki uśmiech, energię. No i skąd Joe Tempest bierze tę energię? Skąd ma tą moc, że cały czas jest jak Tom Cruise hard rocka?
1: Thank you. Well, I'm very passionate because I get very emotional as well because the same guys. I know these guys since teenage life.
0: Joey Tempest się ucieszył, kiedy nazwałem go Tomem Cruise'em hard rocka. Podziękował. Jestem pełen pasji. Robię to przez emocje. Robię to z tymi samymi gośćmi. Znam tych gości od czasów nastoletnich i mówię im, wiecie, jakie mamy szczęście, wciąż tu jesteśmy, wciąż pracujemy. I oni też, John, Mick, nawet Norum, chcą pisać lepiej, chcą iść dalej i to też daje im energię, więc stąd mam w sobie tę moc i uśmiech. Myślę, że moja energia bierze się od chłopaków i też z tego, że mamy szczęście mieć tą pracę. Ale kochałem tę muzykę, odkąd zacząłem się nią zajmować. Zacząłem, jak miałem 7-8 lat, nagrywając na małym magnetofonie z telewizora, bo nie mogłem złapać właściwych piosenek w radiu, ale w telewizji czasami były transmisje z Anglii albo Ameryki w programach typu Rock Blast i skądkolwiek mogłem, to nagrywałem piosenki na magnetofon z telewizji, bo to była moja pasja. Interesowałem się muzyką, a później zacząłem pisać sam swoje piosenki mające 9-10 lat. Moja siostra miała pianino i gitarę, rodzice myśleli, że to ona będzie muzykiem. Była 4 lata starsza ode mnie, ale nigdy nie podjęła się tego na poważnie, a ja tak, gitara super. No i tata mówił, że siedziałem każdego dnia przed szkołą i po szkole i grałem. Uwielbiałem pisać piosenki, więc kiedy poznałem Johna Noruma, to było super, było przesądzone, że będziemy się zajmować muzyką, no i teraz piszę piosenki. Posłuchajmy w takim razie, jaka pasja jest w utworze Take It Back zespołu Europe z najnowszej płyty formacji.

0: Taking It Back Europe. Wracamy do rozmowy z Joy Tempestem. Zapytałem, jak Joy Tempest dba o głos, ponieważ Glenn Hughes, wielki idol Joy Tempesta, przeszedł niedawno niespodziewanie na emeryturę, podobnie jak lider formacji White Snakes, a z problemy z głosem ma też chociażby John Bon Jovi. No więc jak dba o swój instrument Tom Cruise hard rocka?
1: There's only two rules, really. Get your sleep and stay away from alcohol if you're a singer. Those two things you gotta do. There's no compromise.
0: Tak, są tylko dwie zasady. Pierwsza to wyspać się i trzymać się z dala od alkoholu, jeśli jesteś wokalistą. To są dwie rzeczy, które musisz robić. Nie ma żadnego kompromisu. Staram się chodzić, biegać, utrzymywać kondycję. Ale to w zasadzie wszystko. Mam szczęście, że to wciąż działa. Ale wokalistom jest trudniej. Współczuję Johnowi Bon Joviemu. Bardzo się cieszę, że wrócił i że u niego jest w porządku. Rozmawiałem też z Joe Elliottem z Def Leppard o jego głosie. Jakiś czas temu zmienił nieco technikę śpiewu. Więc wszyscy musimy coś robić. U mnie wciąż jest okej, ale wyjeżdżam teraz na 1,5 miesiąca. Nie jestem pewien, czy dam radę na 100%, ale polegam też na chłopakach. Jesteśmy tymi samymi przyjaciółmi i oni też mnie wspierają. Były koncerty, na których byłem kompletnie... No cóż, nie miałem głosu przed koncertem. Chłopaki, musicie mnie kryć. Zróbmy tak, że jakiś fragment albo gitara przykryją moje chwilowe ograniczenia, a potem może następnego dnia pójdą do lekarza i coś zrobią, wiesz, i sobie pomogę jakoś. I na koniec zapytałem Joy Tempesta o jego 5 ulubionych płyt, 5 albumów, które go ukształtowały jako artystę, ale też jako człowieka.
1: It's kind of difficult, but I can just name a few. Made in Japan with Deep Purple. That's the Bible for us.
0: Oj, to trudne pytanie, no ale mogę wymienić kilka. Made in Japan, koncertowa płyta z Deep Purple. To jest dla nas Biblia. Biblia hard rocka. Wspomniałeś Boba Dylana? Tak, Bob Dylan. Wybrałbym Oh Mercy. Swoją drogą piękna płyta, ja bardzo często do niej wracam. Album produkowany przez Daniela Lenoir. Naprawdę lubię ten krążek. Pewnie wybrałbym też Black Rose, Thin Lizzy. Jest też mnóstwo świetnych sing-songwriterskich rzeczy. O rany, za dużo, mówi Joy Tempest. Za dużo tych albumów. Jeśli zostaniemy w świecie hard rocka, to Back in Black AC/DC. Myślę, że to jest cały czas niesamowity krążek. UFO, Strangers in the Night, album koncertowy. Wymieniam tu tylko kilka na szybko. Bo tak naprawdę muszę już iść. Próba mi się zaczęła. No i zaczynam kończyć rozmowę z Joy Tempestem, a Joy Tempest mówi, ale poczekaj, jeszcze pokażę ci salę prób i chcę, żebym pozostał i pokazuję wszystko, jak to tam wygląda. Z jednej strony się żegna i pokazuje mi jeszcze salę prób, gdzie są muzycy, których będziemy mogli zobaczyć już wkrótce w Polsce, ponieważ zespół Europe 20 października wystąpi w warszawskim Torwarze. Jeżeli Państwo chcą posłuchać nowej płyty Europe, to ona już jest dostępna. Came This Madness. I również z tej płyty utwory będą Państwo mogli usłyszeć w Warszawie, ale też zabrzmią kawałki z tej płyty i oczywiście utwór tytułowy The Final Countdown. Do usłyszenia po hymnie i serwisie.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Zaczniemy od doniesień z Ukrainy. W rosyjskim ataku lotniczym na Charków zginęły 2 osoby, a 31 osób odniosło obrażenia, mówi mer Charkowa Ihor Terechow. Trwają prace poszukiwawczo-ratownicze. Prowadzi je Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Zniszczonych i uszkodzonych zostało około 50 budynków. Inna informacja dotycząca Ukrainy płynie z Brukseli. Komisja Europejska wypłaciła prawie 3 miliardy euro na wsparcie ukraińskiego budżetu i realizację reform. Kwota ta obejmuje 800 milionów euro, które zostaną udostępnione po raz pierwszy w ramach komponentu stanowiącego część pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pieniądze przewidziane do wypłaty do końca roku wystarczą na pokrycie tegorocznych potrzeb budżetowych i obronnych Ukrainy, twierdzi Komisja Europejska. W serwisie teraz Senat i 6. Kongres Praw Zwierząt. Wystąpienie otwierające wygłosił krytyk filmowy Tomasz Raczek, który opowiedział o zmieniającym się obrazie zwierząt w kinematografii i coraz rzadszej tresurze zwierząt pojawiających się w filmach.
2: Mamy opiekunów i to są te takie łagodne metody tresury, ale bywają i dosyć agresywne. Tego prawie nie ma i za chwilę w ogóle nie będzie. I to może być jedna z najlepszych rzeczy, które nam sztuczna inteligencja na początku swojej współpracy z nami zafundowała.
1: Paneliści dyskutowali o zmianach w prawie dotyczącym ochrony zwierząt, o statusie prawnym kotów, dobrostanie zwierząt gospodarskich, nadzorze nad schroniskami czy o zasadach współistnienia ludzi z dzikimi zwierzętami. Rzut okiem na Stadion Narodowy. Reprezentacja Polski w piłce nożnej gra z Rumunią w Lidze Narodów po 16 minutach spotkania bezbramkowy remis. I jeszcze informacja ze świata piłki nożnej. Trener Jagiellonii Białystok zdyskwalifikował na 6 meczów ekstraklasy. Adrian Siemieniec będzie musiał też zapłacić 100 tysięcy złotych kary. To kara za wysłanie wiadomości do sędziego Arkadiusza Wójcika, by ten pomógł wpłynąć na innego arbitra Pawła Raczkowskiego. Oni również nie uniknęli kar. Wójcik za to, że udzielał SMS-owych wskazówek, a Raczkowski za to, że o sprawie się dowiedział, ale powiadomił o niej PZPN ponad miesiąc później. To był serwis Radia Nowy Świat. We'll be right back.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, druga godzina programu Radioaktywni. Za nami w pierwszej godzinie Europe, ale też przed nami, ponieważ 20 października wystąpią na warszawskim Torwarze i Państwo też mogą przeczytać wywiad w nowym teraz roku z Europe na okładce. Ja też polecam ostatnie strony, a tam mój felieton niekoniecznie o muzyce. Za nami również Metallica, For Whom the Bells Tolls, i Cliff Burton, nieśmiertelny, 40 lat temu odszedł. 27 września Cliff Burton miał zaledwie 24 lata. Pamiętajmy o Cliffie Burtonie, najlepszym basiście Metallica. Metallica, kiedy była popularna bardzo, promowała zespół, który wtedy nie był dla ortodoksów metalu czymś normalnym, a dzisiaj to jest kultowa kapela, która w czerwcu wystąpi w Polsce, w Gdańsku, na Mystic Festiwalu i myślę, że będzie epicko. Faith No More.

0: Faith No More Epic. Widzimy się na Mystic Festiwalu w czerwcu w Gdańsku, no chyba, że znowu jakiś Disneyland wypadnie. Pozdrawiam pana Sebastiana i panią Monikę, nowych radioaktywnych słuchaczy, którzy zostaną wynagrodzeni. Proszę sprawdzać skrzynkę pocztową, tą oldschoolową, nie pod adresem mailowym. Pani Magda pisze, że zna takich, którzy byli na wszystkich koncertach Faith No More. Zazdroszczę, ale chyba też wiem, o kogo chodzi. A teraz Mogwai i Iggy Pop. Mogwai wydadzą płytę typu The Best Of.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Underground, Mogwai i Iggy Pop, jubileuszowy album zespołu Mogwai, podsumowujący 30-lecie działalności grupy Happy Tears już wkrótce. A jeszcze krócej będziemy musieli czekać na koncert King Woman w warszawskiej Hydrozagadce. 5 października wystąpi ta artystka, która troszkę mroku nam teraz przyniesie.

King Woman, Physic Mount. Widzimy się w poniedziałek w Hydrozagadce, a na koncercie tego zespołu już się nigdy nie zobaczymy, ponieważ tego tria już nie ma, chociaż pośmiertnie ukaże się jeszcze jeden album zespołu Morphine, zatytułowany Kokon. Morphine to było moje ulubione trio. Czekam na Kokon i teraz utwór tytułowy z tej płyty, która już wkrótce.

Kakon Morphine 4 grudnia ukaże się ostatni album zespołu Morphine. A na winylu ukazał się właśnie album zespołu Dance Like Dynamite, Sztuka Korozji.

Why don't we do it in the road? Dance like dynamite to był utwór Beatlesów, a teraz Deserter, ale niestety smutna okoliczność, ponieważ zmarł pierwszy basista Desertera, Darek Stepanowski, i on zakładał tę grupę razem z Krzyśkiem Grabowskim, Robalem, a później też ze Skandalem grał. Szkoda, wielka szkoda. Będziemy pamiętać Step.

0: wskażę drogę!
1: Spyta milicjanta dezerter pamięci stepy. Dezerter zagra m.in. 25 października na festiwalu Sound Edit w Łodzi. A teraz nowy zespół, chociaż tak nie do końca, Beat Culture się nazywa, założony przez Szczepana Płóciennika. No, kiedyś grał tu też Robert Brylewski, no i doktor Radek. Pewnie niedługo Beat Culture zagości w Radioaktywnych, a teraz kolejna odsłona albumu Promieniotwórczość i utwór Przywileje.
2: Kim ty właściwie jesteś?

Przywileje. Beat Culture z płyty, do której wracać będziemy niejednokrotnie. No i do Beat Culture też niejednokrotnie wracać będziemy. Album Promieniotwórczość, Beat Culture za nami. A teraz zespół Waves, który tydzień temu wydał nowy krążek zatytułowany Total, a z niego koledzy Waves.

Waves, koledzy z płyty Total, a teraz kolejna nowość i zapowiedź płyty Najpiękniejszy śmietnik, która ukaże się 16 października. Mowa o płycie Grzesia Nawrockiego, który występuje teraz jako Grzesław Nawrocki. Kolejny singiel promujący nadchodzący krążek Najpiękniejszy śmietnik.

0: na zagrance waleczny krok. Pięściami walę mrok, pięściami walę w mrok.
1: Grzesław Nawrocki, 3 mm. Czekamy na nową płytę Grzesia. Podobnie jak czekamy na nowy album zespołu Nanga. 23 października ukażą się Duchy, a krążek ten zwiastuje singiel Soprano.

Kto nie chciał być jak Tony Soprano? Soprano Nanga z płyty Duchy, która już w październiku. A teraz formacja, która już występowała w Radioaktywnych. Mowa o zespole Fusy. Fusy wydały kolejną epkę. Epka zatytułowana Pure, a na niej tradycyjnie dwa utwory po polsku, dwa po angielsku. Wybierzemy utwór numer dwa, słowa Fusy.

Fosy, utwór słowa z epki Piór, do której będziemy wracać. A teraz pani Lalu Slawicka i Piotr Radzio, utwór to wszystko. Pani Lalu na pewno trzy rzeczy potrafi. Potrafi w piosenki, potrafi w promocję, bo potrafi przysłać swój utwór i zaciekawić w odpowiedni sposób. No i okazało się, że też potrafi skłócić moje córki, ponieważ do utworu to wszystko przysłała bryloczek z mandarynką. Prawie go nie widziałem, ponieważ jedna właśnie z córek od razu go zabrała, no a druga się wkurzyła. No i to wszystko. To wszystko Lalu Slawicka i Piotr Radzio.

0: To wszystko. Lalu Slawicka, Piotra Radzie i świetny saksofon na koniec, bo to już jest koniec. Ostatni utwór na dobranoc, jeżeli chodzi o program Radioaktywni. Na dzisiaj kończymy utworem zespołu Abodus. Nie graliśmy wcześniej. Tutaj z gościnnym udziałem Wojtka Waglewskiego, Tijuana, Heartbreaking. Dziękuję Państwu za dzisiaj. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizinkiewicz. Słyszymy się w piątek o 20.03. Mamy tylu gości już pozapraszanych i wywiadów, które powinny się ukazać. Jeszcze się nie ukazało, że ja nie wiem, kiedy się z tego wszystkiego wykopiemy. Dużo się dzieje i dużo będzie się działo. Dzięki, że Państwo są z nami. Abodus, Wojtek Waglewski. Dobrej nocy. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Nie łam mego serca, jeszcze na coś się przyda.

0: 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olaya C. Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł. Benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Jak mówi minister Miłosz Motyka, rządowy program ceny paliw niżej powraca po podpisaniu przez prezydenta ustawy przewidującej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski, a nadzwyczajne straty notują polscy kierowcy.
1: Podpisaną, lecz odesłaną jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego ustawę skrytykował Przemysław Czarnek z PiS-u.
3: Ta ustawa jest do niczego niepotrzebna. W tym sensie, że dzisiaj ceny paliw powinny być tak, jak dzisiaj wykazywaliśmy, 2 złote tańsze, bo ma na to narzędzia i Orlen, i rząd. Niestety z tego nie korzysta.
1: Rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa obowiązuje do końca roku. Służby weryfikują doniesienia o ataku hakerskim na system informatyczny dla gabinetów dentystycznych. Kierownictwo firmy Felk Software poinformowało, że system padł ofiarą cyberataku. Do sieci mogły trafić dane ponad 2 milionów osób, podają portale Sekurak i Niebezpiecznik. Na chwilę obecną ustalamy rzeczywistą skalę ataku oraz listę pacjentów, których dane mogły zostać ujawnione, czytamy w komunikacie spółki. W serwisie Sport wracamy na Stadion Narodowy. Piłkarze reprezentacji Polski i Rumunii grają w ramach rozgrywek Ligi Narodów. W tym momencie 59. minuta spotkania i 3-0 dla Polski. W 24. i 47. minucie bramkę zdobył Robert Lewandowski, a w 49. do własnej bramki skierował piłkę Virgil Gita. Trwa druga połowa tego spotkania. Koszykówka. Zwycięstwem Legii Warszawa nad Czarnymi Słupsk zaczął się nowy sezon koszykarskiej ekstraklasy. Mimo wygranej 79-76 trener Legii Heiko Rannula niezadowolony. Przede wszystkim słowa uznania dla czarnych. Trudno się tu gra. Wciąż mamy wiele rzeczy do poprawy. Ogólnie rzecz biorąc zagraliśmy słabo. Zbyt często traciliśmy koncentrację. W drugim meczu inny stołeczny klub, Dziki Warszawa, mierzy się także na wyjeździe z Treflem Sopot, Górą Dziki. W nocy mgły w zachodniej części kraju, pogodnie od 5 stopni na Podlasiu do 13 na ziemi lubuskiej. Jak zapowiada Przemysław Makarewicz z IMGW, sobota będzie słoneczna w całym kraju, więcej chmur jedynie na zachodnim wybrzeżu.
4: Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni na północy, 19-20-21 w centrum oraz 22, lokalnie 23 stopni na południu kraju.
1: Podobne temperatury także pojutrze. W niedzielę deszczu spodziewamy się miejscami na ziemi lubuskiej, na Kujawach, Warmii, Mazurach i Podlasiu. To był serwis Radia Nowy Świat.

studiu Wojtek Ratasiewicz, Kinga Krasuska. Dobry wieczór wszystkim nieśpiącym. No, chwilkę mnie z Państwem nie było. I cóż, mamy jesień.

Nigdy się nie znudź. Nie da się ukryć, że jesień mości się w naszej codzienności coraz bardziej, więc nie wyobrażam sobie braku Radiohead na antenie. Szczególnie w jednej z moich ukochanych konfiguracji. Do jej uzupełnienia brakuje jeszcze takiego utworu.

Za nami utwór wydany przed tygodniem, Lagar, czyli nowa propozycja Robina Fostera, kompozytora z Wysp. Jak wielokrotnie mówiłam, te kolejne propozycje, które pojawiają się w tym roku, są szalenie intrygujące i trafiają w mój gust. Mam nadzieję, że owocem tych poczynań będzie jakaś płyta. Robin na koncercie, na koncertach nie mogłam znaleźć jego nagrań, zapętliłam się, przepraszam. Jestem bardzo ciekawa, jak to wybrzmiewa właśnie, bo w tym ostatnim utworze słyszę dużo wpływów archive. Wielokrotnie współpracował z różnymi artystami, to nie jest pierwszy raz. Przypomnijmy sobie tę współpracę z Dave'em Pennem z 2011 roku. Płyta nosi tytuł Where Do We Go From Here?

Niemiecki kompozytor Felix Rösch na naszej antenie. Stacjonujący w Berlinie gwiazdor serwisów streamingowych, jego utwory zostały odsłuchane w milionowych ilościach. Muszę powiedzieć, że single zapowiadające nadchodzący album magnetyzują i sprawiają, że nie mogę się doczekać. Premiera płyty zaplanowana jest na 12 dzień listopada.

przywędrowaliśmy do Portugalii. Młoda wokalistka Milianasz absolutnie ujmuje swoją artystyczną świadomością już. Pierwsza płyta była bardzo melancholijna. Na nowym tydzień temu wydanym albumie dzieje się jeszcze więcej, bo oto smutek walczy z paletą najróżniejszych emocji i gotuje się wręcz. Ten zabieg wprawdzie sprawił, że płyta nie jest równa, ale w niektórych momentach pozostawia nas bez tchu.

Mili Janasz. W dzieciństwie zafascynowana była muzyką pop, ale kiedy zaczęła dojrzewać, zaczęła również sięgać po klasykę jazzu, ale też namiętnie uczestniczyć w koncertach z muzyką fado. Od wydania pierwszej płyty rozwija się jak burza. Nowy album Surto jest gwałtowny, jak moment burzy, przejścia, przeobrażenia, walki z samą sobą. Jest intensywnie, jest kontrastowo, jest emocjonalnie.

Federico Albanese znów podzielił się reinterpretacją kolejnego utworu. Tym razem do współpracy zaprosił laureata nagrody BAFTA. A ta strunowa końcówka płynnie wprowadzi nas w świat nowej płyty Hermanos Gutierrez, do której jeszcze jutro wrócimy.

Sivert Hoyen nie zaprzestaje swoich podsumowań po ponad 20 latach kariery. Jak pamiętamy, na początku roku ukazał się jego album The Best Of z piosenkami uwielbianymi przez swoją publiczność. Z tego powodu był i w audycji, ale też na koncercie w Polsce. Uśmiecham się na samo wspomnienie wspomnienia. A od dzisiaj możemy cieszyć się kompilacją The Rest Of, czyli niepublikowanymi wcześniej utworami, coverami i jak powiedział mi Sivert w rozmowie, ważnymi dla niego utworami. Wróćmy jeszcze do płyty On an Island.

Płyta Mirador na naszej antenie. To może teraz coś z The Truman Show, czyli dziś wydana kolejna subtelna aranżacja Olivii Belli.

While the Flood Rages, utwór tytułowy z albumu Maxa Richtera, który ukaże się za 2 tygodnie. Jego muzyka jest jak pisany odręcznie list, myślę sobie, z każdą emocją, z zawahaniem, zmęczeniem. Troszkę nawiązuje teraz do mojego Facebooka i zdjęcia, które dziś wstawiłam. Państwo też przyznają, że robią ręczne notatki, co mnie cieszy, bo mózg tego potrzebuje w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek. W komentarzu czytam: nie chcę się uronić ani jednego dźwięku dzisiejszej audycji. Dziękuję za Państwa wytrwałość i za niespanie. Ale jak nie spać i rozmyślać i czuć i emocjonować się, to tylko z jego muzyką. Max Richter.

Stefano Guzzetti z Sardynii, kompozytor, wykładowca. Od lat zajmuje się badaniem dźwięku. Nie stroni również od elektroniki w swoich współpracach. Ostatni sierpniowy album nosi tytuł In a Strange Place.

Ostatnia jak na razie płyta Stefano In a Strange Place to zbiór coverów. Kompozytor postanowił dać im czas, bo wiele lat próbował zacząć pracę nad tą płytą i okazuje się, że jego aranżacje przetrwały próbę czasu. Jak pisze w serwisie Bandcamp, to utwory o miłości oraz wzlotach i upadkach życia. Miejsce schronienia, w którym możemy się ukryć i poczuć się bezpiecznie przez chwilę. Jak wtedy, gdy byliśmy młodsi i słuchaliśmy ulubionych piosenek w zaciszu naszych sypialni.

Na koniec udajemy się do Kostaryki, a tak naprawdę do Berlina, bo tam mieszka i komponuje Sophie. Na nowym, znów pięknym albumie Bodies of Water możemy usłyszeć jej głos i to on, mam nadzieję, ukołysze Państwa do snu. Najwyższa pora iść spać, bo język się plącze. Dziękujemy za dziś. Byli z Państwem Wojtek Ratasiewicz i Kinga Krasuska. Dobrej nocy.

On the trumpet, Mr. Chris Carter. Thank you.

Tu Radio Nowy Świat.